0: Autopromocja.
1: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze, o 11.50.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
1: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest piąta. Czas na serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brankati.
5: Niespokojnie na wschodzie Polski. Wczoraj wysłano 5 alertów w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Organizatorom zabrakło podpisów. Szwecja za mocna dla Polaków. Biało-czerwoni przegrali 1-3. 5 alertów jednego dnia. To był niespokojny poniedziałek na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Wieczorem zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przekazał, że wszystkie procedury zadziałały.
6: Uruchomiono syreny we wszystkich 4 sektorach na terenie całego województwa. Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wyjmujemy cały czas te kolejne urządzenia i kiedy przyszła informacja o realnym zagrożeniu po ataku z powietrza na terenie Ukrainy, później miało miejsce ewakuacja przejścia granicznego, dlatego że panowie komendanci podjęli taką decyzję po podwyższeniu tego alertu. To miało miejsce około godziny 16.50.
5: 2 kilometry od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin po ukraińskiej stronie uderzył rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do policyjnej izby dziecka trafił 13-latek, który miał planować zamach w szkole w Książkach. Policja przekazała materiał dowodowy do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Dziś sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie.
7: Policjanci zatrzymali nastolatka tuż przed wyjściem do szkoły. W jego plecaku znaleziono blisko 30-centymetrowy bagnet, a w jego pokoju tasak. O udaremnieniu planowanego ataku zdecydował alert międzynarodowych służb, które namierzyły jego faszystowskie i ekstremistyczne wpisy w sieci. Z uwagi na wiek chłopca sprawą zajął się już Sąd Rodzinny i Nieletnich, a eksperci analizują zabezpieczony komputer oraz telefon pod kątem planów sieciowych. Śledztwo obok wątku cyfrowego ujawniło głębokie zaburzenia behawioralne nastolatka. Śledczym przyznał się do uśmiercenia i zakopania w ogrodzie kotów, wskazując mundurowym miejsca pochówku zwierząt. Kuratorium oświaty charakteryzuje go jako dziecko wycofane społecznie, wagarujące i mające problem z relacjami.
8: Wyzywali go, był źle traktowany w szkole, był bardzo skryty.
7: Spodziewałbyś się po nim czegoś takiego?
8: Tak. Chodziłam z nim do szkoły i on na przerwach był mega cichy i spokojny.
7: W szkole podstawowej w Książkach pilnie powołano zespół interwencji kryzysowej, a kuratorium wdrożyło tam wsparcie psychologiczne oraz zapowiedziało natychmiastowe kontrole. Mariusz Luda, Polskie Radio PIK.
5: Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Organizatorom akcji zabrakło około 20 tysięcy podpisów do minimum określonego przez prawo. Zebrali 111 tysięcy podpisów. Niepowodzeniem akcji nie jest zaskoczony Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
9: Ta sprawa z referendum w Warszawie była stworzona tylko po to, żeby zaatakować z jednej strony Rafała Trzaskowskiego, z drugiej strony Koalicję Obywatelską, ale już od dłuższego czasu, jak ci organizatorzy przestali się odzywać i raportować, ile to tych podpisów zebrali, to już było

0: poczuć, że wypadło to tak marnie, jak można się było spodziewać w ich wykonaniu.
1: Zbiórka podpisów ruszyła 2 miesiące temu po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. 1-3 przegrali polscy piłkarze ze Szwecją. Był to mecz drugiej kolejki Ligi Narodów, który odbył się na wyjeździe w Solnie. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. A tak o tym meczu mówi trener Jan Urban.
2: My przegraliśmy mecz 3-1 z bardzo dobrą drużyną. My nie zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej, nie udało się.
1: W piątek w trzecim meczu Ligi Narodów zagramy z Rumunią, która przegrała u siebie 2-4 z Bośnią i Hercegowiną. Zakłócone funkcjonowanie szkół, szpitali i urzędów oraz demonstracje. Taka sytuacja może dziś czekać Francję. Nad Sekwaną odbywa się strajk w sektorze publicznym. Protest ma zwiększyć presję na rząd na kilka dni przed przedstawieniem projektu budżetu, zakładające wielomiliardowe oszczędności.
3: Trudno przewidzieć skalę mobilizacji, ale fakt, że do protestu wezwały wszystkie główne związki zawodowe, może skazywać na dużą frekwencję. W całym kraju zaplanowano ponad 150 demonstracji. Największe odbędą się w Paryżu. Oprócz nauczycieli, kolejarzy i urzędników, którzy często uczestniczą w takich akcjach, do protestu przyłączyły się także mniej oczywiste grupy – policjanci oraz strażacy. Ci ostatni prowadzą strajk od początku września. Domagamy się prawdziwego finansowania. W ciągu 20 lat straciliśmy ponad 1000 pojazdów. Brakuje nam co najmniej 20 tysięcy zawodowych strażaków, powiedział mi Dawid Sakie, jeden z liderów strajku strażaków. Gniew związkowców wywołuje fakt, że na ich żądania władze odpowiadają planem oszczędności sięgających 54 miliardów euro. Szczegóły projektu budżetu mają zostać przedstawione w czwartek, ale już teraz wywołują sprzeciw związków zawodowych, a część opozycji grozi obaleniem rządu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Polska pozostaje w strefie rozległego wyżu z centrami nad zachodnią Rosją oraz wschodnim wybrzeżem Wysp Brytyjskich. Rano, szczególnie na południu i wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W ciągu dnia dziś, tak jak wczoraj, pogodnie, słonecznie, choć miejscami na północy i wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby, umiarkowany w górach, porywisty, w Sudetach do 60 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. A na termometrach dziś od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. 6 minut po godzinie 5.
4: Trójkowy budzik.
5: Te 17:24 to oczywiście w najcieplejszym momencie dnia, bo za oknem na razie, zobaczyło to ciemno, to 9,5, 10, 10,5 za oknem na Myśliwieckiej. No nie jest źle jak na końcówkę września, przyznaję Państwu, chociaż ranek chłodny.

te łzy, Altrapox, na dobry początek mądrość pogodowo-ludowa z kalendarza dziś mi się rzuciła. Gdy w Michała deszcz spadnie, lekka zima będzie snadnie. No, piękne słowo, snadnie. Tak, bo dziś między innymi Michała właśnie. Do kartki oczywiście będziemy zaglądać z wielką radością, sięgając także po wybrane wydarzenia z historii muzyki, podpowiadając, cóż wydarzyło się ciekawego. No tak, na dzień dobry, myślę, dobry początek. Mam nadzieję, że to będzie dobry początek. Nie zimno, a rzeźko państwo poprawiają. No dobrze. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, ciepło, witamy państwa. Dzień dobry.

14,5 minuty po godzinie 5, wtorek, 29 dzień września, no nie inaczej w kalendarzu. Michaliny, Gabriela, Michała oraz Rafała. Słońce obudzi się, no za godzinkę i kwadrans zajdzie po godzinie 18. To już, no to już dzień krótszy od nocy.

Takie daty też zapadają w pamięć. W 1989 roku, właśnie 29 września, w wypadku samochodowym zginęli autorzy popularnego programu telewizyjnego Sonda, Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. Mike Wickers, właśnie z programu Sonda.

Gdy tylko słyszymy po pierwszej nucie, tak właśnie wracają wspomnienia z tym fantastycznym programem telewizyjnym Sonda. Wspomnienie autorów tegoż właśnie programu Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kruka. W muzycznym trójkowym kalendarzu teraz rok 1980. Wtedy to właśnie też 29 września zespół Kool & The Gang wydał swój 12. studyjny album.

Z albumu Celebrate, z 12 studyjnego albumu Colin the Gang, rok 1980 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Także wspomnienie artysty, który urodził się w 1935 roku, zmarł w 2022. Jerry Lee Lewis.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my man? I quit on my thumb. We'll never somebody show his fun. Come on, baby, drive crazy.
1: Niesamowity wokalista, pianista, kompozytor, autor tekstów, no i oczywiście fantastycznych, wielkich przebojów. Pamiętamy, że między innymi Great Balls of Fire, wszystkie wydane w 1957 roku, wielkie jego przeboje, rozeszły się po 6 milionów egzemplarzy każde. Artysta urodził się w 1935 roku, zmarł w roku 2022. Wielkie kule ognia, nogi same chodzą i wspomnienie Jerry Lee Lewisa w muzycznym trójkowym kalendarzu. Rok 1992 z kolei przyniósł album i to myślę niezwykły, a na pewno kultowy utwór z tego właśnie wydawnictwa. Rok 1992. Właśnie wtedy, 29 września, ukazał się album Dirt zespołu Alice in Chains, na którym po raz pierwszy pojawił się utwór o właśnie, o tym tytule. Okazja do tego, by zrobić głośniej, obudzić sąsiadów, a być może zdać relację, co u Państwa po drugiej stronie radioodbiornika. budzik@polskiradio.pl mailowo 71335 SMS-owo, telefonicznie 2273. Alice in Chains już teraz.

0: Alice in Chains w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wrócimy do niego za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu trójki, Anna Kowalik-Brancati.
3: To był niespokojny poniedziałek na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. RCB wysłało do mieszkańców 5 alertów. 2 kilometry od przejścia granicznego do Rochuskie godzin po ukraińskiej stronie granicy uderzył rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Premier ponownie apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Na X-ie Donald Tusk podkreślił, że wysokie ceny wpływają na codzienność rodzin i należy wyjąć to z obszaru sporu politycznego.
4: Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
3: Dzięki ustawie, która ma przynieść 4 miliardy złotych, rząd chce sfinansować kolejną odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej. Uroczysta kinowa premiera Lalki Bolesława Prusa odbyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Na czerwonym dywanie pojawili się twórcy i aktorzy, m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat. Reżyser Maciej Kawalski odpowiedział na zadawane mu od ponad 2 lat pytanie.
5: Po co kolejna lalka? A po co cokolwiek w życiu? Dla radości, dla doznania, dla przeżycia czegoś nowego. I właśnie tego doświadczaliśmy przy pracy nad tym filmem, że bierzemy udział w czymś ważnym, w czymś pięknym, w czymś, co nie zdarza się często.
3: Już jutro nowa adaptacja Lalki trafi do kin. Pełny serwis trójki o 6:00.

Suede. Urodzinowa to dlatego, że 29 września 1967 roku urodził się muzyk tego zespołu Brett Anderson. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Rano, szczególnie na południu i wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Polska w rozległym wyżu i tak będzie przez najbliższy co najmniej tydzień. W ciągu dnia słonecznie, pogodnie, choć miejscami tak dziś na północy i wschodzie może się chmurzyć. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Na termometrach, no, w ciągu dnia w najcieplejszym momencie całkiem nieźle, od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Ale to w najcieplejszym momencie, podkreślamy, w czasie słońca, około 12 i 13. No bo rano, no, tak jak dziś, rześko, 9-10 stopni za oknem na Myśliwieckiej. I wracamy do muzycznego kalendarza. 23 lata temu Dido wydała swój drugi solowy album.

Tytułowe nagranie z drugiego albumu Dido, Live for Rent. Wtorek, 29 września, słońce obudzi się, no już za niecałą godzinę, to już za niecałą, ale zajdzie po 18 i to jakoś dojmujące, że dzień krótszy od nocy. No i potrwa 11 godzin i 46 minut. Imieniny dziś Michaliny, Gabriela, Michała oraz Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Światowy Dzień Serca, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Dzień Kuriera i Przewoźnika, także Międzynarodowy Dzień Kawy. O, to jak znalazł, to jak znalazł, tak. Pierwsza? Za 19.06.

pozostało do godziny 6. Sygnał od państwa, między innymi od pana Marcina z pozdrowieniami z Chorzowa. Bardzo dziękujemy. Od pana Stefcia, że za oknem całe 9 i jeszcze ciemno, a łysy spać nie daje. Od pana Stanisława, od pana Krzysztofa, także poranna poezja, a muzyka jak z bajki. Tak pisze pani Aleksandra. Coś słodkiego ze śliwkami mam na wtorek do kawusi z ciepłymi pozdrowieniami i dobrego dnia. Bardzo dziękujemy. Pani Maria także w skrzynce SMS-owej. Ostrożnie, ostrożnie za kierownicą. Tak właśnie zwracamy uwagę na te mgły miejscami. Jedźmy ostrożnie. Za 16, już 6.

0: Lady Oak o poranku na 12 minut. No jak to szybko. Mówiłem przed chwilą, że niecałe 20, 16, teraz już 12. Ja nie wiem, co to się dzieje z tą godziną. No dobrze, za 12 poranna minut matematyka. I będzie 6. Dzień dobry, Robert Grzędowski, pan od matematyki. Dzień dobry.
1: Nie, wręcz przeciwnie.
0: Losówki sprawdzone?
1: Ale tak, też lubię liczyć, ile czasu, do której godziny. To jest nasze poranne zadanie, bardzo często ważne i mam nadzieję, że jakoś sobie radzę, chociaż czasami trzeba się chwilę... Jeszcze 26,5 minuty do którejś tam, tak. Więc to tak by. Tak bywa.
0: A co po szóstej?
1: Po szóstej. Ile po szóstej?
0: Pięć po szóstej.
1: Pięć po szóstej? No tak, prawdopodobnie to będą okolice prognozy pogody. Jak to zwykle bywa. A sześć po szóstej się przywitamy, a potem będzie zapowiedź poradnej audycji taka obszerniejsza. Teraz powiem krótko. Dziś między innymi chcemy z państwem porozmawiać o figurkach. Figurkach, które pojawiają się wręcz masowo na ulicach i skwerach polskich miast.
0: Krasnale?
1: Wrocław ma krasnale właśnie. Mhm. Wrocław ma krasnale, które stały się przykładem dla innych, to i teraz mamy naprawdę wysyp. No, co miejscowość, to jakieś figurki, jakaś historia, jakaś postać, która pojawia się w różnych odsłonach.
0: Ale to ubarwia miasto.
1: No ubarwia.
0: W Starachowicach są starusie.
1: Starusie.
0: Małe, stare, takie starusie.
1: Takie ciężaróweczki.
0: Ciężaróweczki.

0: Fajnie, no właśnie. A na przykład we Wronkach ostatnio pojawiły się wronki. I dlatego też o tym mówimy, ale przejrzeliśmy przy tej okazji z Kubą Witkowskim i z Karoliną Gonet listę tych wszystkich możliwych do zobaczenia w Polsce różnych figurek i jest naprawdę bardzo długa. Pytanie, czy można ją jakoś wydłużyć? Może jeśli państwo mają pomysł, jakie figurki postawić w swojej miejscowości, to proszę dać nam znać. Niech się niesie. 2 2 7 3 już po godzinie 6.
1: Szlakiem figurek będziemy podążać.
0: Tak jest.
1: Ważna figura. Robert Brzędowski. Po 6.
0: Figureczko to ko.
1: No niech będzie, że za 11:06.

jednakowi. Jednakowo zaspani, ale dziś przypomnę Międzynarodowy Dzień Kawy i o tym też o poranku coś będzie. O jednej małej z samego rana? A o, może i tak. Tak czy inaczej, za 8 minut 6.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Panie redaktorze, łysy tak jasno świeci, że spać się nie da. No po prostu trzeba wstawać i już. To od pana Marcina Schorzowa takie mobilizujące kilka słów przesłanych mailem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Za 5 minut o 6 serwis, potem poranne zapraszamy i Robert Grzędowski, a my dziękujemy, życząc miłego dnia. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, kłaniamy się.

0: Promocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. Już jutro po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
6: O i już 6:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
7: Już 6:00, a 5 alertów wysłało wczoraj RCB do mieszkańców wschodniej Polski.
8: Prawie 700 podejrzanych, 1600 zarzutów. Premier podsumował rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy.
7: Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
8: To był niespokojny dzień przy granicy z Ukrainą. Rosyjski dron uderzył 2 kilometry od przejścia w Dorohusku.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa kilkukrotnie wysyłało i odwoływało alerty o zagrożeniu z powietrza.
9: Najwięcej ostrzeżeń odebrali mieszkańcy Lubelszczyzny. W miastach zawyły syreny.
10: Uruchomiono syreny we wszystkich 4 sektorach na terenie całego województwa.
9: Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
10: Później miało miejsce ewakuacja przejścia granicznego.
9: Później dron uderzył obok terminalu w Jachodzinie, powiedział wójt Dorohuska Wojciech Sawa.
11: Zadzwoniła do mnie żona, żeby wybuch był mocno słyszalny i że jest czarny dym w okolicach Bugu, czyli po drugiej stronie granicy.
9: Służby spodziewają się kolejnych rosyjskich ataków na terenie Ukrainy.
10: Podwoiliśmy również obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest już 2 dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład.
9: Do tej pory wojsko nie stwierdziło naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
8: Atak rosyjskiego drona przy granicy z Polską oznacza, że wojna zbliża się do granic państw NATO, stwierdził szef ukraińskiego MSZ-u Andrzej Sibicha.
7: RCB wydało wczoraj 5 alertów, ostatnie ogłoszono chwilę przed północą i odwołano kilka minut później.
8: Ponad 300 spraw, prawie 700 podejrzanych, 1600 zarzutów i ponad 480 milionów złotych zabezpieczonego majątku.
7: Premier Donald Tusk podsumował w mediach społecznościowych rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy.
12: Pewnie wydaje wam się, że idzie za wolno, ale zobaczcie na liczby. 314 spraw w toku. Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek.
7: W ubiegłym tygodniu 2 osoby zostały zatrzymane w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej.
8: Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
7: Organizatorom zabrakło 20 tysięcy podpisów do liczby wymaganej przez prawo, mówi inicjator akcji Maciej Wilk.
13: Co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia. Jestem przekonany, że ten zryw też nie pójdzie na marne.
8: Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej nie jest zaskoczony niepowodzeniem akcji.
14: Już od dłuższego czasu, jak ci organizatorzy przestali się odzywać i raportować, ile to tych podpisów zebrali, to już było czuć, że wypadło to tak marnie, jak można się było spodziewać.
7: Zbiórka podpisów rozpoczęła się 2 miesiące temu.
8: Ministerstwo Obrony organizuje powrót ciężko chorego Piotra Moczulskiego do Polski. Wczoraj z Warszawy wyleciał specjalny samolot. 2 lata temu mężczyzna miał wypadek. Od tego czasu w stanie śpiączki przebywa w szpitalu w Cebu City.
7: Państwo polskie w takich sytuacjach musi pomagać swoim obywatelom, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
15: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję, żeby udostępnić wojskowy samolot po to, żeby właśnie dopomóc tutaj rodzinie i żeby ten pan, którego sprawa dotyczy, mógł znaleźć się w naszym kraju. Myślę, że Polska powinna po prostu w takich sytuacjach stawać na wysokości zadania.
8: Specjalny samolot medyczny MON-u miał wylądować na Filipinach około 3:00 w nocy.
7: W serwisie teraz niestety potop szwedzki. Nasza piłkarska kadra przegrała ze Szwecją w Solnie 1-3 w meczu 2. kolejki Ligi Narodów.
8: Gola dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Trener Jan Urban tak podsumował to spotkanie.
16: My przegraliśmy mecz z bardzo dobrą drużyną.

0: zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Nie, nie, nie. Myśmy mieli swoje sytuacje, strzeliliśmy bramkę, mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej. Nie udało się.
1: Liderem w grupie jest Szwecja, drugie miejsce zajmuje Bośnia i Hercegowina, trzecie Polska, a ostatnie Rumunia. Co może się zmienić, bo w piątek gramy w Warszawie z Rumunami?
2: Mamy dziś pretekst, aby sięgnąć po dodatkową filiżankę, dziś bowiem dzień kawy.
1: Ziarna trafiają do nas z Afryki, Ameryki Południowej i Azji, mówi Przemysław Kazanecki, współwłaściciel palarni kawy w Szczecinie.
3: Gęsty krzaczek, kawa jest czerwona, wygląda trochę jak wisienka. Najcenniejsza część to oczywiście ziarno. Po wypaleniu ziarna mamy do czynienia z napojem, który no, jest delikatny, można w nim wyczuć owoce, można w nim wyczuć różne smaki. Są też specjaliści, Q-graderzy, którzy zajmują się właśnie ocenianiem tego.
1: Specjaliści radzą, aby nie przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada czterem filiżankom.
4: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Sanu, Wisły, Pilicy, Narwi, Nesy Kłodzkiej, Odry, Górnej, Warty i Noteci.
1: Na większości terytorium Polski mamy zagrożenie pożarowe, ale w małym stopniu.
2: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Poranek mamy rześki, a popołudnie będzie ciepłe, szykuje się 20+, w zdecydowanej większości kraju, od 20 stopni na wschodzie do 25 na południowym zachodzie. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, a niebo bezchmurne lub prawie bezchmurne, czyli odczuwalna temperatura powinna być jeszcze wyższa. Nie ma co narzekać. Pogodę na początku tygodnia mamy piękną. Nie ma co narzekać. Zaczynamy wtorek w dobrym humorze. Nie ma co narzekać. O meczu piłkarzy na razie zapominamy.

0: Kim Carnes i Bette Davis Eyes na dobry początek dnia. Dzień dobry właśnie, tu Trójka.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Wtorek, 29 września, dziś imieniny m.in. Michaliny i Michała, czyli szansa na jakieś ciasto przy Myśliwieckiej, bo Michałów ci u nas dostatek. Najlepsze życzenia, chociaż akurat w wyjściowym składzie porannej audycji Michałów brak. Jest Elżbieta Malinowska i program realizuje, jest wydawca Kuba Witkowski, jest Staszek Perzyna przy telefonie i przy mikrofonie Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Dziś także dzień głośnego czytania, więc jeśli mają państwo ochotę przeczytać nam głośno i wyraźnie jakiś ciekawy fragment, to zapraszam. Dwie dwójki i siedem trójek. I ja też coś przygotowałem, ale powiemy dziś także o figurkach, które opanowały polskie miasta.
2: W Jaworznie po mieście rozbiegły się chomiki, w Kołobrzegu przesiadują mewy Mariany, w Mrągowie można natknąć się na kowbojów, a w Tarnowie na maszkarony. Są też smoki w Krakowie, beboki w Katowicach i jelonki w Jeleniej Górze. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Ostatnio we Wronkach pojawiły się wronki i wiele miejscowości idzie śladem Wrocławia, który kolekcję krasnali zdaje się rozwinął już do tysięcy. Kto chce się pochwalić figurkami ze swojej miejscowości? To bardzo proszę, w tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek, a w porannej audycji dziś jeszcze słów kilka o bezpieczeństwie i dmuchaniu na zimne padnie, a także zajrzymy na premierę Lalki, tej filmowej. Wczorajszą premierę, ale tu na szczęście działa magia radia. Teraz gramy, to Johnny Marr i It's Time. Jest 6:11.

A wiedzieli państwo, że gdy ostatnio Polska wygrała w piłkę ze Szwecją w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych obowiązywała prohibicja, u nas premierem był Józef Piłsudski, a Karol Wojtyła miał 10 lat. No, trochę czekamy. I jeszcze poczekamy, wczoraj Szwedzi wygrali w Sztokholmie 3-1. Taki siatkarski wynik. A to kto mówił, że piłkarze powinni wziąć przykład z siatkarzy? Bo zdaje się, wykrakał. Za chwilę słów kilka o meczu, a teraz Brodka i Agim. Wszystko, czego dziś chcemy.

0: szczęśliwi, którzy zdecydowali się wczoraj wyłączyć mecz i pójść spać po pierwszej połowie, bo mogli zasnąć z uśmiechem i nadzieją. W studiu Norbert Michalak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Norbert, który
1: ale
0: akurat
1: nie
0: wytrwał do końca
1: twarzy, tak.
0: spotkania.
1: No muszę przyznać, że trochę przysypiałem.
0: nie, oczywiście żartuję. Może nie było aż tak źle. 1-3. Polska przegrała ze Szwecją wczoraj w Lidze Narodów Piłkarzy. Siatkarski wynik, niestety nie na naszą korzyść. I co?
1: No
0: znów zabrakło dewizy Adama Małysza, który powtarzał, trzeba oddać dwa równe skoki.
1: Tak, oczywiście. No mecz się składa z dwóch połów po 45 minut plus doliczone czasy gry. No, choć Polacy szybko w tym meczu stracili pierwszą bramkę, odpowiedź przed przerwą była bardzo dobra. Biało-czerwoni przejęli inicjatywę. W 43 minucie wyrównali po trafieniu Sebastiana Szymańskiego. O tym, co zadecydowało o braku punktów, mówił po meczu obrońca Jan Bednarek.
2: Wydaje mi się, że w taki sposób graliśmy w pierwszej połowie sytuacji, jakie stwarzaliśmy. Wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację. Także w tym na pewno jest frustracja, ale dla mnie jest takie światełko w tunelu, że to są sytuacje, które jest łatwo przeanalizować i jest łatwo rozwiązać.
1: W drugiej części spotkania dominowali już gospodarze. Szwedzi dwukrotnie wykorzystali błędy naszej defensywy. Najpierw do siatki trafił Ajari, a wynik meczu na 3-1 ustalił w 72 minucie Wiktor Gyökeres. Po meczowej oceny postawy drużyny w defensywie, jak i w ofensywie udzielił Przemysław Wiśniewski.
3: Myślę, że też jednak potrzeba w ostatnich meczach przede wszystkim też poprawić aspekt obronny, jak i aspekt ofensywny, bo jeśli... No też musimy strzelać bramki i myślę, że w ostatnich dwóch meczach wykreowaliśmy tyle sytuacji, że powinniśmy mieć ten bilans na pewno dodatni niż bardziej ujemny. Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzeloną.
0: Prosta sprawa, prawda? Trzeba grać lepiej w obronie i w ataku. Cieszę, że piłkarze wyciągają wnioski.
1: No właśnie chyba nie do końca po tym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Łatwo jest powiedzieć, gorzej jest zrobić, ale jeszcze posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia selekcjoner naszej kadry Jan Urban.
4: My przegraliśmy mecz z bardzo dobrą drużyną. My nie zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Nie. Myśmy mieli swoje sytuacje, strzeliliśmy bramkę, mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej. Nie udało się. Tracimy bramki, można w tym momencie powiedzieć, po błędach indywidualnych i rzeczywiście to musimy poprawić, bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki.
1: Fakt jest taki, że po dwóch kolejkach Ligi Narodów Polacy mają w tabeli jeden punkt i zajmują trzecie miejsce w grupie. Kolejne spotkania biało-czerwoni rozegrają na początku października. Najpierw u siebie z Rumunią, a następnie na wyjeździe ponownie z Bośnią i Hercegowiną. Jan Urban jeszcze podczas konferencji powiedział takie słowa, że nie rezygnuje z funkcji selekcjonera reprezentacji.
0: A czyli
1: Polski.
0: Już ten temat się pojawia.
1: Oczywiście, że
0: niewiele
1: tak.
0: Niewiele czasu wystarczyło, tak. A wczoraj akurat Robert Lewandowski usiadł na ławce.
1: No nie zaczynał
0: pojawił
1: meczu.
0: Się dopiero
1: tak,
0: w 80.
1: Tak.
0: którejś
1: w drugiej
0: minucie.
1: Połowie.
0: No, to ciekawe też rozwiązanie. No i pewnie będzie szeroko komentowane dziś i przed meczem z Rumunią. Ten mecz w piątek? Dobrze pamiętam? Najbliższy piątek zdaje się.
1: Tak, najprawdopodobniej tak. No i być może już Robert Lewandowski będzie grał od pierwszych
0: coś
1: minut.
0: Coś trzeba wymyślić.
1: No jest to niestety związane z tym, że Robert Lewandowski gra za oceanem. No i musi mieć więcej czasu, żeby po prostu przyzwyczaić się i odpocząć.
0: To brzmi jak dobre wytłumaczenie. Norbert Michalak, dyplomata.

0: Rzecznik prasowy reprezentacji
1: może
0: Polski.
1: Państwo mają pomysł i co zmienić, albo co powiedzieć dziś o poranku po takim meczu, żeby wtorek zaczynał się mimo wszystko wspaniale. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy.

0: Czekamy na słowa, które pozwolą zapomnieć o przegranej ze Szwecją i uczynią wtorkowy poranek przyjemniejszym. 2 2 7 3. Ale podzielę z Państwem tę odpowiedzialność i już za kilka minut zaproszę na prognozę pogody, a ta... Ale szczegóły za kilka minut.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę.

0: Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Żegnamy. Reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 30 sekund będzie 6:30. Poranna matematyka, a teraz skrót serwisu i Anna Kowalik-Brankati.
3: Rosjanie w nocy atakowali Kijów pociskami balistycznymi. W kilku dzielnicach miasta wybuchły pożary. Władze miasta informują o odłamkach strącanych rakiet, które spadły na wiele budynków, powodując pożary. Nie ma informacji o ofiarach. We wczorajszym ataku natomiast na Kijów zginęły dwie osoby. Do policyjnej izby dziecka trafił 13-latek, który miał planować zamach w szkole w Książkach w województwie kujawsko-pomorskim. Miał 30-centymetrowy nóż w plecaku oraz tasak. Informacja o spodziewanym ataku dotarła do polskiej policji z Wielkiej Brytanii.
4: Ten 13-latek z Polski grał na popularnej aplikacji sieciowej. Jednocześnie grając rozmawiał przez mikrofon z drugim graczem. Tym graczem okazał się obywatel Szwecji, który znajdował się w Wielkiej Brytanii. I on usłyszał od 13-latka o jego planach, o jego zamiarach.
3: Powiedział rzecznik komendanta głównego policji Andrzej Fiołek. Dziś sprawą nastolatka zajmie się sąd w Wąbrzeźnie. Trudne tygodnie przed kierowcami jadącymi ekspresową trójką. Rusza remont nawierzchni pomiędzy węzłami Rzęśnica i Kliniska w Zachodniopomorskiem. Około 9 rano drogowcy mają wyłączyć z ruchu jedną z jezdni, mówi Mateusz Grzeszczuk ze Szczecińskiej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: To jest odcinek międzywęzłowy, także tam nie będzie żadnych objazdów, żadnych zamkniętych relacji, tylko i wyłącznie zawężenia do jednej jezdni po jednym pasie w każdym kierunku.
3: Remont S3 w Zachodniopomorskiem ma trwać do końca października. Pełny serwis trójki o 7:00.
2: Oj, jaki to będzie fajny wtorek. Kto by tam pamiętał o wieczornym meczu, jeśli dziś czeka nas taka słoneczna aura. Nagrzejemy się jeszcze przed jesienią, to zdecydowanie 20 stopni plus szykuje się niemal w całym kraju, od 20 na wschodzie do 25 na południowym zachodzie. Niebo niemal bezchmurne, do tego wiatr słaby i umiarkowany, słowem ciepło i przyjemnie. I tego się należy trzymać. 28 minut pozostało do godziny 7:00. Tu trójka i audycja poranna. Czekamy oczywiście na Państwa głosy o poranku. 2 2 7 3.

0: piłkarze robią swoje, a na ekranach Lalkenheimer wkracza w decydującą fazę. Lalkenheimer, tak internauci nazwali ten czas, gdy Polska żyje ekranizacjami lalki Prusa. Serial Netflixa można już oglądać od kilkunastu dni, a wczoraj wieczorem odbyła się długo wyczekiwana premiera kinowej wersji w reżyserii Macieja Kawalskiego. To serial, nie bójmy się tego stwierdzenia, ma tylu zwolenników, co i przeciwników, głównie przez to, że fabuła stanowi jedynie luźne nawiązanie do powieści Prusa. Ta kinowa wersja, zaprezentowana wczoraj, to zupełnie inny obraz i podobno bardziej wierny oryginałowi. I serial, i pełnometrażowa produkcja są potrzebne, mówili wczoraj aktorzy tej kinowej, nowej wersji lalki. No proszę zresztą posłuchać. Kolejno wypowiedzą się Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Borys Szyc, Karolina Gruszka, Maja Komorowska i sam reżyser Maciej Kawalski.
1: Super, że jest taka dyskusja, bo lepiej się spierać o książkę i lepiej się spierać o rzeczy mądre niż o rzeczy błahe. Sam obejrzałem serial Pawła Maślony i bardzo mi się podobał. Może nie nazwałbym go lalką, a laleczką albo inspiracją na temat lalki. Natomiast jestem pod wrażeniem i jest to zupełnie inne spojrzenie na lalkę niż nasze. Ale fajnie, że w dzisiejszych czasach powstają dwie inspiracje lalką. Zresztą zadzwoniłem do Pawła i mu pogratulowałem, bo bardzo mi się to podoba.
2: Jeżeli mamy o coś się kłócić, to o naszą przepiękną literaturę. Cieszyć się tym, że twórcy, artyści chcą tworzyć i że te filmy powstają.
3: Bardzo mi się podoba, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga, no bo być może ci, którym się nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość, a my mamy nadzieję, że dajemy jakiś taki obraz naszych czasów. No bo po to się robi te kolejne adaptacje, żeby być trochę bliżej teraźniejszego widza.
2: Zbiegły się dwie premiery lalek, więc ja się cieszę tak naprawdę. Wydaje mi się, że cały ten szum...

0: i ta lalkomania, jak to niektórzy mówią. Ja myślę, że to jest cudownie, bo znowu rozmawiamy o jednej z najpiękniejszych polskich powieści i mam nadzieję, że to sprawi, że będziemy po nią częściej sięgać, bardziej się w nią zagłębiać, bardziej się nią cieszyć i oglądać na ekranie różne podejścia do tego materiału.
1: Dobrze, że mówimy o literaturze. Myślę, że młodzi ludzie wrócą do Prusa i przeczytają, ale myślę, że robienie takich jedna lalka przeciw drugim, bo tak się słyszy, to jest chore, to jest nienormalne. Ciągle próbujemy kogoś zaatakować. Trzeba się cieszyć, że jest seria, że jest ten film.
2: Ja na to patrzę pozytywnie. Czasami spotykam się z takim twierdzeniem, że to jest jakiś wyścig, że to jest jakiś konflikt, a jakoś zupełnie w ten sposób tego nie odbieram. Mam wrażenie, że w lodziarni lody czekoladowe nie walczą z truskawkowymi. To jest po prostu kolejny wybór. I można spróbować jednych, można spróbować drugich, można spróbować i tych. Każda opcja jest dobra, więc myślę, że taki przepis na udaną jesień to jest zobaczyć jedną lalkę, zobaczyć drugą, i jeszcze sięgnąć po powieść.
3: Z twórcami kinowej wersji lalki rozmawiała Dorota Piotrowska, a zgodnie ze słowami Borysa Szyca, tak, sięgajmy po literaturę, dziś ogólnopolski dzień głośnego czytania. Kto chce nam przeczytać jakiś fragmencik, niekoniecznie lalki, 2 2 i 7 3? Zapraszam, a teraz LP i Don't Stop za 19 minut 7.

to może ja zacznę w dniu głośnego czytania. Mam tu fragment Ślimaka na zboczu braci Strugackich, czyli fantastyka, ale o rzeczach niekoniecznie fantastycznych, a brzmi to tak. I jeszcze byłoby dobrze, gdyby ci ludzie nie byli pryncypialnymi zwolennikami albo przeciwnikami czegokolwiek. Nie muszą być pryncypialnymi przeciwnikami pijaństwa. Wystarczy, jeśli sami nie będą pijakami. Nie muszą być pryncypialnymi zwolennikami czystej prawdy. Wystarczy, żeby nie kłamali i nie mówili obrzydliwości ani w oczy, ani za oczy. I żeby nie żądali od człowieka pełnej zgodności z jakimkolwiek

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Po tym, co zobaczyłem w ostatnich dwóch meczach, to mimo tego, że sercem od lat jestem za reprezentacją, coraz mniej już motywacji, ale miłego, wspaniałego, słonecznego dnia pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy w piątek mecz z Rumunią i jestem przekonany, że będzie lepiej. Cóż tam motywacja, ważne, żeby serce zostało. 10 minut mamy do godziny 7, panie Piotrze.
2: News albo fake news.
3: Ostatni pożar w naziemnej bazie łączności satelitarnej Starlink pod Grójcem to sabotaż, przypadek czy celowe działanie? No zanim pojawiły się odpowiedzi, w sieci już zaczęły krążyć domysły i teorie. A przypomnijmy choćby niedawne pożar fabryki komponentów do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz podejrzenia dotyczące ataków na wodociągi w Sopocie czy Krakowie. Jak odróżnić realne zagrożenie od dezinformacji, która wykorzystuje strach, niepewność i brak pełnej wiedzy? O tym porozmawiam z Sergiuszem Parszowskim, prezesem i założycielem think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Dlaczego właśnie informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa, jak ostatnie pożary infrastruktury krytycznej, tak łatwo stają się paliwem dla dezinformacji?
4: Przede wszystkim dlatego, że właśnie dotyczą naszego bezpieczeństwa, a więc w sposób naturalny wywołują u nas emocje. Emocje, obawy o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo naszych bliskich i osoby, państwa, instytucje, które chcą nam zaszkodzić, będą wykorzystywały tego typu treści po to, by szerzyć dezinformację.
3: No zresztą po ostatnich alertach RCB niemal natychmiast pojawiają się fałszywe narracje. Co uruchamia się w sieci jako pierwsze? Strach, podejrzliwość, teorie spiskowe?
4: Bardzo często jako pierwsza właśnie jest uruchamiana dezinformacja, już wcześniej przygotowana i tylko czekają odpowiednie osoby, by na różnych kanałach, portalach społecznościowych niezwłocznie uruchomić fałszywe informacje, dystrybuować je, a za nim często ulegają już normalni obywatele i sugerując się tą powszechnością opinii, zdań na dany temat, zaczynają utożsamiać swoje poglądy z tymi, które dopiero co przeczytali.
3: Ostatnio sporo było też wpisów, że krajowy plan ewakuacji to w rzeczywistości plan wysiedlenia Polaków. Dlaczego z pozornie niewinnego dokumentu państwowego robi się narzędzie straszenia ludzi?
4: Bo groźba czy perspektywa, że będziemy musieli wszyscy opuścić swoje miejsce zamieszkania, jest perspektywą, która będzie wywoływać emocje, a część naszego społeczeństwa będzie po prostu przerażać. I jakkolwiek takie plany czy inne plany kryzysowe powinno mieć każde państwo, niezależnie od aktualnego poziomu ryzyka, no to w sytuacji, w której się znajdujemy, takie tematy będą wykorzystywane przez drugą stronę.
3: Na Mazowszu spłonęła stacja Starlink i choć śledczy wciąż ustalają wszelkie okoliczności, już pojawiły się mocne tezy o sabotażu. A jak nie pomylić uzasadnionego podejrzenia z gotową fejkową teorią?
4: Przede wszystkim należy wstrzymać się z kreowaniem ocen, opinii na ten temat. Powinniśmy dać czas, dać możliwość służbom i instytucjom państwowym po to, aby zweryfikowały i z odpowiednim komunikatem wtedy, kiedy będzie to zasadne, na pewno do nas one z tą informacją wrócą.
3: Przypomnę, naszym gościem jest Sergiusz Parszowski, szef Obserwatorium Bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
4: Dziękuję.
3: A ciąg dalszy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
0: Dziękujemy. O kwestiach bezpieczeństwa i miejsc schronienia powiemy jeszcze słów kilka po siódmej, a do siódmej zostało 7 minut. A państwo dzwonią, halo, halo?
5: Ja bym o tej lalce, jeżeli mogę. Bo mi się strasznie podoba, jak tak wszyscy się kłócimy, że ta lalka taka. A ja bym chciał, żeby do rękę podnieśli do góry ci, którzy tą lalkę przystali w ciągu ostatnich 3 miesięcy i naprawdę pamiętają. A druga rzecz, marzę o ekranizacji kodeksu ruchu drogowego właśnie przez Netflixa i normalnie, to może wtedy by coś się na drogach poprawiło, bo wszyscy by o tym rozmawiali, może coś byłoby lepiej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Czy zakup używanego samochodu

0: może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła siódma, dziś wtorek, 29 września. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
4: Polskie wojsko właściwie reaguje na kolejne rosyjskie próby zastraszania, mówi generał Bogusław Pacek.
5: Śledztwo w sprawie zonda krypto przeniesione z Katowic do Warszawy.
4: A Warszawa znów żyje lalką Bolesława Prusa. Od jutra kolejny film w kinach w całej Polsce.
5: Rosyjski dron uderzył wczoraj niedaleko Dorohuska. Nie naruszył jednak polskiej przestrzeni powietrznej. Wydano alerty RCB i poderwano myśliwce. Chwilowo ewakuowano też dwa przejścia graniczne.
4: Ataki na zachodnią Ukrainę są wymierzone w Polskę, ocenia generał Bogusław Pacek. Jego zdaniem wojsko odpowiednio reaguje na rosyjskie próby zastraszania.
6: To wszystko, co się działo, alarmy, przegrupowanie Ukraińców z przejść granicznych, ruszenie z samolotami, ze środkami powietrznymi, które miały jednak chronić polski obszar powietrzny, to jest bingo, to jest dokładnie to, co trzeba robić, żeby skutecznie odstraszać Putina i żeby nie dawać mu powodu do tego, że Polska jest słaba.
5: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent i szef MON Bronisław Komorowski.
4: Zespół siedmiorga śledczych w prokuraturze krajowej w Warszawie będzie prowadził dochodzenie w sprawie zonda krypto.
5: O powołaniu grupy, która zacznie pracę w czwartek, poinformował w mediach społecznościowych prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Więcej wątków możemy szybciej sprawdzić, mamy też lepsze możliwości kadrowe i lokalowe. Dlatego sprawa zondy jeszcze przyspieszy.
4: Postępowanie w sprawie zonda krypto zostały wszczęte przez katowicką prokuraturę w kwietniu.
5: W ocenie śledczych klienci giełdy kryptowalut zostali oszukani na setki milionów złotych. Zarzuty dotyczą też prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
4: Premier ponownie zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych.
5: Ceny paliw wpływają na codzienność rodzin w Polsce i należy to wyjąć z obszaru sporu politycznego, mówił w mediach społecznościowych Donald Tusk.
8: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo.
5: Rząd przewiduje, że ustawa przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu.
4: Warsztaty, rozmowy i spotkania z ekspertami w szkołach trwa tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej.
5: Według badań fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 87% uczniów jej doświadczyło, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
9: Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby reagować, zarówno dorośli, jak i młode osoby. Musimy mówić o instytucji świadka, musimy mówić nie tylko o tych, którzy doświadczają przemocy, ale też o tych, którzy przemoc stosują, pracować z nimi.
4: Od wczoraj nauczyciele mają też dostęp do publikacji MEN – Przemoc rówieśnicza, w której można przeczytać o budowaniu relacji, ale także procedurach podejmowanych w przypadku przemocy i hejtu.
5: Historyczna wizyta, tak we Francji określana jest podróż papieża, która zakończyła się wczoraj.
4: Przez 4 dni Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad sekwaną.
10: O historycznej wizycie pisze m.in. katolicki dziennik La Croix, podkreślając udział ponad miliona wiernych w spotkaniach z papieżem. Leon XIV potrafił w mocnych słowach i poprzez pełne łagodności gesty odnieść się do podziałów i duchowego pragnienia Francuzów, oceniła gazeta. Uderza szczególnie fakt, że zainteresowanie wizytą wykraczało daleko poza środowisko katolickie, podkreśla dziennik West France. Le Figaro pisze wręcz o leonmanii i fascynacji papieżem, która ogarnęła nawet polityków. Ci, którzy za wszelką cenę dążą do dechrystianizacji naszych praw, obyczajów i szkół, przyklasnęli papieżowi z całych sił, zauważa konserwatywna gazeta. Msza święta na Polach Elizejskich, spotkanie z młodzieżą na stadionie w Paryżu oraz mocne słowa o eutanazji i winach kościoła wypowiedziane w Lourdes. To najczęściej wspominane momenty 4-dniowej wizyty papieża. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Warszawa znów żyje lalką Bolesława Prusa. Kinowa premiera filmu Macieja Kawalskiego przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej twórców i gwiazdy.
4: Aktorzy grający w

0: W filmie Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Karolina Gruszka i Borys Szyc mówili, że to wielka produkcja i uniwersalna opowieść.
1: Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film, kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
2: Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści. Bardzo się staraliśmy oddać ducha tej powieści, jak Prus tworzył ten świat, no i spróbować znaleźć współczesne środki wyrazu, żeby tym światem dzielić się z widzami dzisiaj.
3: Klasyczna, ale z wielkim, wielkim rozmachem. To była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie.
4: Od jutra lalkę będzie można zobaczyć w kinach w całej Polsce.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 7:05 w studiu Norbert Michalak. Czas na sport.
7: Nie było niespodzianki, choć pierwsza połowa dawała nadzieję na pierwsze zwycięstwo w Szwecji od 96 lat. Mowa o polskich piłkarzach, którzy w Solnie przegrali ze Szwecją 1-3 i tym samym zanotowali pierwszą porażkę w obecnej edycji Ligi Narodów. O przyczynach przegranej mówi obrońca kadry Jan Bednarek.
8: Wydaje mi się, że w taki sposób jak graliśmy w pierwszej połowie sytuacji, jakie stwarzaliśmy. Wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację. Także w tym na pewno jest frustracja, ale dla mnie jest takie światełko w tunelu, że to są sytuacje, które jest łatwo przeanalizować i jest łatwo rozwiązać.
7: W tej samej grupie w Bukareszcie Rumunia przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. W piątek szansa na poprawę. Polacy zagrają w Warszawie z Rumunami. Na tym samym poziomie grała także grupa druga. W Tbilisi Gruzja bezbramkowo zremisowała z Ukrainą, tak jak w Belfaście Irlandia Północna z Węgrami. A co słychać na najwyższym poziomie? W Brukseli Belgia przegrała z Francją 0-1, a w Bursie Turcja uległa Włochom 1-4. Na koniec tenis i o tym, że Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w Chengdu w Chinach. W półfinale Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa 6-7, 6-3, 6-3. O wygraną w turnieju Polak zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Poranek mamy rześki, jak to bywa na koniec września, ale popołudnie będzie ciepłe, cieplutkie. Szykuje się 20 plus stopni w zdecydowanej większości kraju. Tak od 20 na wschodzie do 25 na południowym zachodzie. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, a niebo bezchmurne lub prawie bezchmurne, co sugeruje, że odczuwalna temperatura powinna być jeszcze wyższa.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Żegnamy reklamy.
6: Jeszcze słowo w sprawie sportu.
10: Dzień głośnego czytania przygotowałem takie małe haiku, dość teraźniejsze myślę. Mianowicie, piłkarze, piłkarze, natychmiast oddajcie swe garze, a my jesteśmy z was dumni, nasi siatkarze. Pozdrawiam.
9: Zapraszamy do Trójki.
6: I jeszcze słowo w sprawie imienin Michałów.
11: To słowo kiedyś powiedział redaktor Rzędowski o panu Jędrzkowiaku, że jest najmichalszy. A ja sobie pomyślałam, że najmichalszy to jest najmilszy Michał.
6: W sumie na to by wychodziło, tak. Tu Trójka i audycja poranna, gra grupa Hej, a na zegarach 7:09.

0: Na zegarach 7:12, tu Trójka i audycja poranna, w której w zasadzie nie ma dnia, byśmy Państwu nie mówili o rosyjskich atakach na Ukrainę i o alertach RCB wysyłanych do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. O licznych alertach i także o działaniu syren alarmowych. Warto więc wiedzieć, czego się spodziewać i na co być przygotowanym. W studiu Kuba Witkowski, witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co z alarmami? Wiemy, że na początku były z tym spore problemy i chaos.
1: Tak, znamy te relacje mieszkańców Lubelszczyzny, którzy dostawali alerty RCB, ale po czasie. Teraz ma się to zmienić. Operatorzy obiecali resortowi spraw wewnętrznych większą wydolność systemu.
0: Większą wydolność systemu, czyli o co tutaj chodzi?
1: Chodzi o to, że te wiadomości są wysyłane pakietami. Jesteś w stanie sobie to wyobrazić?
0: No, to są pewnie tysiące SMS-ów wysyłanych naraz.
1: Tak, one są wysyłane hurtowo i teraz będzie to robione po prostu szybciej.
0: Czyli wiadomości idą w pakietach.
1: Idą w pakietach i odtąd należy się też spodziewać trzech poziomów alertów, o czym informuje wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Pierwszy alert jest takim alertem mówiąc o tym, że jest sytuacja niebezpieczna na Ukrainie, więc bądź gotowy na kolejne komunikaty. Drugi alert mówi wprost, reaguj na sygnały, czyli bądź przygotowany, bo może być sygnał już uwaga, uwaga, uwaga, trwa atak na terenie Polski albo jest sytuacja niebezpieczna na terenie Polski i konsekwencje tego stanu rzeczy musimy już zejść do bezpiecznego miejsca. Ten trzeci alert jest najtrudniejszy, bo on może być poprzedzony syreną, a potem SMS-em lub najpierw będzie SMS albo będzie syrena.
1: Jeśli tak by się stało, że ta syrena zawyje, a przypomnę, to charakterystyczny dźwięk modulowany, podobny do karetki lub straży pożarnej, wówczas warto udać się do miejsca schronienia i w tym może nam pomóc darmowa aplikacja Gdzie Schron, podpowiada szef Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Teraz już mamy 86 tysięcy w skali kraju punktów schronienia, które zostały wyznaczone przez komendantów. Teraz jesteśmy na kolejnym etapie, na etapie właśnie oznakowania tych obiektów, bo my już wiemy z aplikacji, że w tym danym obiekcie znajdują się te punkty schronienia. Problemem jest to i w aplikacji one zostały tak też nazwane, że pewne obiekty są całodobowe, pewne obiekty no właśnie są obiektami chociażby prywatnymi, gdzie ta dostępność jest trudniejsza.
1: Jednym słowem, nie tylko aplikacja wskaże nam miejsce schronienia, ale już wkrótce i specjalna tabliczka, oznaczenie na budynku.
2: Na pomarańczowym

0: Niebieski trójkąt z podpisem punkt schronienia.
1: No tak, tylko problem może się pojawić, gdy takiego punktu nie ma w pobliżu i co wtedy?
2: No właśnie, wówczas przyda się całkiem nowa instrukcja reagowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza.
1: Instrukcja reagowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza? Długa nazwa, gdzie jej szukać, gdzie wpisywać?
2: No właśnie, długa nazwa, dość skomplikowana. Ja uproszczę. Po prostu wchodzimy na stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam jest bezpośrednie odniesienie, taki klikacz specjalny. Klikamy i już.
3: A te wszystkie poradniki i instrukcje są świetnym materiałem, by właśnie określić sobie te miejsca bezpieczne w domu, właśnie w kondygnacjach nadziemnych, czy to piwnica, czy to garaż podziemny, odpowiednio przygotowanych, czy jeżeli ich nie mamy, to zasada dwóch ścian dzieląca nas od zewnętrznego zagrożenia, żeby pierwsza ściana przyjęła to zagrożenie, to uderzenie, a druga już nas ochroniła.
2: Powtórzę, instrukcja reagowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Warto się z nią zapoznać.
1: Zapewniał o tym Kuba Witkowski. Kubo, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mamy kwadrans po 7:00, czas na piosenkę dnia. Dziś to John Legend i Pharrell Williams mają dla nas propozycję. Fireflies.

0: get away. John Legend, Pharrell Williams i Fireflies, czyli nasza piosenka dnia. A propozycja słuchacza, propozycja ekranizacji Kodeksu Ruchu Drogowego, no, zyskała poparcie. 2 2 i 7 3.
1: No, można byłoby zabrać wszystkie gatunki filmowe, horror, komedia, science fiction. To byłoby coś pięknego. Ja uważam, że ten pomysł należałoby jednak przekuć w rzeczywistość.
0: No okej, okay, tylko gdzie tu science fiction? Ale skoro wywołali państwo science fiction, to w dniu głośnego czytania mam jeszcze jeden fragment Ślimaka na zboczu braci Strugackich. Wszystko zależy od tego, jak pojmować postęp. Na przykład, że postęp to pojawienie się słynnego za to. Alkoholik, a...

ale za to wspaniały specjalista. Rozpustnik, ale za to wspaniały kaznodzieja. Złodziej, oszust przecież, ale za to jakiś administrator. Morderca, ale za to jakiś zdyscyplinowany i lojalny. A można pojmować postęp jako przekształcanie wszystkich ludzi w dobrych i uczciwych. I wtedy, być może, dożyjemy kiedyś takich czasów, kiedy będzie się mówić: to rzeczywiście świetny specjalista, ale paskudny typ. Im prędzej się go przepędzi, tym lepiej.

0: Dołączają państwo dwie dwójki i siedem trójek.
1: Chciałam przeczytać fragment książki prawdziwą przyjemnością, fragment Wesela. Dialog panny młodej i pana młodego, słynny. Buciki mam trochę ciasne, a to zezuj moja złota, ze sercem tako roboto, tańczuj boso. Panna młodo? Cóż to znowu? To nie można. Co się męczyć? W jakim celu? Trza być w butach na weselu. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy i tak świętujemy Dzień Głośnego Czytania. Bardzo proszę, można dołączać w butach albo i bez. Mogą być też kapcie. W końcu 7:23 na zegarach, a my po 7:30 powiemy słów kilka o figurkach, które wzorem wrocławskich krasnali opanowują polskie miasta i miasteczka.
2: Zwiedzanie miast właśnie takim szlakiem figurek jest bardzo fajne, nie tylko dla dzieci. Sądzę, że i dorośli się dobrze przy tym bawią.
0: A takich miast z figurkami jest naprawdę wiele. Szczegóły po 7:30. Teraz Mela Koteluk i Himalaje, a za kilka minut w trójce skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofa.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi. Żegnamy reklamy.

0: Liża się 7.30, tu trójka. I skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati.
1: Rosjanie w nocy atakowali Kijów pociskami balistycznymi. Odłamki strącanych rakiet spadły na wiele budynków, powodując pożary. Mykoła Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, mówił w TVP Info, że Rosjanie próbują zastraszyć ludność cywilną.
2: Oni próbują atakować też datacentry ukraińskie. To też nie ma żadnego sensu, bo w Ukrainie jest 1000 tych datacentrów i wyłączyć internet w Ukrainie jest niemożliwe. Próbują atakować stacje paliw. Oczywiście przez to wszystko giną ludzie. Oni chcą zastraszyć ludzi, zastraszyć cywilów.
1: Wczoraj mieszkańcy wschodniej Polski kilkakrotnie otrzymywali alerty RCB w związku z atakami na Ukrainę. Donald Trump spotyka się dziś w Białym Domu z szefami największych firm od sztucznej inteligencji. Rozmowa ma dotyczyć ewentualnych ograniczeń w rozwoju tej technologii. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że restrykcje są niepotrzebne. Branża widzi konieczność ich wprowadzenia. Spotkanie będzie mieć formę roboczego lunchu. Weźmie w nim udział także przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Jest zakaz wstępu na plażę w Ustce. Powodem jest ropopochodna substancja wyrzucona przez Bałtyk.
3: Nie jest wykluczone, że to efekt nielegalnego procederu, tak zwanego płukania zbiorników przez jednostki pływające na Bałtyku. Tego typu sytuacje zdarzały się już wcześniej, jednak do czasu ostatecznego zbadania próbek w laboratorium Urząd Morski w Słupsku apeluje o unikanie kontaktu z osadem na piasku. W miejscach najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów wprowadzono zakaz wstępu na plażę.
1: Informację zebrał Przemysław Woś z Radia Gdańsk. Pełny serwis trójki o 8.
0: Do 8 mamy jeszcze 29 minut, a teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. Ceny paliw rosną, a to uderza w branżę transportową. Przewoźnicy zaapelowali do rządu o wsparcie. Mówi o tym prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek.
5: Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że minister rolnictwa pracuje nad sposobem, żeby ułatwić rolnikom funkcjonowanie w związku z podwyżką cen nawozów i podwyżką cen paliw, również zwróciliśmy się do ministra rolnictwa, żeby ujął w tym projekcie transport międzynarodowy jako branżę, która podobnie jak rolnictwo jest w klinczu i nie ma możliwości przeniesienia tych nieprawdopodobnych kosztów na swoich zleceniodawców.
4: Rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ponad 1/4 Polaków stara się mieć dziś w domu większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. Jednocześnie niemal co trzeciemu gospodarstwu zgromadzone produkty wystarczyłyby najwyżej na tydzień. Jak podkreśla Karolina Łuczak z Providenta, lepiej zabezpieczają się starsi konsumenci niż młodsi.
6: Wśród osób mających co najmniej 65 lat ponad 50% posiada zapasy wystarczające na okres dłuższy niż 2 tygodnie. W tym 28% na ponad miesiąc. W grupie 25-34 lata zapasem na dłużej niż 2 tygodnie dysponuje 28% badanych.
4: Polacy nie gromadzą jedzenia masowo, opowiadają się za rozsądnym zapasem. Stanisław Wokulski zgromadził pod koniec powieści Bolesława Prusa około 600 tysięcy rubli. Czy bohater lalki trafiłby na listę najbogatszych Polaków? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam o 9.30. Dolar dziś rano kosztuje 3,84 zł, a euro 4,37.
0: Prognoza pogody na Międzynarodowy Dzień Kawy. W Kawie na Lubelszczyźnie dziś będzie maksymalnie 21 stopni, słoneczne 21 stopni. Zimna kawa na Pomorzu może się spodziewać chmur, ale i tak z przewagą słońca. I tam 22 stopnie, a jednoznacznie słoneczne 21 stopni dziś w Kawie w gminie Dąbrowa Górnicza. Czyli na Śląsku też kawa. W Międzynarodowym Dniu Kawy jest. Halo, halo, 2 dwójki i 7 trójek.
7: Tradycyjnie jadąc do pracy słucham trójki i przed chwileczką pan redaktor prowadzący dramatycznie powiedział, ale gdzie? I w tym momencie moje radio się wyłączyło, a włączyła się sztuczna inteligencja pytając, gdzie chcę dojechać. W gruncie rzeczy to dosyć przerażające.
0: Przepraszam najmocniej, myśmy się z tym AI-em nie umawiali na taki numer, ale życie pisze najlepsze scenariusze, a państwo dziś zaproponowali ekranizację kodeksu ruchu drogowego. O, to tak było. Może jakiś pomysł właśnie na scenariusz, jakie sceny mogłyby się tam znaleźć?

Gdzie to science fiction z gatunków filmowych w kodeksie ruchu drogowego i w jego ekranizacji? 2 2 i 7 3 oczywiście zapraszamy, a teraz YouTube i je, je, je, je, je.

0: Jest 7:38, a państwo dzwonią. To co z tą ekranizacją kodeksu ruchu drogowego?
1: To ja mam pomysł. Gdzie tu będzie science fiction? Science fiction to jest rozmowa z policjantem w sytuacji, gdy osoba wie, że zawiniła i próbuje zrobić wszystko, żeby dostać mniejszy mandat.
0: Moda na miejskie figurki rozkręca się na całego. W wielkopolskich Wronkach właśnie pojawiły się Wronki. Figurki Wron i wygląda na to, że na dwóch się nie skończy. Ale co miasto to obyczaj, a właściwie co miasto to własny pomysł na małych miejskich bohaterów. Opowie o nich Karolina Gonet.
2: Pomysłów nie brakuje, bo właściwie każde miasto może znaleźć własnego bohatera. W kilku miejscach spotkamy nawet tych samych. Gwarki, kojarzone z górniczą historią, mają swoje figurki między innymi w Olkuszu, Wałbrzychu, Złotym Stoku czy Tarnowskich Górach. Chociaż tam to raczej gwarkowie.
3: Tych szlaków figurek w Polsce jest ponad 80, co mnie mocno zdziwiło.
2: Mówi Karolina z bloga podróżniczego Tu i Tam.
3: Zwiedzanie miast właśnie takim szlakiem figurek jest bardzo fajne. Nie tylko dla dzieci. Sądzę, że i dorośli się dobrze przy tym bawią.
2: Fantazji samorządowcom i mieszkańcom zdecydowanie nie brakuje. W Jaworznie po mieście rozbiegły się chomiki. W Kołobrzegu przesiadują mewy Mariany. W Mrągowie można natknąć się na kowbojów, a w Tarnowie na maszkarony. Są też smoki w Krakowie, beboki w Katowicach i jelonki w Jeleniej Górze. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Jeden z pierwszych odkrytych przeze mnie poza właśnie krasnalami wrocławskimi to był szlak figurek królików w Gnieźnie. A poza królikami to bym powiedziała, że co prawda to jest taki mini szlak kocich figurek w Łodzi, bo w Łodzi jakby jest duży szlak, jeśli chodzi o figurki związane z bajkami, ale oprócz tego na Księżym Młynie koci szlak jak najbardziej myślę, że jest zaskoczeniem i jest bardzo przyjemny właśnie.
2: A jeśli rozmawiamy o miejskich

0: górkach trudno ominąć Wrocław. Krasnale stały się tam niemal osobną miejską populacją. Jednak ponad 1000 krasnali nie pojawiło się we Wrocławiu od tak. Jak wygląda droga od pomysłu do krasnala, który rzeczywiście może stanąć na ulicy, wyjaśniała przedstawicielka Urzędu Miasta Agata Dzikowska na antenie Radia Wrocław.
1: Trzeba wystąpić z wnioskiem, że chcemy ufundować takiego krasnala i przejść wieloetapowy proces. Musi być zgoda, jeśli to jest teren miejski, czyli Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Musi być zgoda plastyka miejskiego, konserwatora zabytków, no i ta najważniejsza zgoda, czyli Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia, po to, żeby ten krasnal, jeśli stanie w danej lokalizacji, był z tą lokalizacją w jakiś sposób związany, albo związany z miastem, albo z konkretnym wydarzeniem.
0: We Wrocławiu najpierw jest zgoda, potem krasnal. W Bydgoszczy było odwrotnie. Najpierw pojawiła się myszka, a dopiero później dyskusja, czy w ogóle powinna tam stanąć. Dziś takich figurek jest już kilka, a zaczęły pojawiać się w przestrzeni miejskiej z inicjatywy mieszkańca Marka Gaca, który o swoim pomyśle opowiadał w Radiu Bydgoszcz.
2: Miała to być na początku taka mała inicjatywa, 2, 3, 5 figurek, ale później były zapytania z różnych firm, od osób prywatnych, że one też by chciały. Cena ich jakoś nie przeraziła, bo cena jest rzeczywiście wysoka, 12 tysięcy. Figurkę. Ludzie chodzą od myszki do myszki, mają aktywność fizyczną, uśmiech na twarzy, jak sobie robią zdjęcia, taki radujący moje serce.
3: 80 takich szlaków figurek w Polsce już jest, ale może chcą Państwo zaproponować miasta i miejscowości o nieoczywistych nazwach, które też zasługują na swoich ulicznych bohaterów. No jakich? No, Sforne Gacie na przykład. Kto mógłby tam stanąć?

0: Metro i Niepamięć w Trójce, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czekamy na 8.13 na rozmowę z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim.
1: Bardzo się cieszę, że czekacie, tylko nie wiem, kto czeka.
0: Czekacie, towarzyszu?
1: Czekają właśnie. Czy towarzysz czeka? Dzisiaj będzie gościem były prezydent Bronisław Komorowski, ale działacz opozycji demokratycznej, więc nie towarzysz, walczył z towarzyszami. Będziemy rozmawiać o tym, że nie będzie jednak referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Inicjatywa referendalna nie zebrała wymaganej liczby podpisów. Porozmawiamy też o tym, kto wygra wybory w Krakowie, ale też o bezpieczeństwie, bo Komorowski był też ministrem
0: Obrony Narodowej.
1: Wczoraj dron uderzył po stronie ukraińskiej 2 kilometry od granicy w Dorohusku. Nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale oczywiście do mieszkańców poszły ostrzeżenia. Coraz więcej jest incydentów. Zapytam prezydenta, czy byłego prezydenta, czy sam czuje się bezpieczny, czy wie, gdzie są najbliższe miejsca schronienia w okolicy jego domu, jego mieszkania, bo to dzisiaj zaprząta głowy. Nie wiem, czy tylko dziennikarzy, czy też mieszkańców całego kraju.
0: Pewnie nie wszystkich, ale na pewno tych, którzy mieszkają przy granicy.
1: We wschodniej Polsce, w południowej Polsce, więc tutaj może być rzeczywiście z tym problem. I zobaczymy, czy pan były prezydent, były minister ocenia dobrze działania rządu jako wystarczające, czy jako niewystarczające.
0: O tym o 8.13 w rozmowie bez uników. Zapraszamy. A może być Ray teraz? Lubisz Ray?
1: Nie znam.
0: To posłuchajmy.

0: A już po dwóch nutkach Renata powiedziała, nie no znam, oczywiście znam. Tak, to Ray i Where is my husband w trójce. Mamy 10 minut do godziny 8, a państwo dzwonią w dniu ogólnopolskim głośnego czytania.
1: Chciałabym przeczytać kawałek książki. Jest to oczywiście Diona Franka Herberta. Oto twoje dziedzictwo, Paul. Co z tobą będzie, jeśli mnie zabraknie? Nie, nie zostaniesz głową rodu denegatów, lecz partyzantem. Uciekającym, ściganym. Paul rozpaczliwie szukał słów, nie wiedząc, co powiedzieć. Nigdy nie widział swojego ojca aż tak przybitego. Kto chce utrzymać Arrakis, mówił książę, staje przed podjęciem decyzji, których ceną może się okazać własna godność.
0: Ja nigdy nie czytałem Dune, ale czy dobrze usłyszałem, że mówił książul? Książulo, o niego chodzi? Proszę mi podpowiedzieć, jak to z tą Dune'ą? Jest dużo dziś science fiction w porannej audycji, w dniu głośnego czytania. Mamy 9 minut do 8, to teraz już Kuba Ambrożewski, bardzo proszę.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Jesus Jones, right here, right now. Rewolucja polityczna w Europie u progu lat 90. zamknięta w 3-minutowej piosence, która, co ciekawe, wielkim hitem została w Ameryce. Pod koniec lat 80. w Europie Środkowo-Wschodniej z pewnością czuć było wiatr przemian, ale zanim niemiecka grupa Scorpions zaśpiewała i zagwizdała swoje Wind of Change,

0: Anglicy z zespołu Jesus Jones oddali ducha czasów równie dobrze, choć całkiem inaczej, bo łącząc rocka z elektroniką i muzyką taneczną. Wokalista Mike Edwards wspomina, że piosenka powstawała przez kilka miesięcy. Zaczęło się jesienią 1989 roku, kiedy w telewizji transmitowano upadek muru berlińskiego, a lider Jesus Jones akurat usłyszał wersję Sign of the Times Prince'a wykonywaną przez Simple Minds. Pomyślał, że sam stworzy coś lepszego. Tekst Right Here, Right Now był pełen nawiązań do tego, co w tamtym czasie wydarzyło się w całym bloku wschodnim. Skupiał się na tym jednym, krótkim momencie dziejów, który zmienia wszystko. Chwili, w której, jak mówi refren utworu, świat budzi się z historii. W jednym z wersów pojawia się też Bob Dylan. Edwards zauważa, że nie było mu dane śpiewać o równie ciekawych czasach. Krótko po nagraniu utworu Jesus Jones odbyli ciekawe tournée. W lutym 1990 roku wystąpili bowiem w Bukareszcie, dosłownie kilka tygodni po egzekucji Nicolae Ceausescu. Jak wspominał Mike Edwards, kraj wyglądał jakby wciąż był w stanie wojny, ale widać było światełko w tunelu. A to właśnie o tym była ta piosenka.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: A propos science fiction jeszcze, wracamy do sci-fi w zaproponowanej przez Państwa ekranizacji Kodeksu Ruchu Drogowego.
3: Sceny z gatunku science fiction przy ilustracji Kodeksu Drogowego. Byłby to przelot niezidentyfikowanego obiektu latającego nad rondem w Rąbieniu, niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego. To da się zrobić.
2: O, to nawet już było kiedyś nagrane, jeśli się nie mylę, i internet pamięta. Dobrze, to teraz już słuchamy Right Here, Right Now, piosenkę, o której opowiadał Kuba Ambrożewski. A jeśli mają Państwo ochotę na nieco więcej takich muzycznych opowieści od Kuby, to dziś o 19:00. Skoro mamy wtorek, Kuba Ambrożewski zaprasza na zwrotki i refreny. A teraz już Jesus Jones.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 29 września, właśnie wybiła ósma. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
1: Celem kolejnych rosyjskich prowokacji jest ograniczenie europejskiego wsparcia dla Ukrainy, mówi wiceszef MSZ.
2: Podwyższenie progu o 10 tysięcy złotych i nowa stawka PIT. Zmianami w podatkach zajmie się dziś rząd.
1: W ciągu miesiąca ma być gotowy raport Sejmowej Komisji w sprawie postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.
2: Rosja wywiera presję na Europę, by ograniczyć wsparcie dla Ukrainy, mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Komentuje w ten sposób wczorajszy incydent w pobliżu Dorohuska.
1: Rosyjski dron uderzył w cel około 2 kilometrów od przejścia granicznego.
3: Nikt nie chce straszyć obywateli Polski. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia, które istnieje. Rosja jest gotowa spowodować śmierć obywateli europejskich na terytorium Europy.
1: W związku z incydentem wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alerty RCB.
2: Szykuje się rewolucja w fiskusie, czyli m.in. podwyższenie progu podatkowego o 10 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat.
1: W planach jest też 24% stawka PIT. O proponowanych zmianach premier i minister finansów informowali w połowie sierpnia. Dziś zajmie się nimi rząd.
4: Próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo zostanie wprowadzona nowa 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. To oznacza, że najwyższa stawka podatku wynosząca 32% będzie dotyczyła osób, które zarabiają ponad 150 tysięcy złotych.
5: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować.
4: Dlatego, jak tłumaczył premier Donald Tusk, rząd proponuje podwyższenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie do 5% i podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Prace w sprawie postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu kończy Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
1: Wczoraj przesłuchano Magdalenę Rzeczkowską, byłą minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego oraz Ilonę Wołyniec, byłą szefową działu relacji z klientami strategicznymi PKO BP. Wkrótce zostanie przygotowany raport, mówi członek komisji Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
6: Ja liczę, że raport będziemy, jeżeli tu nie będzie żadnych opóźnień na tych ostatnich krokach, to liczę, że za miesiąc będziemy już przygotowywać raport dla Sejmu.
2: Według mediów zarzuty wobec Adama Glapińskiego dotyczą wprowadzenia w błąd ministra finansów, łamania zasady apolityczności i podejmowania interwencji walutowych bez upoważnienia zarządu NBP.
1: Najpierw było spotkanie na Ibizie, potem tłumaczenia, w końcu zawieszenie posła Michała Moskala w prawach członka PiS.
2: Chodzi o poprawki do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Onet napisał, że poseł miał je konsultować z szefem giełdy Zonda Krypto.
7: Po spotkaniu na Ibizie Michał Moskal zaczął się aktywnie zajmować tematem kryptowalut w Sejmie. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński daje wiarę tłumaczeniom polityka, które przedstawił na piśmie.
8: Nam chodzi jeszcze o pewne szczegóły. Zawiesił się sam, więc nie było powodu, żeby go zawieszać w prawach członka klubu.
9: Karygodne Dobrze, że został zawieszony. Mam wrażenie, że to było wymuszone przez opinię publiczną, a nie było własnej refleksji na temat oczywiście błędnego działania pana Moskala.
7: Komentuje Waldemar Buda z Rozwoju Plus.
10: Jestem przekonany, że przejdziemy od etapu zawieszeń do etapu aresztowań.
7: Mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Jakub Stefaniak z PSL-u uważa, że zawieszenie Michała Moskala nie wystarczy.
11: Widać, że tam ewidentnie panika jest, ale to znaczy, że mają coś na sumieniu.
7: Wyjaśnieniem afery Zonda Krypto zajmie się specjalny zespół prokuratorów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Policja ustala tożsamość mężczyzny, który jechał hulajnogą elektryczną przez Warszawę z prędkością, uwaga, 100 km na godzinę. Filmy trafiły do funkcjonariuszy przez skrzynkę Stop Agresji Drogowej.
1: Jak mówi podkomisarz Monika Kaczyńska, ich autentyczność jest sprawdzana.
12: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia. Oraz czy film nie jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
1: Przez brak inteligencji. Najwyraźniej warto przypomnieć, że hulajnogą elektryczną można jechać najwyżej 20 km na godzinę.
2: System kaucyjny ruszył w Polsce rok temu.
1: Już widać, że Polacy oddają opakowania chętniej niż zakładali sceptycy, mówi Justyna Piszczatowska z greennews.pl i dodaje, że do końca sierpnia zebrano ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych.
13: Start tego systemu był powolny, automatów brakowało i do pewnego stopnia nadal brakuje.

0: a opakowania z logotypami kaucji dopiero trafiały na półki. Natomiast obecnie punktów zwrotu jest ponad 60 tysięcy, w tym 17,5 tysiąca z automatami i przez maszyny przechodzi 88% zwrotów.
1: Ministerstwo Klimatu zapowiada korekty i rozszerzenie programu, na przykład bony za zwrócone opakowania mają być ważne dłużej niż teraz.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 8:05, to czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
5: Polscy piłkarze wracają ze Szwecji bez punktów, co nie jest niespodzianką, choć obiecująca pierwsza połowa dawała nadzieję na historyczne, pierwsze od 96 lat zwycięstwo w tym kraju. Biało-czerwoni przegrali w Solnie 1-3, notując tym samym swoją pierwszą porażkę w obecnej edycji Ligi Narodów, mówi obrońca naszej reprezentacji Przemysław Wiśniewski.
6: Myślę, że też jednak potrzeba w ostatnich meczach przede wszystkim też poprawić aspekt obronny, jak i aspekt ofensywny, bo jeśli no też musimy strzelać bramki i myślę, że w ostatnich dwóch meczach wykreowaliśmy tyle sytuacji, że powinniśmy mieć ten bilans na pewno dodatni niż bardziej ujemny. Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację.
5: Podczas konferencji prasowej selekcjoner Jan Urban jasno wyraził się na temat swojej przyszłości.
7: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
5: W tej samej grupie w Bukareszcie Rumunia uległa Bośni i Hercegowinie 2-4. Szansa na rehabilitację i poprawę humorów nadejdzie już w najbliższy piątek. Polacy rozegrają kolejne mecze w Warszawie, a ich rywalem będzie reprezentacja Rumunii. W spotkaniach na najwyższym poziomie zwycięstwa odniosły reprezentacje Francji oraz Włoch. Francuzi pokonali na wyjeździe Belgię 1-0. Przebudzenie zanotowali natomiast Włosi po tym, jak w pierwszej kolejce ulegli u siebie Belgom 0-2. Tym razem nie dali szans rywalom i pewnie wygrali na wyjeździe z Turcją 4-1. Hubert Hurkacz stanie przed szansą na wywalczenie kolejnego tytułu w karierze. We wtorek 29-letni wrocławianin zagra w finale tenisowego turnieju w chińskim Chengdu z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Dla polskiego tenisisty będzie to 13 finałowy mecz w karierze. Po raz ostatni grał o tytuł w maju ubiegłego roku w Genewie, a z wygranej cieszył się w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.
4: Poranek mamy rześki, ale słoneczny i takie też będzie popołudnie, czyli słoneczne. I będzie dziś ciepło, szykuje się 20 stopni plus w zdecydowanej większości kraju, od 20 na wschodzie do 25 na południowym zachodzie.
8: Autopromocja. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
9: Zwyczajna kobieta.
8: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
10: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
8: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
9: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. Już jutro po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
8: Autopromocja.
4: Jest 8:09.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: We Wronkach pojawiły się wronki, we Wrocławiu od lat furorę robią krasnale. W całym kraju takich miejsc, szlaków z figurkami jest kilkadziesiąt.
11: Chciałabym serdecznie polecić szlak maszkaronów w Tarnowie. Jest cudowny i naprawdę warto go odwiedzić. Pozdrawiam, Magda z Tarnowa. Miłego dnia.
12: Ja dzwonię w sprawie tych szlaków figurek. Chciałbym powiedzieć, że zapraszam wszystkich do Radomia, bo mimo, że nie ma tam figurek, myszek czy krasnali, to jest szalenie ciekawy szlak produktów radomskich, jak na przykład figurka serka waniliowego, pistoletu Wiz, maszyny do szycia, rowerów i innych rzeczy, które w Radomiu przez lata były produkowane.
13: O Lublinie zapomnieliście, koziołki lubelskie są przepiękne, są przepiękne. Powiedzcie o nich, proszę.
4: Jest się czym pochwalić. Polecamy takie szlaki, 2 dwójki i 7 trójek, a za chwilę rozmowa bez uników i Bronisław Komorowski w Trójce.

0: Likli, I Follow Rivers na dobry początek dnia. Dzień dobry, dziś wtorek, 29 września, ogólnopolski dzień głośnego czytania między innymi. A na zegarach 8:13, czas na politykę.
1: Bez uników, rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, dzisiaj państwa i moim gościem jest były prezydent Bronisław Komorowski, też były minister obrony. Witam pana.
3: Witam panią i witam państwa.
2: Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej, bo nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Zaskoczony pan jest?
3: Nie, absolutnie. Było widać, że ta akcja zbierania podpisów za referendum, a przeciw prezydentowi Trzaskowskiemu, no idzie organizatorom jak krew z nosa przysłowiowa. I to było widać, te kłopoty. I to absolutnie dla mnie nie jest zaskoczenie. Tym bardziej, że no, nie było takiego napięcia w Warszawie politycznego, jakie było w Krakowie. Prawda? W Warszawie w zasadzie... No, raczej wszyscy, większość zdecydowana mieszkańców docenia zasługi prezydenta Trzaskowskiego.
2: Ale opozycja
3: jednak
2: liczyła.
3: Na żadnym skandalu go nie złapano.
2: Ale opozycja liczyła, że afera w Szpitalu Południowym z doktorem młodym, który zarabiał miliony, że to jednak uderzy mocno w Trzaskowskiego.
3: No na pewno tak, aczkolwiek trudno prezydenta miasta obarczać odpowiedzialnością za zachowanie jakiegoś pana doktora, prawda? To oczywiście dla mnie była to okazja, żeby powiedzieć, że w jakimś stopniu powinni się podzielić odpowiedzialnością za aferę Szpitala Południowego. Wszyscy premierzy i ministrowie służby zdrowia, którzy przez lata zahamowali i nie przeprowadzili reformy służby zdrowia. To reformę rządu Buzka, w której ja byłem też w tym rządzie, no wywrócił do góry noga, wywalił od razu rząd lewicowy, który przyszedł, prawda? I od tej pory wszyscy

0: i się boją ruszać tego problemu, więc ten Szpital Południowy dla mnie jest przykładem patologii, która wykwitła w znacznej mierze, nie tylko i wyłącznie na tym polu, na polu właśnie nieprzeprowadzonej reformy systemowej.
1: 11 października druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Mamy dwóch kandydatów, Łukasz Gibała i kandydat niezależny dzisiaj, ale kiedyś polityk Platformy, też ruchu Palikota i Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej. Kto wygra?
0: No, chciałbym powiedzieć, że nadal są szanse w miarę wyrównane, bo pani Piątkowska zrobiła nie najgorszy wynik, aczkolwiek niż mniej gorszy od tego, który uzyskiwała Platforma
1: 36
0: Obywatelska
1: do 30,
0: w Krakowie.
1: 36 dla Gibały, 30 niecałe.
0: Ale wie pani, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię, mianowicie, bo wszyscy się tak podniecają, która partia, który kandydat jakiej partii ile zyskał. A ja chciałem zwrócić uwagę na to, że pan Gibała właśnie wygrał w moim przekonaniu między innymi dlatego, że nie jest, tak powiem, partyjnie naznaczony i że wystartował jako kandydat niezależny, taki samorządowy do kwadratu, prawda, a nie partyjny.
1: Z własnego komitetu Kraków dla mieszkańców.
0: I wie pani, to jest szersze zjawisko według mnie, bo na początku polskiego samorządu przez wiele kadencji utrzymywała się jakby niepisana zasada, że partie się trochę wstrzymują od wchodzenia na grunt samorządowy. I był taki okres w Polsce, że tylko jedno duże miasto było rządzone przez prezydenta tak jednoznacznie partyjnego. To była Warszawa. I wtedy to tłumaczyliśmy, no, że stolica, że to takie podobne są mechanizmy jak w wielkiej polityce, gdzie jest konkurencja partii politycznych. I był taki moment, że w zasadzie wszystkie inne miasta wojewódzkie w Polsce były miastami rządzonymi przez samorządowców bez szyldu partyjnego. Część z nich była powiązana z partiami politycznymi, no na przykład, czy jakąś orientacją polityczną. No przykładem był pan prezydent Majchrowski w Krakowie, który jednak bardzo pilnował tego, aby nie być jednoznacznie jakby ocenianym jako człowiek partii politycznej, która może mu coś nakazać, może mu coś zakazać, może mu coś narzucić. Na tym tle w innych miastach były bardzo ostre konflikty, kiedy partie polityczne próbowały ingerować tak wprost, na przykład w decyzje personalne w miastach i wygrywali bardzo często prezydenci, którzy przynajmniej wywieszali sztandar niepartyjności.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że błędem Moniki Piątkowskiej jest to, że po ogłoszeniu wyników sondażowych pierwszej tury wyborów w pierwszych słowach podziękowała Donaldowi Tuskowi, że ją wyznaczył na kandydatkę, później Władysławowi Kośniakowi-Kamyszowi, że ją poparł, a dopiero na trzecim miejscu mieszkańców?
0: No to już pani powiedziała. Natomiast chcę powiedzieć, że według mnie racjonalnie zachowuje się pan Gibała pod tym względem, który wyraźnie nie kwapi się do tego, żeby powiedzieć, że będzie się musiał układać z partiami politycznymi. Pewnie będzie próbował się układać bezpośrednio z radnymi różnych środowisk politycznych. Więc mówię o tym tak dużo dlatego, że może to jest początek odwrotu, tak powiem, od dominacji partii politycznych w samorządach polskich, bo to doszło w niektórych rejonach Polski doszło już do absurdu, no, że nawet wójt, kandydat na wójta idzie z legitymacją partyjną.
1: Ale jak będzie Łukasz Gibała, jeśli wygra wybory? Oczywiście rządził, jeśli w Radzie Miejskiej ma większość Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
0: Musi się ułożyć. Ja jestem przekonany, że po wyborach, bez względu na to, kto wygra, bo wiadomo, że nikt nie będzie miał tam bezwzględnej większości. Ten, kto wygra, będzie musiał budować jakieś porozumienie w stosunkowo szerokim układzie politycznym, ale nie z nie z centralami partyjnymi w Warszawie, ale z radnymi tam na miejscu. Więc no, ja bym trochę życzył, nie do końca, bo to też bez przesady, ale życzyłbym jednak, aby postąpił w Polsce taki proces powolnego odpartyjniania samorządu.
1: Samorządy są za bardzo upartyjnione? Partyjniactwo się szerzy?
0: Za bardzo. Wie pani, to się przenosi potem na spółki miejskie.
1: Z tego powodu właśnie prezydent Miszalski

0: stracił stanowisko, że jednym z powodów jego odwołania było
1: to, że
0: swoich kolegów partyjnych obsadzał wszędzie, gdzie się dało.
1: No dokładnie tak. Ja uważam, że to może będzie jakimś takim, powiedziałbym, zachętą dla partii politycznych, żeby na przykład nie wszędzie wystawiać kandydatów, którzy idą z legitymacją partyjną przyklejoną do czoła, tylko idą, przynajmniej starają się stworzyć wrażenie, że są trochę poza logiką partyjną, a w głębi logiki samorządu.
0: Czyli pan kibicuje Gibale w Krakowie, tak?
1: Między innymi myślę o Gibale, że być może to jest początek jakiegoś procesu. No, podobne sprawy były w wielu miejscach. No, w Szczecinie do dzisiaj też jest prawda taka. Prezydent jest niepartyjny, a kiedyś był, ale osłab, bo musi się liczyć z partiami politycznymi. No i tak dalej.
0: Premier
1: tak dalej.
0: Donald Tusk, który z satysfakcją ogłosił na w platformach społecznościowych, że przyspieszają rozliczenia. Zrobił taki bilans. 314 spraw, 678 podejrzanych, 1598 zarzutów i 484 miliony zabezpieczonego majątku. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił, że powołał specjalny zespół w prokuraturze krajowej, który zajmie się aferą Zonda Krypto. 7 prokuratorów będzie prowadziło śledztwo, czyli sprawa przyspieszy. Według Żurka to dobrze? Pan jest, jak pan obserwuje te rozliczenia, pan, widzi pan różnicę, że coś przyspieszyło?
1: Odnoszę wrażenie, że ogromna część tych wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy bardzo wskazują na potrzebę taką rozliczeń poprzedników, oni jednak głównie czekają na trochę inną statystykę niż ta przedstawiona przez premiera, mianowicie ile osób zostało przez sądy niezależne skazanych, ile osób zostało ukaranych, a nie co do ilu osób zgłoszono zastrzeżenia, pretensje, wnioski prokuratury, no, bo pewnie gdzieś zapadła w pamięci ludzkiej sytuacja z poprzednich rządów PiS-u, kiedy też ciągle kogoś kierowano do prokuratury, a tu wnioski, a tam kogoś oskarżano. No, samego Donalda Tuska oskarżano, prawda, o zamach na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński się kiedyś posunął, że i mnie chciał oskarżać o to. Ale wszyscy, no jak póki co minęło tyle lat rządów PiS-u i z tych wszystkich wniosków do prokuratury, oskarżeń takich publicznych, no zostały strzępy, prawda? Donald Tusk jest premierem, ja byłem prezydentem i wiele innych osób.
0: I z tych rozliczeń też zostaną strzępy?
1: Ludzie, mówię, że nie wiem. Mówię tylko tyle, że wielu obywateli obawia się, że to może być tak jak za czasów PiS-u czy po PiS-ie. Natomiast jest rzeczywiście nową jakością według mnie jest sprawa Zonda Krypto, bo tu widać bardzo szybki postęp, ale widać sprawy śledztwa, no ale to jest etap śledztwa dopiero. Natomiast widać także taką pewną nie tylko determinację strony rządowej, ale widać również, że po drugiej stronie no jest panika, jest odcinanie się od tej afery, czyli tam jest świadomość, że tam jest naprawdę się zebrało pełno brudu politycznego. I według mnie to jest ta afera Zonda Krypto, ona jeżeli zakończy się nie tylko wnioskami do prokuratorskimi, ale sprawą sądową, choćby jedną sprawą, która skończy się wyrokiem skazującym, no to będzie już robiło ogromne wrażenie i da pewne wiele do myślenia tym, którzy oczekują rozliczeń. Bo tu są konkrety. Są także świadkowie, którzy zeznają, prawda? Więc...
0: Ale pana przekonują te zeznania Przemysława Krala, które premier między innymi cytował podczas swojego sejmowego wystąpienia, że tak. Kral zapłacił, cytuję, 450 tysięcy, miało być 2 miliony dla Zbigniewa Ziobry, dla jego fundacji, żeby pomógł mu się wybielić?
1: Wie pani, no mnie przekonuje strach w oczach panów z PiS-u.
0: No Jarosław Kaczyński ciągle broni Zbigniewa Ziobry, no mówi, że broni, on popełnił błąd, ale nie wziął łapówki.
1: Broni, bo Zbigniew Ziobro jest daleko gdzieś, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, więc to już pewnie zeznawać nie będzie tak szybko. No ale myślę, że ci, których obciążył ten pan dyrektor Mraz, tak, no oni już wiedzą, że tam sąd dysponuje zeznaniami świadka, to tak samo pan Kral jest świadkiem koronnym, prawda?
0: Więc Michał Moskal był.

0: szef gabinetu Jarosława Kaczyńskiego zawiesił swoje członkostwo.
1: Odciął się od niego pan Kowalski, kolega klubowy, bo pewnie poczuł, że inaczej on będzie odpowiedzialny, klubowy kolega. Więc tu są już są fakty bardzo daleko idące, które świadczą o tym, że z tego nie będzie tylko samego dymu, prawda, z tej sprawy. Na ten politycznego dymu. Natomiast wydaje mi się również, że i tutaj jest, no powiedziałbym, musi prokuratura jednak, żeby sprawa była, stała się oczywistą i godną skierowania do sądu, no musi dysponować także innego rodzaju dowodami niż tylko zeznanie świadków koronnych, prawda? Bo no, trzeba te ich informacje zweryfikować. Ja nie ma żadnego powodu, żeby tak zupełnie w ciemno ufać panu Kralowi, czy panu Mrazowi, czy komuś innemu z kręgów pisowskich, kto zeznaje dzisiaj po to, żeby chronić własną skórę. No ale idea świadka koronnego na tym polega, że się pojawia człowiek, który w poczuciu zagrożenia, że odpowie za swoje szarbierstwa, sypie innych. No, to jest korzyść wymiaru sprawiedliwości, bo jak sypie, to dostarcza dowodów. No ale dowody trzeba także zweryfikować.
0: Czy pan się czuje bezpiecznie?
1: Ja tak, generalnie tak.
0: Zadałam to pytanie, ale odpowiedź szersza będzie już w internetowej dogrywce. Pan prezydent Bronisław Komorowski, były prezydent, były szef MON-u z nami zostaje na YouTubie na stronie internetowej Trójki, gdzie państwa też zapraszam. Będziemy rozmawiać o nasilających się atakach hybrydowych rosyjskich na Ukrainę, ale też Polska dostaje odłamkiem.
2: Wczorajszy mecz piłkarzy utrudnił nam uśmiech o poranku, ale słowa pana Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta, o samorządowcach z legitymacją partyjną na czole nieco ułatwiają nam ten poranek. 27 minut po 8, za chwilę w Trójce skrót serwisu i prognoza pogody, a później oczywiście mniejsza gra.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvite Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Super akcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brancati.

0: Było do przewidzenia, tak Bronisław Komorowski komentuje w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce informację, że nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy. Organizatorzy nie zebrali wystarczającej liczby podpisów.
1: Było widać, że ta akcja zbierania podpisów za referendum, a przeciw prezydentowi Trzaskowskiemu, no idzie organizatorom jak krew z nosa przysłowiowa. I to było widać, te kłopoty, i to absolutnie dla mnie nie jest zaskoczenie. Tym bardziej, że no, nie było takiego napięcia w Warszawie politycznego, jakie było w Krakowie.
0: Cała rozmowa z byłym prezydentem na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Kilkaset osób ewakuowanych z okolic brytyjskiej bazy lotniczej Fairford wróciło do swoich domów. Na miejscu nadal pracują śledczy. Policja odgrodziła miejsce, w którym bada trzy pojazdy i kontroluje dostęp do części miejscowości. Ustala, co wydarzyło się przy bazie i jaki był cel osób zatrzymanych w tej sprawie. Mężczyźni zostali wczoraj zwolnieni za kaucją. Śledczy nie przedstawili im zarzutów. Brytyjskie media podają, że materiał znaleziony w trzech furgonetkach niedaleko bazy nie stanowił zagrożenia. Polacy piją coraz mniej alkoholu, a Polska należy do liderów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o spadek jego spożycia. Z danych Eurostatu, na które powołuje się Puls Biznesu, wynika, że 5% mieszkańców Unii sięga po napoje alkoholowe codziennie. W Polsce jest to 0,5%. Abstynencję deklaruje 35% badanych Polaków. Spadek liczby pijących to także mniejsze zyski dla budżetu z akcyzy. W ciągu roku strata wyniosła 600 milionów złotych. Pełny serwis Trójki o 9:00.
2: O, i wtorek będzie ciepły, szykuje się ponad 20 stopni w zdecydowanej większości kraju, od 20 na wschodzie do 25 na południowym zachodzie, a do tego wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, a niebo bezchmurne lub prawie bezchmurne, więc odczuwalna temperatura powinna być jeszcze nieco wyższa. Tak nawet bym powiedział na krótki rękaw, nawet nie na bluzę. Chociaż bluza może się przydać wieczorem, bo wieczory już chłodne. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
3: Do listy figurkowych miast chciałam dopisać Przemyśl z Niedźwiadkami. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, szlaki figurkowe do zwiedzania, więc może wybrać się do Przemyśla? Przemyślę to.
4: Chciałam powiedzieć, że co tam figurki w Kartuzach, w Sercukaszu. Mamy szlak nie figurkowy, a figurowy, szlakiem mnichów Kartuzów, od których zresztą nazwa miasta pochodzi i którzy w dużej mierze przyczynili się do założenia miasta. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Kartuz.
2: Nie figurki, a figury w Kartuzach, czyli pewnie tak 1,70 m wzrostu, ale to tylko moje założenie. Zakładam też, że za chwilę spotkamy się przy dobrej zabawie w mniejszej grze, więc proszę się zgłaszać. Dwie dwójki, siedem trójek. A teraz James Blunt i Tastes Like Summer.

Twoja skóra smakuje latem. Taką teorię ma James Blunt, a ja mam teorię, że jeszcze państwa trzyma po tym meczu ze Szwecją, ale możemy to zmienić, tylko wystarczy zgłosić się do mniejszej gry. Czekam na państwa. 2 2 7 3.

A ja myślałem, że twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Trochę się to zmienia. Wakacje już za nami, przed nami mniejsza gra, już za kilka minut. Ostatnie wezwanie. Pasażerowie, którzy chcą się dobrze bawić, proszeni są o wybranie numeru 2, 2 i 7 trójek.

0: Och, Lucia, Lady Punk w trójce za 20 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: Och, Lucia, w mniejszej grze nie Lucia, tylko pan Marek z podwarszawskich Łomianek. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry.
0: To pan Marek tak powiedział, z podwarszawskich Łomianek. Ja myślę, że możemy powiedzieć z Łomianek, pod którymi leży Warszawa. I pan Marek się nie pogniewa.
2: Nie.
0: Pan Marek jest projektantem sieci światłowodowej.

0: Panie Marku, proszę powiedzieć, to jest trudna praca, bo wydaje się, że światłowód ma konstrukcję prostą jak konstrukcja cepa, to wystarczy linię prostą narysować z punktu A do B i robota zrobiona.
1: No tak to mniej więcej wygląda.
0: Mniej więcej to właśnie o to chodzi, rozumiem. Pan Marek na stanowisku numer 1, a na stanowisku numer 2 dziś trochę więcej miejsca potrzebujemy, bo dzwoni pan Bartosz. Dzień dobry, panie Bartoszu.
2: Dzień dobry.
0: Ale pan Bartosz ma wsparcie taty, pana Wiesława. Witamy również pana Wiesława.
2: Witam.
0: Więc, panie Marku, dzisiaj mierzy się pan przeciwko takiemu duetowi. Ale mam nadzieję, że się pan nie obrazi.
2: Nie.
0: Nie ma. Pan Marek mówił, że wszystko jest okej. Super. W takim razie sprawdzamy, w co dziś zagramy.
3: Kiedyś to było.
0: Ach, kiedyś to było, czyli pytamy, który to rok. Ja teraz muszę tylko odnaleźć odpowiedni folder i dokument. I już mam pytania przed oczami, a polega to na tym, panowie, że będę czytał zdania podpowiedzi, które mają powiedzieć panom, który to rok. A panowie podają datę, można się pomylić o jeden rok za każdym razem. I umówmy się tak, że jeśli po pierwszym zdaniu podpowiedzi poprawna odpowiedź padnie, to będą dwa punkty, i jeśli po kolejnych, to jeden punkt, ale oczywiście zła odpowiedź nawet przy tej pierwszej próbie już dyskwalifikuje z tego pytania, czyli ewentualnie można podjąć ryzyko. Zaczniemy od pana Marka. Panie Marku, który to rok? W tym roku Rosja przeszła z kalendarza juliańskiego na kalendarz gregoriański. Czy pan się decyduje na strzał, czy czytamy dalej? No to gramy o jeden punkt. W grudniu tego roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie. I był to też ostatni rok I wojny światowej. Panie Marku?
2: 18.
0: Tak, 1918. Rok 1918, to wtedy zakończyła się pierwsza wojna światowa. Mamy jeden punkt, teraz pan Bartosz ze wsparciem pana Wiesława. Panie Bartoszu, który to rok? W tym roku otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego. Próbujemy, czy czytamy dalej?
2: Proszę dalej.
0: No to gramy o jeden punkt. W tym roku także Grecja sensacyjnie wygrała piłkarskie Mistrzostwa Europy. A Polska została członkiem Unii Europejskiej.
2: Rok 2004.
0: Rok 2004, to się zgadza. 1-1 po pierwszej serii, teraz druga. Panie Marku, który to rok? We wrześniu tego roku Larry Page i Sergey Brin założyli spółkę Google. Próbujemy, czy...
2: Nie, dalej.
0: No to dalej. W listopadzie tego roku premierę miał film U Pana Boga za piecem. A, to myślę, że trudne. A w czerwcu i lipcu tego roku we Francji rozgrywane były piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial we Francji.
2: 1994.
0: No niestety, 1998. W 94 zdaje się, że grali w Stanach Zjednoczonych. Spoglądam na Staszka Perzynę. Nie potwierdza, nie zaprzecza, czyli też nie pamięta dokładnie. Ale na pewno nie 94, nie ma punktu, więc szansa na zwycięstwo, panie Bartoszu, panie Wiesławie. Który to rok? Telewizja Polska w tym roku wyemitowała pierwszy odcinek serialu Zmiennicy.
2: Poprosimy dalej.
0: Dalej. W maju tego roku Niemiec Matthias Rust przeleciał małym samolotem, niezauważony przez radziecką obronę przeciwlotniczą, z Helsinek do Moskwy i wylądował na Placu Czerwonym.
2: Lata 80., ale potrzebuję.
0: No dobrze,
2: konkretów.
0: W sierpniu, to ostatnia podpowiedź, w sierpniu tego roku ukazał się album Bad Michaela Jacksona. Może się pan pomylić o rok, można strzelać.
2: 1983.
0: O, troszkę za wcześnie. 1987. Będzie więc dogrywka w dzisiejszej mniejszej grze, bo mamy 1-1 i w tej dogrywce na starych zasadach znów podpowiedzi, ale zasada kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować wiele razy. Pomyłki w tym przypadku nie mają znaczenia. I teraz tak, dziś pytamy o postać. To już podpowiem. Czy pan Marek gotowy?
2: Gotowy.
0: Pan Bartosz?
2: Jak najbardziej.
0: Bo tu się liczy bardzo często szybkość odpowiedzi. Mieszkał ten jegomość w Niemczech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. To na razie dość ogólne, ale myślę, że teraz już będzie wszystko jasne. Zdobył 89 bramek w biało-czerwonych barwach.
2: Robert Lewandowski.
0: Robert Lewandowski to poprawna Odpowiedź. Nie wybiegł wczoraj w pierwszym składzie w meczu ze Szwecją. Takie byłoby ostatnie zdanie podpowiedzi. Robert Lewandowski daje zwycięstwo.

0: zwycięstwo, tylko komu, przyznaję się, że nie rozpoznałem po głosie. Czy to był pan Bartosz?
1: Tak, to był.
0: To był pan Bartosz, czyli prawe ucho, czyli kanał numer 2, czyli pan Bartosz zwycięża. W wyrównanej dziś mniejszej grze. Panie Marku, pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
0: A pan Bartosz zwyciężył. Panie Bartoszu, oczywiście także gratulacje, bo pomyślę, że pan Wiesław trochę podpowiadał. Panie Bartoszu, czego posłuchamy i z jaką ewentualnie dedykacją?
1: Poproszę dedykację dla osób kochających muzykę i piłkę nożną i niech to będzie Frank Sinatra w utworze My Way.
0: O, ale będzie pięknie teraz w porannej audycji. Panie Bartku, a pan sprzedaje gry wideo?
1: Potwierdzam.
0: I jak często w grach wideo w ścieżkach dźwiękowych pojawia się ten utwór?
1: No niestety dość rzadko.
0: No to właśnie, można by to zmienić, ale u nas w ścieżce dźwiękowej audycji porannej pojawi się już teraz. Pan Bartosz, pan Wiesław zwyciężyli. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Gratulacje.
1: Dziękujemy.

sprawdzone. Mundial w 1994 roku był w Stanach Zjednoczonych, a piosenki My Way na ścieżce dźwiękowej żadnej gry wideo na razie nie znalazłem. 10 minut do 9:00.

0: To Blauka w Trójce, a na miejscu już Justyna Grabasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zobacz,
1: jestem.
0: Jak ładnie za oknem.
1: Pięknie.
0: A ty się będziesz kisić w studiu przez 3 godziny.
1: Nie, będzie super. Poza tym mamy okno właśnie, więc ja tu wszystko widzę. Jak najbardziej. Tak, zapraszam na 3 godziny audycji Dobrego Dnia, w której dzisiaj będziemy wędrować po świecie, po Polsce, po różnych miastach. A punktem wyjścia będzie Warszawa, a konkretnie piosenka o mojej Warszawie Mieczysława Foga, czyli utwór, który powstał tuż po wojnie, właściwie jeszcze pod koniec wojny, ale opowiada o Warszawie przedwojennej, więc będziemy się przenosić do Warszawy przedwojennej po 11, a wcześniej popytamy państwa, za co kochają państwo swoje miasta.
0: O, to będzie dużo telefonów. 2 dwójki i 7 trójek.
1: Myślę.
0: Za 5 minut 9, teraz Bejrut i Nant w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła 9. Dziś wtorek, 29 września. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
5: Pożary w kilku dzielnicach Kijowa po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi.
6: Wyborcy czekają na wyroki skazujące, mówił w Trójce o rozliczeniach rządów PiS były prezydent Bronisław Komorowski.
5: Dziś odbędzie się pogrzeb księdza, który zginął w ataku nożownika na terenie klasztoru w Jarosławiu.
6: Rosjanie w nocy atakowali Kijów pociskami balistycznymi. Odłamki rakiet spadły na wiele budynków, powodując pożary w kilku dzielnicach.
5: Mykoła Knieżycki, deputat

0: Przygotowany do Rady Najwyższej mówił w TVP Info, że Rosjanie również wczoraj zaatakowali stolicę Ukrainy.
1: Oczywiście, że też Rosjanie atakują granice polsko-ukraińskie przez to, że chcą zastraszyć Polskę, chcą zastraszyć całą Europę i chcą zastraszyć Ukrainę, która otrzymaje przez Polskę sprzęty i uzbrojenie.
2: Wczoraj mieszkańcy wschodnich województw kilkakrotnie otrzymywali alerty RCB po atakach na Ukrainę.
0: Wyborcy czekają na wyroki skazujące, tak rozliczenia rządów PiS komentował w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski.
2: Podsumowanie przedstawił wczoraj premier Donald Tusk. Jak wyliczał, to ponad 300 spraw, prawie 700 podejrzanych, 1600 zarzutów i ponad 480 milionów złotych zabezpieczonego majątku. Według Bronisława Komorowskiego wyborcy oczekują większej skuteczności.
3: Odnoszę wrażenie, że ogromna część tych wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy bardzo wskazują na potrzebę taką rozliczeń poprzedników, oni jednak głównie czekają na trochę inną statystykę niż ta przedstawiona przez premiera, mianowicie ile osób zostało przez sądy niezależne skazanych.
0: Całej rozmowy z Bronisławem Komorowskim można posłuchać na stronie internetowej Trójki i na YouTubie.
2: Sytuację w Trybunale Konstytucyjnym trzeba rozwiązać ponad podziałami politycznymi, uważa Maciej Konieczny z partii Razem.
0: Sędzia Sławomir Patyra złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału. Wcześniej Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec kilkorga sędziów, wśród nich właśnie Sławomira Patyry.
4: Rozwiązanie kryzysu w sądownictwie jest możliwe tylko na poziomie politycznym, na poziomie konstytucyjnym, przy założeniu, że obie strony tego sporu, czyli zarówno Platforma, jak i PiS, wyjdą z okopów i uznają, że jednak stabilność polskiego państwa jest ważniejsza niż wojenka. No, na razie na to się nie zanosi, ale nie widzę takiej możliwości, że jakimś takim ruchem służb czy rozwiązaniem siłowym da się z tego klinczu wyjść.
0: Wirtualna Polska donosi, że sędzia Patyra zarzuca prezesowi Trybunału manipulowanie składami orzekającymi.
2: Portal podkreśla, że może to skutkować wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesa i być pierwszym krokiem do przejęcia kontroli przez nowo wybranych sędziów.
0: Dziś pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny zginął w ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu.
2: W mieście panuje nastrój żałoby. O szczegółach Paweł Buszka.
5: Wczoraj w klasztorze w Jarosławiu przy trumnie odprawiono mszę świętą żałobną. Główne uroczystości odbędą się dzisiaj w kościele parafialnym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce pod Jarosławiem. Uroczystości będą miały charakter rodzinny. Jarosław pogrążony jest w smutku po zeszłotygodniowej tragedii, podkreśla burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
6: Od dnia, kiedy się to wydarzyło, w mieście widać przede wszystkim nastrój żałoby, tęsknoty za księdzem, który zmarł i obawy o los i o zdrowie osób, które są w tej chwili jeszcze w szpitalu.
5: W szpitalu wciąż pozostają dwie ofiary nożownika. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Sprawca zbrodni, obywatel Ukrainy, Ihor M., został aresztowany, ale przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Z tego powodu nie został jeszcze przesłuchany. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Z szefami największych firm od sztucznej inteligencji spotka się dziś Donald Trump. Rozmowa ma dotyczyć ewentualnych ograniczeń w rozwoju tej technologii.
2: Prezydent USA uważa, że restrykcje są niepotrzebne, ale branża widzi to inaczej.
7: Spotkanie będzie mieć formę roboczego lunchu. Weźmie w nim udział także przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Zapowiedziano obecność szefów firm Anthropic, Meta i OpenAI. Możliwy jest także udział szefów Nvidia, Google, a także Ilona Muska. Biały Dom nie opublikował pełnej listy uczestników. Twórcy sztucznej inteligencji od tygodni apelują o spowolnienie prac nad tą technologią. Ich zdaniem niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą poważne zagrożenia. Trump nazywa te obawy mistyfikacją i mówi o spisku przeciwko tej technologii. Prezydent USA argumentuje, że wprowadzenie ograniczeń przez Stany Zjednoczone sprawi, że przewagę zdobędą Chiny. Niezależnie od wniosków z rozmowy, obecny kongres nie uchwali żadnych przepisów, bowiem parlamentarzyści rozjechali się już do swoich okręgów przed listopadowymi wyborami do kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Obecnie 1/4 energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
2: Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Sano, Wisły, Pilicy, Bugu, Narwi, Nysy Kłodzkiej, Odry, Górnej, Warty i Noteci. W większości kraju w lasach mamy zagrożenie pożarowe.
0: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 5 po 9, czas na sport. Norbert Michalak.
11: To już po raz,
10: jeszcze.
11: Tak, ale już ostatni raz o poranku o piłkarskiej reprezentacji Polski, która przegrała solnie ze Szwecją 1-3 w meczu drugiej kolejki grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów.

0: Teraz czas na rehabilitację w piątek meczem z Rumunią. Co jeszcze do poprawy, o tym Jan Bednarek?
1: Wydaje mi się, że musimy skupić się na pewno na sobie i wyciągnąć te wnioski, te błędy, które my popełniliśmy w tym meczu, bo to są tak naprawdę małe rzeczy i małe detale. Byśmy szybciej ruszyli do tego krótkiego zagrania, byśmy lepiej byli zorganizowani przy drugiej fazie z rzutu rożnego przy pierwszym golu. To krycie w polu karnym, trochę lepsza komunikacja. Wydaje mi się, że wiele rzeczy kryje się za tą komunikacją, bo te piłki za plecy, wydaje mi się, że przy lepszej komunikacji też mogliśmy sobie z nimi poradzić.
0: Liderem w grupie jest oczywiście Szwecja z kompletem zwycięstw. Drugie miejsce zajmuje Bośnia i Hercegowina. Trzecia jest Polska, a ostatnia Rumunia, która ma dwie porażki. Hubert Hurkacz zagra w finale tenisowego turnieju w Chengdu w Chinach. W półfinale Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa 6-7, 6-3, 6-3, mówi trener tenisa Michał Gawłowski.
2: Hubert wygrywa po bardzo ciężkim meczu mimo przegranego seta 7-6. Dobra, solidna gra, szczególnie trzeci set, gdzie tak naprawdę na swoim serwisie było widać, że ma pełną kontrolę. Także bardzo ważny, no miejmy nadzieję, że jak najszybciej z tych challengerów wróci do grania tych dużych turniejów, bo to jednak w zimę jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Także trzymamy kciuki, żeby jego ranking jak najszybciej wrócił na stare tory.
0: O wygraną w imprezie Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Na koniec jeszcze tenis. Katarzyna Kawa zagra w głównym turnieju w Pekinie. Polka w ostatniej rundzie eliminacji pokonała Rosjankę Valerię Savinich w dwóch setach 6-3, 7-5. Dla polskiej tenisistki to drugi wygrany mecz w chińskich kwalifikacjach.
3: Państwo sobie spojrzą za okno i jak jest, tak będzie. Dziś piękny dzień się szykuje i do tego ciepły, będzie od 20 stopni na wschodzie do 25 na południowym zachodzie, w najcieplejszym momencie dnia.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie. Słyszymy się jutro, a teraz zasiadamy do audycji. Dobrego dnia.
5: Zasiadamy. Ja zasiadam, a ty idziesz na spacer? Mam nadzieję, bo
3: tak, przejdę się, ale ze słuchawkami na uszach.
5: Okej, okay, super, cieszę się bardzo. Warszawa jest w ogóle przepiękna jesienią. Dzisiaj o tych urokach jesieni warszawskiej porozmawiamy, ale nie tylko właściwie o jesieni, o miastach. Dużo będzie fajnych tematów.
3: Czy tak są myślę. Z nami Kielce?
5: A, no właśnie, to proszę się zgłaszać, jakby co. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. 2027 trójek to jest nasz numer telefonu, a my w składzie Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, Justyna Grabarz będziemy tutaj do 12.
6: Dobrego dnia.

Ależ to jest ładne wyznanie miłości. Miłości do miasta, które właściwie powstało jak Feniks z popiołów i teraz ma w sobie naprawdę mnóstwo kolorów i piękna. Nie zawsze oczywistego piękna. Jak się zmieniała Warszawa przez lata? Co państwo w niej lubią? A czego w niej brakuje? O to dziś pytamy w audycji Dobrego Dnia. Chociaż nie tylko Warszawę bierzemy na tapet. Będziemy wędrować po Polsce, po świecie, po różnych miastach, szukając plusów miast większych i mniejszych. Pięknych miejsc i punktów, do których zdecydowanie warto zajrzeć. Proszę nam o swoich miastach opowiedzieć. 2273, to jest nasz numer telefonu. Dobrego dnia @polskieradio.pl. To natomiast nasz adres mailowy. Czekamy na głosy, na wiadomości w towarzystwie naszej piosenki dnia.

No i to się nazywa udana współpraca. John Legend i Pharrell Williams. Od razu słychać, kto tutaj odpowiada za produkcję. Fireflies to jest tytuł tego utworu i jest to zapowiedź płyty Johna Legenda i Pharrella Williamsa, nagrywanej podobno w Paryżu, inspirowanej brzmieniem Niny Simone czy Marvina Gaye'a. No i podobno to brzmienie płyty ma być takim połączeniem filmowej elegancji Jamesa Bonda ze współczesnym rytmem. Wydaje mi się, że całkiem się to udaje. Premiera płyty 23 października, a do utworu Fireflies jeszcze dzisiaj będziemy powracać, bo to nasza piosenka dnia. A na razie wędrujemy do Krakowa.

Na całe szczęście te ciemne, skłębione zasłony nas dzisiaj nie dotyczą, bo pogoda przepiękna. Krakowski Splin za nami. Czy są z nami mieszkańcy Krakowa? Jeśli tak, to co państwo w swoim mieście lubią? No ja oglądałam je tylko jako turystka, niemal zawsze w słońcu i robiło to miasto ogromne wrażenie na mnie. Bardzo lubię praktycznie wszystkie elementy Krakowa. 22,7 trójek, dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Czekamy na państwa wiadomości w tym temacie, w temacie miast i tego, co dobrego jest w państwa miastach. A następny nasz przystanek to Budapeszt, George Ezra.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowie.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij!

0: jak najwięcej z niskich cen.
1: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Żegnamy reklamy.
6: Na zegarze 29 minut do godziny 10.
7: Informator ekonomiczny.
6: I Sylwia Zadrożna.
8: A ze mną Katarzyna Latek, wydawczyni w XYZ. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
8: Jutro do kin trafi nowa ekranizacja Lalki. Mamy też nowy serial. Mam wrażenie, że powieść Bolesława Prusa na ustach wszystkich Polaków ostatnio. A państwo wzięli pod uwagę majątek Stanisława Wokulskiego. Ten pod koniec powieści zgromadził około 600 tysięcy rubli. I pytanie, czy z takim majątkiem Wokulski trafiłby na listę najbogatszych Polaków?
9: No to dobre pytanie. Wzięliśmy pod uwagę jego majątek, przeliczyliśmy to. Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, że to jest trochę zabawa. Natomiast odpowiedź brzmi tak. W tamtych czasach, tak, trafiłby do pierwszej setki najbogatszych Polaków. W zależności od wyliczeń na 59 lub 81 miejsce. I tu sprawdzaliśmy też ówczesnych bogaczy, prawdziwe osoby. Natomiast dzisiaj nie. Dzisiaj jego majątek byłby na to za mały, ponieważ szacuje się go na 100-250 milionów, a trzeba mieć, no tak lekko licząc, miliard w tej chwili, żeby w Polsce znaleźć się na tej liście najbogatszych.
8: No ale fajna, fajna zabawa. Koncerny energetyczne miały kilka lat, aby przygotować się do udziału w centralnym systemie informacji rynku energii. Na ostatniej prostej przekonały rząd, żeby mogły tutaj bez konsekwencji przesunąć wejście do systemu. Czym ma być ten super system? No i co te opóźnienia oznaczają dla nas, dla odbiorców prądu?
9: No właśnie, szkoda, że to nie ruszy w pełnym zakresie teraz w październiku, ponieważ będzie miało to wiele korzyści dla nas, dla końcowych odbiorców prądu. No po pierwsze, w bardzo łatwy sposób będzie można sprawdzić nasze zużycie prądu, zużycie historyczne, swoje umowy, a w przyszłości ten system miał pomóc zmienić łatwo sprzedawcę i znaleźć dedykowaną ofertę, taką na miarę dla nas, co miało przynieść poważne oszczędności, czyli na przykład, nie wiem, oferta z używaniem prądu w nocy, czy w jakichś określonych godzinach. No teraz to jest pieśń przyszłości, bo brakuje tych największych koncernów i one jakby obejmują większość gospodarstw domowych w Polsce, więc...
8: Czyli cały czas czekamy na te udogodnienia,
9: trzeba
8: a to może
9: poczekać,
8: być tak, nawet kwiecień 2028. Czyli nie przyszły,
9: tak,
8: tylko jeszcze
9: tak,
8: kolejny rok. Do końca bieżącego roku w Afryce odbędzie się jeszcze około 50 imprez targowych. Okazuje się, że no, o ile w Europie tego rodzaju przedsięwzięcia powoli tracą na znaczeniu, to tam w Afryce są nadal podstawowym sposobem na budowanie relacji biznesowych. No i nasi przedsiębiorcy powinni brać to pod uwagę.
9: Zgadza się. W Unii Europejskiej targi tracą na znaczeniu. Przeszliśmy na maile, na kontakty telefoniczne. Brakuje trochę kontaktu bezpośredniego, natomiast w Afryce nadal ten kontakt bezpośredni jest rzeczą najważniejszą. Nie ma interesów bez poznania osobiście swojego kontrahenta. Liczy się zaufanie, liczy się spojrzenie twarzą w twarz. Tam relacja jest ważniejsza nawet od oferty. Mamy zresztą dzisiaj fajny tekst o dużej polskiej firmie Exact, która właśnie wychodzi do Afryki, znaczy rozwija się w Afryce, zaczynając od Maroka, no i też współpracują tam z lokalną firmą, bo właśnie ten bezpośredni kontakt w Afryce jest najważniejszy.
8: Czyli kontakt taki bezpośredni najważniejszy, a też musimy pamiętać o tym, że sama Afryka to jest bardzo cenny rynek.
9: Tak, dokładnie. To jest duży rynek, potężny nawet z ogromnym potencjałem.
8: Tak, młodzi ludzie, także wiele, wiele firm może tam szukać swojego miejsca.
9: Także dla małych i średnich.
8: Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności, a tymczasem co roku statystyczny Polak wyrzuca do kosza żywność, która jest warta 1741.

0: złotych, tak dokładnie wyliczono. W sumie w skali kraju daje to nam kwotę 65 miliardów, no a to już jest kwota niebagatelna. Za taką można by było wybudować na przykład 30 stadionów narodowych. O tym problemie mówi się od dawna, no i jakoś nie możemy z tym skończyć.
1: No właśnie,
0: tak powiem.
1: Nawet wyliczono, że 4-osobowa rodzina mogłaby, nie wyrzucając jedzenia,

0: pracy najważniejsze to planowanie, robienie list zakupów, właściwe przechowywanie jedzenia, tak żeby resztki się nie psuły, oraz starsze produkty przesuwamy do przodu, żeby mieć je pod ręką. Przetwarzanie to jest zasada 4P, czyli resztki przetwarzamy, wykorzystujemy ponownie, i podziel się, czyli dzielenie. Są teraz lodówki społeczne, są różne miejsca, do których można podjechać, zostawić jedzenie, podzielić się. No i trzeba uważać szczególnie na świeże produkty. Mięso jest na pierwszym miejscu marnowania żywności.
1: Tak, kosztowne i tak, i marnowane. Więc rzeczywiście pamiętajmy o tym, bo szkoda tej żywności i szkoda tych pieniędzy. Katarzyna Latek, wydawczyni w XYZ, była dzisiaj gościnią Trójki. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
3: Powraca jeszcze dzisiaj?
1: Tak, o 16:30.
3: No to zapraszamy, a my teraz wędrujemy do Wiednia.

Tak o Wiedniu śpiewał Billy Joel, czyli mistrz układania pięknych melodii. Na płycie, która dzisiaj świętuje swoje urodziny. Prawie okrągłe, 49. The Stranger, rok 77. No taki nostalgiczny wątek otworzyliśmy, nostalgiczno-miejski, balladowy i w sumie jeszcze w takim nastroju nostalgicznym pozostaniemy. I na

Nadal zostaniemy przy muzycznym kalendarium i znowu rocznica, prawie okrągła, 29, bo 29 września roku 1997 światło dzienne ujrzała debiutancka płyta Robiego Williamsa, człowieka, który gra znakomite koncerty. Kto widział, ten wie. A co na tej płycie wspomnianej, czyli Life Through a Lens, się znalazło? Między innymi taki oto utwór.

0: No, można było sobie trochę pośpiewać wraz z Robin Williamsem. Angels za nami, a ja wracam do tematów miejskich. Dzisiaj po godzinie 10 będziemy przybliżać Państwu historię piosenki o mojej Warszawie, Mieczysława Foga, opowiadając tym samym o Warszawie właśnie, ale wcześniej pytamy, za co kochają Państwo swoje miasta?
1: Od 43 lat mieszkam w

0: Fiordowie. Kiedy tu się sprowadziłem, a było 84 rok, 1984, ulica 1 Maja była pokryta brukiem jeszcze przedwojennym. Zakłady liniarskie funkcjonowały na tak wysokiej skali i taką produkcję miały, że zapach lnu był na osiedlu oddalonym o 3 km od zakładów. Obecnie Żyrardów jest przepiękny, są zrewitalizowane ulice, mamy 3 parki. Zajmujemy się rewitalizacją rzeki Pisi Gongoliny. Warto przyjechać.
1: Tak, Żyrardów to jest naprawdę piękne miasto. Pozdrawiamy pana Stacha Żyrardowianina. Trudne słowo. 22,7 trójek. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Można nam o swoich miastach opowiadać.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

Znowu motywy warszawskie dzięki Brodce, a wcześniej krakowskie dzięki Markowi Grechucie i grupie Meslowic. A ja tak sobie pomyślałam, że przeskoczę z Państwem jeszcze do nieco mniejszego miasta, do Gorzowa Wielkopolskiego, o którym śpiewał kiedyś Niedźwiedź wraz z Kotami z Księżyca, piosenkę o Gorzowie, mieście, w którym umrę sobie. Takie słodko-gorzkie to jest śpiewanie, ale my dzisiaj posłuchamy innej piosenki w wykonaniu Niedźwiedzia, ogólnie o średnich miastach właśnie. Bardzo proszę.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
2: Wszyscy się na ciebie skarżą.
3: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
1: Zejdź mi z oczu.
3: Co za idiot.
4: Nie chcę cię tu widzieć.
2: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
1: Co z tobą jest nie tak?
4: Nie nadajesz się.
3: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowy napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
13: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
12: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Kronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 29 września. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
17: Przy granicy Ukrainy z Rumunią w nocy ogłoszono alarm. Wykryto lecące obiekty i poderwano myśliwce. Na Litwie ćwiczenia systemu mobilizacyjnego i ostrzegawczego będą też prowadzone przy polskiej granicy. Sztuczna inteligencja zhakowała australijski serwis rządowy. Model od OpenAI zbierał statystyki i dane. Kolejny nocny alarm przy granicy Rumunii z Ukrainą. Z poniedziałku na wtorek rumuńskie radary wykryły obiekty latające na wschodzie kraju w pobliżu granicy na Dunaju. Do monitorowania sytuacji poderwano dwa hiszpańskie myśliwce F-18, które stacjonują w Rumunii w ramach NATO.
18: Około 2 w nocy mieszkańcy północnej części okręgu Tulcza otrzymali ostrzeżenie w systemie RoAlert. Wiadomość informowała o możliwości upadku obiektów z powietrza i zalecała pozostanie w bezpiecznych miejscach. Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony samoloty hiszpańskie nie zostały skierowane do przechwycenia, lecz do monitorowania sytuacji. Resort podkreśla również, że tym razem nie doszło do naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Do incydentu doszło w regionie, który w ostatnich tygodniach wielokrotnie był w centrum uwagi z powodu rosyjskich ataków na ukraińskie cele po drugiej stronie Dunaju. Wcześniej rumuńskie służby wykrywały i monitorowały drony, z których niektóre wlatywały na

0: terytorium Rumunii. Władze w Bukareszcie utrzymują podwyższoną gotowość w rejonie granicy, a obecność hiszpańskich F-18 jest częścią natowskiego systemu wzmocnionej ochrony rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Na Litwie trwają największe w tym roku ćwiczenia systemu mobilizacyjnego. W całym kraju testowany będzie system ostrzegania ludności. Pod koniec tygodnia ćwiczenia przeniosą się w pobliże polskiej granicy.
2: Scenariusz ćwiczeń jest stopniowo zaostrzany. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas mówi Polskiemu Radiu, że obecnie instytucje sprawdzają, jak poradzić sobie z cyberatakami i dezinformacją. Dziś mogą pojawić się też symulowane incydenty na morzu. Będziemy też sprawdzać scenariusz, w którym trzeba przekroczyć umowną granicę z Litwy na stronę polską. Witkauskas zapowiada, że to ćwiczenie odbędzie się w sobotę w Łoździejach przy polskiej granicy. Będzie tam zorganizowany obóz. Oczywiście jak na skalę ćwiczeń będzie on duży, przeznaczony dla 500 osób, ale przewidujemy, że gdyby rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, ludzi mogłoby być znacznie więcej. Na Litwę przybędzie jutro polska delegacja. Witkauskas wskazuje, że litewskie władze muszą nie tylko zaplanować ewakuację w kierunku Polski, ale też zmierzyć się z innym wyzwaniem. Jeszcze ważniejszym zadaniem jest przyjęcie sił naszych sojuszników, które przybywałyby na Litwę przez terytorium Polski, podkreśla szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Trwa sprzątanie plaż na środkowym Pomorzu. W weekend morze wyrzuciło substancję ropopochodną między Rowami a Rusinowem. Ze względu na zanieczyszczenie zamknięto plaże na terenie miasta i gminy Ustka, mówi główny inspektor ochrony środowiska w Urzędzie Morskim w Słupsku Tomasz Cepiński.
3: Największe skupiska tej substancji były w okolicach miejscowości Przewłoka i Orzechowo. Z tym, że chciałbym uspokoić, to nie są jakieś strasznie duże ilości. Punktowo wyrzucona substancja wielkości grochu, powiedzmy. Służby zaczęły to sprzątać, także myślę, że to jest kwestia kilku dni i substancja powinna zniknąć z naszych plaż.
1: Urząd Morski apeluje o stosowanie się do zakazu wchodzenia na plażę. Substancja jest mocno brudząca i może być niebezpieczna dla zdrowia. Wyniki badań laboratoryjnych mają być znane w ciągu kilku dni. Trudna, wręcz krytyczna jest sytuacja szpitala specjalistycznego numer 1 w Bytomiu. Tak mówi prezydent miasta Mariusz Wołosz. Od razu zastrzegł, że nie różni się ona od sytuacji wielu innych placówek powiatowych w Polsce. W szpitalu brakuje specjalistów. Z tego powodu do odwołania zawieszono oddziały chorób wewnętrznych. Miasto do placówki dokłada.
4: Od roku 2018 z budżetu miasta przekazaliśmy blisko 70 milionów złotych, w tym roku już 15, więc cały czas wspieramy w tej kwestii szpital. To się też wiąże z utrzymaniem oczywiście możliwości zatrudniania specjalistów, co jakby też nie daje takiej gwarancji. Będziemy nadal wspierać szpital na tyle, ile będzie to możliwe, bo to jest na razie jedyna rzecz, którą tak naprawdę możemy zrobić.
1: Prezydent dodał, że w szpitalu nie są planowane cięcia ani likwidacje oddziałów. OpenAI przeprosiło za włamanie sztucznej inteligencji do australijskiego serwisu rządowego. Firma zapowiedziała sfinansowanie działań mających wzmocnić cyberobronę oraz utworzenie w Australii zespołu reagowania, który ma wyciągnąć wnioski z tego zdarzenia. Okazało się, że do incydentu doszło w czerwcu podczas wewnętrznego szkolenia i testowania AI. Model uzyskał dostęp do australijskiego systemu statystyki opieki zdrowia. Pobierał wewnętrzne pliki, dane, a także zapisywał pliki. O incydencie poinformowano publicznie dopiero w ubiegłym tygodniu. Premier Australii Anthony Albanese określił zdarzenie jako niedopuszczalne i skrytykował giganta technologicznego za opóźnienie w poinformowaniu australijskiego rządu. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: W całym kraju dzisiaj dużo słońca i dość ciepło, więcej chmur tylko na wschodzie i północy. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, maksymalnie 17 stopni, najcieplej na zachodzie 24.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Już prawie 6 minut po godzinie 10.
9: Dobrego dnia.
8: Mówimy po raz drugi. My, czyli Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz i Justyna Grabasz. A ja się nazywam, tak, Justyna Grabasz, dokładnie. W takim składzie będziemy tutaj do południa.

Midnight City, czyli piosenka opowiadająca o nocnym Los Angeles. Takie mamy rozpoczęcie numer dwa. No i co? Ja czekam na Państwa głosy, wiadomości. 22.7 trójek, dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Co kochają Państwo w swoich miastach? Nie musimy uciekać aż do Los Angeles, chyba że ktoś mieszka w Los Angeles i nas teraz słucha. Przed nami dzisiaj opowieści warszawskie przede wszystkim, bo przyjrzymy się historii piosenki o mojej Warszawie, wykonywanej przez Mieczysława Foga. A po 11.00 w ogóle przeniesiemy się do tej Warszawy przedwojennej wraz z Marią Polak z Muzeum Historii Polski. Ale zanim to wszystko, to ja mam dla Państwa fragment naszej płyty tygodnia, czyli albumu Nieklikalność Mai Kleszcz. Zaproście mnie do ognia.

Tak, ten męski głos to Wojciech Waglewski, jeden z gości, którzy pojawiają się na płycie Nieklikalność, Mai Kleszcz. Pięknej płycie, pierwszej od 8 lat płycie Mai wypełnionej całkiem nowymi autorskimi piosenkami, napisanymi przez Wojtka Krzaka, czyli partnera artystycznego i życiowego Mai. A album, no właśnie, opowiada o takim swego rodzaju odbodźcowaniu, poszukiwaniu spokoju i harmonii, stąd też jego tytuł, Nieklikalność. A tak w ogóle, to ja mam dla Państwa jeden egzemplarz tej płyty, więc jeśli ktoś chce posłuchać albumu w całości, w domowym zaciszu albo w samochodzie na przykład, no to trzeba do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl.

0: No i jesteśmy w San Francisco. Zawędrowaliśmy ponownie na drugą stronę oceanu, ale wracamy do Warszawy. Piosenka o mojej Warszawie. Dziś o niej będziemy Państwu opowiadać w audycji Dobrego Dnia, chociaż chyba nikt tak dobrze o niej nie opowie jak sam Mieczysław Fok, który kiedyś na antenie Polskiego Radia przybliżał historię tego utworu, który powstał w roku 1945.
1: To był styczeń. Co było robić, nie wiadomo. Wszyscy się przenosili do Łodzi. Zdecydowałem się jednak zostać w Warszawie, ponieważ udało mi się dostać nakaz kwaterunkowy na wypaloną kawiarnię na Marszałkowskiej 119, na taki lokal właściwie. Udało mi się potem kupić jakieś ogrodowe mebelki, jakieś nie wiadomo co. No i urządziłem kawiarnię, którą nazwałem Café Fok. 2 kwietnia 1945 roku już śpiewałem na gruzach Warszawy. Przychodzili do mnie ludzie okutani płaszczami, kurtkami, po czym rozbierali się i mieli na sobie resztki jakichś przyzwoitego ubrania. Oczywiście nie było mowy o świetle, nie było mowy o wodzie. Zamiast światła elektrycznego mieliśmy karbidowe lampki i co najważniejsze, że mogłem już śpiewać. Co ja śpiewałem? Proszę Państwa, byłem w Lublinie i tam usłyszałem śpiewaną przez Harrisa piosenkę Warszawa, o tym moja Warszawa. Tak się wzruszyłem, że zacząłem, popłakiwałem sobie. Oczywiście natychmiast nauczyłem się tej piosenki i pierwszą wprowadziłem w Warszawie.
0: Jak było w Café Fok, przeniesiemy się do tych czasów po godzinie 11. To mówił Mieczysław Fok. No i to jest chyba dobry moment, żeby wspomnianej piosenki o mojej Warszawie posłuchać.
2: Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucie.

0: such a jerk.
1: Basia Małecka, Fall in Love with Me. Ale w mieście też się można zakochać. Tak nam państwo opowiadają o swoich ukochanych miastach.
2: Ja mieszkam w Trójmieście, tak? Gdynia, Sopot, Gdańsk. I ja powiem szczerze, że już od wielu, wielu lat widzę wielką różnicę w zachowaniu, w mentalności, w poruszaniu się. Gdynia jednak przoduje, jest takim miastem młodzieńczym, dlatego kocham Gdynię, bo tu się żyje zupełnie inaczej. Czuć ten duch innowacyjności, duch radości, duch uśmiechu, dlatego kocham Gdynię.
1: Gdynia ma swój magiczny klimat, to może chyba tak wpływa na to wszystko. Miasto muzyki, to na pewno. A Poznań? Z czym państwu się kojarzy Poznań?

0: Autopromocja.
1: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze, o 11.50.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
1: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny

0: Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Na zegarze 29 minut do godziny 11 i to jest czas na rozbieganego Krzysztofa Łoniewskiego.
3: Biegam, bo lubię.
4: Dzień dobry trójkowi biegacze. Dziś dwa tematy. Pierwszy związany z dużą imprezą, jaka szykuje się pod naszymi oknami w Trójce i pod naszym trójkowym patronatem. Dyrektora Biegnij Warszawo, Bogusława Mamińskiego, zapytałem o to, jakiej frekwencji spodziewa się w najbliższą sobotę.
5: Na dzień dzisiejszy bardzo z frekwencji jesteśmy zadowoleni, ponieważ mamy zarejestrowanych ponad 8 tysięcy uczestników biegu i około 7 tysięcy w imprezie maszeruje, kibicuje. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy wydawanie pakietów przy ulicy Łazienkowskiej w siedzibie Legii. Niezdecydowanych zapraszamy, bo tych pakietów za dużo nie zostało.
4: Powiedział pan o tej imprezie towarzyszącej maszeruje, kibicuje. To taka impreza, która wprowadza tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali na bieganie na 10 kilometrów, prawda?
5: Tak, to przede wszystkim są osoby głównie takie, które wspierają swoich najbliższych w biegu, ale również z dziećmi, ponieważ tutaj nie ma limity w wieku, są dzieci pod opieką rodziców. No i to jest ten pierwszy krok do tego, że widząc na tempo biegu, które zawsze z reguły u nas tempem rekreacyjnym i zachęcającym do udziału, decydują się w następnych latach ci, którzy maszerują. No i tak w ten sposób, może użyję takiego słowa, ciągle dostarczamy nowych uczestników do tych biegów, które są bardziej kwalifikowane, czy mają cele jakby współzawodnictwa, no i stawianie sobie celów, jeśli chodzi o wyniki sportowe.
4: Natomiast pan często mówi o tym, że ta formuła tej głównej imprezy 10-kilometrowej jest taka run for fun, czyli nie napinamy się jakoś specjalnie, mówiąc kolokwialnie, na wynik, tylko na uczestnictwo i na czerpanie przyjemności z aktywności fizycznej.
5: Dokładnie tak. Oczywiście jest grupa takich
4: napinaczy,
5: którzy chcą wynik zrobić na miarę swoich oczekiwań i tego nie zabraniamy oczywiście. Tym bardziej, że są również i zawodnicy z 30 innych krajów, o czym warto wspomnieć, i między innymi Włosi, którzy zawsze są w czołówkach tych bardziej wyczynowych. Natomiast dla nas jakby celem w ogóle całej imprezy to jest fun run zachęcający do systematycznej aktywności fizycznej, biegowej, takiej właśnie w tempie rekreacyjnym.
4: Kto żyw na start Biegnij Warszawo w tę sobotę, ale to nie koniec zaproszeń biegowych na dziś. Warto jeszcze posłuchać dobrze znanego z naszej anteny i z tej audycji Igora Błachuta.
6: Ja tu tylko na momencik, ale z ogłoszeniem pilnym i skierowanym do wszystkich. W imieniu teamu 360 stopni oraz Aktywnej Warszawy, z którą mamy przyjemność współpracować, zapraszam na cykl zajęć. Można je nazwać szkoleniem, można je nazwać zajęciami edukacyjnymi, ale przede wszystkim zachęcającymi do aktywności fizycznej. I nie tylko fizycznej. Niektórzy pewnie domyślają się już, o co chodzi. Tak jest, to orientacja sportowa. Najpiękniejszy sport świata, który można z powodzeniem uprawiać od lat dziecięcych do wieku bardzo dojrzałego. Na zajęciach będzie można nauczyć się szlachetnej sztuki nawigacji, czyli orientacji w terenie, ale także podejmowania decyzji czy wyboru optymalnej strategii. To się w życiu przydaje. Czy to będzie życie z mapą, czy bez? Zajęcia bezpłatne będą odbywać się na obiektach Nowej Skry przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Zaczynamy już w tę niedzielę i spotykać się będziemy co tydzień aż do grudnia. Zapraszamy dzieci i młodzież, ale ich opiekunowie też są mile widziani. W końcu orienteering to sport rodzinny. Przekonajcie się Państwo sami. Informacje na stronach internetowych Aktywnej Warszawy oraz na team360.pl.
4: Mówił Igor Błachut, którego kultura słowa zawsze na niebotycznym poziomie. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
2: A to mówił Krzysztof Łoniewski. Pogoda do biegania całkiem niezła, więc myślę, że to dobry pomysł na jesienną aktywność. No to do biegania może Pet Shop Boys?

Western Girls, wielki przebój grupy Pet Shop Boys, który przeniósł nas częściowo do Londynu. A my się teraz przeniesiemy do Seattle roku 92, gdzie powstała jedna z najdoskonalszych płyt grunge'owych wszechczasów, czyli album Dirt grupy Alice in Chains. Płyta, która dziś także obchodzi swoje nieokrągłe urodziny. Ja teraz muszę złapać oddech, bo naprawdę uwielbiam ten album i ten utwór również, Down in a Hole.

0: Down in a Hole i fenomenalny Alice in Chains. Ależ to było miłe słuchanie. Dzisiaj album Dirt świętuje swoje urodziny, a my z Seattle wracamy teraz ponownie do Warszawy.
1: Ponad czasem.
0: Piosenka o mojej Warszawie to pieśń utożsamiana przede wszystkim z Mieczysławem Fogiem, który tak naprawdę nazywał się Mieczysław Fogiel. Zwrotów akcji w historii tego utworu jest znacznie więcej. Opowie o nich Michał Margański.
2: Historia naszej dzisiejszej piosenki nie jest oczywista, jak mogłoby się wydawać. Piosenka o mojej Warszawie to przede wszystkim wielki szlagier rozsławiony przez Mieczysława Foga. Nie był on jednak autorem tego utworu. Stworzył go Aaron Hackelman, muzyk żydowskiego pochodzenia, działający m.in. pod pseudonimem Albert Harris. Tak brzmi wersja tego utworu wykonana właśnie przez niego.
3: Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek.
2: Albert Harris był przed wojną muzykiem publikującym nagrania w słynnej wytwórni Odeon. To szanowne i szanowni najwyższa klasa muzyków, porównywalna z artystami amerykańskimi. Albert Harris był piosenkarzem, tekściarzem i kompozytorem, dbającym o prawa autorskie wszystkich swoich kompozycji, co jest ważne w tej całej historii. Przed wojną, podobnie jak Fogg, uchodził za gwiazdę, ale co ciekawe, panowie wtedy się nie znali, choć z pewnością o sobie wiedzieli. Podczas wojny Harris przebywał na terenie Związku Radzieckiego. Po wojnie, w latach 40., regularnie występował w łódzkich salach teatralnych, m.in. w Grand Café i w kinie Polonia. Moment

0: elementem kulminacyjnym owych koncertów było wykonywanie piosenki o mojej Warszawie. Nie tańczono przy niej, często stano na baczność w głębokim skupieniu. Utwór w każdym razie powstał z płaczu, smutku i bólu, kiedy Albert Harris dowiedział się o upadku Powstania Warszawskiego. Dramatyczny walczyk stał się nieformalnym hymnem Warszawy, ale na wyżyny wyniósł go Mieczysław Fog, który otrzymał ową pieśń właśnie od Harrisa. Wydaje się, że zdecydowały o tym trzy najważniejsze kwestie. Po pierwsze, Fog był przedwojenną gwiazdą, po drugie, chciał wrócić do Warszawy i po trzecie, brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim, działając pod pseudonimem Ptaszek. Był starszym strzelcem 1. Batalionu Szturmowego Odwet Armii Krajowej. Jego zadaniem było podnoszenie walczących na duchu. Śpiewał na barykadach, w szpitalach i schronach.
1: Chodziłem od oddziału do oddziału, od szpitala do szpitala, od piwnicy do piwnicy. To było niesłychanie wzruszające. Wtedy to rzeczywiście miało kolosalne znaczenie propagandowe. Więc jak odśpiewałem już taką serię piosenek wojskowych, to tam ci żołnierze podczas takiego koncertu krzyczeli, wywoływali piosenki najbardziej cywilne, najbardziej romantyczne, jakieś kochana, co nam zostało z tych lat.
0: Na początku 1945 roku Albert Harris i Mieczysław Fog spotkali się w studiu Polskiego Radia w Lublinie. Do spotkania i do ofiarowania pieśni doszło 16 stycznia, o czym wspominał w eseju opublikowanym w zbiorze Dymek z papierosa, wydanym pod redakcją Kazimierza Rudzkiego, Jerzy Jurandot. Mieczysław Fog nadał pieśni drugie życie. Kilka tygodni po wyzwoleniu Warszawy, wzburzonej do połowy kamienicy, otworzył Café Fog. Tam też zainaugurował działalność swojego klubu wykonaniem tego utworu na samym początku. Piosenka o mojej Warszawie była stałym punktem pierwszego repertuaru Café Fog, ale warto pamiętać, że była śpiewana jeszcze przed wyzwoleniem. Potem doczekała się ciągu dalszego, czyli piosenki Odpowiedzi Warszawy, ale to już inna historia.
2: Piosenka o mojej Warszawie. Taką historię opowiedział nam Michał Margański, a po 11 przeniesiemy się do przedwojennej Warszawy. A na razie do Londynu z grupą Blur.

0: doświadczenia związane z Poznaniem. No i mamy jeden głos w tym temacie. 2027 trójek.
1: Na antenie padło pytanie, z czym nam się kojarzy Poznań. Oczywiście ten statystyczny Polak pewnie myśli o Koziołkach Poznańskich czy o Forcie Poznańskim, a mnie się kojarzy z maratonem. Z maratonem, biegami ulicznymi, pięknymi, które są organizowane w Poznaniu. W 2011 roku przebiegłem pierwszy maraton właśnie w Poznaniu nad jeziorem nad Maltańskim. Piękna trasa. I właśnie na samym finiszu, gdy już miałem faktycznie dosyć, na wiadukcie, nad trasą maratonu stała moja żona z synem i dodało mi tyle energii, że jakoś dotrwałem do mety. Pozdrawiam wszystkich poznaniaków i wszystkich tych, którzy byli w Poznaniu i im się to miasto podobało. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy. Poznańskie maratony, o tym chwilę temu słuchaliśmy. No to pobiegajmy może po tym Poznaniu z pijamą porno.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
2: Ma pani rację. Nie widzę.
1: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
3: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 29 września. Właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
5: Rząd przymierza się do rewolucji w daninach. Na posiedzeniu ma być przyjęty dodatkowy próg podatkowy. Obiekty, które wlecą do Polski, mogą być zestrzeliwane z dalszej odległości. Wojskowe dowództwo wprowadziło nowe przepisy. Na koniec sprawdzimy, czy Stanisław Wokulski z lalki znalazłby się dzisiaj na liście najbogatszych Polaków. Będzie rewolucja w podatkach. Rząd przyjmie dzisiaj projekt ustawy wprowadzający dodatkowy próg podatkowy. Pierwszy próg zostanie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Drugi będzie obowiązywał osoby zarabiające między 130 a 150 tysięcy złotych. Ci będą płacili 24-procentową stawkę PIT. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
6: Dzień dobry.
5: Ile osób zyska na tym projekcie?
6: Według szacunków rządu na tych zmianach zyskają 3,5 miliona podatników. No i te propozycje oznaczają też dla budżetu państwa wielomiliardowe koszty. Dlatego dla zbilansowania rząd proponuje podwyżkę niektórych podatków. W tym zwiększenie daniny solidarnościowej do 5%, to dla osób zarabiających powyżej miliona złotych, oraz podniesienie stawki CIT z 19 do 22%. To dla podmiotów, których przychody przekraczają 50 milionów euro rocznie. Premier Donald Tusk powiedział, że rząd chciałby, by zmiany podatkowe korzystne dla obywateli były większe, ale jak zaznaczył, w obecnej sytuacji nie jest to możliwe.
7: Biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych. Na ten czas to jest to, co jest możliwe.
6: Rząd zajmie się też dzisiaj

0: projektem ustawy budżetowej na przyszły rok i tutaj wydatki mają wynieść ponad 970 miliardów złotych, dochody niecałe 700 miliardów. Na obronność rząd przeznaczy blisko 200 miliardów złotych, a na ochronę zdrowia ponad 270 miliardów.
1: Relacjonowała Dagmara Kędzior. Polscy piloci wojskowi w razie potrzeby już mogą zestrzeliwać obiekty, których nie mają w zasięgu wzroku. Nowe regulacje zostały zatwierdzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek powiedział w TVP Info, że przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa terenów przygranicznych. Poprawia to także bezpieczeństwo samych pilotów.
2: Pilot lecący musi zobaczyć ten obiekt, do którego strzela. To niesie z sobą pewnego rodzaju ryzyko, ponieważ im bliżej się przysunie do tego obiektu i uderzy w niego rakietą, może spowodować, że te odłamki mogą również uszkodzić ten samolot. Więc to jest także kwestia bezpieczeństwa pilotów, żeby strzelać z dużo większej odległości.
1: Stanisław Wziątek dodał, że zestrzeliwanie rosyjskich rakiet i dronów na terytorium Ukrainy wymagałoby konsultacji ze wszystkimi krajami NATO, bo takie działanie byłoby faktycznym przystąpieniem do działań zbrojnych. W sądzie w Wolsztynie rozpoczął się proces w związku ze śmiercią 15-letniego harcerza, który w lipcu ubiegłego roku w czasie obozu utonął w jeziorze podczas nocnej próby sprawnościowej. Dwa miesiące temu sąd odrzucił wnioski oskarżonych o dobrowolne poddanie się karze.
3: Oskarżeni o przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci zostali młody drużynowy oraz ratownik, którzy w chwili zdarzenia mieli 19 i 21 lat. Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zarzuca obu oskarżonym, że nie zapewnili nastolatkowi odpowiedniej asekuracji. 15-letni harcerz Dominik miał pokonać jezioro nocą w pełnym mundurze i butach. Dwa miesiące temu sąd odrzucił wnioski oskarżonych o dobrowolne poddanie się karze. Dlatego przed wolsztyńskim sądem rozpoczyna się pełny proces. Z Wolsztyna Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Stanisław Wokulski nie miałby obecnie szansy znaleźć się na liście 100 najbogatszych Polaków, ocenia portal XYZ. Dziennikarze przy okazji premiery filmu Lalka przeliczyli majątek bohatera powieści na dzisiejsze złotówki. Jak mówiła w Informatorze Ekonomicznym w Trójce Katarzyna Latek z portalu, fortuna Wokulskiego w XIX wieku miała większe znaczenie i dawała mu miejsce wśród najzamożniejszych.
4: W zależności od wyliczeń na 59 lub 81 miejsce i tu sprawdzaliśmy też ówczesnych bogaczy, prawdziwe osoby. Natomiast dzisiaj nie. Dzisiaj jego majątek byłby na to za mały, ponieważ szacuje się go na 100-250 milionów, a trzeba mieć, no tak lekko licząc, miliard w tej chwili, żeby w Polsce znaleźć się na tej liście.
1: Najnowszą ekranizację Lalki od jutra można oglądać w kinach. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj słonecznie niemal w całym kraju, delikatnie chmurzy się tylko na północy i wschodzie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie maksymalnie 17 stopni, najcieplej na zachodzie 24.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Już 5 minut po godzinie 11.
5: Dobrego dnia.
7: Tak jest, trzecia godzina naszego spotkania. My tutaj nadal jesteśmy w składzie Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz i Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze.

Rain Me In, Olivia Dean i Sam Fender na Antenie Trójki. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania, w którym dzisiaj biegamy od miasta do miasta, a to wszystko przez piosenkę o mojej Warszawie, która jest głównym motywem naszego dzisiejszego spotkania. Piosenkę, w której Mieczysław Fok swoim pięknym głosem opisuje Warszawę, po której jeździ dziewiątką, tramwajem. No i my za moment do tej przedwojennej Warszawy się przeniesiemy, bo zajrzy do nas Maria Polak z Muzeum Historii Polski, opowie trochę nam o tym mieście sprzed lat. Ale najpierw ważne pytanie, czy w Krakowie na Brackiej pada?

0: Zawsze jak mijam warszawską Bracką, to mam w głowie ten utwór, mimo że opowiada o zupełnie innej ulicy, w zupełnie innym mieście. Ale jednak. Dzisiaj przysłuchiwaliśmy się piosence o mojej Warszawie, Mieczysława Foga, napisanej pod koniec II wojny światowej, ale przenoszącej nas myślami do Warszawy przedwojennej, o której dzisiaj trochę nam poopowiada Maria Polak z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z muzeum, w którym nadal trwa wystawa Za czym kolejka ta stoi, opowiadającym historię piosenki o mojej Warszawie również. Tam można poznać historię tego utworu. A my dzisiaj się przyglądamy samemu utworowi i tak trochę powędrujemy po mieście wraz z Mieczysławem Fogiem, który tutaj śpiewa dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się wpleść w nowy świat. Co to właściwie był za tramwaj, ta dziewiątka?
1: To był tramwaj, który jechał przez Warszawę nam współczesną, ale też myślę, że taki był ważny w takim transporcie codziennym, gdyż jechał z Woli na plac Unii Lubelskiej. Jadąc nim możemy sobie wyobrażać, tak w ramach tej piosenki, jak wyglądała Warszawa, że była miastem pełnym kontrastów, z Woli robotniczej, pełnej fabryk, przenosił się na Muranów, później Plac Teatralny krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, w Aleje Ujazdowskie do Placu Unii Lubelskiej, czyli na Mokotów. I to były bardzo różne miejsca Warszawy, od takich miejsc robotniczych, zaniedbanych, pozbawionych jakichkolwiek remontów, po te najbardziej reprezentacyjne części miasta, po ambasady, ale też miejsca, gdzie spędzano czas wolny. Warszawa była miastem kin, miastem teatrów, kawiarni, więc tam udawali się mieszkańcy, ale także przyjezdni, bo Warszawa była miastem, gdzie przyjeżdżali ludzie z całej Polski i z całej Europy, żeby zobaczyć ten tak zwany Paryż

0: wschodu. Mhm. I myślę, że właśnie trójka była, przepraszam, nie trójka, tylko dziewiątka była takim tramwajem, który...
1: Jesteśmy w trójce,
0: tak. Który pokazywał Warszawę z takich właśnie perspektyw, o których często zapominamy, ponieważ wiele osób, myśląc o przedwojennej Warszawie, widzi zdjęcia pięknych budynków, fasad, uśmiechniętych ludzi. Można sobie wyobrazić ten gwar i te różne języki, które się pojawiały wtedy na ulicach Warszawy. Niemniej jednak Warszawa ta z początku trasy dziewiątki była miastem zaniedbanym, miastem pozbawionym też kanalizacji, dostępu do wody. Wielu reportażystów tworzyło zdjęcia, ale i teksty o tym, jakie są tam trudne warunki i co trzeba zrobić, aby ułatwić życie mieszkańcom robotniczej części miasta.
1: A jednak w piosence Mieczysława Foga tylko te superlatywy są przedstawione. Świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie. Wszystko jest takie piękne i wspaniałe. Jestem ciekawa, jak to się właściwie wszystko układało. Czy trasy tramwajowe, czy jazda tramwajem to było coś, co było najczęstszym środkiem transportu w tamtej Warszawie przedwojennej, czy jednak nie?
0: Tak, tramwaje były chyba najbardziej popularnym środkiem transportu, jeżeli mówimy o taki transport miejski. Nie było metra, było ono w planie. Niemniej jednak autobusy nie miały takich tras jak współczesne. Myślę, że tramwaje były takim codziennym środkiem transportu do pracy, do szkoły, bądź do innych miejsc, gdzie podążali warszawiacy. Niektóre trasy pozostały, inne zostały po wojnie nieodbudowane. Możemy oglądać w różnych miejscach Warszawy pozostałości torów, chociażby ulica Chłodna, przez którą przejeżdżał częściowo tramwaj o numerze 9, ma tylko tory, więc to też pokazuje, że po wojnie nie odbudowano wszystkich tras. Słynna trasa, która była do Wilanowa, również nie została odbudowana, teraz tylko częściowo, trochę w innym układzie jest numer 16, jeździ współczesną Warszawą. Niemniej jednak tramwaje były ważnym transportem, ale też myślę, że były takim swego rodzaju powiewem nowoczesności w jakimś stopniu. No i też myślano o tych tramwajach podziemnych, czyli o metrze. Mhm. Niestety nie udało się tego zrealizować. To, co śpiewa Fog, to jest to taka nostalgia za tym, co minęło, co było czasami młodości jego, ale jego i przyjaciół, znajomych, którzy w czasie wojny byli młodymi ludźmi i spędzali tutaj najpiękniejsze chwile swojego życia. I chyba każdy, będąc młodym, myśli o tym otaczającym świecie w sposób wyjątkowy, więc tak też w tej piosence śpiewano. Fog sam mówił, że podczas tej piosenki najwięcej widział wzruszeń i takiej nostalgii w oczach, więc myślę, że to też była taka trochę pamięć za miastem, którego już nie ma, bo to, że odbudowano Warszawę, to na pewno było wielkim wyczynem i też taką, powiedziałabym, że nietypową, wręcz wyjątkową sytuacją na tle całego świata, że odbudowano w ten sposób miasto. Historycznie też. Niemniej jednak ci, którzy by znaleźli się na Marszałkowskiej, zupełnie by mieli inne myśli z uwagi na to, że Marszałkowska została poszerzona, była ona bardziej gwarna, było więcej sklepów, więcej się działo, byśmy powiedzieli. Nie było takiej, nie było takiej dużej przestrzeni jak współcześnie.
1: Tak się zastanawiam w kontekście tych tramwajów, czy na starych nagraniach gdzieś można zobaczyć czasami takie sytuacje, w których ludzie są tak uczepieni gdzieś po bokach na tych tramwajach. Tak faktycznie było?
0: Tak, tak. To dzisiaj
1: trochę niebezpiecznie.
0: Tak, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to niebezpiecznie i w ogóle tramwaje zupełnie inaczej funkcjonują, mają klimatyzację, inne wagony, inaczej też się w nich siada. No taki był sposób komunikacji. Kwestia po prostu ilości wagonów na zapotrzebowanie, ale myślę, że to po prostu był taki urok tych tramwajów. One też miały taką inną budowę. Można było po prostu jeździć, tak bym powiedziała, na tak zwaną doczepkę.
1: Mm-hmm. Ten utwór wybrzmiewał głównie w latach 40., w roku 45., tuż po wojnie. Jak wtedy wyglądała w ogóle ta sytuacja z transportem w Warszawie, tuż po?
0: No była ona bardzo trudna. W ogóle Warszawa była wtedy zniszczona, to wiemy wszystko, to wiemy wszyscy. Niemniej jednak te zniszczenia były zniszczeniami na tyle dużymi, że transport starano się jak najszybciej doprowadzić. W związku z tym odgruzowywano te części miasta, gdzie były wcześniej drogi. Czasami właśnie to gruzy wyznaczały drogi.

0: Tramwaje ruszyły jak tylko można było tak naprawdę uruchomić tą linię, te linie tramwajowe, używając odpowiednich środków, chociażby elektrowni, elektrownie, które napędzały transport miejski. No nie była to łatwa rzecz na pewno, niemniej jednak w związku z tym, że było tak wiele mieszkańców, chcieli się oni poruszać, to była swego rodzaju presja na tych, którzy tutaj starali się odbudowywać miasto z różnych stron, i budynków takich mieszkalnych, publicznych, także drogi i tramwaje.
1: Wędrujemy dzisiaj, spacerujemy i jeździmy tramwajem po Warszawie lat 30. i 40. Do rozmowy jeszcze powrócimy. Maria Polak jest z nami, a na razie grupa Editors na Trójkowej Antenie. Seriously, to przed nami.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Z kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. Już jutro po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Żegnamy reklamy.
0: Właśnie wybiła 11:30.
2: Przysłowie.
15: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Ryszard pyta o pochodzenie słowa okręt. Gdzie on się kręci? Od portu do portu, po czym wraca i tak na okrętkę? Jeśli tak, to czy nasze poczciwe tramwaje i autobusy komunikacji miejskiej też są okrętami? Pisze słuchacz. Wprawdzie wyraz okręt pochodzi od czasownika okręcać, a w zasadzie kręcić, ale nie w rozumieniu, o którym myśli pan Ryszard. Prasłowiańskie słowo okręt oznaczało to, co jest kręcone, plecione, a następnie wykonane w ten sposób naczynie. Później, poprzez skojarzenie kształtu statku z naczyniem, okrętem zaczęto nazywać obiekt służący do pływania po wodzie lub pod nią, bo przecież mamy jeszcze okręty podwodne. Nazwy statków pochodzą od nazw naczyń także w innych językach. Przykładem jest francuskie vaisseau, które wywodzi się od łacińskiego vas, czyli naczynie właśnie. W polszczyźnie drugim takim słowem jest sam statek, a pochodzi od czasownika stati, czyli stać. Wyraz statek oznaczał przede wszystkim to, co stoi, a następnie naczynie. Co ciekawe, statki jako naczynia zachowały się jeszcze w Gwarze Poznańskiej. I w tym przypadku nasi przodkowie również skojarzyli kształt naczynia z kształtem okrętu i stąd właśnie statek jako, można by powiedzieć, naczynie wodne. Oczywiście zwykle nie potrzebujemy w języku dwóch nazw na określenie tego samego obiektu, dlatego wyrazy okręt i statek nie oznaczają tego samego.

0: statek jest pojęciem szerszym, natomiast określenia okręt używa się przede wszystkim w terminologii wojskowej, mówiąc na przykład o okrętach desantowych czy okrętach podwodnych. Wychodzi więc na to, że każdy okręt jest statkiem, ale nie każdy statek jest okrętem. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Jutro o tej samej porze. Zapraszamy. I przypominam, że my dzisiaj dyskutujemy o Warszawie. Wędrujemy po Warszawie, przemieszczamy się tramwajem i autobusami, a państwo nas z Warszawy również słuchają.
2: Stoję właśnie w oknie, a dzień cały o Warszawie. I płakać mi się chce, bo właściwie jest to moje miasto, w którym 60 lat przeżyłam, przebyłam. A przed sobą mam ścianę pięknego lasu, sępią górę, bo jestem obecnie w takim polskim miasteczku uzdrowiskowym Świeradów-Zdrój. Pozdrawiam moją kochaną Warszawę i was wszystkich.

ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i

0: utwór Pablo Pavo, który o swoim mieście w Warszawie bardzo lubi śpiewać i opowiadać i robi to naprawdę pięknie. A my o Warszawie nadal dyskutujemy z Marią Polak z Muzeum Historii Polski i tak sobie pomyślałam, skoro dancingowa piosenka miłosna, to byłabyś w stanie opowiedzieć nam trochę o historii tej właśnie tanecznej Warszawy przedwojennej. Gdzie się bywało? Gdzie się tańczyło?
1: No było wiele miejsc, do których można było się udać w

0: realizacji w centrum miasta, na Nowym Świecie, na ulicy Kredytowej. Trochę było takich lokali. Warszawa lubiła się bawić, lubiła spędzać czas w kawiarniach. Było to ważne, aby udać się na kawę, ciastko i na jakiś smakołyk do licznych cukierni. Więc to był taki czas oczywiście dla tych, którzy ten czas mieli, bo też często myślimy o Warszawie jako tej takiej miejscowości mieście z dużą ilością wspaniałych lokalizacji, pięknych kawiarni, no ale też nie każdy mógł sobie na to pozwolić, więc znowu wracam do tych kontrastów, które były i które też cieszyły się powodzeniem i miały swoich licznych gości, czy to praska strona też, czy chociażby wspomniana Wola, Powiśle, które miały zupełnie inny charakter niż współcześnie. Mhm. Były to miejsca takie robotnicze, ale też miejsca trochę byśmy powiedzieli w innym standardzie niż te na tak zwanej skarpie, czyli tutaj Nowy Świat, okolice Placu Teatralnego, czy chociażby Mokotów.
1: A jak się bawiła ta robotnicza Warszawa?
0: Bawiła się podobnie, przy też powiedziałabym, że zbliżonych utworach. Wtedy powstawało bardzo wiele piosenek, które do dzisiaj możemy usłyszeć. Wtedy też bardzo popularny był Mieczysław Fok, który nagrywał dużo piosenek. Był on artystą na tyle popularnym, że później po wojnie bardzo łatwo było mu powrócić na rynek muzyczny i sam założył kawiarnię, w której to grywał. I zapraszam wszystkich, którzy nie widzieli fortepianu Mieczysława Foga do nas do muzeum, aby go zobaczyć, bo tam opowiadamy właśnie o takich powojennych kawiarniach, powojennych miejscach, gdzie chciano odetchnąć po tych czasach wojny. I myślę, że i po wojnie, i w czasie wojny był to w ogóle muzyka i spędzanie czasu wolnego z muzyką, ze śpiewem było też swego rodzaju taką formą odskoczni, ale też takiego bycia ze sobą, tu i teraz. Myślę, że to jest ważne w kontekście mówienia o muzyce, która wtedy łączyła. Mhm.
1: Tak sobie wyobrażam warszawskie kapele, które grywają gdzieś, no nie wiem, na przykład na bazarach. Były takie sytuacje, że to uliczne granie było jakieś takie dość często spotykane, czy raczej się faktycznie grywało gdzieś w lokalach, to były poważne koncerty?
0: Myślę, że wszystkiego po trochu. Pamiętajmy też, że forma grania taka uliczna jest od dawien dawna i tego typu też sposoby zarobku były. Słynni kataryniarze jeszcze w XIX wieku, a później już grające osoby na instrumentach w ten sposób zarabiały, ale też umilały czas, więc kapele, które się pojawiały w mniejszym składzie, były swego rodzaju takim krajobrazem miasta. Miasto było miastem dość sporym, jak na tamte czasy, miastem milionowym, więc każdy, kto miał talent, w ten sposób mógł ćwiczyć, a może jego losy dalej zaniosły go do jakiegoś dancingu. Nie znam takiej historii, niemniej jednak myślę, że wszystko jest możliwe. Było możliwe.
1: Bardzo dużo kapel grających muzykę taką starowarszawską nadal się pojawia. Są w Warszawie potańcówki, na których można poczuć ten klimat starej Warszawy. Piękne rzeczy. Warto się rozejrzeć i zobaczyć, bo mnóstwo takich rzeczy się dzieje w Warszawie. Ja jeszcze chciałabym wrócić do tematu tej spacerowej Warszawy, bo w utworze Piosenka o mojej Warszawie Mieczysław Fok śpiewa, że chciałby krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść Marszałkowską, na Wisłę napatrzyć się z mostu. Spacerowało się po Warszawie trochę, podejrzewam, przed wojną, ale czy to były bezpieczne spacery?
0: Wrócę znowu do tego, że różnie, w zależności od tego, gdzie. W centrum miasta pewno w taką porę jak teraz zapewne było bezpiecznie. Niemniej jednak sytuacji takich zagrażających czy takich niebezpiecznych bywało wiele z uwagi na to, że taki to był klimat tamtego miasta, gdzie to niebezpieczeństwo było z uwagi po prostu na jego charakter. Na Stare Miasto raczej się nie podróżowało spacerowo, mm-hmm. nie chodzili tam turyści. Stare Miasto było traktowane jako miejsce trochę, bym powiedziała, niebezpieczne właśnie. Mm-hmm. Pozbawione też Ciekawe. I takiego ducha, jaki teraz mamy, takiego turystycznego sznytu, gdzie wszystko jest tak pięknie zadbane.

0: I raczej bym powiedziała, że to jest historyczne osiedle mieszkaniowe z takim duchem historycznym. Niemniej jednak kiedyś tak nie było. Mało kto chodził na Stare Miasto, raczej unikano. Stare Miasto było miejscem, gdzie często budynki niszczały w sposób taki szybki, wręcz niebezpieczny, odpadające fragmenty i też ta społeczność, która tam mieszkała, nie chciała osób z zewnątrz, więc to nie było miejsce takich wędrówek. Niemniej jednak przyniosłam ze sobą przewodnik po Warszawie Mieczysława Orłowicza. Jest to reprint z 1937 roku. Jak możemy się z nim zapoznać, też on jest dostępny w wersji online. Tam są takie miejsca, które my współcześnie też możemy kojarzyć jako takie wycieczki warszawskie, które to pojawiają się w szkole. Są to, no, jest to młodzież szkolna na przykład, która przyjeżdża do Warszawy i zwiedza takie ważne miejsca typu Łazienki, typu właśnie Krakowskie Przedmieście, Plac Teatralny. I to samo pojawia się w tym przewodniku, no praktycznie 100 lat temu się ukazał pierwsze jego wydanie, bo w 1921 roku, gdzie Orłowicz pokazuje, że jest to miasto pełne wyjątkowych miejsc, muzeów, galerii, ale także architektury, która była bardzo wtedy zróżnicowana, bo pojawiały się stare budynki, ale również takie współczesne. Dzisiaj jadąc do Warszawy myślimy o Pałacu Kultury i o wysokościowcach, a wtedy na przykład najwyższym budynkiem był Prudential, który dzisiaj możemy również oglądać, więc myślę, że to jest też taka Warszawa kontrastów i zapewne nie było takich wycieczek szkolnych jak współcześnie, ale spacery odbywały się po podobnym szlaku.
1: Maria Polak z Muzeum Historii Polski, dziękuję Ci bardzo za tę piękną warszawską opowieść. Zachęcamy do tego, żeby pospacerować po Warszawie, poszukać może tych elementów przeszłości, jak to kiedyś bywało, a tych elementów naprawdę jest dużo do zwiedzania, do oglądania, tylko trzeba uważnie popatrzeć. Dzięki raz jeszcze za rozmowę.

0: LCD Sound System śpiewający o Nowym Jorku. No trochę dzisiaj tych motywów miejskich było w audycji Dobrego Dnia. Dziękujemy za słuchanie. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, wydawał Wojciech Dorosz. Ja się nazywam Justyna Grabarz, a zanim wybije 12 na naszej antenie Powieść w Trójce.
1: Nowa powieść w Trójce.
2: Jakub Małecki, Chimera.
1: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
2: Fragment 10. Nie wiem, jak długo siedziałem obok martwego Emila Kołodzieja, pogrążony w myślach. Wreszcie spokojniejszy, otworzyłem oczy i wstałem. Rozejrzałem się, wokół nie było nikogo. W trawie wciąż leżał marynarski worek. W środku znalazłem granatowy mundur z zapasowymi kołnierzami i dwa inne, uszyte z jakiegoś miększego materiału. Poza tym dwa skórzane paski, jeden z mosiężną klamrą w kształcie liter MW. Chustki do nosa, skarpety, flanelowe onuce, koszulki i spodenki, długie gacie, dwie czapki z orzełkiem, szalik, czarne rękawiczki bawełniane, koszulę nocną do łydek, dwie pary butów, granatową kurtkę zimową, trzy szczotki, prawdopodobnie do czyszczenia butów i ubrania, oprócz tego jakąś pastę, menażkę i łyżkowidelec. Były też dokumenty. Zaciągnąłem ciało mojego szkolnego kolegi do komórki, a potem wziąłem jego worek i sam szedłem do środka. Zamknąłem za sobą drzwi, usiadłem pod ścianą. Co teraz? W półmroku przyjrzałem się twarzy Emila. Wystarczyło, żebym poszedł rano do portu, znalazł statek o nazwie Kiliński i spróbował się dostać na pokład. Nie sądziłem, by mogło się to udać, ale żadnego innego planu i tak nie umiałem wymyślić. Wyszedłem z komórki i ruszyłem ulicą w kierunku, w którym uciekli pozostali marynarze.

0: Ulice były puste. Szedłem dalej, rozglądając się. Nigdzie jednak nie widziałem Stefka Kowboja ani marynarzy, którzy przed nim umknęli. Ulicą Świętojańską wolno przejechała niebieska Warszawa. Przed kamienicą z przytulonym do niej rusztowaniem spał wielki, biały pies. W oddali pod latarnią błyszczały trzy zaparkowane równo autobusy w kształcie ogórków. Miasto wydawało mi się piękne jak nigdy. Czułem, że to naprawdę może być moja ostatnia noc tutaj. Przeglądałem się ulicom i budynkom. Wdychałem chłodne powietrze. Znalazłem go w porcie. Statki kołysały się wolno, niebo było czyste, księżyc świecił za moimi plecami. Spojrzałem w dół i zobaczyłem go, zaplątanego w luźny koniec liny cumowniczej. Dryfował bladą twarzą ku górze, usta miał otwarte i ciemne. Długo spoglądałem na ten koniec Stefka Kowboja, zastanawiając się, czy jego życie mogło się potoczyć inaczej, czy może to wszystko od dawna zapisane było w gwiazdach. Westchnąłem. Nie wiem, czy z ulgi, że sam nie muszę tego robić, czy z żalu, że tego nie zrobię. Nie wiedziałem, co tu się wydarzyło, ale nie miało to już większego znaczenia. Wolnym krokiem wróciłem do komórki na węgiel, w której czekała na mnie nowa tożsamość. Kiedy dotarłem na miejsce, zaczynało świtać. Zabrałem worek marynarski, dokumenty schowałem do kieszeni. Wychodząc, pozostawiłem drzwi otwarte, żeby przechodnie mogli znaleźć ciało mojego szkolnego kolegi. Tak oto znalazłem się na morzu, którego nienawidzę. I tak też trafiłem do Wietnamu. Prawdę mówiąc, było mi wszystko jedno, dokąd płyniemy. Nie miałem żadnego pojęcia o dalekich lądach. Nie wiedziałem, ile jest na świecie oceanów, ani czym różnią się od siebie. Zastanawiałem się, czy prowadzone jest śledztwo w mojej sprawie. A jeśli tak, to jak w ogóle takie śledztwo może wyglądać? W Andromedzie podałem swoje prawdziwe nazwisko, więc jeśli ktoś sprawdził księgi miejskie albo rejestry obywateli, musiał znaleźć informacje o śmierci Fryderyka Szklarskiego w pożarze w dniu 30 lipca 1939 roku. Jak się ściga kogoś, kto nie żyje? Nienawidziłem morza, ale na statku czułem się bezpiecznie. Starałem się nikomu nie wchodzić w drogę. Kapitan zwykle nie zwracał na mnie uwagi, pochłonięty swoimi obowiązkami. Nocami śniłem o kobiecie poznanej w kinie. Śniłem o tym, że spotykam ją gdzieś przypadkiem, że w pierwszym momencie mnie nie rozpoznaje, a zaraz potem padamy sobie w ramiona, że opowiadam jej o całym swoim życiu, a ona opowiada o swoim. Że siedzimy później obok siebie, trzymamy się za ręce, patrzymy sobie w oczy, a świat się zatrzymuje, szum miasta ustaje, morskie fale nieruchomieją, statki nie pływają, ludzie nie poruszają się, słońce wisi nieruchomo na niebie. Jesteśmy tylko my dwoje, ja i ona, która opowiada mi, że beze mnie jej życie nie miało sensu. W niektórych snach zdobywałem się na większą odwagę. Opierałem głowę na jej ramieniu, przesuwałem palcem po materiale jej bluzki, wdychałem jej zapach, szeptałem do ucha, jak bardzo do niej tęsknię i jak bardzo chcę, żeby już zawsze była przy mnie. Nigdy nie posunąłem się dalej. Nigdy nie pocałowałem jej we śnie, nie dotknąłem jej brzucha, nie wydobyłem jej piersi z biustonosza, nie położyłem się na niej. To nie tak, że nie miałem na to wszystko ochoty. Miałem wielką, ale kochanie się z nią wydawało mi się niemożliwe. Ona była przecież idealna, a ja byłem klaunem.
1: Rafał Mor czyta powieść Z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki, Chimera.

0: Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Żegnamy reklamy.
10: Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Autokar z ponad 30 dzieci miał wypadek koło Grodziska Mazowieckiego. Ucierpieli opiekunka i kierowca. Kolejnych 11 osób zatrzymanych w aferze Kolegium Humanum. Są wśród nich byli i obecni pracownicy uczelni. Premier apeluje do prezydenta, liczy na podpis pod zmianami w progach podatkowych. Wypadek autokaru z ponad 30 dzieci. Do zdarzenia doszło koło Grodziska Mazowieckiego. Dwie osoby trafiły do szpitala, to opiekunka i kierowca. Dzieci nie ucierpiały.
11: W miejscowości Osowiec na ulicy Mazowieckiej doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego typu autolaweta z autobusem. Pod kątem zabezpieczenia miejsca tego zdarzenia, wyjaśnienia okoliczności i przekazania dzieci pod opiekę rodziców.
10: Kierowcy byli trzeźwi i posiadają uprawnienia do kierowania, dodawała Katarzyna Zych z grodziskiej policji. Dzieci zostaną przewiezione zastępczym autokarem do pobliskiej szkoły i tam zaczekają na rodziców. W miejscu wypadku droga jest nieprzejezdna. Kolejne zatrzymania w aferze Kolegium Humanum. 5 osób zatrzymała Straż Graniczna, natomiast 6 obecnych i byłych pracowników uczelni zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
12: Jeszcze dzisiaj zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do prokuratury regionalnej w Katowicach. To kontynuacja wielowątkowego śledztwa związanego z aferą Kolegium Humanum dotyczącego handlu dyplomami oraz prania brudnych pieniędzy.
10: Mówił minister koordynator służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pierwsze wyroki w aferze już zapadły. Dotychczas 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych uczelni wyższych zostało skazanych za przestępstwo o charakterze korupcyjnym. Wybuch w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Nieznana substancja została zdetonowana w szafce należącej do jednego z wychowanków ośrodka. Nikomu nic się nie stało, ale została podjęta decyzja o ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku. Na razie nie wiadomo, co to były za materiały.
13: Doszło tutaj do nagłego zapalenia się jakiejś nieznanej substancji. Było to w jednym z pokoi zajmowanych przez wychowanków ośrodka wychowawczego. W tej chwili na miejscu pracują policjanci, pracują strażacy. Mamy tutaj zespół milnersko-pirotechniczny. Próbujemy ocenić na tą chwilę, co było przyczyną tego zdarzenia, tego nagłego zapalenia się, z czym to może być związane.
10: Przekazał Krzysztof Nowacki z Policji w Olsztynie. Rząd proponuje 3 progi podatkowe od przyszłego roku. Na zmianach według wyliczeń resortu finansów skorzystają ponad 3 miliony Polaków. Teraz ministrowie omawiają nową skalę podatkową.

0: Kową premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, powiedział, że jest spokojny o ścieżkę parlamentarną. Jednocześnie zaapelował do prezydenta.
1: Trzy progi podatkowe. Pierwszy podniesiony do 130 tysięcy złotych, drugi od 130 do 150 tysięcy z 24-procentową stawką podatkową i trzeci próg 32-procentowy dla tych, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. 3,5 miliona Polaków skorzysta na tych zmianach. Do tej pory 14% podatników padało w 32-procentowy próg. W nowej skali najwyższą stawkę ma zapłacić 7% podatników. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że te argumenty przekonają prezydenta, by zmiany podatkowe zaakceptował.
2: Bardzo liczę na to, że to realne, efektywne obniżenie podatków, no bo tak należy to traktować, że to jest argument chyba wystarczający, żeby ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
1: Premier tłumaczył, że proponowane zmiany będą się same finansować. Rząd chce bowiem zwiększyć daninę solidarnościową dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie. Proponuje też podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Poznaniu jest dostateczna, w Grudziądzu i w Szlichtyngowej na Dolnym Śląsku umiarkowana. W pozostałej części kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 50% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie niemal w całym kraju, delikatnie chmurzy się tylko na północy i wschodzie. Teraz na termometrach przeważnie od 16 do 18 stopni Celsjusza.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 4,5 minuty po 12.
6: Muzyczna Poczta UKF.
3: Elżbieta Malinowska, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Słonecznie kłaniamy się Państwu. Dzień dobry.

Który to mógł być rok? 1998 pewnie. I pamiętam jak dziś, kiedy do naszego pokoju 227 wchodzi Paweł Jóźwicki, Józek, trzymając w ręku singiel z tą piosenką i mówi: Marek, Niedźwiedź, to będzie hit, to będzie przebój. No i był przebój. Sherman, Robert Gawliński na rozpoczęcie naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Do 14:00 same tylko te piosenki, które lubimy, cenimy, chcemy sobie je przypomnieć, państwa ulubione piosenki, ale także trochę od nas również w planie. Choćby ta piosenka Za moment. To jest najważniejszy dziś utwór na antenie Trójki. Piosenka dnia. John Legend, Pharrell Williams, Fireflies.

Czekam na całą płytę. Oj, na pewno warto. Muse. 23 października ukaże się nowy album Johna Legenda. I to taka historia o to, że John Legend i Pharrell Williams znają się i przyjaźnią od ponad 20 lat, a to będzie pierwszy pełny album, nad którym pracowali wspólnie. John Legend, Pharrell Williams, Fireflies, nasza piosenka dnia w Trójce. Polecam Państwu uwadze, Państwa uwadze ten utwór w czasie głosowania na listę, na pierwszą

0: trójkę. Głosujemy jak zawsze do piątku w południe. Notowanie po 19 przedstawi Michał Grabek-Grabkowski. Ale to w piątek, a dziś mamy wtorek. Nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl i także Państwa zamówienia telefoniczne 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałbym dedykować utwór dla żony Marty od męża Rafała, Andrzej Zaucha. Myśmy byli sobie pisani. Skąd taki wybór? Wybór jest stąd, że ten utwór nam towarzyszył podczas różnych pięknych chwil.

Andrzej Zaucha, jego płyta stare, nowe, najnowsze, 1987 rok. Andrzej Zaucha, Jarosław Dobrzyński i Zbigniew Książek to autorzy tej piosenki. Myśmy byli sobie pisani. A jakie są Państwa propozycje na dziś do muzycznej poczty UKF? ukf@polskieradio.pl. Są już pierwsze listy, ale czekam na kolejne. Także zamówienie telefoniczne można składać pod numerem 22 i 7 trójek. Pan Mateusz napisał dziś z prośbą o utwór, który zamawia średnio raz na pół roku, jak podkreśla w tym liście, a jest to piosenka Stay zespołu Shakespeare's Sister. Utwór pochodzi z drugiego albumu, Hormonally Yours, 1992 rok, i pan Mateusz dodaje: mój tata Jacek bardzo lubi słuchać tej piosenki. Pozdrowienia.

Shakespeare's Sister Stay. I faktycznie ta piosenka co jakiś czas wraca w naszych spotkaniach w muzycznej poczcie UKF. Listy od państwa. ukf@polskieradio.pl. Kolejny jest taki. Proszę o piosenkę Live in Technicolor, część druga zespołu Coldplay dla mojej kochanej wnuczki Julii, która dzisiaj, 29 września, kończy 2 lata. Ona mieszka w Krakowie, ja w Nisku, ale na pewno ucieszy się z tej piosenki od dziadka, który oczywiście od małego, właściwie od małej powinno być chyba, uczy ją, żeby słuchała odpowiedniej muzyki, a przede wszystkim odpowiedniego radia. Pan Daniel tak do nas napisał, pozdrawiając słuchaczki i słuchaczy trójki. Dla Julii, Coldplay.

Live in Technicolor, część druga, part 2. Coldplay w muzycznej poczcie UKF. A przed 12.30 jeszcze jedna propozycja od pana Stefana. A-Punk, Vampire Weekend.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Żegnamy reklamy.
8: 12:30.
9: Fajny film.
8: Dziś Ryszard Jaźwiński opowie o powracającym do kin klasyku kina gatunkowego. Przecież nawet osoby, które nie są fanami horrorów, z pewnością kojarzą tytuł Martwe Zło, którego druga część właśnie trafiła na duże ekrany po wielu latach.
10: W ostatnich miesiącach mieliśmy sporo ponownych premier po latach, ale wciąż do bieżącego repertuaru kin trafiają kolejne tytuły. I chociaż zwykle to niekwestionowane arcydzieła spod ręki mistrzów kina lub z udziałem wybitnych aktorów, to zdarzają się i wyjątki od tej reguły. I dziś właśnie wspomnę o takim wypadku, bo tym razem mamy do czynienia z kinem gatunkowym, a dokładniej rzecz biorąc z horrorem. Jego tytuł na pewno wielu osobom jest doskonale znany od wielu, wielu już lat. Martwe Zło. Po raz pierwszy pojawiło się na dużym ekranie w 1981 roku, czyli 45 lat temu, ale to druga część, zrealizowana 6 lat później, przewyższyła pod względem artystycznym oryginał, co przy kontynuacjach nie zdarza się tak często, no i stała się filmem absolutnie kultowym do dziś. I dlatego też powróciła właśnie do naszych kin, a więcej o tym szczególnym horrorze opowie nam filmoznawca Patryk Tomiczek.
11: Martwe Zło 2, sama Raimiego, i od razu wyjaśnię, dlaczego dwójkę można oglądać niezależnie od jedynki, ponieważ Sam Raimi dzięki producentowi Dino De Laurentiisowi dostał większy budżet na realizację kontynuacji pierwszej części, ale Raimi postanowił, że w zasadzie przetworzy tą pierwszą część. I rzeczywiście są podobieństwa między tymi częściami i można tą dwójkę oglądać, pomijając pierwszą część. Natomiast to dwójka spowodowała, że ten cykl zapisał się w pamięci publiczności i w historii kina. Myślę, że mocniej od nawet pierwszej części. Pierwsza część to był typowy film grozy w dużo większym stopniu, a w drugiej części jest więcej elementów komicznych. Tutaj kino grozy miesza się z slapstickiem, a

0: który wyrasta na główną postać, czego nie było w pierwszej części, staje się tym ikonicznym Ashem, którego się lubi, który zdobi t-shirty i przeróżne gadżety, który posługuje się zamiast ręką to piłą mechaniczną. I tutaj to jest istotne, zasługą właśnie Sama Raimiego jest to bardzo zgrabne połączenie kina grozy z komedią. Że z jednej strony odczuwamy lęk, strach, może miejscami nawet
1: obrzydzenie,
0: a chwilę później się śmiejemy. No. I to niezwykła umiejętność tego filmu, bo nie chciałbym tej produkcji sprowadzać do takiego typowego straszaka, bo nim nie jest. Uważam, że w swojej kategorii to jest arcydzieło. Absolutnie niezapomniany film, który spowodował też, że ta seria trwa po dzień dzisiejszy, bo ostatnią część raptem kilka miesięcy temu oglądaliśmy w kinie.
1: No i myślę, że to, co powiedział nam filmoznawca Patryk Tomiczek, brzmi naprawdę zachęcająco. To informacja dla tych, którzy Martwego Zła nigdy wcześniej nie widzieli. A może właśnie warto przy tej okazji przypomnieć, że ten ostatni film z serii, czyli Martwe Zło Ogień, miał u nas premierę kinową w lipcu, a teraz można już obejrzeć go także w streamingu. No a jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, poleciłbym jednak wcześniej wrócić do klasyki horroru, czyli do tego Martwego Zła 2 z 1987 roku. Znowu mamy taką możliwość w kinie.
2: O czym informuje Ryszard Jaźwiński. A my wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF za chwilę, bo teraz mam dla Państwa zaproszenie. To zaproszenie do spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko odbędzie się 2 października o godzinie 19, a będzie to odsłuch specjalnej nowej edycji płyty Rubber Soul zespołu The Beatles. Oryginalnie album ukazał się w 1965 roku. Teraz ukazuje się w nowych miksach stereo Dolby Atmos. Wcześniej niepublikowane nagrania z sesji. No, wiele wspaniałości. Jeśli Państwo chcą tu w Trójce na znakomitym sprzęcie posłuchać Beatlesów, to proszę dać znać. ukf@polskieradio.pl. Nowa wersja płyty Rubber Soul zespołu The Beatles do posłuchania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19.00 2 października. I w tej sprawie także polecam Państwu ten adres ukf@polskieradio.pl. A w sprawie tych ulubionych piosenek od pana Wojtka prośba o Briana Ferrego i I Put a Spell on You.

Żurawie Origami to Melakoteluk w Trójce, w muzycznej poczcie UKF. Kolejna propozycja od pana Marcina. W ten ciepły dzień proszę o trochę energii z lat 90. Takiej energii rodem z Jamajki. Shy Guy, Diana King.

0: Diana King i Shy Guy w muzycznej poczcie UKF. A ja przypomnę, że zapraszamy Państwa na Myśliwiecką 357. To 2 października o 19:00. To spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i odsłuch nowej wersji płyty Rubber Soul zespołu The Beatles. Oryginalnie rok 65, teraz specjalna edycja, miksy stereo, no, cuda różne, techniczne, technologiczne nowinki, wspaniały sprzęt. Piotr Metz poprowadzi to spotkanie. Mogą Państwo tu przy Myśliwieckiej 357 zarezerwować sobie miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. ukf@polskieradio.pl 19, 2 października Rubber Soul, The Beatles w nowej wersji do posłuchania w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście ten adres ukf@polskieradio.pl także, a właściwie przede wszystkim w sprawie Państwa zamówień do muzycznej poczty UKF. Ale można też dzwonić 22 i 7 trójek.
1: Chciałem zamówić dla mojej przyjaciółki Moniki utwór Dzieło Głową w chmurach. Jesteśmy w górach i ona słucha Trójki teraz na tarasie i się nie będzie tego spodziewać, także dla niej życzeniami słońca i miłości. Pozdrawiam Was, Wojciech.

0: Melinda, zespół Martini Police w muzycznej poczcie UKF. Mamy jeszcze czas przed 13 na dosłownie jedną od Państwa propozycję. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, dzwoni Grzegorz z Kamiennej Góry i chciałbym dla mojej Edytki w naszą 10. rocznicę zamówić piosenkę Charlesa Aznavoura She.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął zmiany w podatkach, w planach są 3 progi podatkowe. Jest to wniosek do prokuratury w sprawie Fundacji Grzegorza Brauna. Miała organizować wydarzenia wspierające partię europosła. Atak ucznia w szkole na Słowacji, zginęła nauczycielka, a 2 inne osoby zostały ranne. Będzie rewolucja w podatkach. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający dodatkowy próg podatkowy. Pierwszy próg zostanie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Drugi będzie obowiązywał osoby zarabiające między 130 a 150 tysięcy złotych. One będą płacić 24% stawkę PIT. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Narodowy Instytut Wolności zawiadomił prokuraturę w sprawie Fundacji Osuchowa prowadzonej przez polityków Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika. Pieniądze uzyskane z 1,5% podatku miały zostać wykorzystane do nielegalnego finansowania partii politycznej.
8: Narodowy Instytut Wolności zwraca uwagę, że Fundacja Osuchowa organizowała m.in. pokazy filmu Giedrzwałt 1877 Wojna Światów, którym towarzyszyła promocja partii politycznej Grzegorza Brauna. Środki z 1,5% podatku trafiały także do innych organizacji związanych z politykami Konfederacji Korony Polskiej.
9: Finansowanie działania Fundacji Pobudka, która promuje polityczny program Grzegorza Brauna.
8: Mówi dyrektor NIW-u Michał Braun.
9: Fundacja Osuchowa finansuje także Fundację Polskie Veto, która podejmuje działania dezinformacyjne i antyszczepionkowe.
8: Za naruszenie zasad finansowania partii politycznych grozi nawet 200 tysięcy złotych grzywny. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła, obowiązuje od maja. Rozpatrywanie skargi w Unijnym Trybunale trwa średnio kilkanaście miesięcy, nawet do 2 lat. Polska argumentowała, że do czasu wydania orzeczenia umowa nie powinna być stosowana. Sędziowie w Luksemburgu badają jeszcze jedną skargę wysłaną przez Parlament Europejski. Sąd nie chciał przesłuchać Grzegorza Chorodko, pseudonim śledził w procesie Karol Nawrocki kontra Onet. Nie doszło też do przesłuchania żony Nikosia, Edyty Skotarczak. W sądzie w Warszawie zakończyła się kolejna rozprawa w procesie dotyczącym publikacji portalu.
10: Był nawet, bo sąd miał duży problem, żeby go tu na zeznania ściągnąć. Użyliśmy z wszystkich swoich talentów i śledził się tu rzeczywiście pojawił. Natomiast sąd nie chciał go przesłuchiwać. Naszym zdaniem ważne jest to, w jakim kontekście Karol Nawrocki funkcjonował, że wśród gdańskich sutenerów, których znał, był właśnie Grzegorz Chorodko śledził, wytatuowany neonazista. Sąd nie chciał na ten temat wysłuchać pana śledzia.
7: Mówił Andrzej Stankiewicz z Onetu. Dziennikarze opisali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, twierdzące, że miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent uważa artykuł za pomówienie. Proces jest niejawny. Jedna osoba nie żyje, a 2 są ranne po ataku w szkole na Słowacji. Jak podają media, jeden z uczniów miał tam zaatakować się z ostrym przedmiotem. Ofiarą jest 61-letnia nauczycielka. Do szpitala trafiła też 44-latka oraz jedna z uczennic.

0: Stan dziewczynki jest określany jako krytyczny. Do zdarzenia doszło w miejscowości Staszkow na północy Słowacji, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Służby zapewniły, że sytuacja jest już pod kontrolą i nikomu nie grozi już niebezpieczeństwo. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 17 do 18 stopni. Słonecznie niemal w całym kraju. Delikatnie chmurzy się tylko na północy i na wschodzie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Sprawdzam to.
4: Ciecierzyca zamiast wolnego wyboru? Takie pytania na portalu X zadaje partia Korwin. Mimo upływu czasu i wielokrotnego wyjaśniania manipulacji związanych z nowymi zasadami żywienia, temat ograniczenia mięsa i cukru oraz dodanie co najmniej jednego roślinnego dania w tygodniowej diecie szkolnej dalej polaryzuje społeczeństwo. Partia Korwin porównuje dzieci szkół podstawowych do rzymskich niewolników z czasów starożytności, dodatkowo twierdząc, że państwo próbuje pokazać, że wie lepiej od rodziców, co jest dobre dla ich dzieci. Czy nowa dieta w szkołach jest dobra dla zdrowia uczniów? O to spytałem dietetyczkę Aleksandrę Czernewicz-Kamińską z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie.
5: Te zalecenia są jak najbardziej właściwe, dlatego że, drodzy Państwo, nie jest nigdzie powiedziane, że mamy zjadać codziennie kotlety ze schabu, że mamy zjadać takie duże ilości czerwonego mięsa, jakie zjadamy. Idziemy w kierunku tego, żeby zwiększać ilość spożywanych warzyw w diecie.
4: Czy w innych krajach dostosowuje się zasady żywienia dzieci do zdrowotnych trendów żywieniowych?
5: Nie tylko my, Polska, ale ogólnie świat. Idziemy w kierunku tego, żeby zwiększać ilość spożywanych warzyw w diecie. Odchodzimy od czerwonego mięsa, idziemy w kierunku ryb, idziemy w kierunku innych źródeł białka, czyli właśnie roślin strączkowych czy też nabiału.
4: Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na zlecenie organizacji Roślin Nie Jemy wykazało, że we wrześniu ponad 65% badanych Polaków dobrze ocenia zmianę diety w szkołach. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Prawie 6 minut po 13.
8: Muzyczna Poczta UKF.

Zespół Hej powitał Państwa w drugiej godzinie muzycznej Poczty UKF. Witamy i my, Piotr Kamasiarak, Elżbieta Malinowska i Mariusz Owczarek. Do 14 te najważniejsze nasze ulubione piosenki, albo utwory instrumentalne, muzyka filmowa, co sobie Państwo tylko zażyczą, a my staramy się, żeby to jakoś dobrze poukładać, aby pięknie grało radio. Trójka w muzycznej Poczcie UKF. 13:09 na zegarze, to jest pora spotkania z naszą płytą tygodnia w tej audycji. Happiness Anytime, Leon Bridges.

Taka muzyka, ta płyta idealnie wpisuje się w to, co widzę przez okno przy Myśliwieckiej 357. Słońce, piękny błękit nieba, idealna pogoda, złota polska jesień, tak można by też rzec. Leon Bridges, Happiness Anytime. Dziś z tej płyty Light the Way i Państwu tę płytę oczywiście polecamy. W Trójce to jedna z naszych najważniejszych płyt, nasz album tygodnia po 13 w muzycznej poczcie UKF. A także Państwa propozycje na antenie Trójki do 14 UKF @polskieradio.pl.

0: albo 22 i 7 trójek. Właściwie nawet przede wszystkim Państwa propozycje w tej audycji.
1: Halo, halo. Tak pomyślałem sobie, żeby analogicznie do tego, co się dzieje na naszym rynku, utwór nie stracił nic na wartości, lokomotywa z ogłoszenia perfektu.

Jak się okazuje, niektóre wątki z tej piosenki wiecznie żywe. Lokomotywa zagłoszenia zespół Perfect w muzycznej poczcie UKF. A pan Bartosz kłania się państwu, pisząc dzień dobry. W ten słoneczny dzień chciałbym podzielić się pozytywną energią ze słuchaczami i słuchaczkami Trójki. Proszę o utwór Easy, Faith No More.

0: To Błażej Król i Adam Bałdych, którzy nie chcą słuchać, że kiedyś lepiej było. Nasz telefon do muzycznej poczty UKF 22 i 7 trójek dzwoni bez przerwy.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester. Właśnie wróciłem ze szpitala i powiedziano mi, że jest wszystko w porządku. Cieszę się bardzo z tego powodu, ale będę się jeszcze bardziej cieszył, jeśli usłyszę pewną piosenkę. Mianowicie nowy utwór Ellie Langley, Be Her.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa

0: Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę?
10: Życz sobie tego, co najlepsze i

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: 13:30.
3: Powtórka z rozrywki.
2: A dzisiaj wykład z mniemanologii stosowanej pod tytułem O wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Przed Państwem profesor Jan Tadeusz Stanisławski. Archiwalny materiał przygotował Dariusz Pieruk.
4: Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład z cyklu O wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Znawcy tematu głoszą, że to właśnie jesienią, a nie wiosną człowiek staje się wyjątkowo kochliwy. Wiosna jest jedynie szumem przelotnym wezbranego potoku, który szkód więcej nawyczynia niż pożytku przynosi. Jest w tym twierdzeniu pewna doza racji, pod warunkiem, że staroświecką metodę stosując porównamy uczucie do rzeki. Dziś jednakże byłaby to metoda wielce ryzykowna, zważywszy czego to człowiek obecnie nie wylewa do rzek. Jak nam wiadomo, nie wylewa chyba jedynie wódki, a tak wszystko. W tej sytuacji uczucie stałoby się instytucją raczej nie nadającą się do picia, nawet po przegotowaniu. A zatem jesień jest porą bardziej stosowną do amorów. I to nie tylko z powodów wyżej podanych, ale też i z powodów podanych niżej. Oto one. Na jesieni łatwiej jest lgać, a niestety miłość bez lgarstwa to zimne nóżki bez octu. Traci natychmiast wszelką pikanterię. Na jesieni lżemy jak z nut. Patrząc w jakieś tam szaro-buro, centkowane oczy ukochanej, wmawiamy w nią, że są błękitne jak to polskie niebo. Następnie patrząc na jej włosy, twierdzimy, że są identyczne z kolorem, powiedzmy, dożynek. To znaczy nie pasiastołowickie, a pszeniczno-złociste. Jeżeli ukochana jest brunetką, to też nie szkodzi, bo wtedy twierdzimy, że właśnie czerń jej włosów opalizuje złociście, jak jesienne liście kasztanów. Jest to oczywista bzdura, bo żadna czerń nie opalizuje, a kudy kasztanom do opani, znaczy przepraszam, opali. Ale jesień jest przecież porą lgania. I to w dodatku porą lgania bez jakiegokolwiek ryzyka. Można na przykład jesienią bardzo wiele mówić o zapachach. Na przykład szeptać, cytuję, pachniesz kochanie jak Maciejka, koniec cytatu. Bo kto by tam na jesieni pamiętał, jak pachnie Maciejka? I unikamy tym samym obrazy niewieściej, że używa być może niewłaściwego mydełka. Można powiedzieć,

0: cytuję, ty moja koniczynko, koniec cytatu. Bo kto by tam pamiętał, że koniczyna jest biała lub liliowa, a ponadto służy celom konsumpcyjnym i że nie należy popijać jej wodą, bo można dostać wzdęcia i trzeba wtedy wzywać weterynarza. Jesienią zatem, jak słuchacz widzi, odpada wszelkie ryzyko porównań, tak niebezpieczne wiosną. Podrywki są już wykonane, siew poplonów również. Co najwyżej, kampania cukrownicza może nam się kojarzyć ze słodyczą warg ukochanych. Ale to nie groźne. W ziemniaku jesteśmy mocarstwem światowym, więc też odpada. Nie ma zupełnie żadnych przykładów więdnięcia, bo wszystko opadło. I rzecz wreszcie najważniejsza, jeżeli chodziłoby o skojarzenia i usypianie kobiecej czujności. Oto nareszcie odlatują bociany. I to by było na tyle.
1: Profesor Jan Tadeusz Stanisławski, jego wykład. Przypomniał go nam dziś w powtórce z rozrywki Dariusz Pieruk. A my wracamy do Państwa propozycji do muzycznej poczty UKF. 22 i 7 trójek. Czekam na telefony do 14. Czekam też na listy ukf@polskieradio.pl. Pan Karol napisał do nas z prośbą o piosenkę Don't Look Back in Anger zespołu Oasis, a jest to dedykacja, jak pisze pan Karol, dla przyjaciela Krzyśka, z którym zawsze wybieramy ten utwór podczas karaoke. Może przy następnej trasie koncertowej w końcu uda nam się dorwać bilety.

0: Kaśka Sochacka i Cortez, jak my w muzycznej poczcie UKF. A ty, słuchaczko, jak masz na imię? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Nela i ja poproszę piosenkę Should I Stay or Should I Go zespół The Clash. Pozdrawiamy.

0: I takie zamówienia cieszą mnie szczególnie. The Clash, Should I Stay or Should I Go w muzycznej poczcie UKF 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałam poprosić o utwór z zespołu Raz, Dwa, Trzy, No nie wierz mi. A utwór chciałam dedykować w podziękowaniu dla pani redaktor Agnieszki Szydłowskiej. Słuchałam cudnej audycji w niedzielę, wywiadu, rozmowy z panem Adamem Nowakiem. Jestem zauroczona panem Adamem, który bez nadęcia przepięknie mówi o życiu, a jego twórczość jest cudna i z takim luzem wykonuje te utwory. Przepięknie się słuchało tej audycji. Także dedykuję pani Agnieszce Szydłowskiej i wszystkim, którzy kochają Raz, Dwa, Trzy. Ej, was, co po prostu.

0: Tytułowa piosenka z naszej trójkowej perfekcyjnej płyty. Trudno nie wierzyć w nic. Zespół Raz, Dwa, Trzy. Polecam Państwu to spotkanie Agnieszki Szydłowskiej z Adamem Nowakiem. To spotkanie, o którym mówiła słuchaczka. Ono jest do odnalezienia na naszej trójkowej stronie trójka.polskieradio.pl. A z zespołem Raz, Dwa, Trzy spotkamy się znów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dokładnie w 90. rocznicę jej urodzin. 9 października o 19.00 ten koncert w naszym trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. 227 trójek, telefon do poczty wciąż dzwoni.
1: Dzień dobry, Mariusz Ząbierzyc, tak, słuchasz trójki. Dzisiaj tak się składa, że obchodzę swoje 51. urodziny. Prosiłbym o urodziny Ryszarda Rynkowskiego, wspaniały utwór.
2: Dziś są twoje urodziny.

Dzisiaj Ryszard Rynkowski śpiewał dla słabego słuchacza, pana Mariusza. A my już państwu dziękujemy za to spotkanie. Po 14 porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Na tę audycję zaprasza Anna Kowalczyk. A my już się kłaniamy. Elżbieta Malinowska, Piotrka Masiarak, Mariusz Owczarek i Simon White.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który

0: super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Projekt budżetu i zmian podatkowych zatwierdzony przez rząd. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano księdza zabitego w ataku nożownika w Jarosławiu. Cały czas nie można wchodzić na plażę w Ustce. Znaleziono na niej substancje ropopochodne. Rząd przyjął projekt budżetu i propozycję zmiany w progach podatkowych. Wydatki w przyszłorocznym budżecie mają przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody niecałych 700 miliardów. Z kolei zmiana progów dotyczy podwyższenia pierwszego progu do 130 tysięcy złotych i wprowadzenia nowego pośredniego dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych, które będą płaciły 24% stawkę PIT. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Dagmaro, co o projekcie budżetu mówi minister finansów i gospodarki.
7: Andrzej Domański mówił, że jest to już ostateczna wersja projektu budżetu, która łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami kluczowymi dla państwa. Tutaj minister finansów i gospodarki wskazał m.in. na obronność.
8: Planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów państw NATO.
7: Na ochronę zdrowia rząd w przyszłym roku planuje przeznaczyć ponad 25 miliardów złotych więcej niż obecnie. Andrzej Domański zapewnił też, że kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy socjalne.
8: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
7: Teraz projekt budżetu trafi do Sejmu, a posłowie zajmą się nim w przyszłym tygodniu.
6: Relacjonowała Dagmara Kędzior. W Grzęsce na Podkarpaciu zakończyły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zmarł od ciosów nożownika w opactwie w Jarosławiu. Ciało 67-letniego kapłana spoczęło na miejscowym cmentarzu. Uroczystością przyglądał się nasz reporter Piotr Durys. Witaj Piotrze.
9: Dzień dobry.
6: Powiedz, jak żegnano tragicznie zmarłego kapłana.
9: Ostatnia droga zmarłego kapłana zgromadziła w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego setki wiernych, rodziny oraz ponad 100 duchownych. W homilii ksiądz Marian Bocho przywołał poruszający apel o chrześcijańskie wybaczenie.
10: Pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.
9: Ciało księdza Stanisława złożono w rodzinnym grobie. Zmarłego duszpasterza, który z tą miejscowością był związany od dzieciństwa, ze wzruszeniem wspominali mieszkańcy Grzęski.
11: No, bardzo uczenny człowiek. Nawet do spowiedzi miałem możliwość z nim być, także jestem zszokowany taką sytuacją, jaka się wytworzyła.
12: Naprawdę był dobrym człowiekiem. No, blisko żeśmy mieszkali.
9: Przypomnijmy, że dwie ranne w zamachu osoby nadal są hospitalizowane.
6: A tym tematem zajął się Piotr Durys. Hubert Hurkacz gra w finale turnieju ATP w Chengdu. Rywalem Polaka jest Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Teraz rozpoczyna się drugi set. W pierwszym Hurkacz przegrał 4-6. Plaże w Ustce i okolice z zakazem wstępu do odwołania zdecydował o tym Urząd Morski w Słupsku. Na plażach widoczne są plamy czarnych, ropopochodnych substancji. Zakaz wstępu dotyczy plaż w mieście i gminie Ustka. Wejścia zostały zagrodzone barierkami. Dyrektorka urzędu Anna Sędzińska mówi, że chodzi o bezpieczeństwo.
13: Jest tam dużo tych zanieczyszczeń. Ludzie wchodząc brudzili sobie

0: obuwie, ubrania. Tak samo było to zagrożenie dla zwierząt, ponieważ brudziły sobie łapy, więc gdzieś tam podjęliśmy decyzję, że do momentu uprzątnięcia zanieczyszczenia plaża zostanie zamknięta.
1: A ślady zanieczyszczeń znaleziono w pasie nadmorskim od Ustki do Rowów. Przeciętny Polak wypija rocznie 95 litrów kawy, a około 80% dorosłych Polaków sięga po nią regularnie. Ten napój obchodzi dzisiaj swoje święto. Dietetyczka Patrycja Mochocka mówi, że wbrew powszechnej opinii kawa ma wiele zdrowotnych właściwości.
2: Kawa pobudza nas do działania, poprawia koncentrację oraz przede wszystkim podnosi ciśnienie. Zawiera związki o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym. Wbrew powszechnym opiniom kawa nie wypłukuje magnezu w ilości, które ma wpływ na nasz organizm. Sama czarna kawa jest niskokaloryczna, bowiem zawiera od 3 do 5 kilokalorii. Jej kaloryczność zwiększa się dopiero, gdy dodamy do niej dodatki.
1: Takie dodatki jak na przykład cukier albo mleko. Dzień kawy obchodzony jest dzisiaj m.in. w Polsce, USA i Kanadzie. Z kolei Międzynarodowy Dzień Kawy obchodzony będzie 1 października. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Delikatnie chmurzy się tylko na północy i wschodzie, poza tym niemal w całym kraju słonecznie. Na termometrach teraz przeważnie od 17 do 19 stopni, najcieplej będzie na zachodzie do 24.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
5: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: Jest 14,7,5.
16: Porozmawiajmy. 22,7.
15: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Elżbieta Malinowska, a przy telefonie czeka na Państwa głosy, jak co dzień od poniedziałku do czwartku, Piotr Łodej. Dziś porozmawiamy o reklamie politycznej w internecie, która na naszych oczach właśnie się zmienia. Od października ubiegłego roku Meta nie sprzedaje w Unii Europejskiej reklam politycznych, ani wyborczych, ani takich dotyczących kwestii społecznych. Na żadnej ze swoich platform, czyli ani na Facebooku, ani na Instagramie, ani na Threads. Podobną decyzję podjął też Google i to jest efekt unijnych zasad, nowych unijnych zasad, które zaostrzyły wymogi przejrzystości i ograniczyły możliwości możliwość mikrotargetowania odbiorców. Teraz sprawa ma swój polski ciąg dalszy, bo Sejm na początku września

0: Uchwali ustawę, która umożliwi stosowanie tych przepisów w Polsce. Senat ją przyjął bez poprawek i politycy nadal mogą publikować i prowadzić kampanie w mediach społecznościowych, ale już nie mogą po prostu zapłacić za dotarcie z konkretnym przekazem do konkretnych grup użytkowników. Czy to coś zmienia dla nas, wyborców i wyborczyń? Zapytałam profesora Olgierda Annusewicza z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Wśród mediów społecznościowych w kontekście wpływu na zachowania wyborcze jedną z kluczowych ról odgrywa TikTok, który od samego początku miał założenie, że u niego nie ma płatnych reklam politycznych. Cała ostatnia kampania prezydencka i parlamentarna wcześniej również działały na TikToku, a jednocześnie nie było tam reklamy politycznej płatnej. W tym sensie możemy powiedzieć, że taka zmiana, ona w zasadzie nie będzie odczuwalna. Nie będzie odczuwalna, no dlatego, że po prostu tych reklam nie zobaczymy. Zobaczymy je gdzie indziej, bo zobaczymy je w telewizji, zobaczymy je na billboardach. To nie jest tak, że w ogóle nie będziemy mieli do czynienia z reklamami politycznymi. Natomiast to nie są także w kontekście wydatków, które partie ponoszą na kampanię, wydatki kluczowe. Ostatnio to nawet sobie sprawdziłem. Karol Nawrocki wydał bodaj 2 miliony na płatną reklamę w mediach społecznościowych, Rafał Trzaskowski 1 milion, a Sławomir Mentzen chyba 90 parę tysięcy, chyba poniżej 100. Z tego co pamiętam. Więc to nie są jakieś takie kwoty, które w porównaniu na przykład z cenami reklam w telewizji miałyby jakieś takie gigantyczne znaczenie, co świadczy o tym, że faktycznie ta płatna reklama nie jest aż taka istotna. Co się natomiast dzieje? Znaczenie ma to, że klient nie będzie mógł powiedzieć: oto ja i mój przekaz i chcę to publikować.
2: I co państwo sądzą?
0: Co państwo sądzą o reklamie politycznej, która otacza nas nie tylko na ulicach w okresie kampanii wyborczych, ale coraz częściej na co dzień w sieci? Pan Jarosław ze Świętokrzyskiego dodzwonił się do nas w tej sprawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam panią redaktor i pana Piotra. Cóż powiedzieć, ta ustawa czy ta regulacja nie zmienia dla mnie praktycznie nic, gdyż każda niemalże reklama polityczna czy też jakiś polityczny wpis lidera czy jakiegokolwiek polityka według mnie jest tak naprawdę dla niego antyreklamą w internecie, ponieważ w odróżnieniu od takich tradycyjnych mediów, gdzie polityk wychodzi i mówi, co mu się tam rzewnie podoba, niekoniecznie zgodne z faktami czy z prawdą i nie za bardzo nikt mu nie może w tym momencie akurat odpowiedzieć, tak jakikolwiek publikacja w internecie spotyka się od razu z interwencją i, że tak powiem, od razu weryfikuje, czy to jest prawda, czy nie, i znakomita większość komentarzy na tego typu reklamy i wpisy ma być dźwięk negatywny. I to dobrze.
0: Ale jednocześnie no, czasem to ilość tych przekazów już robi masę krytyczną i realnie wpływa na nasze wybory, chociażby dzięki temu, że widzimy tego, a nie innego polityka albo polityczkę częściej niż innych.
3: W moim przypadku im częściej go widzimy, to bardziej dochodzi do mnie, że dociera do mnie, że nie powinienem na niego głosować.
0: Bo dziękujemy panie Jarosławie. Czy pan Marek ze Śląska myśli podobnie? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam prowadzącą. U mnie troszeczkę inaczej wygląda ten punkt widzenia w stosunku do poprzedników. Ja twierdzę, że to jest bardzo dobry ruch, dlatego że mamy coś takiego jak reklamy profilowane. I o tyle, o ile pewne treści w telewizji czy w radiu trafiają do ogółu, to w przypadku social media można to wręcz zaprogramować tego odbiorcę i to jakby troszeczkę...
0: O, czy słyszymy się jeszcze, panie Marku? Tak, słyszymy się ponownie?
4: Tak.
0: Proszę powtórzyć ostatnie zdanie, bo nie słyszeliśmy państwa, pana niestety.
4: Te profilowanie tych reklam, to jest bardzo, uważam, skuteczne i to wprowadzi właśnie te ograniczenia dla polityków, bo dzisiaj polityk wyczuwający nastroje społeczne może sobie, nie wiem, sprofilować odbiorcę 18-21 w konkretnym temacie, bo my też te preferencje

0: na social mediach określamy, co lubimy, czego nie. I uważam, że to będzie dosyć dużym ograniczeniem, przez co będą mniej złapanki ci wyborcy pod konkretne tematy. To mam na myśli bardziej. Więc bardzo dobry ruch, jeśli chodzi o ograniczenie.
1: Dziękujemy za ten głos. Co ciekawe, Unia Europejska wcale nie liczyła na to, że te reklamy zupełnie znikną. Domagała się tylko od platform, żeby każda reklama polityczna była wyraźnie oznaczona i odbiorca mógł sprawdzić, kto ją sponsoruje. O innych tych zasadach powiemy w dalszej części audycji, ale Facebook, a właściwie Meta powiedziała, że skoro tak, to te wymogi są nierealistyczne i wycofuje reklamy polityczne w ogóle. Pan Tomasz z Gliwic na to patrzy. Czy odczuwa już te zmiany jako użytkownik mediów społecznościowych? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Odczuwam przede wszystkim olbrzymi dyskomfort, że media społecznościowe atakują mnie politycznymi wątkami nie tylko samych polityków, ale i użytkowników. I uważam, że reklama polityczna w mediach, szczególnie społecznościowych, powinna być absolutnie zakazana, gdyż za bardzo działa na ludzi głupich, ponieważ ludzie mądrzy i tak tego nie słuchają i to im tylko zaśmieca po prostu czy Wola na Facebooku, czy tam na Instagramie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Ja jednak bym prosiła, żebyśmy się nie oceniali. Przypominam nasz kontrakt w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. My tutaj słuchamy z dobrą wolą. Nie oceniamy innych słuchaczy i słuchaczek, którzy mówili przed nami. Odpowiadamy z szacunkiem, mówimy na temat i nie o osobach, ale czekamy na wszystkie Państwa głosy, te za i te przeciwko zmianie w zasadach reklamowania spraw politycznych i społecznych na mediach. W sieci 22 i 7 trójek porozmawiajmy małpa polskieradio.pl oraz trójkowy Facebook czekają na Państwa głosy.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Jednakowi Krzysztof Zalewski w trójce. My w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek się bardzo różnimy. Z audycji na audycję i z tematu na temat. Dziś pytamy Państwa o reklamy polityczne. Te w sieci, ale też te w przestrzeni naszych miast i miejscowości. W Krakowie chociażby trwa kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Może Krakusi i Krakuski zadzwonią dzisiaj do nas i powiedzą, jak to u nich. A tymczasem z Gdańska pan Robert dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć tak, no, na okrągło wszędzie jesteśmy atakowani, bombardowani z reklamą polityczną. Ja już nie mówię tylko i wyłącznie o portalach społecznościowych. Powiem szczerze, przyszedł mi kiedyś do głowy taki bardzo fajny pomysł, gdyby to mógł ktoś podchwycić. Stworzyć portal polityczny. Tam niech się politycy licytują na to, kto da więcej, kto obieca więcej, kto co zrobi, kto czego nie zrobi. To byłoby takie miejsce, gdzie kto się tym interesuje, może sobie tam zajrzeć, może sobie posłuchać, poczytać, nabrać zdania.
1: A nie ma pan wrażenia, że już taki portal jest? Niegdysiejszy Twitter, obecnie X, jest przesycony treściami politycznymi, a one się jednak wylewają też na inne serwisy.
2: Mi się wydaje, że tam jest wolna amerykanka i to powinno być chyba bardziej takie uporządkowane, bo tam naprawdę te informacje, które są zawarte w tych postach, bardzo często są sprzeczne. Raz jeden polityk mówi w ten sposób, raz drugi w ten sposób, a I to mi się nie podoba.
1: No i też największym problemem tych wszystkich serwisów jest jednak dezinformacja. Być może niekoniecznie tylko płatne bądź bezpłatne komunikaty reklamowe.
2: Oczywiście, jak najbardziej. To jest denerwujące i to jest takie bardzo wprowadzające.
1: Nie słyszymy się już niestety z panem Robertem. Słyszymy się za to z panem Bartoszem z Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie i słonecznie, bo jest strasznie gorąco, ale wracając do polityki, tutaj te reklamy jakoś nie wiem, może ich nie zauważam, one mi nie za bardzo przeszkadzają, ale w temacie krakowskim fajna sytuacja zdarzyła się w weekend, akurat w niedzielę odbył się turniej żużlowy o puchar prezydenta właśnie miasta Krakowa, a przecież takowy prezydent jeszcze nie jest wybrany, także to mnie tak...
1: Ale jednak prezydent miasta Krakowa to jest stanowisko i bez względu na to, czy akurat zajmowane, czy czekające na nowego włodarza, więc może to nie dyskryminuje takich imprez, przecież zaplanowanych dawno, dawno temu.
3: Tak wesoło to zabrzmiało, że akurat wybory prezydenckie w mieście Krakowie i w Krakowie turniej żużlowy o puchar prezydenta. Może właśnie to były też ranki, kto tam zdobędzie najwięcej głosów pośród tej braci żużlowej. Także miłego dnia słonecznego, wszystkiego
1: dziękujemy
3: dobrego.
1: I też życzymy miłego dnia. Słuchamy jeszcze może przez chwilę naszego eksperta dzisiejszego, profesor Olgierd Annusewicz z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego jest dzisiaj naszym głosem eksperckim. Ja go zapytałam o to, czy podziela te obawy, które przy okazji tej unijnej zmiany są podnoszone bardzo często, że brak płatnych reklam politycznych wcale nie rozwiązuje najważniejszych problemów z tymi komunikatami, takich jak właśnie ryzyko i częsta dezinformacja, ale też to, że algorytmy będą promowały treści szczególnie kontrowersyjne i szczególnie polaryzujące, a te merytoryczne w ogóle nie dostaną szansy, żeby się przebić do debaty.
4: Nie mogę powiedzieć, że takiego zagrożenia w ogóle nie ma. Widzę natomiast mimo wszystko trochę takiej przestrzeni do tego, żeby te treści programowe, nazwijmy sobie te nudniejsze, żeby budować ich atrakcyjność, żeby budować ich zasięgi. To na pewno jest wyzwanie komunikacyjne. Strasznie trudno jest powiedzieć, jak będzie i czy będzie gorzej, czy będzie lepiej. No na pewno będą niezadowoleni z tego ci, którzy na tej płatnej reklamie społecznej czy politycznej w mediach społecznościowych zarabiali. No faktycznie jest tak, że my chętniej i szybciej reagujemy na content, który jest emocjonalny, który jest prosty, który jest polaryzujący. No i nie da się

0: się ukryć, że jest w tym trochę racji, no, ale z drugiej strony może jest tak, że właśnie ktoś powinien się bardziej postarać nad bardziej atrakcyjną prezentacją tych treści o charakterze problemowym, no, albo też szukać innych sposobów dotarcia. Tutaj wrócę do TikToka, tak? To znaczy na TikToku tym politycznym faktycznie jest bardzo dużo treści polaryzujących, ale od czasu do czasu przebijają się takie treści, nazwijmy je sobie programowe, bo merytoryczne to mogłoby być czasem za dużo powiedziane, ale treści o charakterze programowym, więc to się da zrobić, tak? Pytanie, jak to będzie funkcjonowało w innych kanałach, jak sobie z tym poradzi YouTube i Google, jak te modele się będą zachowywały, to zobaczymy.
1: Kto jest przeciw? Kto jest za?
2: Zobaczymy, czy nasza debata polityczna w internecie ucywilizuje się nieco, czego chciałaby i Unia Europejska, i nasz parlament. Pan Paweł z Gdyni ma nadzieję, że te zmiany przyniosą poprawę jakości debaty politycznej. Dzień dobry.
3: Halo.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Doskonały temat na dzisiejszy dzień. Ja uważam w ten sposób i przedstawię kwestię reklamy naturalnie w taki krótki sposób. Mówiło się i mówi nadal, reklama dźwignią postępu. To hasło
2: handlu,
3: tak, i postępu, i handlu, ale mówi się nadal o tej ustawie, że jest to ustawa natury ogólnej, ale fakt, że reklama może wpływać skutecznie, podkreślam skutecznie, na odbiorcę reklamy, dlatego należy uważać na źródło reklamy i treść zawartą w reklamie. W wolnym kraju, a takim jest Polska, w wolnym kraju reklama ale pod kontrolą społeczno-ustawodawczą. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy i my, i pytamy Państwa o opinię o reklamie politycznej, nie tylko tej sieciowej, również tej w przestrzeni naszych miast. Jak Państwo na nią reagują? Czy bardziej dowiadują się czegoś o programach i planach politycznych kandydatów i kandydatek, czy jednak traktują jako polityczny i reklamowy spam? 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekają na Państwa głosy.

0: Manam w Trójce. A my dziś politycznie o reklamach i komunikatach marketingowych od polityków i polityczek rozmawiamy z państwem, bo od roku Unia Europejska reguluje bardzo ściśle ten temat, a platformy zamiast się podporządkować tym regulacjom, które na przykład mają udostępniać, znaczy zobowiązywać te platformy do udostępniania informacji o wydatkach na reklamy i zastosowanym targetowaniu, ale też zabraniają wykorzystywać szczególne kategorie danych na ten przykład informacje ujawniające poglądy polityczne. Ta zmiana unijna też zakazuje na 3 miesiące przed wyborami albo referendum emitować reklamy polityczne opłacane przez sponsorów z państw trzecich, co państwo zapewne domyślają się, na jakie procedery jest odpowiedzią. Polski Sejm na początku września, a Senat dosłownie przed kilkoma dniami przyjęły zmiany, które pomagają wdrażać te przepisy w Polsce i karać tych, którzy je łamią. Czy nasza debata na tym zyska i czy komunikaty polityczne będą bardziej merytoryczne? O to pytamy dziś. Państwa pani Zuzanna z Sandomierza dodzwoniła się do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Fachowiec i zawodowiec również od reklamy powiem, że przede wszystkim funkcją reklamy jest informacja. A jeśli to odnieść do reklamy politycznej, to ja życzyłabym sobie, żeby polityk mówił, z jakiego okręgu jest, ilu ma wyborców, ile dostał głosów i co chce zrobić, a co do tej pory zrobił. Nie interesują mnie jego prywatne sprawy, dzieci, żona albo jakie ma poglądy inne. On jest zawodowcem, mam nadzieję, ale nie jest. A u nas w Polsce nie są karani ci, którzy są nie zawodowcami i robią nam po prostu przykrość. Po prostu przykrość, bo zabierają nam czas na głupoty. Poproszę, program, co zrobił i co chce zrobić.
0: Ale zawodowo. Jednocześnie pani Zuzanno, przyzna pani, że te treści programowe i merytoryczne no jakoś się nie za bardzo chcą nieść w sieci, że jednak to, co nas, użytkowników i użytkowniczki, uruchamia najbardziej, co też pompuje zasięgi takich treści, to są kontrowersje, tematy, które nas dzielą, wyrażanie oburzenia, no i to nie zniknie teraz z sieci. Co prawda nie będzie można już za takie posty płacić, ale sprytnie sformułowane nadal świetnie sobie będą radzić i radzą.
1: No tak, ale powiedzmy tak, bądźmy cierpliwi, bo po wysypie zła nastąpi może okres, że chcemy dyskusji, a nie kłótni, a nie przerzucania.
0: A pani uważa, że w mediach społecznościowych taka dyskusja w ogóle jest możliwa? Taka jest, merytoryczna i spokojna?
1: Jest, dlatego że sama prowadzę takie dyskusje i nie pozwalam wychodzić poza ramy merytoryki i jestem konsekwentna, uparta i od lat. Muszę powiedzieć, że dla mnie ktoś, kto zmienił parę partii, nie jest wiarygodny. Dla mnie ktoś, kto się bardzo pomylił, nie jest wiarygodny, ale są wokół nas tacy ludzie i politycy, którzy mają swój określony kręgosłup, swoją linię i oni mówią cały czas to samo. Będzie tak, jak w każdej sytuacji, że nastąpi przesilenie zła i potem będziemy się odbijać. A jesteśmy w momencie absolutnie od dawna przesilenia się zła, bo tego się po prostu nie słucha. Jesteśmy inteligentni, zamknięci na to, co się dzieje. Bo to, co się dzieje, to jest złe. Ja wyłapuję tylko takich, którzy są dla mnie wiarygodni.
0: I gdzie pani ich wyłapuje? W mediach społecznościowych czy w innych miejscach?
1: Ale w mediach, ponieważ ja obserwuję bardzo wielu polityków i widzę, kiedy on się pręży gdzieś, prawda, o bzdurach i zajmuje mój czas, a ten, który mówi do mnie jak do poważnego człowieka, to ja go obserwuję dalej. I absolutnie mogę się nawet wysilić na komentarz do niego. Natomiast innych, to mam do nich żal, że zabierają mi czas. To są zawodowcy. Jeśli to jest zawód polityk, to on musi. A jeżeli tego nie robi, to znaczy, że nie jest wart mojego zainteresowania.
0: Dziękujemy pani Zuzanno i czekamy na kolejne głosy. Czy reklama polityczna na państwa działa i jak działa i czy obserwują państwo jakąś

0: zmianę w związku z tym, że zmieniło się w obszarze reklamy politycznej prawo. Już nie można, choć właściwie byłoby to dopuszczalne, ale platformy społecznościowe same zrezygnowały z takiej opcji, płacić za reklamę polityczną w sieci. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na Państwa głosy, wyborców i wyborczyń, użytkowników i użytkowniczek portali, serwisów, ale też no, komunikatów politycznych. Pan Edmund Skozienic jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, przed chwilą wysłuchałem pani Zuzanna bodajże, jeżeli nie pomyliłem imienia.
0: Tak, pani Zuzanna była pana przedmówczynią.
1: Tak, no bardzo idealistyczne podejście i no to konsumowanie, ja rozumiem sens wypowiedzi pani Zuzanny, natomiast no, my możemy sobie tak życzyć. Także to jest takie życzeniowe, że tak powiem, spojrzenie na sprawę, bo rzeczywistość jest niestety daleka od tego, o czym pani Zuzanna mówiła. Presja, bo reklama polityczna niczym się nie różni tak naprawdę od jakiejkolwiek innej formy reklamy. I w tym momencie to, co pani redaktor powiedziała, no niestety jest prawdą, czyli podawanie treści w zaowalowanej, być może teraz będzie bardziej formie, nie wprost, ale to tylko wzmoże kreatywność tych wszystkich copywriterów, którzy będą taką reklamą się dalej zajmować. To może nieco forma się zmieni, natomiast przekaz, a przede wszystkim taki przekaz podprogowy, jak to się mówi, on pozostanie i ja tu jestem no niestety w głębokim pesymizmie.
0: Ja, widzi pan szansę na jakąś realną zmianę? No bo można to, co można, zmieniać prawo i prawo egzekwować. Unia Europejska zmieniła prawo, polski parlament właśnie dostarczył narzędzi, żeby to prawo egzekwować, a rzeczywistość ma szansę za tym nadążyć? Jeśli tak, to może jakoś inaczej? Ma pan jakiś pomysł?
1: To znaczy, wie pani, to tak jak w każdej dziedzinie. Jest kwestia nieuchronności tej kary, prawda? Jeżeli zostają te przepisy martwe, no to nic się nie zmieni. No nic się nie zmieni. Przykład, przepraszam, no ale w jaki sposób polityczny, czytam, że jakiś tam Białorusin, który za dywersję został skazany na śmieszną karę 3,5 roku. Jak ta kara odstrasza na przykład?
0: No tutaj mamy do pociągnięcia tak naprawdę platformy społecznościowe do odpowiedzialności, ale też płatników ewentualnych reklam, więc platformy umywają ręce i mówią, nie będzie reklam w ogóle, więc problem z naszego punktu widzenia zniknie. Czy państwo podzielają ten optymizm, że problem z manipulanckimi przekazami politycznymi i tym, że wygrywa wybory ten, kto może zapłacić za więcej, bardziej przekonujących komunikatów w sieci? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Ja je również zadałam naszemu dzisiejszemu ekspertowi, profesorowi Olgierdowi Annusewiczowi z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Czego ja bym oczekiwał od nadawców, od właścicieli platform, to jest skutecznego wykrywania i eliminowania z dyskusji botów, bo ten organiczny ruch może być właśnie stymulowany poprzez boty. Jakby reklama nadal jest płatna, tylko ja płacę, znaczy nie ja, ale nadawca płaci właścicielowi farmy botów, który przy pomocy właśnie farmy botów sztucznej inteligencji buduje taki quasi-organiczny zasięg, quasi-organiczną popularność komunikacji. To jest coś, co należałoby zdecydowanie rozwiązać. Natomiast no, na razie Meta robi, powiedzmy, pierwszy krok.
3: Czy tu się zgadzamy?
0: Pierwszy krok, ale przed nami wiele kolejnych. Czy państwo czują się obiektami takiej zmasowanej politycznej propagandy? Czy państwo przeglądając, scrollując swoje media społecznościowe, czują, że ktoś chce państwem manipulować i wpływać niekoniecznie fair na państwa polityczne wybory i zapatrywania? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa głosy.

0: śmiał.
1: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
2: O reklamie politycznej dziś rozmawiamy. Ja ciągle czekam na głosy z Krakowa, gdzie ponoć w tej przestrzeni miejskiej to można się prawie było nie zorientować, że kampania wyborcza trwa, tak niewiele plakatów i billboardów. Czy krakowianki i krakowiacy nas słuchają i potwierdzają albo zaprzeczą? I czy ta kampania przeniosła się do sieci? Bo dziś o polityce w sieci rozmawiamy i pan Daniel z Rzeszowa jest z nami w tej sprawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Rzeczywiście jest tak, że ta reklama w mediach jest bardzo intensywna i bardzo taka atakująca. Natomiast nie zgodzę się z panem, że mądrzy w nią nie wierzą, a tam mniej mądrzy jej podlegają, ponieważ reklama ma to do siebie, że właśnie jej działanie polega na tym, że to działanie nie jest świadome, tylko jest elementem wpływu społecznego, więc niekoniecznie jest element, że inteligencja nas chroni przed wpływem tej reklamy. Dlatego jak najbardziej jestem za zakazem reklamy politycznej. Natomiast niesie to też ze sobą pewne ryzyka, bo jeżeli będziemy mieli zakaz reklamowania, to będą przebijały się tylko i wyłącznie kwestie polaryzacyjne, te, które zgodnie z algorytmami będą budziły nasze zainteresowanie i emocjonalny stosunek do poszczególnych postów. W związku z powyższym, w ślad za zakazem reklam powinno być zakaz algorytmów w zakresie polaryzacji politycznej. I wtedy to by przyniosło większy skutek, a nie zakaz reklam, bo teraz będą wygrywać tylko i wyłącznie te skrajne populistyczne na przykład przekonania i poglądy, które będą publikowane niepłatnie, ale one przez algorytmy będą bardziej widoczne i będą bardziej nami manipulowały. A te takie środkowe przekazy, mniej emocjonalne, nie będą docierały do przekazu.
2: To jest rzeczywiście, panie Danielu, ta obawa, która jest podnoszona najczęściej z tą zmianą, że płatne reklamy paradoksalnie były często jedynym sposobem na to, żeby treści programowe, treści merytoryczne, które nie dzielą i nie wywołują hurra optymizmu jednych i furii drugich, w ogóle się przebiły również do wyborców i wyborczyń potencjalnie zainteresowanych tym, co nas wszystkich powinno chyba interesować, czyli co dany polityk czy polityczka ma w planie nie zmienić, jakie działania podjąć, jakie ma poglądy. Pan Jakub z Krakowa wreszcie, doczekałam się. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Jak tam w Krakowie kampania miejska widoczna, czy tak jak mi tu doniesiono, nie bardzo?
4: To jest bardzo ciekawe, dlatego że Kraków jest parkiem kulturowym, czyli mamy zakaz reklamowania czegokolwiek. Usługi w Krakowie, w Nowej Hucie między innymi, tracą swoich klientów, ludzie zamykają wieloletnie zamykane biznesy, prowadzone biznesy, dlatego że nie zakazano możliwości reklamowania się. Kiedy przychodzi okres wyborów...
2: W przestrzeni miejskiej, dodajmy, tak? Bo to ważne,
4: tak,
2: ważne zastrzeżenie.
4: Tak, ale kiedy przychodzi czas wyborów, czy to są prezydenckie, czy którekolwiek inne, to nagle to miasto jest pełne reklam tych twarzy, które potem mają się pojawić. I to jest niesamowite, dlatego że ja jako przedsiębiorca nie mogę tego zrobić, żeby powiesić cokolwiek.

0: A tutaj nagle się pojawia ogrom banerów wiszących na płotach, owijających się wokół wszystkich możliwych miejsc, gdzie tylko te twarze mogą się pojawić. I była widoczna ta kampania. Było bardzo dużo widocznych plakatów kandydatów. Było tych kandydatów widać na ogrodzeniach szkół, było widać ich na ogrodzeniach płotów przy ulicach zmierzających w różne miejsca, blisko punktów wyborczych. Tak samo to wszystko było widoczne.
1: A proszę powiedzieć, w takim razie pan by się bardziej domagał tego, żeby wobec tego przedsiębiorcy mogli, tak jak politycy, czy żeby rzeczywiście nikt nie zaśmiecał miasta plakatami, billboardami? Reklamą.
0: To znaczy, brakuje mi tego, żeby móc powiesić normalną reklamę, tak? Dlatego, że ludzie nie są w stanie trafić do mojego punktu usługowego, dlatego, że nie wiedzą, gdzie on się znajduje. Dlatego, że ustawa, uchwała krajobrazowa mówi, że musimy chronić te piękne widoki. I tak byłbym za tym, żeby w jakimś złagodzonym stopniu wróciła ta możliwość. Wracając do samej reklamy politycznej, jeden z kandydatów prowadzi wiele forów na Facebooku, w których promuje tak naprawdę działalności prospołeczne i kiedy przychodzi czas wyborów, wykorzystuje zbudowane społeczności do tego, żeby swój program wyborczy i swoje...
1: Czyli jak rozumiem, brak możliwości opłacania reklam politycznych mu nie straszny.
0: Tak.
1: Pan Arkadiusz z Zachodniopomorskiego dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom trójeczki. No, ja bym się odniósł co do reklam w mediach w ten sposób, że moim zdaniem całkowicie zakazać to nie, bo to i tak te przepisy będą łamane czy w ten sposób, czy w inny sposób, ale wiadomo, pani redaktor sama dobrze wie, że tu nie ma zasady. No, na przykład takie wypowiedzi na platformie X zaraz są weryfikowane przez drugą osobę, tak? Także... Nie wiem, ale ja bym całkowicie zakazał, niech taki jeden z drugim ruszy Polskę, przedstawi swój program, potem my możemy jako wyborcy go zweryfikować, ocenić i wtedy będzie wszystko okej, bo naprawdę ten internet, niektórzy moi przedmówcy tu się wypowiadali, no jest zaśmiecony tymi reklamami politycznymi.
1: No ale jednocześnie jest platformą, dzięki której można bardzo szybko i bardzo łatwo dotrzeć do tysięcy, setek tysięcy czasem odbiorców i odbiorczyni, a spotkania face to face jednak nie pozwalają zrobić tego tak łatwo. Pan Konrad dodzwonił się do nas ze swoim pomysłem, jak uregulować albo ucywilizować rynek reklamy politycznej. Dzień dobry, panie Konradzie.
3: Dzień dobry. No będę radykalny. Słucham. Oczywiście tak, żeby wsadzić kij w mrowisko. Całkowity zakaz wszelkiej reklamy politycznej. Mało tego, proszę mocno się zaprzeć w fotelu. W ogóle wypowiedzi politycznych.
1: Czyli zakaz prowadzenia kampanii, to pan proponuje?
3: Kompletnie. Tak,
1: no to skąd my, wyborcy i wyborczynie, mamy się dowiedzieć?
3: Proszę posłuchać.
1: Słucham.
3: Jedna platforma informacyjna, na której każdy z kandydatów, polityków może raz w tygodniu zamieścić istotne jego zdaniem informacje. Spytam panią, czy pani pamięta, co było ważne tydzień temu w mediach?
1: Rzeczywiście nie sposób spamiętać wszystkiego.
3: A miesiąc temu?
1: To już całkiem.
3: Czyli jakie to ma znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia. Ta emocja, która towarzyszy nam w danej chwili, kiedy ktoś coś powiedział, a ktoś inny powiedział, że on źle powiedział, towarzyszy nam dzisiaj, natomiast nie przynosi żadnych reperkusji, moim zdaniem, w dłuższym czasie, bo odnoszę wrażenie, że podziały polityczne są już dawno dokonane i przekonanie przez media takiej czy innej grupy społecznej do swoich racji jest raczej mało, tak ja uważam, jest mało realne, no bo już jesteśmy spolaryzowani. Ten jest po tej stronie, ten po tamtej. I chociażby nie wiem, ile wpisów na platformie X i gdzieś indziej zamieścić, to tego spolaryzowanego nie przekona.
1: Czy państwo się zgadzają z panem Konradem i z awangardowym, radykalnym pomysłem pana Konrada, żeby w ogóle móc prowadzić debatę polityczną i kampanię wyłącznie w jednym miejscu i to w ściśle określonych ramach czasowych? 22 i 7 trójek to nasz numer. A my po raz ostatni usłyszymy się z naszym dzisiejszym ekspertem, chyba że wolimy ze słuchaczem chwilowo, bo pan Bartek z Podhala dodzwonił się do nas i ma prawo pierwo głosu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie oczywiście reklam politycznych również, ale...

0: Jest to tam któryś przedmówca mówił o tych reklamach również prywatnych, o tych ustawach środowiskowych, że bardzo byłby za tym, żeby poluzować te wszystkie zakazy, te wszystkie, które nakładają na przedsiębiorców możliwość reklamowania się. Proszę Państwa, ustawa środowiskowa, która zakazuje reklam, jest bardzo dobra. Widać to w gminie tam Nowy Targ i okolicach, gdzie przy drogach nie ma żadnych reklam. W gminach, w których nie ma tych ustaw środowiskowych, jest bardzo duży bałagan. Ale to samo się tyczy również tych politycznych reklam. Ja uważam, że nie powinno ich być w ogóle. Mój przedmówca powiedział, że w czasie wyborów te reklamy polityczne wiszą wszędzie. Ale tego się nie da ogarnąć. To jest po prostu utopia, żeby policja chodziła, goniła, bo tego się po prostu nie da zrobić. Jestem za zakazem całkowitym umieszczania jakichkolwiek reklam, czy to politycznych, czy też również prywatnych.
1: Dziękujemy panie Bartku i słuchamy pana Zbigniewa z Częstochowy. Czy pan też zakazałby reklam politycznych w ogóle? Całkowicie.
2: Dzień dobry, serdecznie. Dzień dobry. Witam również wszystkich słuchaczy Trójki. Oczywiście, że tak, jestem jak najbardziej za zakazem, tym bardziej, że znamy ateńską demokrację, gdzie sobie bardzo dobrze radzili bez tego, prawda?
1: Zdania na ten temat są podzielone, czy tak bardzo dobrze,
2: wiem,
1: no i też skala osób uprawnionych do głosowania była bardzo ograniczona. My możemy wszyscy głosować.
2: Tak, ale myślę, że dobrze byłoby też może spróbować. Nigdy by nie zaszkodziłoby to nam, prawda?
1: Czyli
2: może
1: wyłącznie fora i rynki miast jako platforma prezentowania swoich postulatów?
2: Może być jak najbardziej. Tak jest. Będzie jakiś porządek i tak dalej. Tak jak wcześniej przedmówca powiedział, ty zainteresowany przyjdzie, posłucha. Jeśli nie, to nie. A więc ten ktoś tam będzie musiał naprawdę mówić istotne, fajne rzeczy, a później przypuszczam, że będzie naprawdę też musiał jakby brać odpowiedzialność za to, co mówi.
1: Dziękuję panie Zbigniewie. Czy pan Andrzej z Lubina? Z Lubina. Nie z Lublina, bardzo tutaj nie chciałam się pomylić. Potwierdza, że zakaz reklamy to jest dobry kierunek. No i czy w ogóle realistyczny?
3: Bardzo niedobry i nierealistyczny. Prawo wyborcze jest, tylko że go nikt nie przestrzega. Nie można powiedzieć, że nie da się rozłożyć ręce i mówić, no wszyscy nadużywają tego prawa, zamiast tam limit jest powiedzmy tam na kilka tysięcy na wybory. Politycy kilkaset tysięcy potrafią wydać. Nikt tego nie sprawdza, wszyscy o tym wiedzą i z jednej strony i z drugiej i wszyscy przymykają na to oczy. A może zrobić takie prawo, przyłapany, że chłopie podwoiłeś swoje wydatki dwukrotnie, po prostu mimo, że cię wybrali, nie dostajesz mandatu, bo ty masz ten mandat ze złamaniem prawa. Proste.
1: Proste pytanie, czy realistyczne i czy naprawdę rozwiązuje te najważniejsze problemy, jakie mamy w debacie publicznej i politycznej. My dziś w Trójce dyskutowaliśmy z Państwem o nowych przepisach, teraz przyjętych też przez polski parlament, które mają ucywilizować i naprawić trochę naszą polityczną debatę tak, by sterowanie z nią za pomocą środków finansowych, czasem też z zewnątrz kraju, który ma wybierać swoich przedstawicieli i swoje władze, był trudniejszy. Czy niemożliwy, to się okaże. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Elżbieta Malinowska i Piotr Łodej. My mówimy do usłyszenia. Za chwilę przywita się z Państwem Piotr Metz.

0: autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Z kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. Już jutro po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl. To się opłaca.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech, za.

0: zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 września, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Plan wydatków na przyszły rok gotowy, rząd przyjął projekt budżetu. TSUE oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem. Po ataku w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka, sprawca to uczeń 8 klasy. Rząd przyjął ostateczny projekt budżetu na przyszły rok. Najwięcej pieniędzy zamierza przeznaczyć na obronność i ochronę zdrowia. Ale jak zapewniał minister finansów Andrzej Domański, wszystkie programy społeczne zostaną utrzymane. Zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa musi trafić do Sejmu do końca września.
5: Wydatki mają wynieść ponad 970 miliardów złotych, dochody 695 miliardów. Na obronność rząd przeznaczy 198 miliardów złotych. To 4,5% PKB i jak mówił minister finansów Andrzej Domański, wyróżniamy się pod tym względem wśród państw NATO. Na ochronę zdrowia resort finansów zapisał w budżecie ponad 270 miliardów. To 26 miliardów złotych więcej niż w tym roku. Minister Domański uspokajał, przy tym wszystkie kluczowe programy społeczne zostaną utrzymane.
6: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
5: W budżecie uwzględnione zostały też zmiany podatkowe, które zaakceptowała Rada Ministrów. Pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Budżet teraz trafi do Sejmu, a później na biurko prezydenta. Karol Nawrocki ustawy budżetowej zawetować nie może. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: To poprzednie rządy nie zabezpieczyły interesów Polski w sprawie umowy handlowej z Mercosurem, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Adam Szłapka mówi, że w umowie udało się jednak wprowadzić kilka bezpieczników.
7: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro. Mówię o produktach rolniczych, to znaczy, że polscy rolnicy na tym zarabiają, a import zmalał w tym czasie z tego dokładnie rynku. Czyli te bezpieczniki, które wprowadziliśmy do umowy Mercosur, okazały się bardzo skuteczne.
4: Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Sprawa Mercosuru jeszcze w TSUE się nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają dwie skargi na tę umowę. Po ataku w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka, a dwie kolejne osoby są ranne. Sprawca, uczeń 8 klasy, został zatrzymany. Swoich kolegów i pracowników szkoły zaatakował nożem.
8: Ofiarami ataku padły dwie nauczycielki i uczennica. Jedna z kobiet, 61-latka, zmarła na miejscu. Pozostałe dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Stan rannej dziewczynki jest krytyczny. Lekarze robią wszystko, aby ją uratować. Życie drugiej z nauczycielek nie jest zagrożone, przekazał minister zdrowia Kamil Szaszko. Ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie bohaterska postawa dyrektorki szkoły, zauważył minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok. Zarazem ciął medialne spekulacje na temat motywów napastnika, mówiąc, że służby poinformują o nich w odpowiednim momencie. Do ataku doszło w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: Czy lokalna profilaktyka nadąża za nowymi wyzwaniami? O tym rozmawiali w Toruniu gminni koordynatorzy zajmujący się uzależnieniami. Eksperci zwracają uwagę na rosnący problem uzależnień behawioralnych, m.in. od hazardu, mediów społecznościowych i zakupów. Na pewno sprawdza się nocna prohibicja, ale to wymaga jeszcze pogłębionych badań, ocenia socjolog, ekonomista i specjalista do spraw polityki społecznej Dariusz Szczotkowski.
9: Widać efekty prohibicji pod tym, że na SOR-ach jest dużo mniej przyjęć osób pod wpływem alkoholu i policja ma dużo mniej interwencji w mieście tak zwanym. Ale z drugiej strony nie badamy tego, czy nie ma przeciwnych skutków, na przykład czy nie wzrasta nam nadużywanie alkoholu w domach, a przez to przemoc domowa po spożyciu alkoholu. Tego nie

0: Nikt nie bada, więc dzisiaj tak naprawdę prohibicja nocna nie jest dokładnie w Polsce zbadana. Wszyscy podkreślają pozytywy, a jeszcze nie zbadaliśmy, czy nie ma odwrotnych skutków.
1: A nocną prohibicję wprowadziło ponad 200 samorządów.
2: Klimat.
1: Prawie 60% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Teraz zaczynają się zielone godziny, kiedy warto wykorzystać nadmiar energii z OZE. Na mapie IMGW 89 alertów związanych z suszą hydrologiczną. Niski stan rzek i jezior najbardziej dokuczliwy jest na południu, wschodzie i na zachodzie Polski. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Popołudnie na ogół pogodne, więcej chmur tylko na północy i wschodzie. Na termometrach w tej chwili od 18 stopni w Zakopanem do 24 w Legnicy, a jutro nadal dużo słońca i ciepło.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
10: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
9: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
10: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
9: A to akurat bardzo proste.
11: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

No, Sitar jeszcze trochę nie stroił, ale to pierwsze podejście do nagrania Norwegian Wood. Takie rarytasy na specjalnym wydaniu płyty Rubber Soul Beatles, której posłuchamy w najbliższy piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na imprezie o 19, na którą wszystkich zapraszamy. Zaproszenia do zdobycia u Marka Pawlukiewicza 22 i 7 trójek przez całą dzisiejszą tonację trójki. Marek razem z Michałem Jakubikiem i mną, Piotrem Mecem, zapraszamy na najbliższą godzinę.

Wczoraj swoje 50. urodziny obchodził jeden z najpiękniejszych, najwspanialszych i największych albumów wszystkich czasów. I pod tym zdaniem podpisuje się jedną i drugą ręką. Płyta Songs in the Key of Life. Trudno uwierzyć, to był już 18. album Stevie'ego Wondera, wydany w bardzo niezwykłym formacie. Dwóch płyt winylowych dużych i jednej dodatkowej epki, bo tyle tych piosenek wtedy Stevie Wonder napisał. Pamiętam, że skopiował dokładnie ten format mniej więcej w tym czasie też Czesław Niemen. Z tej płyty zagramy trochę utworów, trochę też spoza płyty, bo co okazało się po latach, Stevie Wonder wtedy też grał wspaniałe wersje tych piosenek w studio. To są oryginały nie do podrobienia i na pewno dzisiaj nie pojawi się w tonacji trójki utwór, który był bardzo brzydką przeróbką tej kompozycji.

wspaniały humanistyczny hymn ponad podziałami, ponad kolorem skóry, ponad wszystkim, łączący ludzkość. Takie jest przesłanie tej wspaniałej, więcej nawet niż podwójnej płyty. I tak, Michał Jakubik odgadł, nie pojawi się dziś ani Coolio, ani nawet Will Smith. Będą tylko oryginały. A przy telefonie 22 i 7 3, Marek Pawlukiewicz rozdaje zaproszenia na najbliższy piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Słuchamy nowej, pięknej wersji płyty Rubber Soul z dodatkami, których wcześniej nie znaliśmy.

Muzyka, po której słuchaniu wszystko staje się lepsze i my jesteśmy też lepsi, mówię to z pełną odpowiedzialnością, szczególnie wersje, które usłyszymy za chwilę. Jest też jeden sposób na to, żeby poczuć się lepiej. Zadzwonić do Marka Pawlukiewicza, 22,7 trójek. On ma zaproszenia na najbliższy piątek na 19 do studia Osieckiej, gdzie słuchać będziemy nowej wersji Rubber Soul Beatlesów. Kunszt muzyków i samego Wondera i jego zespołu słychać chyba najbardziej nie na studyjnej płycie,

Nawet wówczas można było robić już cuda, a lista płac na tej płycie jest kilometrowa. Ale tutaj, kiedy ta muzyka jest grana na żywo, wprawdzie w studio, ale na żywo, od początku do końca, to jest jeszcze epoka przedkomputerowa. Posłuchajmy dwóch, kto wie, czy nie najważniejszych utworów z tej płyty właśnie w tej wersji. Są porażające.

Singlowy hołd dla Duke'a Ellingtona. Nie tylko Will Smith i Coolio nie mają dzisiaj u nas szans, nawet George Michael w duecie z Mary J. Blige. 22 i 7 trójek zaproszenia do Osieckiej na najbliższy piątek na 19 na słuchanie nowej wersji Rubber Soul Beatlesów. Marek Pawlukiewicz czeka na Państwa zgłoszenia. Płyta roku, Biblioteka Kongresu. Lista nagród, którą Wonder dostał za Songs in the Key of Life jest kilometrowa, ale nie to w tej płycie jest najważniejsze. Najważniejsza jest muzyka. Myślę, że to jego absolutnie największe dzieło.

W 50. urodziny swojej płyty Stevie Wonder zrobił niespodziankę i wydał epkę z 4 utworami z sesji do tej płyty, mówiąc, że wprawdzie wtedy nie trafiły na album, ale z ducha są mu jak najbardziej przynależne. No a 13 października w Birmingham na Wyspach Brytyjskich rozpoczyna trasę koncertową, gdzie będzie najpierw w Europie, a potem w Stanach Zjednoczonych od Nowego Jorku do Los Angeles. Grał tę płytę w jej urodziny w całości, od początku do końca. Wczoraj była jeszcze jedna rocznica, tym razem smutna. 35 lat temu pożegnaliśmy Milesa Davisa. W zasadzie tu należałoby postawić kropkę. Należałoby postawić kropkę też, jeżeli chodzi o wybór utworu, który z takiej okazji można zagrać. Tylko jeden. To jest 9,5 minuty, które są definicją tego, czym jest

Przegorny ten tytuł i cóż z tego? Bardzo, bardzo wiele. 22 i 7 trójek. Marek Pawlukiewicz wciąż zdaje zaproszenia do Osieckiej na najbliższy piątek na 19. Beatlesi mieli taki filtr jakości jak Stevie Wonder. Jeżeli coś nie trafiło na płytę, to był jakiś powód. No ale jak wychodzi taka specjalna wersja, to można też czasem tam dodać coś, co wtedy słusznie się nie zmieściło. I tym skończymy dzisiejszą tonację trójki. Do 16 zaproszenia. Prosimy słuchać trójki. Będziemy je jeszcze rozdawać. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
12: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 29 września. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
1: Jeszcze dziś nadamy bieg sprawie dotyczącej prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, zapowiada minister Żurek. Kuratorium i szkoła nie chcą udzielać informacji po planowanym przez 13-latka ataku na szkołę w książkach. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat marnowania żywności. Wyrzucamy 1/3 jedzenia. Prokuratorzy zajmą się zbieraniem dowodów w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W rozmowie z TVP Info prokurator generalny mówił, że śledczy będą sprawdzać m.in. czy w sprawę manipulowania składami orzekającymi Trybunału były zaangażowane inne osoby.
2: Prokuratura w tego typu sprawach musi zebrać konieczne dowody. Jest stosowny zespół prokuratorów, którzy zajmują się tego typu sprawami i to zawiadomienie trafi do tego zespołu i będziemy ustalać, jakie są fakty. Kto złamał prawo, w jaki sposób do tego doszło i czy panu Święczkowskiemu pomagały w tym także inne osoby w Trybunale.
1: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału złożył sędzia tego Trybunału Sławomir Patera. Ustawa, która realnie obniży ceny paliw, czeka jedynie na podpis prezydenta, mówi rzecznik rządu. Adam Szłapka apeluje do prezydenta, by nie przeciągał decyzji w podpisaniu ustawy.
3: Ustawa przygotowana przez rząd jest ustawą, która daje szansę sfinansowania obniżki cen paliw. Wszyscy doskonale wiemy, że ze względu na sytuację geopolityczną firmy, duże koncerny paliwowe zarabiają znacznie więcej niż zarabiały do tej pory. I te pieniądze są do wzięcia, ale tylko jest taka możliwość ustawowa. Musi być takie rozwiązanie ustawowe. I tu nie ma żadnej polityki.
1: Ustawa zakłada nałożenie 60% podatku na nadzwyczajne zyski firm paliwowych. Danina ma według rządu przynieść budżetowi około 4 miliardów złotych. Po zatrzymaniu 13-latka podejrzanego o planowanie ataku na szkołę podstawową w Książkach, placówkę wizytowali przedstawiciele kuratorium. Dyrektorka toruńskiej delegatury Irena Zielińska odmówiła komentarza, odsyłając do rzecznika kuratorium w Bydgoszczy. Informacji nie udzieliła też dyrektorka szkoły Katarzyna Szostakowska.
4: Niestety.
5: No jest pani po spotkaniu.
4: Proszę kontaktować się z rzecznikiem, z panią Ewą Podgórską.
6: Krzysztof Zieliński, wójt gminy Książki. Oczywiście, że zaskoczone taką sytuacją, jesteśmy niewielką gminą, w związku z tym takie sytuacje zawsze były z daleka od nas, a tu się okazało, że jest blisko nas. My ze swojej strony wraz z placówką oświatową, czyli z naszą szkołą, jak i z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i kuratorem oświaty prowadzimy dalsze czynności, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele czuli się bezpieczni w tej placówce.
7: Słyszał pan, dochodziły takie sygnały, że mogło w szkole dochodzić do hejtu akurat na tym uczniu?
6: Nic mi na ten temat nie wiadomo.
1: A do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki tuż po 16. Przeciętna rodzina wyrzuca rocznie 57 kilo jedzenia i traci na tym prawie 1800 zł rocznie, wynika z badań Opinie 24. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat marnowania żywności.
8: Pieczywo, wędliny. Resztki warzyw. Po prostu kupujemy za dużo.
9: Najwięcej chleba. Teraz nie potrzeba żadnych zapasów robić.
8: Bo to trzeba kupować mniej, tylko ile się zje.
9: W tych pudełeczkach tam zostawiają te sałatki, nie sałatki.
1: Według ONZ na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Już prawie 4 minuty po 16, czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
11: Dzień dobry i zaczynamy od tenisa. Teraz całe towarzystwo walczy o punkty i pieniądze w Azji. Hubert Hurkacz dotarł aż do finału imprezy ATP w Chengdu w Chinach. To już nie dał rady Hiszpanowi Alejandro Davidowiczowi Fokinie. Przegrał 4-6 i 6-7. W tiebreaku kończącym mecz nie wykorzystał 4 piłek setowych. Dobrych wiadomości nie mamy też z Tokio. Kamil Majchrzak do turnieju głównego musiał przebijać się tu przez kwalifikacje i przegrał w decydującej rundzie 2-6, 6-3 i 1-6 z wyżej notowanym Francuzem Arturem Filem. Za to przez eliminację do turnieju WTA w Pekinie zwycięsko przeszła Katarzyna Kawa. W ostatniej rundzie 6-3, 7-5 pokonała Rosjankę Valerię Savinicz. Brawo! Wrócimy jeszcze do wczorajszej porażki naszych piłkarzy w Lidze Narodów ze Szwedami. Oto kiedy zaczniemy grać lepiej, został zapytany były legendarny zawodnik i mniej zasłużony prezes naszej federacji Grzegorz Lato.
12: Jak ja bym miał pomysł, co z tym fantem zrobić, to bym był bardzo bogatym człowiekiem, bo bym jechał do Londynu, założyłbym wszystko co mam i bym tylko się śmiał, wie pan o co chodzi.
11: Zostaniemy przy temacie.

0: I na zakończenie serwisu poinformujemy, że media w Portugalii interesują się występami stoperów FC Porto w naszej kadrze. Mówimy oczywiście o Janie Bednarku i Jakubie Kiwiorze. I łatwo tłumaczą dysonans pomiędzy ich dobrymi występami w Portugalii i słabymi w reprezentacji Polski. Uważają zgodnie, że w klubie występują jako para środkowych obrońców. Wczoraj wystąpili rozdzieleni. Bednarek zagrał na środku, Kiwior z lewej strony defensywy i to miało zaburzyć ich rutynę oraz nawyki. Stąd słabe noty i 3 stracone gole w Sztokholmie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: W nocy raczej będzie bezchmurnie, ale na północnym wschodzie i w górskich kotlinach pojawi się mgła. W najchłodniejszym momencie nocy ma być przeważnie od 4 stopni na wschodzie do 12 stopni na wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, bo synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna od 17 do 23 stopni, najcieplej na południowym zachodzie Polski.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dzień dobry, 7 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Michał Kowarski.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Takie to imieniny Michałów dzisiaj w programie trzecim. W audycji popołudniowej opowiemy o młodzieżowym słowie roku 2026. Plebiscyt wystartował. Sprawdzimy też, jak na przejazd autostradą A2 wpływa rozpoczynający się remont tej drogi. W reportażu dziś Krystyna Nicpoń z Katowic, która ma 86 lat i udowadnia, że wiek to tylko liczba i że nie ma rzeczy niemożliwych. Reportaż będzie po godzinie 18.30, a już za chwilę o małych sklepach Państwu opowiemy. Tych, których jest już coraz mniej.
7: Co pana trzyma?
8: Miłość do handlu prawdziwego. Najważniejsi są ludzie.
7: Czy się pani jeszcze zdarza kupować w małych sklepach?
9: Bardzo często, bo jest pod ręką.
2: Ciekawy jestem, czy szkoda państwu tych małych sklepików. 2 2 7 3 to jest numer do państwa dyspozycji, a reportaż, jak już mówiłem, po 18.30 to coś na zachętę.
9: Pływałam tak do 20 lat. No, najlepszy mój wynik to było 4. miejsce wtedy w Polsce. Potem przerwałam pływanie. Bardziej mnie interesowały góry, rajdy i po prostu turystyka.
2: Pani Krystyna Nicpoń, przypomnę, ma 86 lat i nie zamierza odpoczywać. A w programie trzecim teraz Lady Punk i Fabryka Małp. 8 minut po godzinie 16. Czekam na państwa telefony, ale już widzę jednym okiem, że państwo dzwonią, bo taka tablica nam zrobiła się cała na żółto.

0: I pan Marcin się do nas zadzwonił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marcin z Gdańska, rocznik 77, czyli ten, który jeszcze korzystał z tych sklepików i dalej.
0: Już nie korzysta? A jeszcze korzysta.
1: Jeszcze korzysta, jeżeli są, ale niestety na gdańskiej Zaspie już prawie wszystkie zniknęły, nie wytrzymały konkurencji z Żabkami osiedlowymi i z dyskontami, więc
0: żal?
1: Bardzo przykro. Bardzo duży żal, że nie ma tych, bo to całkowicie inne zakupy były w takich małych sklepach niż w takich bezimiennych dyskontach lub Żabkach, ale no niestety takie są czasy i chyba nic na to nie poradzimy.
0: Też tak państwo myślą? 2 2 7 3. Dziękujemy za ten telefon i czekamy na kolejne.

0: Już 12 minut po godzinie 16. 13-latek z Wąbrzeźna przyznał się do planowania ataku w szkole. Przypomnijmy, policjanci znaleźli w jego plecaku bagnet. Chłopiec zabił wcześniej kilka kotów. Plecak szykował do pójścia do szkoły. Policjanci pojawili się w jego domu o 6 rano. Teraz 13-latek przebywa w policyjnej izbie dziecka. Jego sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Jak na tę sytuację reaguje szkoła, to sprawdzał dzisiaj w podstawówce w książkach Mariusz Luda z Radia PIK.
1: Mimo powagi sytuacji dyrektor toruńskiej delegatury kuratorium Irena Zielińska odmówiła komentarza.
2: Dzień dobry pani kurator, możemy na krótką rozmowę prosić?
3: Niestety.
2: Ale
3: nie.
2: Dlaczego?
3: Niestety.
2: No
3: nie.
2: Jest pani po spotkaniu.
3: Proszę kontaktować się z rzecznikiem.
1: Rzecznik kuratorium w Bydgoszczy pozostawał nieuchwytny. Dyrektor szkoły Katarzyna Szostakowska również odesłała media z kwitkiem, publikując jedynie oficjalne oświadczenie. Czytamy w nim m.in. ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci, a także trwające czynności nie możemy przekazywać szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Szkoła zapewnia jednak, że uczniowie i rodzice zostali objęci pomocą psychologiczną, prosząc jednocześnie o powstrzymanie się od spekulacji. Głos w sprawie zabrał także wójt gminy Książki, Krzysztof Zieliński, podkreśla, że nikt wcześniej nie zgłaszał żadnych niepokojących sygnałów dotyczących agresji ze strony zatrzymanego nastolatka.
4: Nic mi na ten temat nie wiadomo.
5: Nie miał pan jako wójt żadnych sygnałów docierających o tym, że być może coś w szkole dzieje się złego, czy z tym uczniem, czy w ogóle?
4: Nie, nie miałem takich informacji.
1: Kuratorium oświaty wskazuje z kolei, że chłopak był typem samotnika i uchodził za ucznia wycofanego, co potwierdzają jego koleżanki i koledzy.
6: Wyzywali go. Był źle traktowany w szkole, był bardzo skryty.
7: Chodziłam z nim do szkoły i on na przerwach był mega cichy i spokojny. Bym się nie spodziewała tego po nim.
1: Choć emocje w miejscowości Książki powoli opadają, przed lokalną społecznością i psychologami stoi teraz gigantyczne wyzwanie, by przywrócić dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa.
0: Niebezpieczna sytuacja dzięki reakcji m.in. polskiej policji nie przerodziła się w coś o wiele gorszego. 14 minut już po 16:00.

To był kawałek Fireflies, John Legend i Pharrell Williams. Ten kawałek zapowiada nowy album zatytułowany Muse. Nowy album Johna Legenda, wyprodukowany właśnie z Pharrellem Williamsem. Pomysł na brzmienie tej płyty podobno przez Pharrella został określony jako połączenie filmowej elegancji Jamesa Bonda ze współczesnym rytmem. Jeżeli Państwu się podoba, to zachęcam do głosowania. To była piosenka dnia dzisiaj. To jest piosenka dnia w Trójce. Przypomnę tytuł Fireflies. Mamy 17:30 po 16:00. Teraz czas na kilka westchnień od Roguckiego i Karasia.

0: 21 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią państwo w sprawie codziennych, zwykłych zakupów.
1: Mieszkam w sumie pod Szczecinem i jak tylko mam okazję, to korzystam właśnie z takich małych sklepików, które jeszcze się odstały w taki właśnie kontakt, że znają po prostu ci ludzie tych stałych klientów, można porozmawiać, także to też oczywiście ma swój urok.
0: Korzystajmy, póki stoją, a to nie są dla nich dobre czasy. Małe sklepy znikają z naszych miast. Według obliczeń Polskiej Izby Handlu coraz rzadziej zaglądamy do sklepików i coraz mniej w nich wydajemy. Paweł Turski sprawdził, jak się mają delikatesy niedźwiedź na Stołecznej Sadybie. Sklep prowadzi Konrad Kowalski.
2: Nie jest to łatwe zadanie. Konkurencja jest olbrzymia, jeśli chodzi o Biedronki, Lidle i tak dalej. Staramy się, żeby ten klient u nas był dopieszczony, może pogadać, no ale to nie zmienia faktu, że nie jesteśmy w stanie cenami dorównać wielkim sieciom. To wszystko idzie w tym kierunku, że te małe sklepy, takie jak nasz, przyjdzie taki czas, że będą musiały się zamknąć.
3: W pierwszej kolejności zamykają się sklepy, które nie są w żaden sposób zintegrowane.
4: Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu.
3: Nie działają we franczyzie, nie działają w grupach zakupowych. Brak sukcesji.
4: Co pana trzyma w takim razie, jeżeli tak nie jest kolorowo?
2: Miłość do handlu prawdziwego. Tata mnie tego nauczył. W handlu nauczył mnie tego, że najważniejsi są ludzie.
4: Czy się pani jeszcze zdarza kupować w małych sklepach?
5: Raczej nie, bo jest dużo drożej.
6: Bardzo często. Bo jest pod ręką.
3: Te sklepy małe, osiedlowe nie mogą konkurować ceną, w związku z tym konkurują szerokością asortymentów. To niesie ze sobą zagrożenie. Bo jeżeli źle wycelujemy w te pozycje asortymentowe, one się nie sprzedadzą, uwiążą nam kapitał.
2: To nie jest lekki kawałek chleba. Wstaję w nocy, jadę na giełdę, zatowarowuję sklep. No i do wieczora jestem tutaj. Żeby to utrzymać, trzeba kochać.
4: Czy te małe sklepy mogą przetrwać?
3: Jeżeli przedsiębiorca w branży handlu detalicznego chce przetrwać, musi się integrować. Możemy sobie spojrzeć na rynek drogeryjny, gdzie ta integracja nie nastąpiła i tak naprawdę rynek drogeryjny jest zdominowany przez jedną sieć. Nie mówimy już idę do drogerii, mówimy idę do. I to pokazuje właśnie, czym jest brak integracji.
2: Zrzeszenie się do jakiejkolwiek sieci godzi w mój pogląd, jeśli chodzi o handel. Dla mnie to już wiąże się z jakąś korpo, z jakimś podpisywaniem umów. Tu od 10-11 lat mnóstwo firm do nas przychodziło w współpracę taką właśnie sieciową. Nasze zdanie cały czas brzmi nie. I myślę, że będzie tak do końca.
0: Nie smutno państwu z powodu tego końca?
7: Z jednej strony oczywiście mi żal, ponieważ w tych małych sklepikach jakość tych towarów bardzo często bywała dużo lepsza niż wszystkiego rodzaju Żabkach czy małych dyskontach. Z drugiej strony pamiętam czasy, kiedy te małe sklepki bardzo dobrze funkcjonowały, ale nie dawały pracy tylu ludziom, które teraz dają większe dyskonty. Więc tak ekonomicznie wcale to nie jest na gorsze.
0: Oj, zaczynam się zastanawiać, że jakby tak podliczyć jednak, ilu klientów obsługuje taki jeden duży sklep i ile musiałoby być tych małych sklepików, żeby tę samą liczbę klientów obsłużyć, to jednak z tym zatrudnieniem może być na korzyść małych sklepików. W takim sensie, że więcej one zatrudniają. Co państwo na to? 22 i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Żegnamy reklamy.
18: Jest 16:30.

0: Serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
1: Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum, zapowiada minister sprawiedliwości. Rano Straż Graniczna i CBA zatrzymały 11 osób. Wśród nich jest 6 obecnych i byłych pracowników tej uczelni. Jak poinformowała prokuratura, dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności zatrzymanymi. Śledztwo realizuje Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Policja ustala okoliczności śmiertelnego wypadku na ulicy Targowej w Warszawie. Tramwaj potrącił tam seniora na przejściu z sygnalizacją, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
2: Mężczyzna został wciągnięty pod skład. Niestety życia 77-latka nie udało się uratować. Z relacji świadków wynika, że pieszy wszedł na przejście na czerwonym świetle.
1: Na miejscu są duże utrudnienia, ruch tramwajowy jest wstrzymany. Pogoda plażowa. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zamknięciu plaż w Ustce z powodu zanieczyszczonego brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru, napisano w alercie RCB. Na brzegu w rejonie Ustki znaleziono substancję ropopochodną. Trwa usuwanie zanieczyszczeń. Na pełny serwis w Trójce o 17.
0: Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
3: Zapraszam. Ponad 2 miliardy 600 milionów złotych przekazali podatnicy organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5% podatku za ubiegły rok. I to kolejny rekord. Ministerstwo Finansów podało, że swoje wsparcie przekazało ponad 17 milionów osób, a przeciętna kwota wpłat wyniosła 151 zł. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody niecałe 700 miliardów. Kontynuowane będą wszystkie programy społeczne. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego określiła projekt przyszłorocznego budżetu jako budżet kontynuacji.
4: On nie przynosi żadnej rewolucji, żadnych znaczących zmian, zwłaszcza, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że w zasadzie ten kluczowy komponent, który się zmienia, czyli wcale nie rewolucyjne, bardziej takie ewolucyjne zmiany po stronie podatków zostanie zawetowane.
3: Projekt budżetu zakłada, że pierwszy próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych i to pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. W planach jest także nowa 24-procentowa stawka PIT. Mieszkańcy Unii Europejskiej wyrzucają średnio 129 kg żywności na osobę rocznie. Wynika z danych Eurostatu za rok 2024. Największa część, 69 kg, pochodzi z gospodarstw domowych. W Polsce wartość jest zbliżona do średniej i wynosi 130 kg na osobę, a dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości o marnowaniu żywności. Stanisław Wokulski dziś nie miałby szans znaleźć się na liście 100 najbogatszych Polaków. Ze zgromadzonym pod koniec powieści majątkiem na poziomie 600 tysięcy rubli znalazłby się jednak w tym gronie w swoich czasach. Mówiła dziś w Informatorze Ekonomicznym Katarzyna Latek z XYZ.
5: W tamtych czasach tak, trafiłby do pierwszej setki najbogatszych Polaków. W zależności od wyliczeń na 59 lub 81 miejsce. I tu sprawdzaliśmy też ówczesnych bogaczy, prawdziwe osoby. Natomiast dzisiaj nie. Dzisiaj jego majątek byłby na to za mały, ponieważ szacuje się go na 100-250 milionów, a trzeba mieć, no tak lekko licząc, miliard w tej chwili, żeby w Polsce znaleźć się na tej liście.
3: Jutro do kin trafia nowa ekranizacja Lalki. Za dolara płacimy dziś 3,85 zł, a za euro 4,36.
0: W nocy od 4 do 11-12 stopni Celsjusza w najchłodniejszym jej momencie. Jutro w ciągu dnia od 17 do 23 słońca sporo, zachmurzenie raptem umiarkowane. Do 17 zostało jeszcze 26 minut.

0: Do godziny 17 zostały jeszcze 22 minuty. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W Grzęszce na Podkarpaciu odbył się pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny zmarł po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. W Grzęszce był nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak wyglądały te uroczystości?
1: Mszy świętej pogrzebowej w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego przewodniczył biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jomrozek. Homilię wygłosił ksiądz prałat Marcin Bocho. Przypomniał, że właśnie w tej świątyni ksiądz Stanisław został ochrzczony, a 40 lat temu odprawił tu swoją pierwszą mszę świętą. Ksiądz Marcin Bocho mówił o posłudze zmarłego w parafiach, w szpitalu w Krośnie, a przez ostatnie 16 lat w jarosławskim opactwie. Podkreślił, że wierni szukali u księdza Stanisława nie tylko rozgrzeszenia, ale też dobrego słowa i pociechy.
2: Przychodzili do niego z całej okolicy, wiedząc, że go zastaną w konfesjonale, że on na nich czeka.
1: W homilii pojawił się też obraz z miejsca ataku. Znaleziono tam klucz do tabernakulum. Jak mówił duchowny, zmarły musiał trzymać go w ręku w chwili, gdy został zaatakowany.
2: Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca kościoła, jakim jest tabernakulum.
1: Ksiądz Marcin Bocho przypomniał, że zmarły sprawował Eucharystię z wielkim namaszczeniem i pobożnością, a jego kazania wierni zapamiętali jako pełne ciepła i przekonania.
0: Piotrze, podczas tej uroczystości mocno wybrzmiał też wątek przebaczania.
1: Tak, ksiądz Marcin Bocho zwrócił uwagę, że ktoś umieścił zdjęcie zmarłego na pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Mówił, że od minionego czwartku ksiądz Stanisław dołącza do grona męczenników za wiarę. Przypomniał też słowa świętego Pawła, które głosił ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Przytoczył również wypowiedź rannego w ataku księdza Adriana Mantykiewicza z jego pierwszego kazania po wyjściu ze szpitala.
2: Jako uczeń Jezusa Chrystusa

0: Pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.
1: Do słów o przebaczeniu nawiązał prezydent Karol Nawrocki w liście odczytanym

0: Dom rodzinny, tak, dom rodzinny.
1: Po mszy księża ponieśli trumnę z ciałem zmarłego wokół kościoła. Kondukt żałobny odprowadził następnie duszpasterza na miejscowy cmentarz, gdzie spoczął w rodzinnym grobie. Ksiądz Stanisław Zbojnowicz zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w ataku nożownika, do którego doszło w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie.
2: A państwu o tym wszystkim opowiadał Piotr Durys. Dziękujemy bardzo.

0: 16 minut do 17. Wracamy z tematem małych sklepów, których w naszych miastach jest coraz mniej. 2 2 7 3 numer do Państwa dyspozycji.
1: Duże supermarkety powinny być poza miastem, 20 km od głównego miejsca zamieszkania ludzi. Żeby to nie było, że supermarket jest w miejscu, gdzie jest tak zwana sypialnia danego miasta.
0: Ciekawy jestem, co Państwo na to. Teraz pora na nasz cykl międzynarodowy. W nim pełniący obowiązki prezydent Wenezueli, Delcy Rodriguez, która zapowiedziała, że w kraju odbędą się wybory oraz transformacja do pełnej demokracji. Nie padła przybliżona nawet data głosowania. Padają za to oskarżenia wobec władz kraju o prześladowanie opozycji, a także o oddanie Stanom Zjednoczonym kontroli nad wenezuelską ropą. Więcej o sytuacji w Wenezueli, Marcin Pośpiech.
2: Centrum świata.
3: Szerokie uśmiechy i kciuki uniesione w górę. To zdjęcia i przekaz, który popłynął w świat po krótkim spotkaniu Donalda Trumpa z Delcy Rodriguez na marginesie niedawnego zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Teoretycznie było to spotkanie przywódców dwóch państw. Teoretycznie. Rodriguez serdecznie ściskała bowiem dłoń Trumpa kilka kilometrów od więzienia na Brooklynie, w którym osadzony jest jej do niedawna szef Nicolas Maduro. Tuż po jego uprowadzeniu od Trumpa miała usłyszeć, że spotka ją jeszcze gorszy los, jeśli nie podporządkuje się woli USA. Koniec cytatu. Sama jest czołową przedstawicielką reżimu, który w

0: Fałszował wybory, torturował przeciwników i doprowadził kraj do ruiny. Teraz zapowiada wybory i demokratyzację kraju. Kiedy i na jakich warunkach miałoby odbyć się głosowanie? Konkretów brak. Konkretów nie brakuje za to w podpisanej niedawno umowie z USA, na mocy której Stany Zjednoczone uzyskały prawa do eksploatacji 17 złóż ropy naftowej oraz możliwość taniego pozyskiwania znacznej części wydobywanego z nich surowca. Kiedy Delcy Rodriguez przemawiała w ONZ-cie, przed siedzibą organizacji, jej rodacy mówili tak. Jesteśmy tutaj, aby wyrazić sprzeciw wobec uznawania Delcy Rodriguez za przywódczynię Wenezueli. Odegrała ona kluczową rolę w niszczeniu tego kraju w ostatnich latach i nie chcemy, aby rząd USA ani jakikolwiek inny normalizował z nią stosunki. Rodriguez zapowiedziała, że wszystkie siły polityczne będą miały zagwarantowane prawo do startu w uczciwych wyborach. Na razie w Wenezueli pod jej rządami, na co wskazuje raport ONZ-u, prześladowania opozycji pozostają normą, a od początku roku zanotowano co najmniej 64 przypadki torturowania jej działaczy. A z nami kierownik Katedry Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Łódzkim, profesor Stanisław Kosmynka. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od ostatnich deklaracji pełniącej formalnie władzę Delcy Rodriguez, która w ONZ-cie zapowiedziała, że w Wenezueli odbędą się wybory. Nie podała jednak nawet ich przybliżonej daty. Na ile w pana ocenie to jest poważna deklaracja, a na ile gra na czas i pewna polityczna zasłona dymna?
1: W mojej ocenie to jest pewien zabieg taktyczny. Ja bym szczególnie tutaj się nie przywiązywał do tych deklaracji, dlatego że reżim rządzący Wenezuelą trzyma się nieźle. I tak jak mówiłem wtedy też w wielu komentarzach po uprowadzeniu Nicolasa Maduro, że jest o wiele za wcześnie dla opozycji wenezuelskiej, żeby otwierać butelki z szampanem, tak tę swoją opinię podtrzymuje nadal. Amerykanie dostali to, co chcieli, a my zachowujemy władzę, mówiąc wprost.
0: No właśnie, na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u Delcy Rodriguez rozmawiała z prezydentem Donaldem Trumpem. Później tę krótką rozmowę, dodajmy, relacjonował Marco Rubio, a więc sekretarz stanu USA. No i prezydent Trump miał naciskać na przeprowadzenie procesu demokratyzacji w kraju. Pytanie, na ile znów to jest tylko polityczny PR, czy też faktycznie Stany Zjednoczone życzyłyby sobie zmian w Wenezueli, a może życzyłyby sobie zupełnie czegoś odwrotnego.
1: Ja też nie wierzę w to, że tutaj prezydent Donald Trump będzie bardzo forsował te zmiany demokratyczne w Wenezueli. Myślę, że ta kwestia demokratyzacji nie zajmuje priorytetowego miejsca w polityce Donalda Trumpa i jego administracji.
0: Porwanie przez Stany Zjednoczone prezydenta Nicolasa Maduro, jak się okazało, nie zakończyło represji wobec obywateli Wenezueli. Jak wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, od czasu ujęcia przywódcy Wenezueli potwierdzono tam co najmniej 64 przypadki tortur wobec przeciwników aparatu państwowego. Także działacze opozycji są prześladowani. Jak pan patrzy na podobne doniesienia i podobne raporty?
1: Na początku mieliśmy informacje o gotowości do dialogu właśnie, do jakiejś amnestii dla przeciwników politycznych. Natomiast ci ludzie, którzy rządzili wcześniej Wenezuelą, rządzą dalej i opozycja nadal jest prześladowana. Nadal są przypadki bardzo częste łamania praw człowieka. O bardzo wielu nie wiemy. Też ja bym się nie zdziwił, gdyby kiedyś okazało się, że tutaj po prostu Maduro został w jakiś sposób wystawiony, że rządzący Wenezuelą dogadali się z Amerykanami i tak na zasadzie win-win. Tutaj Donald Trump miał spektakularny sukces, prezydent Maduro został pozbawiony władzy, został brawurowo uprowadzony, osadzony w więzieniu, a ekipa sprawująca władzę zachowała status quo w Wenezueli. Ja myślę, że władze będą kontynuowały tę politykę represji. Może właśnie pod płaszczykiem takiej gotowości do ustępstw, do wprowadzenia reform demokratycznych, ale na pewno w najbliższej przyszłości to nie będzie miało miejsca.
0: Czy w Wenezueli w pana ocenie istnieje jakiś potencjał buntu, protestu wobec tej sytuacji, o której mówimy, która pomimo obalenia Maduro nie uległa poprawie? Dodatkowo mamy też ten temat porozumienia naftowego ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo kontrowersyjnego, zdaniem wielu skrajnie niekorzystnego dla Wenezueli. No ludzie na to patrzą. Pytanie, czy skończy się wielką emigracją, czy właśnie jakąś formą buntu?
1: No ta wielka emigracja już trwa od bardzo dawna. Rządzący mają aparat przymusu, który jest w stanie zaprowadzić spokój, to znaczy uciszyć te protesty społeczne, więc ja też się nie spodziewam jakiegoś wyjścia ludzi na ulicę, które byłoby w stanie tę sytuację przechylić na rzecz opozycji, która też nie jest monolitem, też nie jest homogeniczna, jest podzielona, jest zgodna w zasadzie co do jednego. jednego, że ten reżim musi odejść.
0: Kierownik Katedry Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Łódzkim, profesor Stanisław

0: Kosmynka był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Ten międzynarodowy cykl wróci jutro, kwadrans przed godziną 17:00.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Rozmawiamy dzisiaj o małych sklepach, których w polskich miastach jest coraz mniej.
1: Właśnie zamknąłem ostatni z 7 sklepów, które posiadałem. Ogólnie otworzyłem około 12-13 sklepów. To, że likwidują się małe sklepy, to jest tak gigantyczna strata dla klientów pojedynczych. Brak wykształconego personelu, który pracuje przez kilkanaście lat i chłonie wiedzę, brak doradztwa, brak jeszcze wielu innych aspektów.
0: Żal Państwu tego wszystkiego. Czekamy na telefony.

0: Jak ratować małe sklepy przed upadkiem?
1: Musimy lokalców wspierać. Nie dajmy się, bo Polska jest Polską. Jestem patriotką. Kocham Polskę i będę kupowała u mojego Mariusza w sklepie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.

0: Super akcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
7: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
8: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, 29 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
14: Uszkodzony kabel sterowania ruchem kolejowym pod Warszawą, odwołano 22 pociągi. Wyciek gazu w Gdańsku, na drogach chaos komunikacyjny. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum, zapowiada minister sprawiedliwości. 22 pociągi zostały odwołane, a 24 są opóźnione.

0: zatrudnione ze względu na utrudnienia na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Zielonka. Tomasz Łotowski z PKP PLK mówi, że uszkodzony został kabel.
1: W rejonie Nastawni w Zielonce firma prowadząca prace remontowe uszkodziła kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W związku z tym ruch pociągów na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka prowadzony jest na podstawie telefonicznego zapowiadania pociągów bez wykorzystania automatycznych urządzeń sterowania ruchem.
0: Na miejscu trwają prace naprawcze, a usuwanie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Awaria magistrali i wyciek gazu na ulicy Potokowej niedaleko Ronda de la Salle w Gdańsku. Ruch w tym rejonie został niemal całkowicie sparaliżowany. Skutki zdarzenia są odczuwalne w ciągu komunikacyjnym łączącym górne i dolne tarasy miasta. Nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Na miejscu pracują specjaliści, którzy starają się jak najszybciej opanować wyciek i zabezpieczyć teren. Służby zalecają kierowcom omijanie tej części miasta i wybieranie innych tras. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Rano Straż Graniczna i CBA zatrzymały 11 osób, wśród nich 6 obecnych i byłych pracowników tej uczelni. Minister Żurek mówi, że nie zostały jeszcze podjęte decyzje o postawieniu zarzutów zatrzymanym.
2: Trwają obecnie czynności procesowe. Zobaczymy, jakie będą wnioski, czy prokuratorzy wystąpią do sądu o tymczasowe aresztowanie, czy też część z tych osób będzie współpracowała z prokuraturą. Wiemy, że ta afera jest gigantyczna. Dzisiaj już możemy mówić o oskarżeniu 83 osób.
0: W sprawie Collegium Humanum w sumie zatrzymano 94 osoby, które usłyszały 475 zarzutów. Pełne stoliki przed restauracjami i kolejki po lody. Letnia pogoda wróciła do Wielkiej Brytanii. W Londynie dziś na termometrach 27 stopni, cieplej niż na greckiej wyspie Santorini.
3: Piękna aura w brytyjskiej stolicy to wymarzony scenariusz dla właścicieli lokali gastronomicznych. W londyńskich lodziarniach ruch nie zatrzymuje się ani na chwilę. Wystarczyło 27 stopni, aby przed punktami sprzedaży ustawiły się długie kolejki. Dla nas to po prostu super. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego dnia. Od rana nie nadążamy nakładać kolejnych gałek. Wszyscy szukają ochłody, a ruch jest po prostu niesamowity. Mówił polskiemu radiu Simon Barrett, właściciel lodziarni w zachodnim Londynie. Pierwsi pływacy wskakują do miejskich basenów pod chmurką, a turyści zapełniają pokłady statków wycieczkowych na Tamizie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 17:03. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
6: Ja dziś też robiłem trening pływacki, ale pod dachem. Jednak.
5: No ale myślę, że do Wisły dałoby się wskoczyć, nie jest aż tak zimna.
6: Też mi się tak wydaje.
5: Wody mało, żeby w niej pływać.
6: Rzeczywiście, podczas kraula można byłoby zahaczyć o dno. Ale teraz nie o pływaniu, o tenisie i będzie dużo tenisa w tym serwisie. To czas turniejów azjatyckich i nasi ludzie poczynali sobie dziś w tej części świata różnie. Hubert Hurkacz nie sprostał w finale turnieju w Chengdu w Chinach Alejandro Dawidowiczowi Fokinie. Przegrał 4-6, 6-7, mając 4 piłki setowe w tiebreaku kończącym spotkanie. To, co nie udało się Hurkaczowi, udało Janowi Zielińskiemu. W tym samym turnieju, tylko w rywalizacji deblowej w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem, wygrał w finale 7-6, 7-5 ze Szwedem Andre Goranssonem i Amerykaninem Robertem Gallowayem.
7: Rewelacyjny tydzień, zakończony wisienką na torcie. Mecz na pewno nie był łatwy. Przeciwnicy są bardzo wszechstronni, dobrze serwują, więc na pewno było ciężko się taktycznie przygotować do tego meczu, ale udało nam się dobrać kilka aspektów, w których myślę, że byliśmy delikatnie lepsi i udało nam się je wykorzystać dzisiaj na korcie.
6: Mówił Jan Zieliński, to jego pierwszy turniejowy triumf w parze z Johnsonem i 6 w karierze. 5 pozostałych wywalczył z innymi zawodnikami u boku. Kamil Majszczak tymczasem nie zagra w turnieju głównym w Tokio. W 3 setach przegrał w decydującej rundzie eliminacji z wyżej notowanym Francuzem Arturem Filem. Za to na wysokości zadania stanęła Katarzyna Kawa i opędzlowała w cudzysłowie w finale kwalifikacji w Pekinie w 2 setach Rosjankę Valerię Savinich. Kończymy Formułą 1 i historią, która dekadę temu nie mogłaby mieć miejsca. Fernando Alonso podpisał w wieku 45 lat kontrakt na kolejny sezon z Astonem Martinem. To będzie 24 sezon dwukrotnego mistrza świata w cyklu Grand Prix. Trend longevity, czyli wydłużania życia w dobrej jakości do sportu, dotarł pewnie wcześniej niż do innych dziedzin życia. Przypominamy, fundamentem długowieczności we wszystkich metabadaniach jest aktywność fizyczna dopasowana do wieku i możliwości.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Słońce pięknie świeci, jeszcze przynajmniej, patrzę przez okno właśnie na nie. Wiem, że w tym tygodniu będzie świeciło co najmniej do niedzieli. Temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza w tym najcieplejszym momencie dnia. Przynajmniej w Polsce południowo-zachodniej będzie się utrzymywała. Dnie mają być bezchmurne, ale noc ma być mglista. Tego można się spodziewać.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Ze mną Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik i Michał Kowarski. Mamy 6,5 minuty po godzinie 17. To Trójka.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Zapraszamy, zapraszamy. Numer telefonu do Państwa dyspozycji 2 2 7 3. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o znikających małych sklepach, ale wkrótce pomówimy też o poszerzaniu autostrady A2.

0: Dziś imieniny Michałów, przynajmniej części. Wszystkiego najlepszego.
1: Dzień dobry, Trójka. Z tej strony Michał z Elbląga i właśnie dlatego dzwonię, żeby pozdrowić wszystkich trójkowych Michałów. Podobno Michały to fajne chłopaki. Kiedyś ja pracowałem w Irlandii i w 2005, jak zaczynałem pierwszą pracę w fabryce, to jak się zatrudniliśmy, to było trzech chłopaków z Polski, trzech Michałów. Także zdarza się też w innych miejscach.

0: Jak to jest z tymi małymi sklepami? Żal państwu, że znikają?
1: Nie ma takiej dużej tragedii z tymi małymi sklepami. Spójrzmy na lokalne zieleniaki, które mają się bardzo dobrze. Kwestia też dopasowania oferty do rynku. Nie ma co konkurować, trzeba szukać niszy.
0: To ja poproszę o takie telefony, żeby państwo mówili o miejscowościach, w jakich państwo mieszkają i jak tam wygląda sytuacja z małymi sklepami. Tutaj, w naszej okolicy, muszę powiedzieć, że nie jest najlepiej. Nie jest. Ale my teraz o drogach porozmawiamy, bo do tych sklepów trzeba czymś dojechać, czym nie jak autostradą. Lada moment drogowcy wejdą na autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Ta droga dwupasmowa zostanie poszerzona, bo to jeden z najbardziej uczęszczanych odcinków wszystkich polskich dróg. Zanim komfort jazdy się polepszy, no to się trochę pogorszy. Najpierw będą utrudnienia. Monika Gosławska.
2: Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Są prowadzone na węzłach Opacz, Wiskitki, Warszawa Zachód i Mszczonów Północ. To węzły prowadzące do A2. Prace obejmą też dwa skrzyżowania na obwodnicy Sochaczewa i ciąg główny S2 między węzłami Opacz i Warszawa Lotnisko.
3: Celem tych prac jest przede wszystkim zwiększenie przepustowości układu drogowego.
2: Wyjaśnia Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Co pozwoli lepiej wykorzystać odcinki dróg jako alternatywnych tras w trakcie rozbudowy autostrady A2.
2: Drogowcy wejdą na autostradę A2 na początku listopada. Prace obejmą odcinek między węzłami Łódź Północ, Konotopa. Tłumaczy Paweł Woźniak, pełniący obowiązki dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Będziemy mieli dostępne dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, od Pruszkowa do Łodzi, a od Pruszkowa do Konotopy będą cztery pasy ruchu.
2: Przebudowa drogi to duże wyzwanie, bo codziennie podróżuje nią około 100 tysięcy aut. Podczas rozbudowy zachowana zostanie jednak ciągłość ruchu.
5: Przede wszystkim zakładamy wykorzystanie tego istniejącego przekroju.
2: Tomasz Kwieciński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Przełożenie tego ruchu na jedną jezdnię, tymczasowe poszerzenie tej jednej jezdni, tak żeby można było cztery pasy ruchu poprowadzić. Oczywiście będą to trochę węższe pasy ruchu.
6: No będzie utrudnienie, no ale no, później po burzy jest słońce, tak?
7: Wąska, no to wiadomo, że ciężko idzie ten transport, no ale jak powiększą, to będzie o wiele lepiej.
8: Zawsze trzy pasy to są trzy pasy. Jeżeli ma to pomóc kierowcom, to uważam, że jak najbardziej.
2: Przebudowywaną autostradą będziemy jechać wolniej, bo maksymalnie 70 km na godzinę, a nad przestrzeganiem prędkości czuwać będą dwa odcinkowe pomiary.
0: Samoodcinkowe pomiary, nie ma przekraczania prędkości. Tak to z mojego doświadczenia najczęściej wygląda. A jak z tymi sklepikami? 2 2 7 3.
1: Byłem za granicą, w Szwecji, i mam do tego porównanie, jak to może wyglądać. I tam jest to w miarę uregulowane. Są dwie duże sieci handlowe i one są jakby na obrzeżach miasta, po środku dzielnic, a w środku są w takie alasamy, a do tego jeszcze jak lato się zbliża, to mają wystawione duże stoiska z warzywami. I tam nikt więcej nie wejdzie. Nie wejdzie 20 żabek, nie wejdzie jakichś innych sklepów. Po co jest państwo? Do czego ma służyć? Czy ma służyć społeczeństwu? Czy ma służyć politykom?
0: A do czego są politycy?

0: 17 minut po godzinie 17. Młodzieżowy slang co roku zaskakuje nowych odbiorców. Chociaż chyba raczej powinienem powiedzieć, że tych starych zaskakuje. Starych odbiorców. Właśnie ruszył plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. No i rozpoczęło się zbieranie propozycji. Przypomnijmy ubiegłorocznego zwycięzcę.
1: Młodzieżowe słowo roku 2025. Szponcić. Co to oznacza?
2: Łobuzować, rozrabiać, szponcić, kombinować.
3: Ale to już było.
4: Takie po prostu żarty, memy, no. Nikt tego nie używa.
5: To co takiego jest też w tych memach?
6: Nic nie ma dzisiaj.
5: Nic nie ma w tym roku.
6: No, a kojarzysz takie słowo jak torta.
5: Torta?
6: Mhm.
5: A co to znaczy?
6: No, sam do końca nie wiem w sumie.
5: Dobrze, to do sprawdzenia. Brzmi niewinnie, bo w języku hiszpańskim oznacza ciasto albo kanapkę. W internecie funkcjonuje dziś jako nieprzychylne określenie kobiecych ciał. To wyraz obraźliwy, więc nie ma szansy na nominację, ale regulamin pozwala zgłaszać słowa znane z poprzednich edycji.
4: No, ja myślę, że nadal niestety pozostaje 6-7 słynne.
7: Ewentualnie w angielskiej wersji 6-7 mogłoby tym słowem zostać. Nie uważam to za godnego reprezentanta.
8: Jest to z jednej strony zabawa językiem i w język.
5: Profesor Anna Wileczek, przewodnicząca jury plebiscytu oraz kierowniczka Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
8: Ale też jest to taki ciekawy punkt dostępu dla nas dorosłych do tego, czym żyje współczesna młodzież, co jest ciekawego w kulturze młodego pokolenia, jakie pojawiają się trendy.
7: Ja w ogóle mam wrażenie, że ten plebiscyt został przejęty przez osoby raczej w przedziale wiekowym 12-14, bym powiedział.
8: Rzeczywiście z jednej strony jest duży odsetek uczestników w wieku, nazwijmy to, szkoły podstawowej, ale też bardzo dużo osób deklaruje wiek 18 i więcej.
5: Czy macie jakieś propozycje, jakie słowa są teraz właśnie młodzieżowe i modne?
4: Wydaje mi się, że kukiriniarz, to by mogło być słowo roku.
5: A mógłbyś wyjaśnić od razu, co to znaczy?
4: No, kukiriniarz, no to jest raczej młodsza osoba, która jeździ na hulajnodze. Wydaje mi się, że mogłoby to być słowo roku.
0: Do 25 października każdy, kto ukończył 13 lat, może zgłosić swoją propozycję wraz z wyjaśnieniem znaczenia. Później zgłoszenia przeanalizuje jury, a z finałowej listy w grudniu zwycięzcę wybiorą internauci. Tym tematem zajęła się Karolina Gonet, a ja mam do Państwa pytanie. Jakiego słowa nie używają Państwo od dekad, które kiedyś było młodzieżowe? Ja podrzucam od siebie jajks. Było coś takiego, prawda? Było.

0: był i minął. Kwiat jabłoni w Trójce. Jest 17:23. Pamiętają Państwo alerty RCBS wczoraj?
1: Wczoraj przed godziną 17 mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alert RCB.
2: Reaktywna, poleciła na Polskę.
1: Godzinę później, kilometr od polskiej granicy, rozbił się rosyjski dron. Wcześniej na Lubelszczyźnie zawyły syreny, a mieszkańcy otrzymali alert, aby znaleźć miejsce schronienia.
3: Szanowni Państwo, musimy na chwilkę przerwać program.
1: Fragment audycji na żywo w TVP3 Lublin.
3: Teraz, Szanowni Państwo, my musimy ewakuować się do naszego schronu podziemnego.
4: Zadzwoniła do mnie żona, żeby wybuch był mocno słyszalny i że jest czarny dym w okolicach Bugu, czyli po drugiej stronie granicy.
1: Mówi wójt Dorochuska Wojciech Sawa. To kolejny atak rosyjski w bezpośrednim sąsiedztwie tamtejszego przejścia granicznego. Wójt od tygodnia prowadzi w gminie zebrania poświęcone temu, jak na takie zagrożenia reagować.
4: To się potwierdziło, że trzeba się z ludźmi spotykać i uświadamiać ich, że jest taka sytuacja, a nie inna.
1: 100 kilometrów dalej, w Radzyniu Podlaskim, syreny również zawyły. Jednak cicho.
5: Ta syrena jest na terenie Radzynia Podlaskiego, ale powiedzmy na peryferiach. Na terenie miasta mamy jeszcze chyba 6 syren.
1: Natomiast te nie zawyły, ponieważ procedura ich uruchamiania wymaga czasu, mówi burmistrz Jakub Jakubowski.
5: To jest ścieżka wojsko, województwo, powiat, miasto. Na wezwanie urzędnik stawia się w urzędzie i ma włączyć nasłuch na krótkich falach radiowych. I tam jest dopiero informacja, że jest zagrożenie i należy włączyć syreny.
1: Mieszkańcy, którzy słyszeli jedynie odległą syrenę, nie wiedzieli, jak reagować. A mimo, że Radzyń Podlaski leży 80 km od granicy z Białorusią, to lot rakiety nie trwałby dłużej niż kilkanaście minut. Włodarze przygranicznych gmin apelują.
5: Czasy przed nami raczej nie rysują się bardziej bezpieczne.
1: Nie każdy alert będzie oznaczał bezpośrednie zagrożenie, ale żadnego nie należy ignorować.
0: Sprawą zajął się dla Państwa Józef Niewiarowski. Na zegarach 25 minut po godzinie 17. A w sprawie młodzieżowych słów roku?
6: Około 20 lat temu takie słowa jak FO, OMG i Lalamido. Może ktoś potwierdzi, może

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Żegnamy. Reklamy.
8: Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście.
9: Puls Trójki.
10: Dzień dobry, a w naszym studiu są Rafał Kasprzyk, Unia Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry.
10: Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry państwu.
10: Wiceminister odpowiedzialny za, dokładniej?
12: Górnictwo, energetykę i przemysł rolno-spożywczy.
10: To trudny obszar.
12: Nikt mi nie zazdrości.
10: A pan sobie?
12: Ja robię to, co lubię robić, czyli zmieniam rzeczywistość na lepsze.
10: No.

0: Zuchwale powiedziane. Panowie, zaczniemy od cen paliw, bo premier przechadzał się wczoraj ulicą Belwederską obok Belwederu w Warszawie i z kubkiem kawy w ręku krzyczał prezydencie podpisu. I tak mi przyszło do głowy, że jak już premier krzyczy prezydencie podpisu, to już musi być pewny, że prezydent tego nie podpisze. No i co będzie dalej z cenami paliw, bo powoli kończy się miejsce na pylonach na czterocyfrowe kwoty.
1: No, właśnie.
0: Rafał Kasprzyk, Unia Centrum.
1: Tak, właśnie widać, że chyba wyborcy, którzy zagłosowali na prezydenta Nawrockiego, kiedy mówili, że prezydent jest na 10, to nie myśleli, że prezydent jest na 10 zł za litr paliwa, bo to on jest dzisiaj hamulcowym do obniżenia podatku, obniżenia stawek za litr paliwa na stacjach benzynowych przez właśnie takie zachowania jak weto w stosunku do tej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Więc panie prezydencie, podpisuj dla dobra swoich wyborców.
0: No dobrze, ale program ceny paliw niżej, tu zwracam się do pana ministra Wrony, obowiązywał już dwukrotnie w tym roku. Można byłoby wręcz powiedzieć, że populistycznie w okresie, kiedy było największe oczekiwanie polityczne, a także na koniec wakacji. No i wtedy dało się bez opodatkowania nadmiarowych koncernów zysków paliwowych. To dlaczego teraz najpierw musimy poczekać na wpływ do budżetu, a dopiero później wydać pieniądze? Ostatnio działaliśmy odwrotnie.
2: Bo pieniądze mają swoje ograniczenia. Nie jest to żadna nowa rzecz, dlatego że ta decyzja prezydenta, która jest być może decyzją bardzo szkodliwą, bo ja ciągle wierzę w to, że rozsądek jeszcze jest w głowach prezydenta i jego doradców, był już kiedyś doświadczony w składce JSW, czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prawo działało wstecz, podatek od nadzwyczajnych zysków generalnie również działa wstecz. Mówienie o tym, a właściwie to jedyny argument, że jest to dzisiaj niemożliwe, jest po prostu nie na miejscu. A walka o to, kto będzie w tym przypadku utrudniał życie Polaków bardziej, też chyba nie jest na miejscu.
0: No dobrze, tylko prezydent mówi, co wam szkodzi przyjąć, co wam rządowi, koalicji rządzącej, szkodzi przyjąć ustawę, którą prezydent przesłał do Sejmu. Ustawę, która no, w uproszczeniu, jak rozumiem, ma po prostu obniżyć VAT na paliwo, akcyzę na paliwo.
1: W dużym uproszczeniu, bo tam jest na twardo wpisane od 1 bodajże 64 do tam 2 chyba złotych, żeby obniżyć ceny paliw. I to już
0: mechanicznie
1: było,
0: po prostu.
1: Tak, i to już było stosowane za pana Obajtka i to jest nieskuteczne narzędzie, dlatego że wtedy mieliśmy do czynienia z tymi awariami, takimi słynna...
0: W cudzysłowie z awariami.
1: Tak, w cudzysłowie, dlatego że po prostu nie było, skończyły się rezerwy i nie było paliwa na stacjach. Po prostu nasi sąsiedzi wykupywali paliwo, bo było w sposób bardzo sztuczny zaniżone i te ceny i wypompowały po prostu paliwo z naszych stacji. To nie jest dobre rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie, które powinno być stosowane, bo niesie za sobą zbyt dużo ryzyk. Dlatego ja jestem zwolennikiem takiego opodatkowania tych koncernów, które, proszę zwrócić uwagę, to są opodatkowanie nadmiarowych zysków. Znaczy my widzimy, że koncerny żerują i zyskują na wojnie duże pieniądze, dużo wyższe niż w zeszłym roku obrotowym. Dodatkowo projekt rządowy, projekt zakłada, że te zyski pozostają na takim samym poziomie jak rok temu i są powiększane o 20%.
0: Nie, co do tego mechanizmu chyba nie ma
1: no
0: większego
1: właśnie,
0: sporu.
1: Więc o co chodzi? Powinni zyskować ludzie zwykli, którzy tankują na stacjach benzynowych.
0: Tylko jeśli,
1: prezydent
0: jeśli alternatywa polityczna jest taka, albo żadnych rozwiązań i paliwo zostaje w tej samej cenie, albo no i drożeje, tak jak wskazują wszyscy eksperci, że w październiku będą jeszcze podwyżki cen paliw, no albo przyjmujemy rozwiązanie prezydenta i być może paliwo się skończy na stacjach. No już trochę populistycznie rozkładam ręce, bo co innego zrobić, panie ministrze Grzegorz Wrona?
2: Podpisać.
0: No ale to, no prezydent wysyła sygnały, że raczej tego podpisu nie
1: ale
0: będzie.
1: Ale prezydent nie jest od rządzenia. Ale no naprawdę.
0: Ale panowie, nie możecie tupać na rzeczywistość. No rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda. To znaczy prezydent ma prawo weta. Prezydent może odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, a rząd musi sobie z tym poradzić.
2: I rząd sobie z tym radzi. Natomiast konsekwencje tego, co zrobi prezydent, odczujemy wszyscy. I być może jest taki moment, w którym my musimy nie tylko o tym mówić, ale stanąć w tym punkcie i zobaczyć, co nas dotyka na co dzień. Żyjemy w świecie, w którym populizm stał się codziennością. Mówimy o tym, co możemy zrobić lepiej lub gorzej. Prezydent ma swoje pomysły, szanuje dobre pomysły, szanuje dobre rozwiązania. Natomiast byliśmy świadkami działania przy

0: Safe Zero, który miał zmieniać rzeczywistość. Dzisiaj, prawie rok później, jesteśmy świadkami tego, co się zmieniło w polskiej gospodarce dzięki temu, że ten safe, który został przez Sejm przyjęty, pracuje i działa. Na Boga. Niech to nie będzie głos wołającego na pustyni, ten kubek i kawa dzisiejsza pana premiera mówiącego do prezydenta, proszę to podpisać. Mhm. To naprawdę ma sens.
1: A nie istnieją naprawdę żadne inne mechanizmy, żadne inne rozwiązania, które dałoby się wymyślić, które mogłyby stanowić jakiś konsensus polityczny. No bo naprawdę stoimy w obliczu kryzysu energetycznego, który z kolei doprowadzi do kryzysu cenowego. Bo wiadomo, że jeśli paliwo przekroczy to 10 zł za litr, to zapłacimy za to wszyscy, także w każdym podstawowym produkcie, który kupujemy w sklepie.
0: Ale być może to jest próba, która dotyka wszystkich rządzących w tym
1: Grzegorz
0: kraju.
1: Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych.
0: I prezydenta włącznie, do tego, że jeżeli czeka nas jeszcze coś, co możemy doświadczać, jesteśmy już absolwentami pandemii, jesteśmy w trakcie wojny, która jest u naszego sąsiada, w kryzysie paliwowym.
2: Wojny na Bliskim Wschodzie.
0: Który jest powodem kryzysu tak jest. Paliwowego.
1: W procesie przemodelowywania się świata ze sztuczną inteligencją. No.
0: Jesteśmy w takim obszarze, w którym my dzisiaj ten apel do prezydenta stosujemy nie tylko o to, czy przekroczy o 10 zł paliwo, tylko o to, czy jesteśmy w stanie razem pójść w ramię po to, żeby polscy przedsiębiorcy i polscy obywatele mogli poczuć, że żyjemy w tym samym kraju pod jednym dachem.
2: To jeszcze jedno zdanie.
1: Ostatnie w tym temacie? Rafał
2: tak,
1: Kask,
2: żeby zamknąć może temat. Rozwiązanie pana prezydenta to jest dofinansowywanie po prostu z budżetu państwa kolejnych 1,65 czy 2 zł dopłacania do... Z czegoś muszą te pieniądze przyjść. Rządowy projekt wskazuje jasno, żeby te pieniądze mogły być wykorzystane na obniżenie paliwa, to będą właśnie z tych podatków, które koncerny zarabiają na nas dzisiaj.
1: No ja nie chcę, ja się zawsze tego boję, żeby właśnie nie brzmieć jak Grzegorz Jankowski. Natomiast, no co to obywateli obchodzi, tak? To znaczy w wakacje nie obchodziło was rządzących, skąd te pieniądze się wezmą, bo była presja polityczna i presja społeczna, że ceny paliw trzeba obniżyć.
0: Nie, była inna sytuacja. W tym momencie wywołany konflikt dawał szansę, że on potrwa tylko przez pewien czas. Po prostu
2: pan prezydent Trump już się chwalił 3 razy, że zakończył wojnę. Wie pan, no, staramy się mieć zaufanie do naszych sojuszników. Niestety rozczarowaliśmy się wszyscy i Polacy przy dystrybutorach
0: też. Ta reakcja była słuszna w tamtym czasie. Teraz tak reakcja jest słuszna, jasne, bo mamy inną rzeczywistość.
1: Tak, no to prawda. Wtedy to też było poniekąd kupowanie czasu w nadziei, że sytuacja w cieśninie Ormus ulegnie stabilizacji.
0: Niestety nadzieja ochzała się matką.
1: No a jeszcze się konflikt wiele wskazuje na to, że rozlewa na wschodnie części. Zachodnie, przepraszam. Zachód jest w lewą stronę. 4 minuty rozmowy nam pozostały, więc chwilę o Trybunale Konstytucyjnym. Dzisiaj przez chwilę miałem przyjemność oglądania telewizji Republika. Tam no, atmosfera jest wręcz wojenna, to znaczy padają pytania, liczenie funkcjonariuszy przed Trybunałem Konstytucyjnym i padają pytania, kiedy przyjedzie policja, kiedy zacznie się szturm na Trybunał Konstytucyjny. To do panów, jako do przedstawicieli opcji rządzącej. Będzie szturm na Trybunał Konstytucyjny?
2: Ja jestem pewien podziwu, że pan znalazł siłę oglądania telewizji
1: Republika. Nie, do śniadania trzeba coś zjeść. To, coś obejrzeć, przepraszam.
2: Zamiast kawy, rozumiem. Tak.
0: Warto słuchać Trójki, wtedy jest dużo lepsze.
2: Dużo lepiej, oczywiście. Znaczy, Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje w takim znaczeniu, w jakim jest wpisany w Konstytucję. Pan Święczkowski i PiS i z panem prezydentem robią wszystko, żeby rozłożyć na łopatki i rozkładają go skutecznie. Za chwilę się okaże, że sędziów prawomocnie powołanych i do pełnienia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a nie pracujących, bo im się zabrania pracowania, będzie więcej niż tych, którzy pracują. No jakiś po prostu świat na głowie stanął. To, że pan Święczkowski nie dopuszcza do wydawania wyroków, to jest jedno. Drugie, że wskazuje też z palca, kto się zajmuje kolejną sprawą, to jest kolejne sterowanie ręczne.
1: Jest zawiadomienie do prokuratury,
2: sędziego
1: Patyry w tej
2: sprawie. Jest i jest w pełni uzasadnione w mojej opinii. I pan Święczkowski jako taki uzurpator powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, odpowiedzieć za to, że niszczy Trybunał Konstytucyjny.
1: I ostatnie zdanie będzie należało do Grzegorza Wrony, wiceministra aktywów państwowych, ale muszą państwo, panowie, mieć też świadomość, że są opinie prawne, które wskazują, że nawiązanie stosunku pracy w Trybunale Konstytucyjnym, możliwość przydziału spraw

0: dokonuje się dopiero po osobistym ślubowaniu w obecności prezydenta.
1: Państwo nie może stać biernie. Państwo, to nie jest państwo z kartonu.
0: Rafał Kasprzyk, Grzegorz Wrona.
2: Proszę państwa, po to zbudowaliśmy cywilizację.

0: retorycznie próbuje na lewą czy prawą stronę przyciągnąć. Apel o spokój też tutaj nic nie pomoże. Natomiast wyjście z tego impasu jest możliwe tylko wtedy, kiedy wróci rozsądek, który został zaburzony jakiś czas temu.
1: Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych, Rafał Kasprzyk, Unia Centrum. Panie pośle, panie ministrze, wcześniej bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję
1: państwu, udanego popołudnia i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
0: Dziękuję, dobrego.
3: Puls Trójki.
4: 18 minut do 18:00 i Republika w Trójce.

0: Gdzie one są, te młodzieżowe słowa lat minionych, te, których już się nie używa jakieś dekady? Czy pamiętają państwo takie słowa, które niegdyś były rzeczywiście słowami młodzieżowymi, ale których już pewnie 10, 20, 30, może 40 lat państwo nie wypowiedzieli? 2 2 7 3, ten numer czeka na państwa zgłoszenie.
1: Wydaje mi się, że słowo szpan i szpaner, szpanerstwo, te słowa chyba już nie funkcjonują.
2: Było kiedyś takie fajne słowo jareccy, oznaczające rodziców, a potem zastąpiło je paskudne słowo starzy.
0: Ja przywołuję i proszę państwa o zgłaszanie tych dawnych młodzieżowych słów roku, tych, których nikt już raczej nie używa i państwo pewnie też, a to w związku z tym, że plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026 właśnie wystartował.
3: Bardzo mi się spodobało, że za chwilę pokolenie 6-7 zrozumie, że będzie musiało wstawać o 6 rano i pracować do 7 wieczorem. I tak 6-7 dni w tygodniu do 6-7 lat.
0: Ładnie.

0: To była Maja Kleszcz i Nieklikalność, a ja czekam na Państwa pomysły na słowa. Takie młodzieżowe, których kiedyś się używało, takie, których dzisiaj już się nie używa. Takie, które być może 10-20 lat przeleżały gdzieś na jakiejś półeczce w mózgu. 2 2 7 3.
1: Ja jestem rocznik 76. Jak mówiło się na solo, to się szło na bijatykę 1 na 1 i do pierwszej krwi albo po prostu, kiedy ktoś się podda. To ważne, żeby młodzież też pamiętała, że nie bije się parę osób, jednej osoby.
0: To tak już się zdecydowanie nie mówi, proszę pana. Oj, zdecydowanie. A dzwonią państwo też w sprawie małych sklepików. Tych, których jest wokół nas coraz mniej.
2: To jest jednak tradycja, to jest pewność, że się kupi dobrą rzecz i się ma, tak jak niejedna osoba wspomniała dzisiaj, znajomość. No, ale ta pozytywna, że można porozmawiać, że można się ukłonić, odkłonić, że można naprawdę czuć się swojsko.
0: 2 2 7 3, czekamy na więcej głosów od państwa w tej sprawie. Ja mam teraz dla państwa zaproszenia pod numerem 2 2 7 3. Mogą państwo zdobyć zaproszenia na spotkanie autorskie z Justyną Mazur-Kudelską i Kamilem Bałukiem. To są autorzy najnowszego podcastu Polskiego Radia pod tytułem Zwyczajna Kobieta. Spotkają się z publicznością w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie wyjątkowa okazja, żeby poznać kulisy kilku lat pracy nad tą historią, która czekała na wyjaśnienie ponad 40 lat. Premiera Zwyczajnej Kobiety szykowana jest na jutro. Ta premiera radiowa. Premiera podcastowa będzie dzień później, ale jutro o 25 usłyszą państwo pierwszy odcinek podcastu Zwyczajna Kobieta właśnie na naszej antenie, a spotkanie z Justyną Mazur-Kudelską, znaną z podcastu Piąte Nie Zabijaj i Kamilem Bałukiem. To jest spotkanie, na które mogą państwo zdobyć zaproszenie pod numerem 2 2 7 3. A teraz Janis and the Yo i Clementine w programie trzecim.

0: autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. Już jutro po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert
4: taniej masz. Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18, 29 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
15: 350 milionów złotych dla polskich firm współpracujących z siłami zbrojnymi. Chodzi o utrzymanie zdolności produkcyjnych. To pierwszy taki przeszczep w Polsce. Pacjent dostał serce ze Słowacji. Wybuch w ośrodku wychowawczym w Elblągu. Już wiadomo, co było przyczyną. 350 milionów złotych dla 86 firm współpracujących z polskimi siłami zbrojnymi. Umowy dotyczące bezzwrotnego wsparcia wręczył przedsiębiorcom wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u powiedział, że firmy dostaną pieniądze na utrzymanie zdolności produkcyjnych i serwisowych.
16: To są pieniądze polskiego podatnika, które są zainwestowane po to, żeby utrzymać linie produkcyjne, możliwości serwisowe, żeby być w pełnej gotowości. Polski przemysł zbrojeniowy musi być w pełnej gotowości. Musi pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
15: Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że pieniądze pozwolą też polskim firmom

0: wypromować się poza granicami kraju. Po raz pierwszy polski pacjent otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Przeszczep wykonali specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Operacja była pilna, bo stan pacjenta znacznie się pogorszył. Dziś pacjent, pan Tomasz, czuje się już dobrze.
1: Posypało się i to drastycznie się posypało w przeciągu, powiedzmy, 2 miesięcy. Będę żyć w końcu, bo do tej pory to była taka troszeczkę wegetacja, więc ja myślę, że w tej chwili troszeczkę inaczej będzie wyglądało.
0: Od początku roku w Śląskim Centrum Chorób Serca wykonano już tyle przeszczepów, ile w całym ubiegłym roku. Połączenie środków odurzających i rozszczelnionego dezodorantu mogło być przyczyną wybuchu w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Do niebezpiecznego incydentu doszło rano. W szafce należącej do 15-latka eksplodowała nieznana substancja, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Policji w Elblągu.
2: Zabezpieczenie minersko-pirotechniczne tego miejsca zakończyło się. Nie ma tam już żadnych niebezpiecznych substancji. Policyjni pirotechnicy, a także technicy kryminalistyki zabezpieczyli substancje, które znajdowały się w tym pomieszczeniu. Być może, i tak wskazują na to pierwsze wyniki, są to jakieś środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli także rozszczelniony dezodorant. Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
0: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Blisko 1000 żydowskich osadników wtargnęło na teren kompleksu meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie pod ochroną izraelskiej policji, poinformowała katarska telewizja Al Jazeera. Osadnicy odprawiali urzędy na dziedzińcach meczetu i atakowali oraz nękali Palestyńczyków. Kompleks Al-Aqsa jest miejscem świętym zarówno dla muzułmanów, jak i Żydów. Według tradycji muzułmańskiej teren ten jest związany z wniebowstąpieniem proroka Mahometa. Dla Żydów to miejsce, w którym stała zburzona przez Rzymian świątynia jerozolimska. To tam znajduje się Ściana Płaczu, najświętsze miejsce judaizmu.
3: Klimat.
0: 35% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Duże zagrożenie pożarowe w lasach województwa lubuskiego i wielkopolskiego. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 4 minuty po 18 prawie. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
6: I tym razem piłka na początek. Dziś kolejne mecze w Lidze Narodów. W najbardziej prestiżowej dywizji A Czesi grają w Pradze z Anglikami, Mistrzowie Świata i Europy Hiszpanie w Sewilli z Chorwatami. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45. Ze spraw tenisowych na pierwszy plan wysuwa się deblowy triumf Jana Zielińskiego w Chengdu w Chinach. W parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem pokonali w finale duet szwedzko-amerykański Goran Son-Galloway 7-6 i 7-5.
7: Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzeń dzisiaj. Pierwszy set był na sam styk, udało się go obrócić, a w końcówce drugiego seta coś kliknęło w powietrzu i ostatnie 10 punktów poszło w naszą stronę, więc naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi i jak kończyć współpracę to tylko w ten sposób.
6: Jak słyszeliśmy, Jan Zieliński dał do zrozumienia, że ten sezon jest ostatnim w parze z Lukeem Johnsonem. 4-6-6-7 w tej samej imprezie i też w finale, tyle że dużo bardziej prestiżowej gry singlowej. Hubert Hurkacz uległ Hiszpanowi Alejandro Dawidowiczowi w Okinie. W 3 setach przegrał z kolei Kamil Majchrzak z Francuzem Arturem Filem w ostatniej rundzie kwalifikacji do turnieju głównego w Tokio. Za to spotkanie o tę samą stawkę wygrywa w 2 partiach w Pekinie z Rosjanką Walerią Sawinicz Katarzyna Kawa. Inna Katarzyna, niewiadoma Finej, zmienia zespół w zawodowym peletonie. Nasza znakomita kolarka, świeżo upieczona wicemistrzyni świata, będzie zawodniczką i od razu liderką grupy Lidl Trek. Dziś parafowała 2-letnią umowę. Gratulujemy i zapraszamy na kolejny sport na naszej antenie po 21.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Jutro sporo słońca. Wprawdzie synoptycy zapowiadają zachmurzenie, ale małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna ma wynieść od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 20 w centrum, do 23 na południowym zachodzie. Zerkam na słońce, zniknęło za dachem budynku, można powiedzieć, że noc nam się zaczyna, a w nocy ma być przeważnie od 4 do 12, w tym jej najchłodniejszym momencie oczywiście.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 4 Michały dzisiaj w audycji popołudniowej. Poza mną Jędrkowiak, Jakubik i Kowarski. I tak do 19:00.

0: Zapraszamy do Trójki.
1: Ponieważ wystartował plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026, pytam Państwa o dawne młodzieżowe słowa. Takie już od dekad niesłyszane.
2: Na włosy się mówiło pióra, na gitarę wiosło i tak dalej, i tak dalej.
3: Myślę, że takim słowem będzie facetka. A więc słowo, które w szkole podstawowej czy średniej często było używane w stosunku do nauczycielek. I to w takim dość, powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze pozytywnym kontekście.
4: Zawsze się coś chciało od kogoś, co się mówiło spuła. Na przykład ktoś sobie jadł coś, prawda, i chciał sobie ugryźć jabłko, to zamiast poproszę, daj sobie ugryźć, to spuła się mówiło.
5: Ja mam 80 lat i za moich czasów używano takich słów klawo, klawy. Na rodziców mówiło się wapniak.
6: Bajeramski, bajer. No teraz tego się nie cieszę, bo są zupełnie inne wyrażenia.
1: Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na jakieś słowa od Państwa. Takie młodzieżowe, ale młodzieżowe dawniej. Takie, które młodzieżowe już nawet w żadnym kawałku nie są. Ale w głowie są jeszcze. Z dawnymi młodzieżowymi czasami związane. A to Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch.

11 minut po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Mapa Myśli, a w niej Agnieszka Lichnerowicz i Milena Rashid-Szehab zaproszą do relacji z południowego Libanu. Tam pomimo zawieszenia ognia Izrael kontynuuje bombardowania. Utrzymuje też wojska na terenie Libanu, okupując część jego terytorium. A odkąd wojska izraelskie zajęły południe tego kraju, ponad 300 tysięcy ludzi straciło dom. Milena porozmawiała z ludźmi, którzy boją się o swoją rodzinę, ludźmi, na których oczach znikają domy ich sąsiadów.

0: 14 minut po godzinie 18.
1: Mapa myśli.
2: W dzisiejszym programie o jednym z ostatnio nieco zapomnianych przez świat izraelskich konfliktów, izraelskich frontów, będzie o południowym Libanie. To tutaj obok Gazy, zachodniego brzegu i południowej Syrii izraelskie wojsko prowadzi działania i mówiąc wprost okupuje. Wojny niby nie ma, ale ludzie cierpią i tracą domy. Dlatego też teraz w Mapie Myśli łączymy się z specjalną wysłanniczką i korespondentką Polskiego Radia, Mileną Rashid-Shehab. Dzień dobry, Mileno.
3: Dzień dobry.
2: Jesteś teraz w Bejrucie, ale byłaś w południowym Libanie. Tam mieszkańcy ponad 60 miejscowości stracili domy, odkąd wojska izraelskie zajęły te tereny. Ponad 300 tysięcy ludzi nie ma już gdzie wrócić. No a ci, którzy zostali, którzy tam wciąż są, żyją wzdłuż nowej granicy i próbują się odnaleźć jakoś. Dlaczego tak niewielu dziennikarzy tam jeździ?
3: Niewielu dziennikarzy tam jeździ, bo to nie jest jakieś bardzo bezpieczne, ale też nie jest bardzo ciekawe dla świata. Mam wrażenie, że my się trochę zbyt szybko przyzwyczajamy do myśli o wojnach, do myśli o tym, że jakiś kraj postanawia okupować drugi i po prostu zajmuje jego część, tak jak to się dzieje w Libanie, bo to, co się tam dzieje, to jest wynik takiej wojny, która zaczęła się na samym początku marca. To był odprysk tej wojny irańsko-amerykańsko-izraelskiej, bo na południu Libanu jest Hezbollah. No i ta druga odpowiedź, dlaczego tam dziennikarze nie jeżdżą, bo ten Hezbollah dosyć był też taki nieprzyjemny dla dziennikarzy. To był jeden z powodów, a teraz to jest też taki powód, że tam po prostu każdego dnia są jakieś ataki.
2: Jest niebezpiecznie.
3: Dziennikarze też są ofiarami tych ataków.
2: Milena Rashid-Shehab, wysłanniczka Polskiego Radia, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bo teraz już czas na materiał, reportaż Mileny Rashid-Shehab z południa.

0: Libanu.
1: Z położonego na wzgórzach miasteczka Haris jest do tak zwanej żółtej linii około kilometra. Mieszkańcy widzą i słyszą wojska izraelskie codziennie, zwłaszcza jak te wyburzają kolejne domy. Czasem zrzucają bomby, czasem przyjeżdża opancerzony buldożer. Choć niektóre ulice w ostatnich miesiącach zmieniły się dosłownie w kupę gruzów, wciąż mieszkają tu ludzie. Mohamed z żoną Zahrą i dziećmi mieszkają naprzeciwko wzgórza, które od kilku miesięcy jest pod kontrolą izraelskiej armii. Niemal każdego dnia, siedząc przed domem, widzą, jak zmienia ona ten teren w miejsce nienadające się do życia. Większość zniszczonych domów należy do ludzi, którzy pracują na nie za granicą, głównie w Afryce, ale dzięki grupom na WhatsAppie i stronom z alertami o atakach, na bieżąco śledzą sytuację w ich rodzinnej miejscowości. Widzisz tutaj ten dom za drzewem? Jeszcze niedawno był ich cały rząd. Ten po prawej to był dom rodziny Al-Nasser, ten obok państwa Żaładów. Nasser zadzwonił do mnie 4 dni temu. Zbombardowali mój dom? Pyta. Mówię mu, że nie, a tak był na sąsiadów. Chwilę rozmawialiśmy, stałem tu, gdzie teraz, patrzyłem w kierunku jego posesji. I w tym momencie nastąpił kolejny wybuch. Co to za dźwięk? Pyta. Co mogłem mu odpowiedzieć? Mój dom zniknął? Mówi. No tak. Niedawno go postawił, nawet nie zdążył się nacieszyć. To była dla mnie jedna z najtrudniejszych chwil w całym życiu. Rozmawiasz z kimś, kto pracował ciężko całe lata, nie jest powiązany z żadną organizacją i nagle musisz mu powiedzieć, twojego domu już nie ma, został zniszczony. Między drzewami na wzgórzu naprzeciwko jest kilka gruzowisk. Mohamed czasem zastanawia się, czy ktoś będzie pamiętał, kto tu mieszkał. Na wszelki wypadek trzyma zdjęcia każdego z domów w telefonie. Nie chce, by historia kilku pokoleń żyjących w tym miejscu została wymazana wybuchami, od których trzęsą się szyby w całej okolicy. Ale w telefonie ma też inne zdjęcia. Pośpiesznie zrobione fotografie buldożera opancerzonego, jednego z tych, z których chętnie tu korzysta izraelska armia. Mohamed przesuwa kolejne ujęcie, na których ramię buldożera dźwiga białą paletę przewiązaną czarnymi sznurami. To ładunek wybuchowy. Stał jakieś 3 metry ode mnie. Przyjechaliśmy z sąsiadem, jak usłyszeliśmy krzyki. Było wczesne popołudnie. Wołali, żeby ktoś im pomógł. Ktoś ich stamtąd wyciągnął. Kobieta i trójka małych dzieci. Buldożer nas obserwował, ale udało się wydostać. Wsadziłem ich do samochodu. Dojechaliśmy do skrzyżowania. O tutaj. Buldożer odjechał. Po 20 minutach wrócił. Zostawił ładunek wybuchowy i odpalił go. I po domu. Ta kobieta z dziećmi mieszka teraz u swoich rodziców. Mohamed i Zahra martwią się, że świadkiem tego wszystkiego jest ich najmłodszy syn. Nie ma nawet 3 lat, a jak jest nalot, bombardowanie czy coś, to nawet w nocy albo wychodzi na zewnątrz, albo stoi przy oknie. Oni czasem wysadzają domy nawet o 3 nad ranem. Któregoś dnia wybuch był tak potężny, że poszły szyby także u nas w domu. Dobrze, że kazaliśmy dzieciom spać w innym pokoju, bo całe ich łóżko było w szkle. Gdyby tam spały, nie przeżyłyby. Rodzina zdecydowała się zostać w Haris, bo za bardzo nie ma alternatywy. Tu mają dom, tu prowadzą mały biznes. Podczas ostatniej wojny uciekli, ale warunki w miejscu, gdzie się schronili, były tak fatalne, że postanowili nigdy więcej. To zresztą najczęstszy argument mieszkańców południa, którzy doświadczyli przymusowego przesiedlenia. Powtarzają, że wiąże się to z tak upokarzającymi warunkami, że dopóki bomby nie spadają na nich bezpośrednio, wolą strach we własnym domu. Mohamed próbuje czasem spojrzeć na swój dom oczami izraelskiej armii. Przecież oni muszą liczyć się z tym, że w tych domach są ludzie. Przecież widzą, że nie stanowimy zagrożenia. Ale z drugiej strony teoretycznie panuje zawieszenie broni, a oni go nie przestrzegają. Więc właściwie to nie wiem, co się stanie. Nic nie wskazuje na to, żeby Izrael wycofał się z południa Libanu. Okupowany teren to ponad 60 miejscowości, około 5% powierzchni kraju.
0: To był reportaż specjalnej wysłanniczki Polskiego Radia Mileny Rashid-Shehab z południa Libanu. Bardzo Państwu dziękuję. Agnieszka Lichnerowicz. Do jutra.
2: Mapa myśli.
3: Ten cykl wróci jutro po godzinie 18. Mogą go Państwo posłuchać także wśród podcastów Polskiego Radia. A to Barbara Wrońska w Trójce.

24 minuty po godzinie 18. W Trójce teraz odrobina jesiennego brzmienia, tak mi się wydaje przynajmniej, bo ta nowa płyta Bonobo taka jest w swoim charakterze właśnie zdecydowanie bardziej do tej nawet nieco deszczowej jesieni odpowiednia niż do tego słońca, które dzisiaj było. Ale no zanurzmy się w tej jesieni. Bonobo, Joy Crooks, Always on Your Side.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał pan, czego sobie życzę.
11: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Żegnamy reklamy.
6: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
7: 13-latek, który planował zamach w szkole w Książkach, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rodzinny w Wąbrzeźnie. Dla dobra postępowania i ochrony prywatności małoletniego sąd nie informuje, do którego ośrodka trafił nastolatek. Wczoraj policjanci z Wąbrzeźna w plecaku dziecka znaleźli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Wcześniej chłopak zabił kilka kotów. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach poinformowała, że padła ofiarą cyberataku. W wyniku tego placówka utraciła dostęp do systemów informatycznych oraz kopii zapasowych. W komunikacie uczelni czytamy, że istnieje duże ryzyko, że osoby nieuprawnione mogły uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemach placówki, w tym adresów studentów czy numerów rachunków bankowych. Placówka prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie natychmiastowych środków zaradczych, m.in.

0: zastrzeżenie numeru PESEL. Ponad pół miliarda złotych, 3 lata budowy i 16 milionów pasażerów rocznie. W Krakowie trwa rozbudowa terminala lotniska. W pierwszej kolejności powstanie zachodnia część obiektu, mówi Janusz Kardasiński, członek zarządu Kraków Airport.
1: Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. 11 gate'ów, 3 wieże przyrękawowe, 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
0: Obecny terminal krakowskiego lotniska planowany był do obsługi 8 milionów pasażerów, a w zeszłym roku przyjęto w nim prawie 2 razy tyle.
2: Noc szykuje się nam raczej bezchmurna, ale mgła będzie na przykład w górskich kotlinach i na północnym wschodzie. W najchłodniejszym momencie nocy ma być od 4 stopni na wschodzie, przez około 8 w centrum, do 11 na zachodzie, a na wybrzeżu 12. Jutro w ciągu dnia od 17 do 23 i słońce. Za kilka chwil w Trójce reportaż o tym, jak pięknie można żyć, ale najpierw piruety. Fisze Made tworzyło.
3: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybrid, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzepa.

0: Do 19 zostały jeszcze 22 minuty.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Pani Krystyna mówi, że wystarczy zobaczyć wodę i już jest się zdrowym. Tak mówi, a ma 86 lat i 105 rekordów Polski. Gdy 5 lat temu musiała zmierzyć się z poważną niepełnosprawnością, wydawało się, że powrót do tych profesjonalnych startów, a może przede wszystkim do codzienności, będzie bardzo, bardzo trudny. Ale pływanie okazało się tu być właśnie lekarstwem. Krystyna Nicpoń stanęła na nogi i wróciła na basen, a wraz z nią jej wnuk. To za wspaniała z nich para, proszę posłuchać. Agnieszka Loch i jej opowieść Fajterka zrealizowana została przez Jacka Kurkowskiego w Polskim Radiu Katowice. Zapraszam.
3: Zbliża się depresja. O nie, nie, panienko, nie będziesz się rozczulać nad sobą. Ubieraj się, wynoś się na basen. Na basen idę jak słoń, ociężała, ledwo zipię, a z basenu idę jak sarenka.
4: Wszystkie drogi prowadzą
3: do basenu. No tak, ja już jestem ubrana. To była moja rozgrzewka, taka minimum.
5: Super, super.
3: Dziękuję.
5: No podziwiam.
3: Na widok wody to ja już jestem zdrowa. Jestem tu z moim wnukiem, który mi towarzyszy. Teraz pokażemy, bo on będzie tym delfinem pływać, moim ulubionym.
5: No. Się?
3: Delfin.
5: Ale delfin, ogólnie delfin?
3: Tak, delfin ogólnie.
5: Dobra.
3: No super, Dawid.
5: Albo 50, albo wcale.
3: Jestem zachwycona, jak on płynie delfinem. Majestatyczny styl. No bo na razie. W konkretnie z pływaniem spotkałam się, a tak w 7 klasie szkoły podstawowej, bo moje koleżanki no, pływały i też zachęciły mnie. Mówię, chodź na basen, popływać z nami. No i to mnie tak wciągnęło i od tego czasu zaczęłam pływać. Pływałam tak do 20 lat. No najlepszy mój wynik to było 4. miejsce wtedy w Polsce. Potem przerwałam pływanie. Bardziej mnie interesowały góry, rajdy i po prostu turystyka. Potem wyszłam za mąż, dzieci, rodzina i pracowałam oczywiście. Więc nie bardzo miałam już czas na to pływanie, a poza tym w ogóle nie wiedziałam, że po karierze takiej tej sportowej juniorów, seniorów można dalej kontynuować pływanie jako mastersi. I ponieważ mimo wszystko na basen chodziłam, może mniej regularnie, ale jednak często do Kostuchny. I tam trener no, widział jak pływam, no więc zaprosił mnie do swojego klubu Katowice Wodnik. No kontynuuję już tak powyżej 20 lat chyba jest, no może nazwać to wyczynowo. Właściwie miałam 105 rekordów Polski. To jest na przykład

0: Wart. O tej. To są z mistrzostw Europy.
1: A gdzie to było, te mistrzostwa?
0: No jedne były w Londynie, mistrzostwa Europy, drugie były w Lublinie i mistrzostwa świata były wliczone we Włoszech. Powiedziałam, że póki wygrałam,

0: znowa to już właściwie mi się odechciało żyć, bo wiedziałam, co mnie znowu czeka. No i w 21 roku postanowił lekarz, że muszę mieć rękę amputowaną, bo już nie ma innej możliwości leczenia. Odsuwam te terminy na maksa, jak się tylko dało. Ja tego nie zapomnę, bo on mówi, to co kiedy? To ja, panie doktorze, jeszcze ostatnie święta Bożego Narodzenia. No dobra. W styczniu, panie doktorze, mój syn ma 50 lat, chciałabym pojechać na te urodziny z dwoma rękami. Panie doktorze, w lutym moja mama ma 100 lat, nie chciałabym, żeby mnie widziała bez ręki. A on mówi, to jest ostatni wyjazd pani. Już następny nie ma urodzin i nie ma żadnych świąt, tylko szpital i amputacja. Na początku no, nie mogłam sobie wyobrazić, jak będę żyła bez ręki. No ale okazało się, że jak ktoś chce, to i może. Tu mnie, to jest moja piłka. Potem ciężarki, które dźwigam, 3-kilogramowy.
1: Bo tak dużo.
0: No dużo, ale takie mniejsze to są dla mnie za chude. No i tu pani widzi moje wielkie lustro. W całości się widzę i ćwiczę. O to. Takie różne w prawo, w lewo ćwiczę. Ja wszystko przed tym lustrem. Tak jak na sali gimnastycznej tam u siebie na rehabilitacji. Nie? Aha, bo nie mówiłam. Tą lewą rękę złamałam. I to było takie skomplikowane złamanie. No, że się to zrosło i w związku z tym mnie to cały czas boli. No, tak to wygląda.
1: Czyli było tak na początku, że jedną rękę pani amputowali, a drugą pani złamała.
0: Tak. I miałem ją w gipsie 2 miesiące. Do łokcia.
1: Jak pani wtedy sobie radziła?
0: Wtedy to ja byłam u córki i to była tragedia okropna. Nawet do tych czasów to nie lubię wracać i nie lubię o tym mówić. Bo jakbym miała w takim stanie być, to wolałabym nie żyć. Bo muszę jeszcze powiedzieć, że przy tym wszystkim ja mam ciężki charakter, bo ja nie lubię nikogo o nic prosić. Ktoś pomyśli, a nie ma ręki, to chce to wykorzystywać, bo sam mi się nie chce zrobić, to woli, żeby ktoś jej pomagał. Nie, nie lubię prosić i wolę nie mieć. Szybciej się nauczyłam żabą pływać, jak to, żeby kogokolwiek o cokolwiek prosić. Pierwszy rok to był taki trochę załamany i myślałam, że będę musiała no, z takiego aktywnego pływania zrezygnować, ale dzięki, że mój kolega jest bardzo taki wobec mnie no, wierzący w moje możliwości, tak bym nazwała. Jak ja powiedziałam, że już nie będę startować w zawodach, to on mówi, ty chyba głupoty gadasz, to jest nierealne, niemożliwe. Ty mi mów, czym będziesz pływać, bo po prostu chcę cię zgłosić. To jest taki Jurek Mroziński.
2: Spotkaliśmy się 18 lat temu. Troszkę przypadkowo zaczęliśmy startować w tych zawodach w pływaniu Masters i w pewnym momencie Krysia zaczęła mieć problemy z ręką, ze zdrowiem generalnie. No, ja wyobrażałem sobie siebie trochę w takiej sytuacji. Krysia była w takim sporym dołku psychicznym, ale zacząłem jej tłumaczyć, Krysiu, dla własnego zdrowia i fizycznego, i mentalnego, i psychicznego, dobrze by było, żebyś jednak chodziła na basen, jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, żebyś sobie na ten basen chodziła. No i tak to się zaczęło, ona zaczęła chodzić, zaczęła się z tym oswajać, że może jedną ręką pływać w miarę przyzwoicie i tak to wszystko się zaczęło. Oczywiście troszkę ją razem z moją partnerką podbudowywaliśmy, jak to jeszcze będziesz mistrzynią Polski i tak dalej, i tak dalej. I ona powolutku zaczęła w to wierzyć.
0: Na początku to nawet na sportowy basen nie chodziłam, tylko dla słabo pływających, bo tam były schody i poręcz. A do sportowego basenu jest tylko drabinka. Po drabince absolutnie nie mogłam wyjść, bo to było za trudne dla mnie. No ale jak już to wyćwiczyłam, opanowałam, no to teraz na te małe baseny w ogóle nie zwracam uwagi, tylko jestem na sportowym. No a najtrudniej było się nauczyć żabki, klasyk. To dopiero właściwie powiem... 2 rok pływam żabką.

0: bo było mi bardzo trudno tą równowagę utrzymać. Ale ja się tak po prostu zawzięłam, że jak pojechałam na wczasy do Brennej, tam miałam do dyspozycji basen, no praktycznie całą dobę do dyspozycji, prawie sama. Więc mogłam ćwiczyć do oporu.
1: Ja pamiętam, jak ona pływała jeszcze będąc w pełni sprawną, to w swoich kategoriach wiekowych, no tam nie miała sobie równych. A teraz po opanowaniu już tej techniki pływania tylko jedną ręką, co naprawdę nie jest proste, bo tu nie chodzi tylko o siłę, której ubyło połowa, tylko o zachowanie równowagi. Mało kto o tym wie, że w wodzie trzeba zachować też równowagę. Naprawdę radzi sobie świetnie i naprawdę byle kto nie daje rady w wodzie.
0: To było takie najdziwniejsze, jak pierwszy raz przyszłam na zawody, że ja będę startować. To są normalnie masterzy zdrowi.
2: Z rękami.
0: Z rękami, tak. Tylko w moim wieku. 86 skończyłam. I powiedzieli mi, jak to pani będzie pływać bez tej ręki? Ja mówię, no to za chwilę zobaczycie. No rzeczywiście byli zaskoczeni. A moje koleżanki to cię ze mnie śmiały i ty chyba z diabłem trzymasz. No możliwe trzymam, nie wiem. Teraz właśnie w 25 roku startowałam na Mistrzostwach Europy.
2: Pani ma też bardzo ładne nazwisko.
0: No właśnie, odpowiednie do osoby.
3: Seen in Nisbon. Now the Poland there, 251-10.
4: Pani Krystyna Nisbon z Wodnika Katowice już na ostatnich 5 metrach za moment przypieczętuje to złoto Mistrzostw Europy.
0: 2 sędziów obserwowało mnie od startu do mety. A jak skończyłam bieg, to powiem, że nawet mi łezka wyskoczyła z oka, bo ludzie na stojąco wielkie brawa widzieli. Moje dzieci, wnuki, wszyscy pływają, ale dla zdrowia, dla przyjemności. Jeden wnuk mój, Dawid, poszedł moje ślady. Jestem z niego dumna i blada, bo pływa na zawodach, postępy robi dobre i ja, jak tylko mogę, na każde jego zawody jadę i mu bardzo, bardzo kibicuję.
2: Jaka jest twoja babcia?
5: Bardzo energetyczna. Naprawdę to jest niesamowite. Niezniszczalna praktycznie akurat w tym sporcie. Ruszamy, jedziemy na basen.
2: Tak. Jakie plany na przyszłość?
5: Wygrywać, pobijać rekordy i jeszcze raz wygrywać.
0: Bardzo dobrze. To lubię słuchać. Jak ja na przykład ostatnie 6-8 lat ani razu w Polsce nie przegrałam, to mnie to trochę nudziło. To już po jakimś czasie, jak tak wygrywam, to mnie tylko interesowały rekordy Polski.
2: A gdy czasem zdarzy się przegrać, czy pani umie przegrywać?
0: To znaczy umie, ale nie lubię. No tak to wygląda.
2: Czy pani uczy wnuka, że nie zawsze się wygrywa?
0: A nie, ja go uczulam na to, że nie może się zrażać po jednym czy dwóm przegranym. I właśnie to sport ma do siebie, że uczy i wygrywać, i przegrywać. Ja wiem, że nikt nie lubi przegrywać, no ale wszyscy nie mogą wygrać.
2: Oprócz pani.
0: No oprócz mnie, tak. To fakt. Nie?
6: To był reportaż Fajterka Agnieszki Loch z Polskiego Radia Katowice.
7: Więcej reportaży Polskiego Radia na stronie podcasty polskieradio.pl, a w audycji popołudniowej jutro około 18.40 kolejny.

Fall in Love With Me. To Basia Małecka, właściwie na prawie zakończeniu naszej dzisiejszej audycji popołudniowej, za którą pięknie Państwu dziękujemy. Michał Jędrkowiak ją przygotował, Michał Jakubik realizuje, Michał Kowarski odbierał telefony. Ja nazywam się Michał Matus i dziękuję Państwu bardzo i dobrego wieczoru życzę. Z Dawidem Podsiadłą na początek. Pastem Pomat.

0: Do każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 września, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne prezydenckie nie, tym razem chodzi o powołanie szefa Służby Ochrony Państwa. Rząd przyjął projekt ustawy, która zmienia progi podatkowe, mają zyskać najmniej zarabiający. Do młodzieżowego ośrodka wychowawczego trafił 13-latek, który planował zamach w szkole w książkach. Prezydent nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że Karol Nawrocki przekazał premierowi negatywne stanowisko w tej sprawie. Zgodnie z ustawą komendanta SOP powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z prezydentem. Kandydatura pułkownika Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia, napisał prezydencki rzecznik. Pułkownik Tomasz Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP po tym, jak szef MSWiA wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec generała brygady Radosława Jaworskiego. Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni progi podatkowe. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, pierwszy próg, przy którym obowiązuje 12% stawka PIT, będzie dotyczył osób zarabiających do 130 tysięcy złotych rocznie. Ci, których zarobki mieszczą się między 130 a 150 tysięcy, będą płacili nową 24% stawkę PIT, pozostali 32%.
14: Zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona podatników, którzy rocznie będą mogli na tym zyskać do 3600 zł. Rada Ministrów szacuje też, że będzie to bardzo kosztowne dla budżetu państwa, dlatego zaproponowała zmiany podatkowe dla najbogatszych, w tym zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej 1 000 000 zł.
15: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT

0: Dla największych firm, tych, które osiągają przychody powyżej równowartości 50 milionów euro.
1: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent podpisze projektowane ustawy.
2: Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu, ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
1: Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: 13-latek, który planował zamach w szkole w Książkach, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W mediach pojawiły się informacje o tym, że chłopak był obiektem rówieśniczego hejtu. Kujawsko-pomorska kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic zaprzecza tym doniesieniom.
4: Może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież ma opiekę pedagoga i psychologa. Wychowawcy również zostali poinstruowani. Trzeba z młodzieżą porozmawiać z dziećmi. No i przeciwdziałać temu, żeby się takie rzeczy nie powtarzały, więc trzeba rozmawiać o hejcie. To wydarzenie powoduje, że no, czują wszyscy powagę sytuacji.
3: Wczoraj policjanci zatrzymali 13-latka w domu, w jego plecaku znaleźli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Wcześniej chłopak zabił kilka kotów. Pracodawcy czekają na wytyczne w sprawie alarmów lotniczych. Poradnik dla firm przygotowuje Państwowa Inspekcja Pracy, a to reakcja na pytania przesyłane przez przedsiębiorców, mówi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Lubelskiem Leszek Kędzierawski.
5: Pracodawcy powinni dostać ewentualnie informacje, gdzie mają się udawać z pracownikami albo gdzie wysyłać pracowników. W sytuacji takiego zagrożenia nikt z nas takich informacji nie uzyskał.
3: A wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy będą obejmowały różne rodzaje ostrzeżeń i stopni zagrożenia. Nietypowy pacjent trafił do lecznicy weterynaryjnej w Szczecinie. To młody wilk odłowiony na terenie pobliskiego Gryfina. Zwierzę kilka dni błąkało się na terenie ogródków działkowych, budząc sensacje, ale też obawy.
6: To młody, okołoroczny wilk trafił do lecznicy w opłakanym stanie, mówi lekarz weterynarii Leonard Gugała.
7: Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie takiego wygłodzonego, takiego zabiedzonego i myślę, że osłabiony. Wszystko idzie w tym kierunku, że ma problemy takie wrodzone, wady wrodzone i to jest coś, co go absolutnie eliminuje z natury.
6: Pojawienie się wilka nieopodal ludzi wywołało, delikatnie mówiąc, zaniepokojenie.
7: Dobrze, że było zgłoszenie, że go odłowiono. Natomiast niepotrzebnie się ludzie obawiali, że jest wściekły.
6: Ze względu na stan zdrowia młody wilk najprawdopodobniej nie nadążył za watahą lub został przez nią odrzucony. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Noc będzie pogodna, nad ranem na wschodzie i w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum do 11 na zachodzie. Chłodniej w kotlinach karpackich, tam lokalnie spadki temperatury do minus 1, a jutro znowu słonecznie i ciepło.
9: Autopromocja.
10: To była nowa sytuacja. Cała Polska nie biało-czerwona, a biało-czarna. W 1983 roku do sklepów trafił absurdalnie wówczas drogi debiutancki album pewnego toruńskiego kwartetu. Wyprzedał się w całości, a u nas będzie połowa. Pół perfekcyjnej płyty, jaką z pewnością są nowe sytuacje zespołu Republika. Zapraszam jutro, tuż po 19:00. Jacek Hawryluk.
9: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Jest 6 minut po 19:00.
8: Zwrotki i refreny.
13: Dobry wieczór. Mówimy w składzie Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski.

10 minut po 19. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia i zapraszamy na 2 godziny zwrotek i refrenów, czyli po prostu piosenek na antenie Trójki. Muzyka łagodzi obyczaje, ten frazes pasuje do mało kogo równie mocno, co do grupy The Sea and Cake, a ich muzyka łagodzi obyczaje w sposób niezwykle inteligentny i wysmakowany, bo łącząc wpływy między innymi rockowe, jazzowe, czy klasyczne, czy elektroniczne, bardzo wiele w tym różnego rodzaju doskonale dobranych tropów, i łagodzi już od 1994 roku, kiedy ukazał się debiutancki album tego zespołu, a pierwszy utwór na nim właśnie za nami z płyty zatytułowanej po prostu The Sea and Cake, kompozycja Jacking the Ball. Myślę, że na takie dobre, łagodne, spokojne, kojące otwarcie dzisiejszych zwrotek i refrenów. I by się w tym nastroju jeszcze mocniej osadzić, za chwilę zagrają nam raz jeszcze właśnie oni, The Sea and Cake.

Choć konkurencja nie jest mała, to ostatnia minuta tego właśnie utworu jest mocnym kandydatem do jednego z moich ulubionych momentów w całej twórczości, bogatej przecież bardzo, grupy The Sea and Cake. To album Everybody, wydany w roku 2007 i utwór Exact to Me. Dwa razy The Sea and Cake nam zagrali na początek dzisiejszej audycji. Muzyka klasyfikowana czasem jako post-rock, czasem jako avant-pop, czasem po prostu indie-rock. Żadne z tych określeń nie wyczerpuje jednak tematu, ale jakby się ta muzyka nie nazywała, myślę, że będzie dobrym punktem wyjścia do brzmienia tej pierwszej godziny dzisiejszych zwrotek i refrenów, a będzie w niej oczywiście także miejsce na nowości. I to właśnie teraz, to jest kolejne nagranie, które zapowiada nadchodzącą płytę krakowskiej grupy Rycerzyki.

Głębiny. To jest nowy, przepiękny singiel krakowskiej formacji Rycerzyki. Singiel, który już na ostatniej prostej zapowiada ich czwarty album, pierwszy od 5 lat. Album pod tytułem Inny Las. Ta płyta ukaże się 16 października, a kilka dni później już jesteśmy umówieni na rozmowę o tym albumie, o muzyce. Kto wie, o czym jeszcze na antenie Trójki z muzykami zespołu Rycerzyki, więc już dziś to zapowiadam. Czekam na to spotkanie i na ten album. Jest kilka płyt tej jesieni, o których mogę to powiedzieć. Tydzień przed albumem Rycerzyków ukaże się nowy album Remy Wolf i ona również ma nowy singiel.

I Won't Cry to jest nowy singiel Remy Wolf, trzecie nagranie, które artystka ujawniła z nadchodzącej płyty Mud. Ta płyta ukaże się 9 października. I przyznam, że to jest utwór, który trochę mnie zaskoczył, bo Remy Wolf do tej pory kojarzyła mi się głównie z arcychwytliwymi, ale takimi troszeczkę postmodernistycznymi, popowymi utworami na granicy lekkiego eksperymentu. A tutaj mieliśmy balladę, która no, nie leżała jakoś bardzo daleko od na przykład utworów Prince'a w tym stylu. Ale być może to właśnie jest kierunek tej nowej płyty. Zwrotki @polskieradio.pl. Czuwam pod tym adresem mailowym jak zawsze. Zwrotki@polskieradio.pl. Tak poważnie nam się zrobiło, to wpuśćmy odrobinę uśmiechu spod znaku indie popu. Kilka utworów w tym stylu teraz przed nami. Ten kolejny ma niemożliwie romantyczny tytuł, ale sama piosenka jest po prostu urocza. If we can land a man on the moon, surely I can win your heart. Grupa nazywa się Beulah.

Jeśli udało nam się umieścić człowieka na Księżycu, to z pewnością ja mogę zdobyć twoje serce. To niejaki Miles Kurowski i zespół Biula. Powiedziałem, że ten zespół jest, on był, bo już nie istnieje od lat. To grupa, która funkcjonowała w drugiej połowie lat 90. na początku tego wieku jako część kolektywu Elephant Six, dosyć kultowego kolektywu zrzeszającego wykonawców, powiedzmy, psychodelicznego popu, rocka, zafascynowanych latami 60. w Stanach Zjednoczonych. I zespół Biula funkcjonował również w ramach tej sceny, tego środowiska, gdzieś trochę na jego obrzeżach, ale były tu punkty wspólne. W tym utworze myślę, że było słychać trochę Beatlesów i ogólnie lat 60. To z płyty When Your Heartstrings Break, rok 1999, i kontynuujemy ten wątek indie popowy, ale tym razem rzecz jest o dekadę młodsza, a zespół, tym razem zespół ma wyjątkowo długą nazwę, nie tytuł, a nazwa grupy. Someone Still Loves You, Boris Yeltsin.

Think I Wanna Die to utwór nagrany przez amerykańską grupę Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. No właśnie, były w latach zerowych, bo to 2008 rok, takie grupy, które wydaje mi się, że pojawiły się po sukcesie zespołu The Shins i obecności jego utworów w różnorakich filmach, w rankingach krytyków, zestawieniach itd., itd. I ta grupa to jedna z nich, która przemknęła jak efemeryda przez serwisy muzyczne, przez gusta osób, które wówczas muzyką się mocniej interesowały. A po tych kilkunastu latach warto sobie czasem te utwory przypomnieć. A to wszystko łączy takie bardzo pierwotne rozumienie terminu indie pop jako muzyki cechującej się absolutną niewinnością, takiej niepoprawnie romantycznej, łagodnej i skupionej na melodii i opowiadaniu historii, tak jak rozumiał to również zespół Belle and Sebastian.

No właśnie, tak sobie myślę, że jeśli jest jakiś bezpośredni punkt startowy dla muzyki indie popowej ostatnich trzech dekad, to bezsprzecznie są to pierwsze albumy szkockiej grupy Bell and Sebastian. Seeing Other People, sięgnąłem po ich drugi krążek. Trochę popełnią falstart, bo zbliżamy się do bardzo okrągłych urodzin tej płyty. If You're Feeling Sinister, te urodziny będą w listopadzie i będą to urodziny 30, podobnie zresztą jak rocznica pierwszej płyty Tiger Milk, o której całkiem obszernie mówiłem w czerwcu, kiedy te 30 urodziny debiut grupy Bell & Sebastian obchodziło. Natomiast tak sobie myślę też, że rozpoczyna nam się jesień i może komuś ta płyta się przyda, bo to trochę taka muzyka w całkiem ciepłym i dobrze skrojonym sweterku, gustownie zaaranżowana i otulająca przyjemną nostalgią, a jednocześnie robiąca to w bardzo niebanalny, inteligentny sposób. Jeszcze jeden utwór przed nami i to będzie utwór tytułowy, utwór, który no jest swego rodzaju filmem w ramach piosenki, bo będziemy mieli tutaj całą scenografię, cały plan dźwiękowy narysowany, a dopiero potem zespół zacznie śpiewać, zacznie grać i wszystko się ze sobą zazębi. Bell & Sebastian w zwrotkach i refrenach w trójce If You're Feeling Sinister. Teraz.

Jedna z tych płyt, które są nie do zdarcia, zwłaszcza gdy taka aura. If You're Feeling Sinister, tytułowe nagranie z drugiego albumu grupy Bell & Sebastian, rok 1996. Jak wspominałem, już za półtora miesiąca trzydziestka stuknie temu zestawowi 10 bardzo urokliwych kompozycji. Zespół Bell & Sebastian też oczywiście nie wziął się znikąd, wprost przeciwnie, bo od początku był zlepkiem często bardzo jawnych inspiracji podanych na tacy, a jedną z nich była australijska grupa The Go-Betweens. W piosence dosyć mało istotnej może w twórczości tej grupy, mówi o Bell & Sebastian, w piosence Shoot the Sexual Athlete lider Bell & Sebastian, Stuart Murdoch, poświęcił nawet grupie Go-Betweens obszerny fragment tekstu i przyznał, że jest ich fanem. A zatem przeskakujemy do kącika australijskiego i z lat 90. w 80. i tu nie będzie malowania pejzaży, będzie konkret od samego startu.

Nie chodziłem z centymetrem ani z zegarkiem, ale myślę, że to może być jedna z najkrótszych, jeśli nie najkrótsza piosenka w całym dorobku grupy The Gobi Twins. Ciut ponad 2 minuty, I Just Get Caught Out. Taka miniaturowa perełka z albumu Tallulah, ale napakowana, jak to mawiał jeden z selekcjonerów piłkarskiej reprezentacji w przeszłości, napakowana jak kabanos. Przez Roberta Forstera, który napisał, zaśpiewał i wykonał tę piosenkę razem z zespołem The Gobi Twins. I Robert Forster i The Gobi Twins zagrają i zaśpiewają nam raz jeszcze, ale tym razem nie będzie to tak napakowany utwór, a będzie to utwór wręcz art-rockowy The Gobi Twins, Twin Layers of Lightning.

Nagranie z albumu Liberty Bell and the Black Diamond Express, rok 1986. I grupa The Go-Betweens i Robert Forster znów w roli głównej, bardzo, bardzo pierwszoplanowej. Forster, czyli ten z dwójki liderów tej australijskiej grupy, który specjalizował się w tych melodramatycznych, stojących nad przepaścią utworach. Tutaj jeszcze dodatkowo z wykorzystaniem wibrafonu. Ktoś kiedyś napisał, że to brzmi prawie jak Marky Moon grupy Television. No to sprawdźmy na koniec tej pierwszej godziny zwrotek i refrenów.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Hakerzy zaatakowali fakturownię. Wyciekły dane. Sprawę badają służby. Na Podkarpaciu pożegnano księdza zabitego przez nożownika w Jarosławiu. TSUE odrzuca wniosek Polski o zawieszenie umowy z Mercosurem. Firma dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Fakturownia poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on tych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Firma zaleciła użytkownikom zmianę hasła do konta w fakturowni, a także zmianę hasła do skrzynki mailowej powiązanej z kontem oraz do innych serwisów, w których dana osoba mogła używać tego samego hasła. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że incydent został zgłoszony do CERT Polska i trwają prace służb nad ustaleniem dokładnych okoliczności cyberataku. W Grzęsce na Podkarpaciu pochowano pochodzącego z tej wsi księdza Stanisława Zbojnowicza, który w czwartek zginął w ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Duchownego żegnali krewni i mieszkańcy rodzinnej miejscowości i okolic.
6: To był mój sąsiad. Trzy domy dalej w tej chwili.
7: A ja byłem ministrantem, jak on jeszcze był w seminarium, tu przyjeżdżał.
6: Był czynny.
7: Był dobrym człowiekiem.
6: Jadąc samochodem odezwał się, podniósł rękę.
8: Jestem katoliczką. Wstrząsnęło to mną bardzo, że ksiądz spowiadał i wyszedł i za moment go śmierć spotkała.
5: Podczas uroczystości odczytano list prezydenta. Karol Nawrocki, nawiązując do słów o przebaczeniu wypowiedzianych po ataku przez rannego księdza Adriana Mantykiewicza, podkreślił, że przebaczenie nie oznacza zgody na zło ani rezygnacji ze sprawiedliwości, a sprawca powinien ponieść odpowiedzialność. Unijny Trybunał Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od maja.
9: Sprawa Mercosuru jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają dwie skargi na umowę. Jedną wysłała Polska, a drugą Parlament Europejski dzięki staraniom głównie polskich deputowanych. Polska jako jedyna z unijnych krajów zaskarżyła to porozumienie. Warszawa zgłosiła zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach. Krytykowała też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru, a to daje im przewagę

0: konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Król Mohamed VI mianował dotychczasową burmistrz Marrakeszu na premierkę Maroka. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii kraju. Fatima El Mansouri została przyjęta w Pałacu Królewskim i powierzono jej misję stworzenia nowego rządu. Była prawniczka i liderka partii Autentyczności i Nowoczesności. To pierwsza kobieta premier w tym kraju i druga w świecie arabskim. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc w większości kraju pogodna, chmurzyć może się jedynie na północnym wschodzie, na wschodzie oraz w kotlinach górskich mgły. Termometry pokażą od 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na zachodzie.
3: Sprawdzam to.
4: Kolejny atak dezinformacyjny w polskiej infosferze. Zamaskowany mężczyzna z flagą Ukrainy grozi zamachami i śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Spreparowane nagranie wyemitowała telewizja w Polsce 24, która otrzymała je anonimowo na maila. Jak ustalił demagog, obraz w filmie jest autentyczny, natomiast dźwięk został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Mężczyzna z nagrania sugeruje, że to Ukraińcy w ramach zemsty doprowadzili 18 września do eksplozji zbiorników z gazem w Osięcinach w województwie kujawsko-pomorskim. Tymczasem według śledczych nie doszło tam do aktu dywersji. O tym, jak odbierać takie informacje, zapytałem Katarzynę Bąkowicz, przewodniczącą zespołu doradczego do spraw bezpieczeństwa informacyjnego.
5: Każde działanie Rosji, które w jakiś sposób zaburza polską przestrzeń informacyjną, jest działaniem celowym i świadomym i obliczonym na konkretny efekt, więc nie można tego lekceważyć.
4: Jak nie dać się złapać w pułapkę i prawidłowo reagować, gdy trafimy na takie nagrania w sieci?
5: To, na co musimy zwrócić uwagę, no to oczywiście jak zawsze przy treściach dezinformacyjnych, to jest emocjonalność tych treści. I niezależnie od tego, która część tego filmu okaże się prawdziwa, bądź nie, pamiętać o tym, żeby się nie dać ponieść emocjom. To, co przy dezinformacji i tego typu informacjach jest najistotniejsze, to cierpliwość i ograniczone zaufanie.
4: Do fałszywego nagrania odniosła się ambasada Ukrainy, określając to nagranie jako prowokację. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
6: Autopromocja. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
7: Zwyczajna kobieta.
6: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
8: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Z kim był siwy mężczyzna?
6: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
7: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. Już jutro po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: 6 minut po 20:00.
7: Zwrotki i refreny.
10: Kłaniamy się ponownie. Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

10,5 minuty po 20, tu program Trzeci Polskiego Radia, tu audycja Zwrotki i Refreny, tu grupa New Order i jeden z największych ich przebojów, Bizarre Love Triangle, na początek naszego spotkania w drugiej godzinie. Przy okazji polecam całą opowieść o tym właśnie utworze w trójkowym cyklu Piosenka do wyjaśnienia, ale dziś ten utwór powraca nie jako singiel, nie jako przebój, a jako część większej całości, bo to jeden z 10 utworów zgromadzonych na albumie Brotherhood grupy New Order, albumie, który ukazał się 29 września 1986 roku, a więc co do dnia 40 lat temu. Album numer 4 w dyskografii tej zasłużonej i wpływowej grupy z Manchesteru. Album specyficzny, bo pokazujący pewne pęknięcie, jeżeli chodzi o kierunek artystyczny grupy New Order. Pierwsza część, pierwsze 5 utworów to utwory gitarowe, osadzone jeszcze w tradycji, powiedzmy, muzyki post-punkowej, a druga strona tej płyty, która swoją drogą właśnie od Bizarre Love Triangle się rozpoczyna, to już kierunek muzyki elektronicznej, muzyki klubowej, syntetycznej i to, co działo się również później, między innymi na albumie Technique. Przyznam, że chyba moim do dziś ulubionym krążku grupy New Order, ale to już znacznie późniejsza historia. Jeszcze jeden utwór dzisiaj z albumu Brotherhood przygotowałem i on będzie jednocześnie tym właśnie wstępem do drugiej godziny zwrotek i refrenów, ale wszystko wydaje mi się rozstrzygnie się w ostatnich sekundach tego nagrania, które przed nami. Way of Life.

O, słyszeli Państwo? Mam nadzieję, że tak. Ktoś może już kiedyś to usłyszał, ktoś może usłyszał dziś ten króciutki motyw, ale motyw jakże ważny, pokazujący korzenie tego, czym jest, czym była grupa New Order. Way of Life, tak kończy się strona A albumu Brotherhood, albumu, który kończy dzisiaj lat 40, wydanego we wrześniu roku 86. A jeśli ta zagadka dla części z Państwa jest wciąż nierozwiązana, to teraz podaję odpowiedź.

Love Will Tear Us Apart. Najpierw w króciutkim fragmenciku na samym końcu utworu Way of Life grupy New Order. To taki cytat, mrugnięcie okiem, nawiązanie do tego, że muzycy New Order byli wcześniej częścią historii grupy Joy Division, a później już samo Joy Division. Love Will Tear Us Apart i doskonały dowód na to, że nawet w przypadku wykonawców postpunkowych te wielkie single wykuwały się w studiu, może nie latami, ale w tym przypadku miesiącami. To pierwsza wersja Love Will Tear Us Apart, nie wydana oficjalnie, wydana dopiero po latach jako część archiwów grupy Joy Division, zarejestrowana na początku 1980 roku w studiu Pennine. I tak właśnie pod takim tytułem przeszła do historii jako Pennine Version. Wersja jeszcze niedoskonała, wersja pozbawiona jeszcze kilku drobnych detali, które zdecydowały potem o tym, że to było tak ważne i ponadczasowe nagranie. Chyba nie będzie przesadą nazwanie tej godziny naszego spotkania postpunkową. Od Joy Division nie było daleko do grupy The Sound i nie chodzi mi tylko o niezwykle przygnębiający koniec historii obu wokalistów. Total Recall.

Są tacy fani muzycy, muzyki postpunkowej, którzy grupę The Sound i jej lidera Adriana Borlanda wymieniają jednym tchem, mówiąc o Joy Division czy The Cure, ale jest ich niewielu. To są pojedyncze przypadki. Grupa za czasów swojego istnienia nie doczekała się wielkiego uznania. Gdzieś po latach zaczęła być szanowana jako część szerokiego kanonu muzyki postpunkowej lat 80., ale chyba wciąż niedostatecznie mocno. To nie jest historia o Nicku Drake'u i o tym, jak artysta przemilczany po dekadach stał się artystą kultowym i niemalże masowo słuchanym. Wydaje mi się, że poza może jedną płytą zespół The Sound jest wciąż sporą zagadką dla większości fanów muzyki, ale dzięki temu możemy przypomnieć taki utwór jak ten, Total Recall, i on zabrzmi zawsze nad wyraz świeżo. To z płyty Heads and Hearts, rok 1985. I przed nami kolejny przedstawiciel tego okresu. Myślę, że mimo wszystko o półkę wyżej, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, zwłaszcza po tym, jak ten kolejny utwór pojawił się jakiś czas temu w dość głośnym i nośnym filmie. Psychedelic Furs.

skrzypta rock'n'rollowej chrypy na post-punkowej scenie, Richard Butler. Coś, co wyróżniało od początku grupę Psychedelic Furs. Przyznam, że gdyby ktoś 20 lat temu spytał mnie o ich najważniejsze utwory, to pewnie wymieniłbym Pretty in Pink, albo Sister Europe, albo The Ghost in You. Ale w erze streamingu się to zmieniło i dziś to ten utwór jest największym utworem Psychedelic Furs, Love My Way. Dla niektórych pewnie piosenka z filmu Tamte dni, tamte noce i to też dobrze, bo na odkrywanie świetnych zwrotek i refrenów nie ma złych sposobów, są tylko te właściwe. Przed nami kolejny postpunkowy akcent z tamtego okresu, z początku lat 80. Suzy and the Banshees.

gitary akustyczne w muzyce postpunkowej, co do zasady ciało obce, ale to w końcu nurt, który wziął się z łamania zasad i przełamywania tabu. A więc tutaj na tymże akustyku wspaniały John McGeoch, w tamtym czasie gitarzysta grupy Suzy and the Banshees i cały zespół zdaje się u szczytu swoich mocy twórczych. Spellbound w miksie wydłużonym, 12-calowym, oryginalnie z albumu Juju, rok 81. W tej post-punkowej Odysei opuszczamy Wyspy Brytyjskie. Post-punk grano też w innych miejscach świata, na przykład w Hiszpanii.

Polacy mają siekierę z Nową Aleksandrią, a Hiszpanie formację Paralysis Permanente, która nagrała, zdaje się, dość ważną dla tamtejszego postpunku płytę El Acto z tym właśnie utworem Vamos a Jugarto z roku 1982. Ja tymczasem chwilę głowiłem się, jak z postpunkowego brzmienia bezboleśnie przejść do finałowej części audycji i powiedzmy, że spróbujemy to zrobić następująco.

punkt, gdzie muzyka postpunkowa przecina się z funkiem, soulem, wieloma innymi rzeczami. Płyta Fear of Music grupy Talking Heads i Heaven za nami, ale postpunk zostawiamy, bo ostatni kwadrans dzisiejszych zwrotek i refrenów na antenie Trójki wypełni muzyczny jubileusz tego tygodnia. Półwiecze jednej z tych płyt, której w ciemno wystawia się 5 gwiazdek. Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera.

Love's in need of love today. Miłość potrzebuje dziś miłości. Tak rozpoczyna się jedna z najważniejszych płyt nie tylko soulu, ale w ogóle muzyki rozrywkowej ostatniego półwiecza, bo tyle stuknęło wczoraj. Songs in the Key of Life. Potężny dwupłytowy album, wspaniałe kompozycje i on, Stevie Wonder, prawdziwy as muzyki. I taki też będzie tytuł utworu, którym się pożegnamy tuż po nas, po zwrotkach i refrenach. Zapraszamy na serwis i klub Trójki tradycyjnie po 21. Tymczasem dziękujemy za te 2 godziny. Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru.

0: autopromocja.
1: To była nowa sytuacja. Cała Polska nie biało-czerwona, a biało-czarna. W 1983 roku do sklepów trafił absurdalnie wówczas drogi debiutancki album pewnego toruńskiego kwartetu. Wyprzedał się w całości, a u nas będzie połowa. Pół perfekcyjnej płyty, jaką z pewnością są nowe sytuacje zespołu Republika. Zapraszam jutro, tuż po 19:00. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 września, minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Premier liczy na podpis prezydenta pod ustawą podatkową, bo jak przekonuje, zmianę ulżą wielu Polakom. 9 alertów RCB jednej nocy dostali mieszkańcy wschodniej Polski. Rzecznik biura tłumaczy, że to wojsko decyduje o rozesłaniu ostrzeżeń. Nie dam się zastraszyć, mówi były prokurator specjalny USA. Powtarza, że ma dowody na przestępstwa Donalda Trumpa. Pierwszy próg podatkowy podniesiony do 130 tysięcy złotych. Nowa stawka w wysokości 24% dla dochodów do 150 tysięcy. Ustawę, która wprowadza zmiany w podatkach, uchwalił rząd. Premier Donald Tusk mówi, że dzięki nowym rozwiązaniom liczba płacących najwyższą 32% stawkę zmniejszy się z 14% do 7%.
3: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
2: Szef rządu dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nigdy wcześniej nie wysyłało tylu alertów w związku z rosyjskimi atakami na terenie Ukrainy. Ostatniej nocy mieszkańcy województwa lubelskiego dostali aż 9 wiadomości ogłaszających i odwołujących alarmy. W tym czasie dron uderzył 2 km od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Decyzję o przesłaniu ostrzeżeń za każdym razem podejmuje wojsko, podkreśla rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
4: Każde takie zdarzenie jest oceniane osobno. Nie możemy absolutnie zakładać, że skoro poprzedni atak zakończył się bez zagrożenia dla Polski, tak samo będzie podczas następnego. Ostrzeżenie bazuje na informacjach, które są dostępne w chwili podejmowania decyzji.
2: Piotr Błaszczyk apeluje do mieszkańców o zwracanie uwagi na treść alertów i stosowanie się do zaleceń. Były prokurator specjalny Jack Smith powtórzył przed Senatem, że zebrał niepodważalne dowody na poważne przestępstwa Donalda Trumpa. Zrobił to, choć prezydent domaga się postawienia go przed sądem, a resort sprawiedliwości zwolnił jego współpracowników.
5: Smith powiedział senatorom, że jest apolityczny, a jego zespół zebrał dowody winy prezydenta Trumpa. Podczas naszego śledztwa zgromadziliśmy dowody wskazujące na to, że prezydent Trump dopuścił się poważnych przestępstw przeciwko państwu. Smith dodał, że gdyby dziś miał podjąć decyzję w tej sprawie, to ponownie postawiłby Trumpa w stan oskarżenia. Zamiast zaakceptować swoją porażkę w wyborach prezydenckich 2024 roku, prezydent Trump zaangażował się w kryminalne działania zmierzające do podważenia rezultatów i niedopuszczenia do zgodnego z prawem przekazania władzy. Prokurator Jack Smith prowadził dwa śledztwa. O próbę odwrócenia przez Trumpa w wyniku wyborów prezydenckich i zabranie przez niego z Białego Domu tajnych dokumentów. Po zwycięstwie Trumpa oba śledztwa umorzono, a obecny prezydent USA zapowiedział odwet. Jack Smith oświadczył, że nie da się zastraszyć i zmusić do milczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Co szkodzi sercu? Dlaczego?

0: Ten jest tak ważny, jak mierzyć ciśnienie. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć na portalu kardiologia.gov.pl. W Światowym Dniu Serca zainaugurowano działalność platformy. Portal ma edukować i pomagać przekładać wiedzę na codzienne decyzje, podkreśla pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, profesor Piotr Dobrowolski.
1: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat. I do tego musimy przekonać naszych rodaków.
0: Choroby kardiologiczne są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Niski stan wody w Warcie utrudnia wędkarzom łowienie ryb. W ostatnich latach poziom rzeki w okolicach Sieradza obniżył się ponad dwukrotnie.
2: Na znacznej większości odcinków rzeki Warty widać mielizny. Woda często sięga od kostek do kolan, a w głębszych miejscach do pasa. To spowodowało, że brakuje dużych ryb.
3: Było po 2,5 metra, w tej chwili jest 80 cm wody. Ryba po prostu przy wyższej wodzie zeszła po prostu na zbiornik jeziorsko.
2: Niski stan wody w Warcie powoduje, że trudniej mają też kajakarze. Ciężko dobrze zanurzyć wiosło, żeby odepchnąć się z pełną siłą. Dodatkowo trzeba też omijać mielizny i wystające z wody kamienie.
0: A tematem zajął się Adam Łużeński z Radia Łódź.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. W Zamościu, Zawierciu i Piotrkowie Trybunalskim umiarkowana, a w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku dostateczna. 28,5% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy, Mateusz Foremniak.
6: Dobry wieczór. Po wielkich emocjach związanych z siatkarzami i tymi nieco mniejszymi związanymi z piłkarzami, dzisiaj pierwsze skrzypce grają tenisiści. Najwięcej pozytywów dla polskich kibiców przyniósł turniej w Chengdu w rywalizacji deblistów. Wspólnie z Luke'em Johnsonem po tytuł sięgnął Jan Zieliński. Panowie 7-6 i 7-5 ograli parę Goranson-Galloway. Nasz tenisista tak komentował ten wynik.
7: Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzeń dzisiaj. Pierwszy set był na sam styk, udało się go obrócić, a w końcówce drugiego seta coś kliknęło w powietrzu i ostatnie 10 punktów poszło w naszą stronę, więc naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi.
6: Dla Zielińskiego to szósty deblowy tytuł w karierze. Powrót po dwóch latach na zwycięski szlak nie udał się niestety Hubertowi Hurkaczowi. Również w Chengdu musiał obejść się smakiem po finałowej porażce 4-6 i 6-7 z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Teraz przed naszym najlepszym tenisistą turniej w Pekinie, gdzie gra zacznie się już dla niego w czwartek. Tam przez eliminację do kobiecej drabinki przebrnęła Katarzyna Kawa, która w finale kwalifikacji w dwóch setach ograła Rosjankę Sawinycz. Podobna sztuka, tylko że w Tokio nie udała się niestety Kamilowi Majchrzakowi, który musiał uznać wyższość Francuza Filsa. Kto szuka odtrutki po wczorajszych popisach naszej piłkarskiej kadry, może dzisiaj zerknąć na dwa ciekawe mecze w dywizji A Ligi Narodów. Hiszpania gra z Chorwacją, a Czesi przyjmują u siebie Anglików. Skoro już o naszych południowych sąsiadach mowa, dzisiaj nasza kadra do lat 20 wygrała z nimi 2-0 w rozgrywkach Elite League. Może jeszcze nie wszystko w naszej piłce stracone. W Ekstraklasie mimo przerwy reprezentacyjnej nowego trenera przedstawił Radomiak. Za wyniki ekipy z Radomia będzie teraz odpowiadał znany z pracy w Lechii Gdańsk John Carver. Anglik podpisał kontrakt do końca czerwca przyszłego roku. Mimo 45 lat na karku umowę ze startującym w F1 Astonem Martinem o kolejny rok przedłużył Fernando Alonso. Nową ekipę znalazła sobie za to Katarzyna Niewiadoma Fini, która przez najbliższe 2 lata ma być liderką zespołu Lidl Trek.
0: Noc pogodna, chmurzyć może się jedynie na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na zachodzie. Cieplej na wybrzeżu, około 12 stopni.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec. Jeśli w porę zareagujesz.
10: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj. Reaguj. Pokaż serce.
11: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
8: Ogłoszenie społeczne.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Witam serdecznie. Rozpoczyna się klub
12: Trójki. Klub Trójki, który będę miała zaszczyt prowadzić, nazywa

0: się Karolina Sulej. Program ten jest wydawany przez Piotrkę Masieraka, realizuje go Michał Jakubik. I tak jak to zwykle w klubie bywa, zanim przedstawię wspaniałe gościnie, tak się tutaj składa, chciałabym kilka słów o temacie, w który będziemy się zagłębiać i do którego będziemy Państwa zapraszać. Przypominam, że telefon do klubu Trójki to 2 2 i 7 3. A ja już mówię, o czym będziemy rozmawiać. Takie słowa chciałabym wypowiedzieć jak redukcja, gettoizacja, tokenizacja, heroizacja, litość, uprzedmiotowienie, niezauważanie. Takie nieprzyjemne słowa albo nieznajome, brzmiące tajemniczo. Są to słowa, które niestety wciąż dotyczą bardzo stereotypizowanej, a bardzo ważnej, jak wszystkie grupy społeczne, bo tak w solidarnym społeczeństwie demokratycznym powinniśmy się je postrzegać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak szkodzą stereotypy i te wszystkie słowa, które wymieniłam, osobom z niepełnosprawnościami, i pretekstem do tej rozmowy, nieustającym pretekstem, ale takim najbardziej świeżym, z którym chciałam, żeby się Państwo zapoznali, jest spot Fundacji Avalon, który się kilka dni temu ukazał. Fundacja Avalon wspiera osoby z niepełnosprawnościami, osoby chorujące przewlekle i ich bliskich na różnorakie sposoby, edukuje i też prowadzi kampanię, które mają uzmysłowić nam to, co wydaje się oczywiste. To znaczy, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do całego życia i także do życia z nami w pracy. Stąd kampania Widzimy się w pracy, zrealizowana z ogromnym humorem. Ale właśnie, chciałabym już zacząć mówić mniej. Powiedziałam o stereotypach i o tych trudnych słowach, które dotykają. I chciałabym oddać głos tym wspaniałym gościniom, które powiedziałam, że nas zaszczyciły. Powiem najpierw, jak się nazywa wasza grupa, to jak taki girls band.
1: Kolektyw.
0: Kolektyw. Anioki apokalipsy ableizmu.
1: Dokładnie.
0: Dziewczyny, dokładnie. Świetna to jest nazwa. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Zacznę od ciebie, Renata. Renata Orłowska, zwana jako Zaniczka w sieci, psycholożka, edukatorka, aniołek numer 1. Aniołek numer 2, Marta Lorczyk, ekonomistka, również działaczka i edukatorka, znana w sieci jako Taka Ładna Szkoda. Mogą sobie Państwo dopowiedzieć, od czego to jest skrót, wszyscy się domyślają. I na końcu, lecz to nie znaczy, że najmniej ważna.
2: Ja lubię trójki.
0: Katarzyna, znana jako Kasia Działa, Dienst, edukatorka, również ekspertka do spraw dostępności, socjolożka. Bardzo kompetentne osoby tutaj są z nami w studiu. No i właśnie, i chciałabym z wami dzisiaj porozmawiać nie tyle o dostępności fizycznej, chociaż ona jest ogromnie ważna i topografii miast i życia i tego, w jakim świecie materialnym się poruszamy jako ludzie, ale o tej dostępności równie istotnej i częściej, powiedziałabym, trudniej adresowalnej, czyli tej dostępności mentalnej, kulturowej. Czy czujecie się widziane? Czy czujecie się słyszane? Czy
2: Nie.
0: czujecie się reprezentowane?
2: Nie.
0: I oczywiście, zanim cię, Kasiu, oddam głos pesymistycznie, żebyś mogła się wypowiedzieć, to tylko zachęcę właśnie Państwa jeszcze raz, 2 2 i 7 3, do tego, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami jako osoby z niepełnosprawnościami. Pewnie takie też nas słuchają, bliscy, ale też jako osoby, które, no właśnie, może nie radzą sobie z tą dostępnością i chciałoby się podzielić tym, wyznać grzechy, zapytać się, jak można lepiej się solidaryzować w naszym społeczeństwie. Ale Kasiu, dobrze, ten pesymistyczny głos. Nie, ponieważ?
2: Nie ma nas. Nie widzimy takiej reprezentacji na co dzień, żebym mogła obejrzeć reklamę w telewizji, włączyć program i powiedzieć taka jak ja, że pójdę, kupię gazetę albo włączę w internecie różne artykuły i powiem, taka jak ja. Mhm. Nie ma. To, co zdarza się, to jest tokenizm, czyli taka reprezentacja osób z niepełnosprawnościami czy też innych grup społecznych po to, żeby pokazać, że są. Na zasadzie pokazaliśmy w reklamie jednej, odhaczone, dziękuję, jesteśmy sojusznik.

0: pracownikami. Mamy koncepcję na day w naszej organizacjach, naszych firmach, ale to są tylko hasła. No to mówimy też taki disability washing.
1: A, czyli tak jak mamy na przykład greenwashing, tak? Czyli mamy hasło, które jest szczytne, mamy wartości i ideały na ustach, ale to się nie przekłada na realne rozwiązania, czy to systemowe, czy jakieś regularne praktyki, tak? Że to jest taki rodzaj wyjątku, który ma nam odhaczyć, że żyjemy w różnorodnym społeczeństwie.
0: Tak.
1: No nie brzmi to najlepiej. Ten tokenizm już nam, Kasiu, wytłumaczyłaś. A czy mogłybyście, dziewczyny Marta albo Renata, wytłumaczyć, czym jest ableizm? Bo jesteście aniołkami apokalipsy ableizmu. Moja dykcja i polszczyzna dzisiaj się naprawdę będzie ćwiczyć z wami. Wytłumaczycie pojęcie owe?
2: Jasne. Ableizm, no to jest takie zjawisko, które myślę, że może nam się kojarzyć. Znamy takie pojęcia jak na przykład szowinizm, seksizm, rasizm. No czyli dyskryminujemy jakąś grupę, wykluczamy jakąś grupę, uważamy, że jakaś grupa jest z założenia gorsza, że nigdy nie osiągnie naszego poziomu. I w tym wypadku ableizm może się po polsku z niczym nie kojarzyć, ale po angielsku kojarzymy, że osoby pełnosprawne to są able-bodied. No więc ableizm to jest po prostu celebrowanie pełnosprawności i uznawanie, że niepełnosprawność jest z zasady czymś gorszym.
1: Rozumiem. Czyli apokalipsa ableizmu byłaby pragnieniem zakończenia.
3: Na mnie została apokalipsa.
1: Ale to świetne, to możesz, czekaj, jakoś, żeby to tak optymistycznie zabrzmiało, odzyskania wolności, jakby praw człowieka, nie wiem, czy to zabrzmiało optymistyczniej. Apokalipsa ableizmu, czyli czego? O czym
3: mówimy? Mówimy o tym, że jesteśmy. I z całą mocą staramy się mówić też nie tylko o niepełnosprawności, jeżeli kręcimy nasze rolki.
1: No właśnie, bo wy to robicie w taki sposób, no właśnie, już maksymalnie
3: humorystyczny
1: i dostępny.
3: Tak, humorystyczny, dostępny, bo wiesz, to zawsze łatwiej wchodzi, jak ktoś się zaśmieje, niż jakbyśmy weszły na pełne i powiedziały, a ty zrobiłeś to tamto źle, nie? Więc humorem można zresztą, no jest to jedna z metod też regulacji, prawda? Więc też siebie regulujemy, bo ile można walczyć z wiatrakami, prawda? Więc te rolki nie tylko dla ludzi są, ale również są i dla nas, bo mam taką moc sprawczości, nie? Że po prostu możemy mówić o rzeczach, które nas interesują. Na przykład ostatnio rozmawiałyśmy o tym, czy to byłoby ok, gdyby ktoś z nas z niepełnosprawnością poszedł do popularnego programu, gdzie się nie widzi nikogo za drugą ścianą i by po prostu nie powiedział, że jest niepełnosprawny.
1: No to jest bardzo ciekawe rzeczywiście.
3: I ile w tym jest na przykład by było tego, że jakby społeczeństwo zareagowało.
1: Bo masz rację, że tego typu program to jest zasięg, tak? Programy rozrywkowe typu mają to dotarcie, bo oczywiście internet, rolki to też jest ważne i to, że mogłyście same zdecydować, że chcecie, tak? Że nie musiałyście prosić nikogo o pozwolenie. Tak. Ale wciąż rzeczywiście jeszcze żyjemy w takich czasach, że
3: że nas nie ma. No, i powiem ci...
1: Regulowanych mediach.
3: Tak, w tych regulowanych nie ma. I powiem ci, Karolina, że to nie jest tak, że... Bo to jest też zarzut, który my już odpieramy. Dostajemy takie komentarze, że to my chcemy tam wejść. To nie chodzi o to, żebyśmy my weszły. Chodzi o to, żeby to, co Kasia powiedziała, żeby była różnorodność faktyczna i reprezentacja. Naprawdę jest mega mnóstwo fajnych ludzi, tylko że cały czas społeczeństwo jakby nie jest gotowe na to, że kobieta na wózku na przykład używa czerwonej pomadki słynnej firmy trzyliterowej, prawda?
1: A dlaczego tak jest? Dlaczego
3: Dlatego, że cały czas postrzegają, że niepełnosprawność to jest kara i coś gorszego.
0: Albo że niepełnosprawność wiąże się ze zdrowiem. Że trzeba tutaj skupić się na rehabilitacji. Jaka medycyna estetyczna? Jakie pójście na kawę z kolegą, koleżanką? Ty masz tutaj ćwiczyć, rehabilitować się. To jest właśnie też taka forma ableizmu, mówiąca właśnie o tym, że niepełnosprawność to jest coś, co trzeba uleczyć, zaleczyć albo poprawić. Nie? I my tutaj chcemy
2: No taka szminka to jest godzina rehabilitacji, więc dlaczego taki wymór?
1: To jest świetne.

0: Niesamowicie.
1: Tak, bo przecież to jest takie szalenie redukujące. Tak,
2: tak, tak. Do jednej cechy.
1: Do jednej cechy, tak, tak jakby człowiek nie mieścił w sobie, a przecież lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy istotami skomplikowanymi, nic więcej.
2: Ja to miałam redukowanie do jednej cechy, jak pracowałam w DPS-ie. Byłam pracownikiem i byłam redukowana do pensjonariuszki, bo byłam na wózku. I żeby wytłumaczyć osobom, które tam odwiedzały pensjonariuszy i samym pensjonariuszom, to mi zajęło kilka lat.
1: Czyli ta kampania Widzimy się w pracy jest bardziej niż zasadna. Może powiesz o niej dwa słowa?
3: Tak, zdecydowanie. No kampania Widzimy się w pracy jest myślona w ten sposób, że mamy w pracy takie różne hasełka, jak na przykład, że ktoś zawsze dowodzi, albo że ktoś ma wysokie standardy, albo że ktoś załatwia sprawy od ręki. No i tutaj pomysł jest taki, ponieważ tak jak powiedziała wcześniej Renato, no jakaś odrobina humoru też zawsze dobrze trafia, no to my w tym spocie jako osoby z niepełnosprawnościami jesteśmy tak jakby ucieleśnieniem tych haseł, no ale na serio, to znaczy ja się poruszam na wózku i ja zawsze dowożę. Koleżanka niskorosła, ona ma najwyższe standardy. Kolega bez wykształconej dłoni, on załatwia wszystko od ręki. I ten dysonans pokazuje, że tak, tak, on nie ma ręki, ale on załatwia od ręki po prostu w pracy, bo jest kompetentny i też wybrał sobie taki zawód, w którym po prostu się świetnie sprawdza, bo my też często słyszymy takie hasła, że no, ale jakbyś poszła, no nie mówię, że może do kopalni, bo to już chyba dzisiaj tak się nie używa takiego hasła, no ale nie możesz wykonywać tej i tej pracy. No, tak. No jakby nie mogę, no ale mogę wykonywać tą i tamtą. Myślę, że wśród osób pełnosprawnych też nie jest tak, że każdy, który planuje swoją ścieżkę zawodową, to bierze pod uwagę wszystkie możliwe zawody świata. Absolutnie. Też ma jakieś predyspozycje, prawda? Więc tak samo my mamy jakieś predyspozycje. No i ten spot pokazuje, że po prostu jak wybieramy swoją ścieżkę, to jesteśmy na niej dobrymi pracownikami.
1: Mm-hmm. I to jest też ważne, nie tylko dlatego, że to, no właśnie, hakuje w pewnym sensie tę naszą wyobraźnię, która jest wyuczona do pewnych ścieżek, ale po drugie też daje niewielką w sensie obrazu, tak, na naszym telefonie, ale jednak platformę, żeby zobaczyć podobne, tak jak Kasia mówi, tak, że ważne jest zobaczyć kogoś, kto jest taki jak ja i myślisz, dobra, nie jestem sam, nie jestem sama.
0: Właśnie, bo nawet popatrząc z perspektywy popkultury.
1: Popatrzmy, no właśnie.
0: Tak, no to miejmy na uwadze fakt, że popkultura to nie jest tylko rozrywka. To jest takie potężne narzędzie, które uczy nas, w jaki sposób mamy postrzegać świat, jakie mamy normy społeczne, a także jacy my jesteśmy sami. I właśnie jak się uczymy tego świata? Poprzez seriale, poprzez muzykę, poprzez filmy. Widzimy różne osoby i dzięki temu uczymy się, że świat jest różnorodny. Ale czy my tam występujemy? Czy nas widać? Czy jesteśmy tylko takim kwiatkiem do kożuszka, że na przykład mamy kadr, gdzie postawimy osobę z widoczną niepełnosprawnością? Jest reprezentacja, jest super. Ale my też zauważymy przede wszystkim, tu Renata jest twórczynią takiego hasła Kaleka Face i opowie więcej o tym,
1: koniecznie,
0: że zabiera nam się tą reprezentację.
2: Znaczy zabiera nam się naszą po prostu tożsamość. Kradnie się ją, kradnie się ją bezczelnie i jeszcze się za to dostaje nagrodę.
1: To na wyjaśnisz teraz to dokładnie, tak, w takim razie twoje wyjaśnię pojęcie Kaleka Face i tę kradzież.
2: Myślę, że to już coraz więcej, nie tylko moje, to już coraz więcej ludzi się z tym utożsamia. Jest to sytuacja taka, że właśnie w przestrzeni, w której moglibyśmy być reprezentowani i w której rzecz dotyczy nas. Mhm. Czyli jest historia kogoś z niepełnosprawnością, ktoś inny za nas tą historię opowiada. Najczęściej aktorzy. Na przykład różni aktorzy, którzy tak pięknie potrafią grać osoby niepełnosprawne, że aż dostają za to nagrodę.
0: Są zauważani i potem kariera nabiera tempa.
1: Aha, że to jest taka trudna rola.
2: Tak, że to jest taka, że tak, że no bo taki wspaniały aktor tak fantastycznie zagrał tą Kalekę, tak mu się ślina cieknie tutaj ciurkiem, idealny wręcz. On 2 lata się męczył, żeby tak mu tak nóżka tak drgała, jak typu z porażeniem mózgowym. I to jest bardzo podłe, dlatego że ja naprawdę doceniam bardzo

0: bardzo cenię sztukę i aktorów. I naprawdę nie byłoby w tym nic złego, gdybyśmy mieli równe prawa do tego, żeby też być aktorami.
1: A nie jest tak.
0: Nie jest tak. Nie możemy zdawać do szkół aktorskich, nie jesteśmy przyjmowani. Kto widział Hamleta na wózku? Słynne, prawda? Przypomnijmy sobie, co było powiedziane kiedyś tam na przystanku Woodstock. Jakżeż to możliwe, żeby Hamlet był na wózku?
1: 20 lat temu, nie za wiele się zmieniło.
0: Nie za wiele się zmieniło, niestety. I odebranie naszych przeżyć to jest coś takiego, że, bo tłumaczą to, że w jaki sposób może osoba niepełnosprawna, że jeżeli zagrać, jak może zagrać osoba niepełnosprawna, nie wiem, coś tam, ale jeżeli ona gra tą osobę niepełnosprawną, która ma konkretną rolę, jeżeli ona tego nie zagra, to znaczy, że to jest niewykonalne. To trzeba zmienić scenariusz.
2: Znaczy tutaj też właśnie nawiązując do tego Hamleta, tak, że często argument jest taki, że no jeżeli aktor z widoczną niepełnosprawnością zagra Hamleta, to tak jakby ten Hamlet będzie o tej niepełnosprawności. No ale aktorzy są różni charakterystycznie i oni zawsze też wkładają coś w tą rolę, prawda? To nigdy nie jest tak, że jest czysta biała kartka i jest tylko 100%, nie wiem, 100% wizji kogoś. Też parę miesięcy temu, to już wiele miesięcy temu, wychodził na przykład taki serial, gdzie też była afera o to, że główny bohater, który jest osobą ze środowiska LGBT, jest grany przez aktora, który nie jest ze środowiska LGBT. I to było wywołało duże oburzenie, że czemu nie daliście szansy jakiemuś aktorowi, który jest ze środowiska LGBT, żeby zagrał tą rolę. I kiedy my wtedy przy tej okazji poruszałyśmy właśnie też w mediach ten temat, że no
0: analogicznie
2: z osobami z niepełnosprawnościami, to odpowiadały nam naprawdę bardzo znane osoby ze świata mediów, na mediach społecznościowych, że
0: to nie o tym.
2: To nie jest o tym i że no właśnie, że zagranie tak, że aktor musi się wcielić w rolę i że to, że aktor pełnosprawny gra osobę z niepełnosprawnością, to jest właśnie wcielenie się w rolę. A aktor z niepełnosprawnością zawsze będzie aktorem z niepełnosprawnością i już się nie wcieli w rolę, tak jakby. I nie wiem, ja wtedy napisałam, że no nie wiem, wydaje mi się, że jak kiedyś kobiety nie mogły grać w teatrze i tylko mężczyźni grali rolę kobiet, to pierwsza osoba, która powiedziała, chyba to nie jest do końca w porządku, to też pewnie usłyszała, że no ale ci mężczyźni się fantastycznie wcielają w rolę.
0: I nagrody.
1: Bardzo tutaj ważny temat się pojawił, tej właśnie dostępności mentalnej. To znaczy, że to nie jest realna przeszkoda, tylko to jest przeszkoda, którą sobie właśnie kulturowo żeśmy wymyślili i w tym momencie ona nam się wydaje nie do przejścia. Tak jak świetny przykład z tym teatrem właśnie, który był domeną mężczyzn. Więc tutaj jest ta bariera, która polega na tym, że zamiast widzieć cechę, tak, jakby człowiek jest brunetem, człowiek jest z jakąś sprawnością, z jakąś niepełnosprawnością, to widzi się, no właśnie, kolejne
3: tylko
1: słowo.
3: Niepełnosprawność.
1: Stygmat, tak?
3: Tak, nic innego się nie liczy. Nie liczy się to, że jestem socjolożką, Marta jest ekonomistką, Renata jest psycholożką, tylko i liczy się nasza widoczna niepełnosprawność i to, jak my dzielnie walczymy w każdym dniu.
0: Kocham.
3: Och, nienawidzę tego. Inspiration porn. Czy słyszałaś o tym?
1: Słuchajcie, no właśnie. Kaleka face. Ja w ogóle też bym jeszcze chciała nawiązać do tego, bo ta kaleka tutaj może kogoś razić. To jest oczywiście ironiczne. Tak?
0: Tak.
1: Chciałam, żebyście to podkreśliły, bo też proweniencja tego słowa nawiązuje do blackface.
0: Tak.
1: Czyli powiedz, Renata. Tak.
0: No to jest to, co tu pokręciło mi się. Blackface, analogicznie kaleka face, czyli po prostu zabieranie twarzy nam, tak jak się zabierało osobom czarnym przez wiele, wiele lat.
1: Dokładnie.
0: Smarowano pastą po to, żeby był ktoś czarny. Wszyscy się śmiejemy z Alternatywy 4. Piękny film. Bardzo brzydki. I myślę, że marzę o tym, że za parę lat, żeby było tak samo z tym, żeby było po prostu wstyd tym ludziom.
1: Tak, wstyd, że zamiast czerpać z zasobu ludzi, którzy są, czekają, mogą opowiadać swoje historie, my udajemy właśnie te ciała i tych ludzi, bo oni sobie nie poradzą, w cudzysłowie oczywiście, i to jest ta kaleka face, i tutaj się właśnie pojawia też temat, który zaraz rozwiniemy,

0: tej właśnie dzielności, tego, że jak już się pojawia osoba z niepełnosprawnością, no to no dobrze, no to ona musi być jakaś wyjątkowa, fantastyczna, super bohaterska, niesamowita. I dlaczego to niedobrze, że tak nam się wydaje? Chciałabym przypomnieć tylko, zanim rozwiniemy ten temat, dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy też na Państwa głosy, doświadczenia związane z takimi stereotypami, o których tutaj mówimy, z doświadczeniem życia z niepełnosprawnością w takim, a nie innym społeczeństwie i dostępności kulturowej, albo może jakieś refleksje, może coś optymistycznego, jakaś dobra zmiana, anegdota podnosząca na duchu. Jesteśmy otwarci na pesymistyczne i optymistyczne opowieści tutaj, a ja bym chciała właśnie w oczekiwaniu na telefony podjąć ten temat super kaleki, tak? Też ironicznie mówię oczywiście. Opowiedzcie o tym. Aniołki,
1: się.
0: Możecie churalnie, na zmianę. Na zmianę.
1: Inspirowanie się niepełnosprawnością, robienie picie nam brawa, przepraszam, za to, że wstałyśmy z łóżka, że dzisiaj przyjechałyśmy tutaj do radia, jakie my jesteśmy dzielne, jak my sobie poradziłyśmy.
2: Ja jestem dzielna, ja przyjechałam z Siedlec, słuchajcie.
0: Jesteś bardzo dzielna. Nie wiem, jak ty to zrobiłaś, po prostu... Jesteś inspiracją. Nie, no dobrze, wytłumaczcie, jakby, dlaczego ten mechanizm jest taki, że aż właśnie wzdychacie ciężko?
3: No to jest tak, że ostatnio miałam o tym dyskusję, jak prowadziłam szkolenie jedno, z jedną panią, która mówi, że no w sumie to jest dobre, to inspiration, znaczy ona nie użyła określenia inspiration porn, ale że to jest fajne, bo no bo to też innym osobom dodaje tak właśnie otuchy, mobilizacji, sprawia, że czują, że mogą więcej, no bo skoro my możemy, to oni też mogą i że to jest takie mobilizujące i że też dla innych osób z niepełnosprawnościami to jest mobilizujące i w ogóle, że generalnie to jest super. No ja powiedziałam, że
2: I czego ty chcesz, Marta?
3: Ja rozumiem jej perspektywę, ale moja perspektywa jest taka, że jeżeli ja jadę do pracy rano z laptopem i się spieszę i w ogóle i jadę windą i ktoś jedzie windą ze mną i zazwyczaj wtedy ma jakieś takie poczucie, że musi coś powiedzieć do mnie i mówi na przykład, że mnie podziwia, że ja o tej siódmej jadę z laptopem gdzieś tam, nie wiem, do pracy
2: jakieś.
3: Na uczelni i w ogóle jestem taka wspaniała, to jakby ja już nie mam ochoty tego słuchać po prostu kolejny raz, a nie mogę uciec z tej windy, nie mogę nic zrobić. Jedyne co, to mogę jakby przytaknąć i po prostu jechać dalej.
1: Nie podziwiasz go?
3: A muszę jakby... właśnie, oczekiwanie jest takie, że z uśmiechem przyjmę
2: tak,
3: to jako
2: będziemy
3: komplement.
2: Wdzięczne, będziemy
3: będę wdzięczna. Ale ja już to słyszałam wiele razy i ja nie mam ochoty po prostu, żeby to robiło jakieś wielkie, straszne wrażenie. Ja bym chciała na przykład, żeby ta osoba bardziej na przykład zwróciła uwagę, jak będzie hulajnoga postawiona na środku chodnika i ją odstawiła gdzieś na bok. Albo jak będzie głosowała w następnych wyborach, to żeby sprawdziła, czy ktoś nie ma w programie czegoś dyskryminującego dla nas. A nie, że ona mi powie coś takiego i to ma tak jakby załatwiać sprawę. No nie.
2: Tak zwany ableizm dobrego serduszka. Bo oni tak wszyscy się cieszą, że mają takie dobre serduszka, że nas tak pogłaszczą i powiedzą nam, że nam to robi różnicę. Nie robi, proszę państwa, nie robimy tego.
0: Tak jak powiedziałyście, że to jest ten ableizm dobrego serduszka, czyli skierowany taki na mnie, który tak właśnie się pochyla, czasem dosłownie się pochyla
2: tak.
0: I zwraca uwagę, no daje to ciepło tego serduszka tej osobie, która na pewno tak strasznie tego właśnie potrzebuje, tego wzmocnienia. Zamiast, tak jak cię słyszę, Marta, na przykład zdobyć realną wiedzę o sytuacji grupy, której chce być sojusznikiem na przykład, tak?
3: Tak, no bo to nie jest sojusznictwo. W sensie, jeżeli ktoś mi powie, że mnie podziwia i jestem super i jeszcze on dzięki temu ma więcej energii na cały dzień, to nie jest sojusznictwo. Sojusznictwo to jest właśnie wtedy jakby okazać mi jakieś realne na przykład wsparcie.
0: Tak.
3: Tak? A nie, że po prostu mnie poklepać po plecach za to, że istnieje. No nie? Tak,
1: to jest zabieranie podmiotowości.
0: Bo powiedziałyście o tym, że ta osoba właśnie jest traktowana jako taki rodzaj... egzemplum, tak? Przykładu dla tych osób, którym się nie chce wstać rano. No,
1: motywujemy.
2: Kołczowanie się niepełnosprawnością.
3: No, aczkolwiek trzeba przyznać, choć to będzie kontrowersyjne, no, że część osób z niepełnosprawnościami

0: lubi to i nawet robi na tym karierę, tak jakby, tak, czyli że po prostu no, wychodzą i mówią, że zobaczcie, ja tutaj jestem, to wy też możecie. No i no, to też nie jest podstawa, którą my promujemy.
1: Ale dlatego ta, przepraszam, dlatego ta apokalipsa, bo to apokalipsa się dzieje po tym, co my mówimy.
2: Ale to jest apokalipsa świetna, która stwarza jednocześnie nowe możliwości. Mów, Kasia.
3: Dodam jedno. To jest bardzo złe zjawisko też dla osób sprawnych. Dlaczego? Aha. Bo zawsze musi się im chcieć. Bo nie mogą powiedzieć, nie chce mi się, zostaję dzisiaj w domu, wezmę urlop na żądanie, nigdzie tak. nie pójdę, te nie zrobię zakupów i tak dalej. Ja muszę, tak.
1: Te słynne memy. Bo a ty jaką górze. Masz wymówkę? On nie ma rąk i nóg i biegnie. A ty jaką masz wymówkę, że tak. nie idziesz teraz dzisiaj do szkoły? Psychologicznie to jest bardzo złe.
3: Mhm. Jak ten cytat, jedyną niepełnosprawnością jest złe nastawienie. Renata jest złe nastawiona, że na przykład co uśmiechnie się do klawiszy w windzie i one same wcisną jej numer piętra i pojedzie w górę albo w dół, albo uśmiechnie się Marta i z schodów zrobi jej się podjazd, a ja będę entuzjastycznie nastawiona danego dnia, to do wszystkiego sięgnę.
2: Zgadzam się, ale też chciałam wytłumaczyć te osoby, które może
1: tak, bo my tak skrótami, przepraszamy cię, Karolina.
2: Które może chcą tak zaistnieć, bo tak jak powiedziałeś, jest bardzo mało miejsca na tę widoczność. A to jest miejsce, które zostaje ci dane. I masz, skorzystaj.
1: Tak, ale to też pokazuje, jak wielka jest różnorodność. Nie tak. jesteśmy masą. I to, że na
2: to
1: przykład
2: prawda.
1: Jest...
2: To też ważne.
1: Że, tak, oczywiście. Jest przestrzeń dla tych, którzy się cieszą z tego. Jest przestrzeń dla nas, które się z tego nie cieszą, tak? I jakby... chodzi o to, że naprawdę nasza grupa jest tak różnorodna, że wwalanie nas wszystkich do jednego wora pod tytułem niepełnosprawni, którzy będą nas tutaj motywować, no jest złe.
2: To jest też taki, myślę, że przykład państwu podam dobrze znany, na przykład taka grupa kobiety,
1: tak.
2: prawda?
1: Mhm. Tak.
2: To jest taka dosyć różnorodna grupa, a też powiedziałabym, zdarza się, że się tego nie zauważa. Jest takie ładne pojęcie intersekcjonalność i ono zakłada, że człowiek mieści w sobie bardzo wiele cech. Na przykład jest kobietą, starszą, ma jakąś cechę przyrodzoną, ma może coś sprawne, coś mniej, ale to jakby jesteśmy wszyscy jacyś, tak? Każdy coś ma, co nas wyróżnia. I tutaj wydaje mi się, że chodzi nam o to w tej całej walce o równość, tak? Bo też hasło aniołków, nie chcemy litości, chcemy równości, żeby spróbować zastanowić się, w jaki sposób możemy zobaczyć tego całego człowieka, tak? Bo, bo póki co te miejsca, które są w kulturze polskiej, bo chciałam, żebyśmy na niej się dzisiaj też skupiły jeszcze przez chwilę, te miejsca, które są dostępne, no to właśnie jest to miejsce super bohatera najczęściej, albo rewers tej monety, czy tak. tam awers.
1: Bieda.
2: Czyli bieda. Bidula. Przepraszam, że tak mówię, ale no tak,
1: tak no bieda kaleka, no. Daj. I tyle. I nie ma pośrodku.
2: Mhm. No i tak się na razie obraca tymi stereotypami i jeszcze na to wszystko się nakłada coś, co jest też dominujące, jeśli chodzi właśnie o też grupy, które się różnią od siebie, że się nas izoluje, tak? Że się nas gettoizuje. Nie wiem, czy wy widzicie, że to się dzieje.
0: Tak, no my też w ramach naszego kolektywu próbujemy się dobijać w różne miejsca. No i widzimy, że jest, znaczy wzbudza to różne reakcje i nie wszędzie jesteśmy witane, że tak powiem, z otwartymi ramionami, chociaż po prostu tego raczej nikt nie powie. Mam taką anegdotę, która to dobrze zobrazuje. Mm-hmm. Koleżanka mi opowiadała, jak chciała po prostu na takiego zorganizowanego Sylwestra się udać po prostu, że jest lokal i jest impreza i się po prostu wykupuje miejsce. No i ona je wykupiła. Ona się akurat porusza na wózku aktywnym, nie potrzebuje jakiejś bardzo dużej dostępności, ale jakąś tam niewielką, więc skontaktowała się z organizatorem, powiedziała, że właśnie się porusza na wózku i chciałaby tylko parę rzeczy dogadać. No i on, jak się dowiedział, że ona się porusza na wózku, to jej powiedział, że on jej odda pieniądze, no ale ona nie może przyjść, ponieważ inni goście się będą czuli niekomfortowo, bawiąc się przy osobie z taką widoczną niepełnosprawnością i nie będą dobrze wspominali tego wydarzenia, bo to będzie takie... To

0: Po prostu nie będą się dobrze bawić po prostu.
1: I to nie są zamierzchłe, to nie są zamierzchłe czasy, żeby nie było. To nie jest era kamienia łupanego, to jest XXI wiek.
2: Ale przepraszam bardzo, dobra, zadam to pytanie. Czego się ludzie boją jakby patrząc na osoby z niepełnosprawnościami, że co to, przepraszam,
1: ja mam poczucie, że się zarażą na przykład może.
0: No jest taki jakiś dyskomfort, jest coś takiego, że nie można się naturalnie zachowywać, bo na przykład trzeba uważać, co się mówi albo co się robi.
1: Albo tańczyć też nie można, bo nam będzie szkoda i będziemy płakać i wtedy się rzucimy na podłogę i będziemy dupać nożami.
2: Bo tej osobie będzie bardzo szkoda, osoba się załamie psychicznie.
0: Tak. No albo właśnie, że my tu będziemy mieć zaraz jakieś oczekiwania, jakieś roszczenia, tu nam się coś nie będzie podobało, tu będziemy chciały coś ekstra, no że nie wtopimy się w tłum po prostu.
3: Albo że ktoś raz będzie, może ta osoba będzie potrzebowała pomocy, asystencji, nie będę mógł się sam pobawić. No tak, czuję się niekomfortowo. Dlaczego? Dlatego, że na co dzień nie przebywam z osobami. No dlaczego? Bo w szkołach też robimy izolację, że mamy klasy specjalne i mamy klasy, gdzie, do których chodzą dzieci bez żadnych niepełnosprawności. Gdzie tutaj jest włączenie? Mhm. Już na poziomie szkoły podstawowej, gdzie dzieci nie mają ze sobą styczności, pokazując, że jest różnorodnie, dzięki temu się ucząc. Mam sąsiada Pawła, który od początku zupełnie traktował mnie normalnie, nie miałam nigdy z nim dyskomfortu. I tak się zastanawiałam, co było powodem, dla którego on tak mnie traktuje. To jest chłopak, który nie kończył żadnych studiów związanych z socjologią, z polityką społeczną i tak dalej. Dlaczego? Bo on od szkoły podstawowej chodził do klas, w których były dzieciaki z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności. Dla niego to było normalne. Nikogo nie wyróżniał, nie miał takiego poczucia, że musi się inaczej zachowywać i to zostało.
2: To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, zatrzymajcie swoje myśli, ponieważ mamy telefon. Mamy telefon od pana Łukasza. Się. Bardzo się cieszymy i słuchamy pana Łukasza.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
4: Dziękuję za temat. Ja sam jestem osobą z niepełnosprawnością umiarkowaną, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, czyli powiedzmy emocjonalne sprawy i dla mnie ja mam 53 lata, różne doświadczenia życiowe i powiedzmy, że teraz w tym okresie, w którym jestem, to ogrodnictwo ma dla mnie ogromne znaczenie, czyli jakby jestem też z wykształcenia ekologiem, przyrodnikiem i jakby taki poziom empatii, który rozwijam, to jest poziom jakby współczucia, współodczuwania z innymi istotami, nie tylko ludzkimi, ale na przykład z drzewami, z krzewami, z kwiatami.
2: Bardzo pięknie.
4: I teraz chodzi o to, że ja mam też, jestem wolontariuszem w takiej fundacji Maja u nas w Gdańsku. Jest dom środowiskowy samopomocy. I tam są osoby, które jakby też się dobrze czują w ogrodzie, ale oczywiście, jeżeli są na wózkach, to mają trudności w kontakcie z tym. No nie, przed dzisiaj zbierały maliny i borówki te osoby z pomocą terapeutów. I ja uważam, że jeżeli byśmy w szkole podstawowej, bo w szkole to się może trochę dzieje, także w szkole podstawowej zwrócili 5 razy większą uwagę na świat przyrody i że są różne istoty, które mają różne potrzeby środowiskowe i nie tylko jako patrzyli na świat z punktu widzenia antropocentrycznego, tak. To byłoby nam też o wiele łatwiej spojrzeć na niepełnosprawność jakąkolwiek, czy osoby na wózkiej, czy z problemami emocjonalnymi, czy z autyzmem, czy z ADHD, jako po prostu na osobę inną, nie gorszą. I wtedy ci ludzie, którzy by jakby potrafili nawet może tańczyć z tą osobą na wózku na Sylwestra, myślę, że bez problemu. Gdybyśmy od szkoły podstawowej i przez szkołę średnią uczyli tej jakby wspólnoty globalnej, tak uważam.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy, to piękne.
2: Piękne, bardzo, bardzo pięknie nam pan rozszerzył tutaj jeszcze perspektywę o istoty nieludzkie. I że właśnie...
1: I ten ogród od razu mi się przypomniał. Moje doniczki, które mam na wysokich nóżkach, żebym sobie mogła właśnie grzewać w ziemi.
2: Wspaniale.
3: Tak, są takie projekty w Szwecji, gdzie ogrody włączające.
1: Można.
3: Donice specjalnie
1: znowu
3: wysokie.
1: Ten zachód.
3: tak, żeby, dlaczego, żeby ludzie się nie schylali, czy na przykład seniorzy, czy no osoby, mają, które mają problemy z poruszaniem się. Jaki jest problem? Mamy

0: skrzynię wyższą, tam nasypiemy ziemię, roślinki zasadzimy, podlejemy. To wszystko można ogarnąć.
1: No bardzo to praktycznie, Kasiu, wyjęłaś, widzisz, a ja od razu jakiś Eden, rajski ogród, wszyscy razem, wszystkie istoty tak, różne.
2: A możemy też tak, Karolina, możemy, ja idę.
1: Bo pomyślałam też o tym, że o zwierzętach możemy też rozmawiać jako o osobach, które mają różne kształty, różne ciała i dlatego to mi się spodobało, że to rozszerzamy, bo

0: Jak już sobie właśnie człowiek wyobrazi, że coś nie jest taką trudnością mentalną, tylko po prostu jakąś cechą, no to tak jak Kasia powiedziała, czy tak jak ty powiedziałaś, Renata, że wtedy wymyślasz po prostu rozwiązania.
1: Dokładnie.
0: Tak. Nie? Pragmatyczne, bo już nagle nie ma tej blokady, o której my tu teraz rozmawiamy cały czas, tak? Tego mentalnego znaku stop, który sprawia, że nie ma tej, no właśnie, jak to nazwać, tej naturalności, tak? Tylko jest jakiś rodzaj bariery.
1: A czy no to, co też Kasia powiedziała, no. Że to, bo ta naturalność, ona w nas jest. Jak jesteśmy dziećmi, to naprawdę jesteśmy po prostu, to jest Renata, z którą chce się bawić, albo nie chce się bawić. I tyle.
0: Tak. Tak, tak.
2: Klasyczny przykład. Jestem gdzieś na mieście i dziecko reaguje. Tak. Mamo, jaka ta pani jest mała. Cicho, cicho bądź. No. Nie, no taki jest fakt. Czasami zdarza mi się zażartować i powiedzieć, wiesz, dlaczego jestem niska? I to dziecko, dlaczego, dlaczego? Bo jak byłam w twoim wieku, to jadłam za dużo słodyczy zamiast warzyw. I tam mina mamy. Dzięki.
0: No właśnie, i to są, poczucie humoru jest świetną platformą rzeczywiście, dlatego te rolki wasze to jest naprawdę świetny.
2: Polecamy się.
0: Komunikacja świetna, taka właśnie zapraszająca, nie stresująca też nikogo, ale tak myślę o tym właśnie, jak już jesteśmy niestety dorośli, w tej kulturze wyrośli, to w jaki sposób możemy przystąpić do jakiejś zmiany. No na przykład, nie wiem, może możemy sesję zdjęciową w jakimś magazynie zorganizować, takim, który nie jest magazynem o zdrowiu i rehabilitacji, tylko na przykład jest modelka.
1: Na przykład można powiedzieć, że dzisiaj będzie casting na prezenterkę w telewizji tam i casting jest w miejscu dostępnym. Zapraszamy. Wystarczy.
0: I to wtedy już wystarczy, żeby się poczuć zaproszonym,
3: tak.
0: Prawda?
3: Tak, bo jakby, no właśnie, wydarzenia nie mają zazwyczaj opisu dostępności. No, my niestety z doświadczenia życiowego musimy zakładać, że to nie jest pewne, że ta dostępność jest, tylko że skoro o niej nie napisano, to znaczy, że nikt się nad tym nie zastanowił po prostu. No i często jest tak, że dopiero my się musimy dopytywać, no i słyszymy albo, że jest, albo, że nie ma, albo, że jest taka sobie słaba i tak dalej. Natomiast właśnie nie chodzi o to, że ma mieć wydarzenie dla osób z niepełnosprawnościami, tylko jest wydarzenie i jest dwa zdania w opisie, że wydarzenie jest w miejscu dostępnym architektonicznie. Na przykład, niestety nie ma pętli, nie ma komfortki, nie ma czegoś.
1: Ale to my decydujemy, czy idziemy.
3: Tak, i już nie tracimy czasu na szukanie tej informacji, tylko ja już widzę, że aha, czyli wjadę, ale nie skorzystam z toalety. Czy idę w to, czy w to nie idę. I to jest prosta sprawa. Natomiast jak nie ma tej informacji, no to my musimy jej szukać, dowiadywać się. Potem bardzo często od strony organizatora też jest dopiero dowiadywanie się. No i już wtedy zaczyna się problem.
2: Mhm. A zdarza się tak, że wydarzenie, które jest komunikowane, że jest dostępne, nie jest dostępne. To jest tak zwana pozorna dostępność. Najgorsze jest tym to, że zanim pójdziesz na dane wydarzenie, musisz sprawdzić, czy ono jest dostępne. Podnieść jeszcze dodatkowy krok, czego osoby pełnosprawne nie muszą robić, a tak nie powinno być.
1: I dlatego jest nas tak mało, którzy uczestniczą w wydarzeniach. Mało. Słuchaj, żebyśmy my mogły na przykład, mogli taką swoją grupą wyjść do teatru.
0: No ty chciałaś niedawno wychodzić,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Wiesz, no było, to jest inna już historia, natomiast...
0: Do śledzenia na twoich mediach społecznościowych.
1: Tak, jakbyśmy chcieli wyjść razem na powiedzmy 4 wózki, 2 osoby z balkonikiem i jeszcze ktoś o kulach, no to myślę, że żaden teatr by tego nie dźwignął.
2: Ba, więcej. Nawet transportem publicznym się wspólnie nie wybierzemy, bo jest miejsce tylko na 1, maks 2 wózki.
1: Tak.
3: I trzeba jeszcze dodać, że ewentualnie mogłybyśmy udać się do tego teatru jako widzki. No, ale już na przykład, żeby wystąpić na tej scenie, to już totalnie nie. No ja jestem chórzystką.
0: No właśnie,
3: i to jest duży problem. żebym ja mogła występować razem z chórem na scenach. Raz zdarzyło mi się, że wystąpiłam przed sceną. To była scena w ogóle na wydarzeniu plenerowym organizowanym przez jedną z dzielnic Warszawy, więc zarzut, że może nie było budżetu, na pewno był budżet. I było zgłoszone, że ja tam będę. No, nie został zorganizowany żaden podjazd. I
4: może byś się rozmyśliła i co?
3: No i dowiedziałam się,

0: o tym właśnie 2 dni przed i jakby kierownik chóru powiedział, że no Marta, no, no zgłosiliśmy, nie ogarnęli tego i jakby twoja decyzja. Czy występujesz na scenie, na wózku takim aktywnym, na którym cię jakoś wniesiemy? Czy występujesz przed sceną na swoim wózku elektrycznym, czy w ogóle nie występujesz? I ja się wahałam, co mam zrobić, bo tak, no jak wystąpię na scenie, na tym wózku aktywnym, no to w sumie, czy nie jest potrzebna dostępność, bo przecież można wnieść. No to po co załatwiać podjazd? Można wnieść. Już nie mówiąc o tym, że to jest niebezpieczne, może być upokarzające i tak dalej. Jak w ogóle nie wystąpię, to w sumie też nie ma tematu, no bo po prostu skoro mnie tam nie ma, no to w ogóle temat braku dostępności nie istnieje, bo nie ma osoby, która to zweryfikowała. No i zdecydowałam się wystąpić przed sceną, wiedząc też o tym, że będę miała po prostu fajne zdjęcie z tego na sociale do pokazania tego problemu. No i oczywiście nie czułam się do końca komfortowo, ale wystąpiłam i no i rzeczywiście to zdjęcie wywołało duży odzew. Oznaczanie też tej dzielnicy, burmistrzyni i tak dalej. No, dało to też efekt, bo teraz już eventy organizowane przez nich są z rampą na scenę. Co prawda strasznie stromu, ale są. Natomiast miałam też takie głosy od osób z niepełnosprawnościami, że nie powinnam była się na to godzić, bo dałam się właśnie poniżyć. I że ja powinnam zbojkotować to wydarzenie.
1: To znaczy tak, no. Wiem Marta, bo znamy się i dlatego jesteśmy razem, dlatego razem tworzymy i dlatego i chciałabym tu podkreślić, Marta ma po prostu kosmiczną psychę.
0: No nie tak, to trzeba mieć psychę na
1: nie
0: to.
1: Nie każdy by to dźwignął, wiesz? I ona po prostu z pełną świadomością, na pewno są z tego jakieś koszty, dzisiaj się oczywiście o tym nie dowiecie, ale Marta dała radę to dźwignąć. Nie wiem, czy ja bym dała radę to dźwignąć, czy bym po prostu ich tam nie rozjechała wszystkich. Marta po prostu poszła, zaśpiewała.
2: To, jak o tym rozmawiamy, a to był jeden występ, mówi o tym, jak trudny jest dostęp do kultury.
1: Tak.
2: No, żeby zaistnieć, tak jak Marta właśnie powiedziała, jako artysta, jako twórca. Tak. A bycie twórczym, ekspresja artystyczna jest prawem człowieka. Jakby gdzie możemy, jak możemy, że tak powiem, i żyć bez niej. A trochę rozmawiamy o tym, jak osoby z niepełnosprawnościami mogą wywalczyć jakiś epizodyczny udział w niej.
3: Właśnie, no właśnie, cały czas walczyć. Mm-hmm. Ale czego nie możemy mieć równego dostępu jak wszyscy?
0: No właśnie, to jest to, co też powiedziała Renata, że no, na to trzeba mieć naprawdę psychę. I tak, też nie dziwię się, że na przykład są osoby, które cyklicznie trochę się jakiś czas angażują, potem się wycofują, po prostu nie dają rady, są wypalone, bo naprawdę na tą walkę trzeba mieć siłę i ja na przykład zupełnie rozumiem osoby, które nie walczą, w ogóle na przykład nie uczestniczą na przykład w życiu kulturalnym, bo po prostu nie mają po prostu siły na to. Tak, nie mają siły na to, żeby za każdym razem się prosić.
1: Na te upokorzenia,
0: za
1: Marta,
0: razem się pytać.
1: To jest upokorzenie po prostu. No. Kiedy dostajesz zaproszenie na premierę filmu i okazuje się,
3: że jestem w kinie niedostępnym.
1: Kino jest, ma salę po schodach. To jedyne, co masz ochotę zrobić, to krzyczeć.
0: No, zwłaszcza, że dostałaś zaproszenie. Czyli ktoś się najpierw zaprosił, krzyczeć. A potem stwierdził, że ojejku, kurczę.
3: I rozmawiasz z osobą, która ma widoczną niepełnosprawność, od lat komunikuje o tym w swoich social mediach, mówi o tym, więc ja zakładam, że ta osoba powinna mieć świadomość tego, z kim rozmawia, zaprasza do miejsca, które jest niedostępne, nawet nie sprawdza.
1: I to jest właśnie tutaj też taki wątek o tym, na ile my mamy wybaczać. Ile czasu jeszcze? Ile lat? Wybaczać, że komuś się nie chciało sprawdzić. Podstawowego prawa człowieka. Czy my tam wejdziemy?
2: Wiesz, pozwoliłam wybrzmieć tej ciszy na chwilę, ponieważ wydaje mi się, że jak teraz porównamy, na przykład przenieśmy to, co ty mówisz, na kobiety, na osoby właśnie o innym kolorze skóry, nawet już trochę bardziej obeznani jesteśmy z grupą osób nieheteronormatywnych, już podejrzewamy, że wszyscy jesteśmy jakoś nienormatywni. I mam wrażenie, że właśnie osoby z niepełnosprawnościami cały czas na końcu są tej kolejki.
1: A wiesz dlaczego? Bo zawsze tak było. i my nie jesteśmy

0: ciągle postrzegani jako ludzie, tylko ciągle jesteśmy postrzegani jako produkt złożony z bólu i cierpienia.
1: Boże, Renata, to straszne, co mówisz.
0: Ale, no, tak, ale jest. Tak jest. Karolina.
2: To się wokół tego kręci. Rehabilitacja, ból, tak. Cierpienie, wsparcie, zbiórki.
0: A jak podnosisz głowę do góry i mówisz, że ej, hej, a ja bym chciała na przykład, nie wiem, pójść na męski striptease.
1: No.
0: To jest cisza. Jakżeż ty możesz mieć takie potrzeby?
1: Albo mieć designerską...
0: torebkę, buty, cokolwiek.
1: Tak.
0: Mhm. Nie stać cię na pewno. No, proszę państwa, niektórych stać.
3: No i też jesteśmy cały czas jakby postrzegani jako zupełnie odrębna grupa.
0: Tak.
3: Podczas gdy, tak, wśród kobiet są kobiety z niepełnosprawnościami. Mhm. Wśród osób właśnie nieheteronormatywnych są osoby nieheteronormatywne, tak, z niepełnosprawnościami. Ja wrzuciłam niedawno taką rolkę, gdzie miałam taką rozkminę, że widzę dużo miejsc w Warszawie, które są oznaczone jako przyjazne dla osób LGBT, ale część z tych miejsc jednocześnie jest oznaczona jako niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami i zadałam pytanie, a jakby tam przyszedł gej na wózku, to czy to dalej jest przyjazne miejsce dla LGBT?
0: No to będę, mamy znajomych gejów na wózkach i o różnych formach poruszania się i to oni by tam chcieli wejść.
3: No i tak samo, nie wiem, są, jest grupa uchodźców, to są też uchodźcy z niepełnosprawnościami.
0: Tak, tak,
3: i jakby my jesteśmy w każdej grupie, my nie jesteśmy oddzielną grupą, my jesteśmy w każdej grupie,
0: ale
3: a cały czas jest poczucie, żebyśmy byli tacy jakby oddzielni.
0: Cały czas jesteśmy wykluczani i cały czas musimy o tą swoją widoczność w każdej grupie walczyć. Cały czas musimy przypominać, ej, hej, my też jesteśmy feministkami. Też na przykład chciałbyśmy pojechać na zorganizowane przez was wydarzenie gdzieś. No sorry, to wydarzenie jest niedostępne. Albo na przykład my też jesteśmy, nie wiem, gwałcone. Też byśmy chciały uzyskać wsparcie.
1: Jasne, jasne. Bardzo ważne, że podajecie te przykłady, że to właśnie nie jest tak, że to jest jakby kolejna grupa do zaopiekowania, tylko to jesteśmy my. Jesteśmy my z różnymi cechami i potrzebujemy wsparcia wszyscy tutaj jako ludzie. Nie prosicie, ale wymagacie, tak? To jest aniołki tutaj są radykalne. A
0: grzeczne
1: jest
0: już był
1: radykalizm. Dokładnie.
0: Tak.
1: Grzeczne już aniołki były, więc aniołki apokalipsy ableizmu były moimi gościami. Ale są i będą widoczne i będą edukować. Oglądajcie je.
2: Podawajcie
1: rolki,
2: nasze
1: podawajcie,
2: rolki dalej.
1: Dokładnie. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Marta Rolczyk, Katarzyna Dienst, Renata Orłowska.
2: Dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Misiek?
2: Tak?
1: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
2: Ale jak?
1: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
3: A co to jest PBC?
1: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
4: Przystanek Zdrowa Wątroba.
0: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kilkanaście nowych osób zatrzymanych w sprawie afery Collegium Humanum. W furgonetkach przy brytyjskiej bazie RAF nie znaleziono ładunków wybuchowych. Pionierska operacja lekarzy ze Szczecina. Jednym zabiegiem uratowali aż 3 życia. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum, zapowiada minister sprawiedliwości. Rano w ręce pograniczników i CBA wpadło 11 osób. Wśród nich jest 6 obecnych i byłych pracowników uczelni.
6: Część zatrzymanych kierowało uczelnią, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: To są rektorzy, prorektorzy, w tym wypadku osoby, które kierowały tymi uczelniami.
8: Była to taka ośmiornica rozrzucona po całym kraju.
6: Komentuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Tworzono fikcyjne procedury kształcenia po to, żeby określone osoby mogły chociażby zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, w zarządach, radach nadzorczych.
6: Waldemar Żurek przyznał w TVP, że nie wykluczone jest, że zatrzymani mogą chcieć współpracować z organami ścigania.
8: Zobaczymy, jakie będą wnioski, czy prokuratorzy wystąpią do sądu o tymczasowe aresztowanie, czy też część tych osób będzie współpracowała z prokuraturą.
6: Łącznie w sprawie Collegium Humanum zatrzymano 94 osoby, które usłyszały 475 zarzutów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: 970 miliardów złotych to wydatki. Dochody 695 miliardów złotych. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Minister finansów Andrzej Domański mówił po posiedzeniu rządu, że na obronność pójdzie 198 miliardów złotych.
9: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2020. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
5: Projekt budżetu zakłada też zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. W furgonetkach przy bazie RAF nie znaleziono ładunków wybuchowych, informuje brytyjska policja. Z jej komunikatu wynika, że była tam pewna ilość benzyny. Została zabezpieczona na potrzeby śledztwa. Policja broni też decyzję o zwolnieniu 5 zatrzymanych wcześniej w tej sprawie mężczyzn za kaucją. Wyjaśnia, że była to decyzja oparta na doświadczeniu i strategii prowadzących dochodzenia. Takiego zabiegu nikt wcześniej nie przeprowadził. Lekarze ze Szczecina jednym zabiegiem uratowali aż 3 życia. Wykonali zabieg zamknięcia pękniętych naczyń w mózgu kobiety w ciąży bliźniaczej.
10: Pani Olga z Koszalina niepokojące objawy zauważyła nagle. Była wtedy w 29 tygodniu ciąży. Diagnostyka pokazała, że w lewej półkuli mózgu doszło do krwotoku z pękniętego naczynia. To oznaczało, że trzeba operować. O ile zabieg embolizacji, bo tak fachowo nazywa się ta procedura, lekarze wykonują wcale nierzadko, o tyle ciężarne kobiety to ekstremalnie rzadkie pacjentki, mówi profesor Wojciech Poncyliusz, który kierował zabiegiem.
11: Było istotne ryzyko zarówno nieprzeprowadzenia zabiegu, jak i przeprowadzenia. Wiązało się to zarówno z ograniczeniem wobec matki. Nie wszystko można podać. My musimy bardzo spieszyć się z danym zabiegiem, minimalizując użycie promieni rentgenowskich.
10: Udało się zarówno uratować kobietę, jak i ciążę. Mila i Max przyszli na świat w terminie. Ich mama, pani Olga, czuje się coraz lepiej.
12: Rehabilituje się, jeszcze mam problemy.

0: z mową, z czytaniem, ale z każdym dniem jest coraz lepiej.
1: Podobny przypadek jeszcze nigdy wcześniej nie został opisany w literaturze medycznej. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Odzyskany po dekadach obraz Józefa Mehoffera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. Wiosną 2024 roku monumentalny portret naczelnika państwa został odnaleziony na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było w złym stanie, zwinięte w rulon. Przeszło kompleksową konserwację. Dziś po raz pierwszy pokazano je w Muzeum Historii Polski, gdzie w przyszłości znajdzie się na wystawie, podkreśla dyrektor instytucji Marcin Niepiórkowski.
3: To, co się wydarzyło, ten splot działania zwykłych obywateli, którzy potrafili zachowywać się tak, jak należy, sprawnych instytucji ministerstwa, bo restytucja od dawna jest w sercu kompetencji i zainteresowań Ministerstwa Kultury i będziemy mieli zaszczyt i przyjemność gościć marszałka na wystawie stałej, którą już w czerwcu otwieramy.
2: Obraz powstał w latach 1921-22 na zamówienie. Miał trafić do siedziby Prezydium Rady Ministrów II Rzeczpospolitej. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Rano. Jutro rano w możliwe mgłę ograniczające widzialność do 300 metrów pojawią się na wschodzie i w dolinach karpackich. Nadal słonecznie, na termometrach będzie od 17 do 24 stopni.
5: Autopromocja.
6: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
7: Zwyczajna kobieta.
6: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
8: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić?
9: Jak i dlaczego znalazła się w...
8: Gdzie spała w nocy?
9: Kim był siwy mężczyzna?
6: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
10: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. Już jutro po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
5: Autopromocja.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: 6 minut po godzinie 22:00.
13: Ha.
14: Cecha.
13: Ha.
14: Cecha.
13: Jacek Kabrylu, Bartek Kaczyński.
12: Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
12: To znowuż my i jubileuszowe 370. wydanie naszej audycji.
15: Zapraszamy Państwa na 2 godziny z nami, z naszą muzyką. Właśnie nie naszą, tylko na szczęście innych wykonawców. I w drugiej godzinie to będzie, bo zwykle od tego zaczynamy, to będzie nowa muzyka Orena Ambarciego. A zatem wszystko to, co można zrobić z gitarą, tak żeby właściwie nie było już słychać, że to jest gitara, ale żeby było ciekawie i autorsko, bo te brzmienia, które Państwo usłyszą na nowej płycie Orena Ambarciego Cooked, to na żadnej innej płycie ich nie będzie.
12: Ukazuje się coraz więcej znakomitych płyt. Właściwie w każdym tygodniu mogliśmy zestawiać dla Państwa kilka takich audycji. I tak naprawdę to naszą zapowiedź powinniśmy teraz zakończyć i zagrać dla Państwa naszą dzisiejszą playlistę, bo mamy kilka absolutnie znakomitych pozycji. Zapraszamy. Proszę być razem z nami do północy.

0: To nasz singiel na start, czyli
1: nasz Farao numer jeden.
0: Overlord.
1: Tak będzie brzmiała dzisiejsza audycja do północy.
0: No zupełnie nie.
1: Podstępny początek, Bartek, naprawdę.
0: Zupełnie nie. Wiesz, z czym mi się to skojarzyło?
1: Mhm.
0: Z grupą Papa Dance.
1: No dobrze. Z
0: starą, dobrą grupą Papa Dance, tyle że przeniesioną w jakąś inną czasoprzestrzeń.
1: Tylko wokalista już dawno po mutacji i z
0: tak,
1: głosem
0: to jest właśnie taki... Ale chórki, wszystko się zgadza, tylko
1: tak,
0: główny głos,
1: chórkami, tak.
0: Stasiakowi się trochę zmieniła barwa i po jakimś czasie, po latach posłuchał poza tym zespołów metalowych.
1: Ja miałem pierwsze skojarzenie trochę z Johnem Mausem, jeśli chodzi o samo brzmienia, wokal nie, ale muzyka, no a poza tym, wiesz, no ta elektronika może się kojarzyć z wieloma zespołami.
0: Natomiast skojarzenie, które powinniśmy mieć, bo te skojarzenia mieliśmy, a teraz powinniśmy mieć skojarzenie z formacją Circle z Finlandii. To jest właściwe skojarzenie. Pamiętasz tych, tę taką dużą grupę, która współpracowała z Richardem Dawsonem.
1: Tak jest.
0: Przy płycie zatytułowanej Henki. Bardzo nam się ta płyta podobała. Ona była taka trochę progresywno-rockowa,
1: tak,
0: dziwaczna.
1: Pamiętam, że tropiłem skąd oni pochodzili i zdaje się, że z zachodniej Finlandii, tam z miasta nad,
0: tak jest,
1: nad Bałtykiem.
0: Nazywa się to miasto Pori.
1: Tak, z Pori. O,
0: i
1: świetnie.
0: W Pori działają między innymi Julius i Pekka Jyskleinen oraz Jussi Lehicalo i Janne Westerlund. I to oni tworzą formację Farao Overlord, która niebawem wyda nową płytę. To na razie mamy singlowy utwór Arms of Known. I ewidentnie posłuchali sobie tych nagrań, które z kolei Richard Dawson robi w swoim zespole, tym, gdzie odtwarza atmosferę lat 80., bo też ma taki skład.
1: Tak, bo Richard Dawson ma różne składy. Czasami zapuszcza się do średniowiecza, a czasami penetruje lata 80.
0: Także Hen Oglet się nazywa ten skład.
1: Ale cała płyta już jest? Nie, to jest...
0: Nie, to jest na razie
1: to jest dopiero...
0: singiel. Arms of Known. Natomiast jest cała płyta grupy Proto Martyr, tak żeby już
1: i to jest
0: sprawy do przodu szły.
1: Kolejne zaskoczenie, bo ja bym zaczął w ogóle od produkcji tego.
0: No
1: nie wiedziałem, że produkował ich Dave Friedman.
0: Ale co więcej, nie wiedziałeś pewnie, że Dave Friedman ma syna.
1: Ten który syn gra na instrumentach dętych.
0: John Friedman i gra na wszystkich instrumentach dętych, jakie sobie wymarzysz. Na trąbce zagra, na waltorni,
1: czyli
0: na saksofonie.
1: Czyli pracuje dla ojca.
0: Pracuje dla ojca i obsługuje blachy.
1: Mm-hmm.
0: Sekcję dętą.
1: No,
0: w każdym razie...

0: to jest to, co się tutaj zmieniło. Producent, tak jak wspomniałeś, no i syn producenta, który właśnie korci, żeby powiedzieć, że nerwowo jest ten syn podrzucany w co drugim utworze, albo nawet częściej. Ale tak naprawdę to on bardzo pozytywnie wpływa na brzmienie tej płyty. To jest bardzo ciekawe, dużo bardziej przestrzenne w tym momencie, niż by było, gdyby tylko kwartet Protomartyr pozostał przy swoich instrumentach.
1: No nie, to jest w ogóle zaskakująca płyta i to właśnie pod kątem samego brzmienia, tego jak ten zespół zmienił to brzmienie i jak to dzisiaj wygląda. A swoją drogą, to będę teraz śledził kolejne dokonania Dave'a Friedmana, z którym ostatnio może rzadziej się spotykaliśmy i będę sprawdzał, czy jest syn, czy nie ma.
0: No właśnie, a można nawet zadzwonić, zapytać, czy jest syn,
1: no
0: czy
1: właśnie,
0: nie ma.
1: Czy nie ma, będzie prościej.
0: Ja sprawdzałem. Syn nagrywał w wielu składach, ale wiele lat temu również, więc myślę, że w tej chwili bardziej syn pracuje z ojcem. Na tym etapie.
1: Martyr.

song.

0: Formacja Protomartyr z Detroit i utwór Converts z albumu zatytułowanego Hotel Usona. Usona, ja o tym opowiadałem w sobotnim tygodniku muzycznym, to Ameryka albo amerykańskość. I płyta jest o amerykańskości tej współczesnej z dość krytycznym podejściem.
1: To teraz płyty jeszcze nie ma, ale jest jeden utwór kolejnego artysty. Perfume Genius, czyli jeden z naszych ulubionych artystów, choć jest ich wielu. I to jest rzecz, która jest inspirowana pianistką, czyli ekranizacją powieści Elfriede Jelinek. W ogóle to jest taki artysta, który lubi przedsięwzięcia, które gdzieś tam mają szerszy kontekst znacznie. Albo są to spektakle, albo są to filmy, albo przedsięwzięcia multimedialne. Zresztą bardzo często Perfume Genius powtarza, że lubi myśleć o swoich albumach jako o ścieżce dźwiękowej do filmów, które nie zostały nakręcone. No w tym wypadku ta inspiracja jest dość jasna. No i to jest chyba zapowiedź jego dużej płyty, chociaż to może być jakiś, powiedziałbym, artystyczny zwrot, jeśli chodzi o tego artystę.
0: A nawet jeśli to nie jest zapowiedź większej całości, to zwrot mamy w samym nagraniu, bo ono jest tak skonstruowane, że właściwie jest przełamane na dwie części.
1: Tak, jakby były dwa utwory gdzieś tam sklejone.
0: Dwa utwory w jednym. Posłuchajmy, nosi to tytuł Natural High.

0: Perfume Genius i Natural High z singla, chociaż właściwie można by było powiedzieć pierwsza i druga strona singla od razu, za jednym zamachem.
1: I do tańca mówiło się?
0: I do różańca.
1: No właśnie, i to jest właśnie Perfume Genius. Zobaczymy, jak to będzie później, ale to jest trochę taki artysta, który przy każdej płycie wymyślał siebie trochę na nowo i mam wrażenie, że to tak pozostało. Co będzie dalej? Zobaczymy.
0: To teraz będzie z kolei, jakby to opisać w bardziej anglosaskim sformułowaniem, love or hate. Bo to jest taka płyta, która porusza nerwy. To jest płyta, która się też odnosi do historii noise rocka, rocka industrialnego bardzo, bardzo mocno. Ta historia oczywiście, to wszystko wciąż trwa, to jest nurt żywy. Ale w wypadku formacji Gila Band z Dublina jednak żywszy niż na innych płytach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Szczególnie, nie wiem jak ty Jacku, ale szczególnie ja się odnajduję tutaj w tych partiach gitary, która momentami zupełnie nie brzmi jak gitara. To jest inna sprawa, ale Alan Dugan, który gra na gitarze i na baterii efektów gitarowych, mam wrażenie, wykorzystuje wszystko to, co jest dostępne, jeśli chodzi o możliwości przetwarzania brzmienia tej gitary.
1: Istotne jest to, że za miks i nagranie odpowiadał Daniel Fox, który gra na gitarze basowej. Zdaje się, że zespół wyprodukował sam ten materiał, także to brzmienie, powiedziałbym, jest absolutnie od początku do końca przez nich kontrolowane. Co więcej, to jest płyta, która powstawała w ciągu ostatnich, jeśli dobrze liczę, trzech lat. Zatem rzeczywiście mieli czas na wypracowanie tego brzmienia. Co więcej, wydaje mi się, że na to, jak dzisiaj brzmi Gila Band, miał wpływ także to, co oni robią poza zespołem, bo z tego, co widzę, każdy jest

0: bardzo zajęty i to w bardzo różnych projektach muzycznych. No i gdzieś ta wypadkowa, czy też gdzieś te linie wszystkie połączyły się w przypadku tej płyty. Ale pierwsze wrażenie jest, powiedziałbym, bardzo mocne.
1: Cała płyta jest mocna. I drugie wrażenie właściwie też jest mocne i trzecie, również.
0: Jeśli ktoś po raz drugi sięgnie po ten album, no to już jest nieźle.
1: Natomiast my sięgniemy z kolei po... Staramy się wybrać coś spoza singli z czwartej płyty grupy Gila Band. I to będzie utwór przedostatni na tym albumie. Najdłuższy utwór, który nosi tytuł Crisp Pop.
0: Ale zanim, to jeszcze proszę zapisać jedną datę. 30... Nie października, nie listopada, nie grudnia, tylko stycznia. 30 stycznia artyści wystąpią w warszawskiej Hydrozagadce. No, jeżeli chcą przenieść to brzmienie z płyty do tego niewielkiego klubu...
1: To ono się tam nie zmieści. To już wiemy.
0: To być może trzeba plenerowy koncert zorganizować tam na dziedzińcu.
1: Myślę, że tak. Mhm.

0: Killa Band i Crisp Pop, fragment płyty zatytułowanej Puniello, która ukazała się oczywiście w ostatni piątek, no bo jakżeby inaczej. Prawie wszystko, co Państwu prezentujemy, jeśli chodzi o te duże wydawnictwa, to jest urobek z ostatniego tygodnia.
1: Ale pozostajemy cały czas w Irlandii. Kolejne
0: i to w Dublinie cały czas.
1: Tak, które pochodzą dokładnie stamtąd. Ta nowa scena irlandzka jest fascynująca, o czym wiedzą Państwo doskonale. Mieliśmy tego przykład także na ostatnim MOF Festiwalu, kiedy wystąpiło kilka zespołów i o tych występach także Państwu tutaj opowiadaliśmy. Couriers mają nową płytę od piątku, Nobody's Coming to Save You, i to jest drugi album tej formacji pochodzący z Dublina. I co więcej, to jest kolejna także zapowiedź koncertowa w tym samym klubie, tyle że wcześniej, 23, co Gila, 23 listopada wystąpi formacja Couriers, prezentując swój nowy album.
0: A później posłuchamy

0: Po fragmencie płyty Gurriers, ta płyta nosi tytuł Nobody's Coming to Save You, utwór Waiting for Fisher, posłuchamy Rady Pitt i zapowiedzi, to jest drugi singiel zapowiadający płytę tej artystki na co dzień występującej w formacji Lancum, czyli też Dublin, chociaż nieco inne rejony stylistyczne. Ta piosenka, której posłuchamy, nosi tytuł The Moon and Stars.
1: No i przyznaję, że jest to bardzo mocne, powiedziałbym, utwór. On się nie dzieli na dwie części, tak jak w przypadku Perfume Genius, ale w środku pojawi się coś zaskakującego. Może nie będziemy Państwu
0: No właśnie, opowiadać. Nie uprzedzajmy faktów.
1: Proszę słuchać.

0: ludzie z Dublina, jakby napisał pewien znany literat, też dubliński. Rady Pitt i The Moon and Stars, najnowszy singiel tej artystki, a wcześniej utwór z albumu Nobody's Coming to Save You formacji Gurriers. Czyli tacy zadymiarze, o, w wolnym tłumaczeniu.
1: No niech będzie, nie będą zadymiarze, chociaż ja wybieram tę wokalistkę, którą kojarzą państwo oczywiście z zespołem Lancum. Bardzo charakterystyczne brzmienie jej głosu i jeżeli 13 listopada ukaże się ta płyta, to na pewno ona pojawi się także w naszym spotkaniu. Zresztą tych płyt irlandzkich będzie więcej jeszcze do końca tego roku. Zatem kto wie, być może zrobimy także specjalne spotkanie i zbierzemy te wszystkie nowe propozycje. HCH w programie trzecim Polskiego Radia cały czas spoglądamy na nowe pozycje i to jest Radical Polish Orchestra, czyli znowuż zadajemy sobie pytanie o pewnego tajemniczego kompozytora. Czy istniał, czy żył, czy tworzył?
0: Czy tak, czy Tadeusz Sielanka skomponował te wszystkie utwory, później, czy później odnaleziono je w Delhi, a właściwie czy odnalazł je w Delhi Wacław Zimpel.
1: I czy Tadeusz Sielanka rzeczywiście urodził się pod Sochaczewem?
0: Tak. Jednego jesteśmy pewni, że wykonuje te wszystkie utwory formacja Radical Polish, Polish Orchestra. Taka trochę, taki trochę poszerzony wariant Radical Polish Ensemble. Ale z grubsza znajdziemy tam tych samych muzyków, jeśli chodzi o sekcję smyczkową choćby. Maciej Filipczuk, Maria Stępień, Łucja Siedlik, Emilia Bolibrzuch, Tadeusz Kowalski, Marcin Lorenz. No, jest to poważna orkiestra, która te duże utwory Sielanki nagrała.

0: w różnych aranżacjach. W aranżacjach Zimpla, Radical Polish Orkiestry całej, Huberta Zemlera. My zresztą wybieramy właśnie aranżację Huberta Zemlera za chwilę, Junior Mazurka, czy Macieja Filipczuka. A wszystko to jest tak naprawdę zapowiedź również festiwalu Unsound, bo płyta ukaże się lada dzień.
1: Tak, i powiedzmy, że ta orkiestra to jest uzupełniona o zacnych polskich muzyków, którzy także improwizują razem z,
0: tak jest,
1: z zespołem.
0: A w najbliższą, no nie w najbliższą, w przyszłym tygodniu, w środę, będzie można się wybrać pociągiem z Warszawy do Krakowa, bo festiwal Unsound tym razem rozpoczyna się w Warszawie. Druga część jest w Krakowie tradycyjnie, ale pomiędzy zupełnie nietradycyjnie jest przejazd pociągiem i w tym pociągu poza przeróżnymi artystami, ich mikrosetami, mikrowystępami można będzie bodaj zatrzymać się w Kielcach.
1: Tak jest.
0: I posłuchać sobie w Kielcach Radical Polish Orchestra. To myślę, że to jest doświadczenie nieporównywalne z niczym innym.
1: Tak, zwłaszcza, że pociągi muzyczne stają się jakoś naszą specjalnością, mówię naszą, czyli naszą muzyczną. W zeszłym roku był specjalny pociąg PWM-u, też wypełniony muzyką, który zatrzymywał się na peronach, dworcach i tam grała muzyka. No więc teraz pociąg Unsoundu.
0: A zaczęło się tak niepozornie od Nocturnu Pendolino. No właśnie, Fryderyka Chopina.
1: I od Chopina. Wszystko i tak ma początek w
0: Chopinie.
1: Tak,
0: tak, oczywiście.
1: Zwracamy szacunek, hołd, no i wsiadamy do pociągu.
0: Razem z Radical Polish Orchestra.

0: Radical Polish Orchestra. I to prawie wszystko w tej godzinie HCH. Usłyszymy się za moment po serwisie, ale najpierw jeszcze fragment innej płyty duetowej. Dariusz Petera i Wojciech Jachna. Fortepian i trąbka.
1: A my wracamy po 23:00.

0: może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września. Minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Projekt ustawy, która zmienia progi podatkowe przyjęte przez rząd, mają zyskać najmniej zarabiające. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 13-latka, który planował zamach w szkole. Trafił do ośrodka wychowawczego. Ukraiński nurek podejrzany o sabotaż gazociągów Nord Stream chce azylu politycznego w Chorwacji. Ustawa o zmianach w podatkach przyjęta przez rząd. Zgodnie z propozycją pierwszy próg, przy którym obowiązuje 12-procentowa stawka PIT, będzie dotyczył osób zarabiających do 130 tysięcy złotych rocznie. Ci, których zarobki mieszczą się między 130 a 150 tysiącami złotych, będą płacili nową 24-procentową stawkę, pozostali 32-procentową.
5: Zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona podatników, którzy rocznie będą mogli na tym zyskać do 3600 zł. Rada Ministrów szacuje też, że będzie to bardzo kosztowne dla budżetu państwa, dlatego zaproponowała zmiany podatkowe dla najbogatszych, w tym zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej 1 000 000 zł.
6: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT dla największych firm, tych, które osiągają przychody powyżej równowartości 50 milionów euro.
5: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent podpisze projektowane ustawy.
7: Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu, ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
5: Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Rząd przyjął też projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, a ta zakłada, że wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, dochody 695 miliardów. Deficyt to ponad 5% PKB, zwraca uwagę ekonomista Banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz.
8: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
4: Na obronność rząd wyda w przyszłym roku 198 miliardów złotych, a na ochronę zdrowia 274 miliardy. 13-latek, który planował zamach w szkole w Książkach, trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Tak zdecydował sąd rodzinny w Wąbrzeźnie. W mediach pojawiły się informacje o tym, że chłopak był obiektem rówieśniczego hejtu. Kujawsko-pomorska kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic zaprzecza tym doniesieniom.
9: Może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież ma opiekę pedagoga i psychologa. Wychowawcy również zostali poinstruowani. Trzeba z młodzieżą porozmawiać z dziećmi. No i przeciwdziałać temu, żeby się takie rzeczy nie powtarzały, więc trzeba rozmawiać o hejcie. To wydarzenie powoduje, że czują wszyscy powagę sytuacji i to, że trzeba z tym walczyć na co dzień.
4: 13-latek został zatrzymany wczoraj w domu. W jego plecaku policjanci znaleźli bagneta w mieszkaniu Tasak. Sąd w Wolsztynie utajnił proces dotyczący śmierci harcerza, który w lipcu ubiegłego roku utonął w jeziorze Ośno podczas nocnej próby sprawnościowej w czasie obozu. O nieumyślne spowodowanie śmierci zostali oskarżeni drużynowy oraz ratownik, którzy mieli nie zapewnić nastolatkowi odpowiedniej asekuracji. Sędzia Łukasz Sozański wyjaśniał, że z wnioskami o wyłączenie jawności wystąpiły obie strony procesu.
10: A wobec powyższego sąd postanowił wobec braku sprzeciwu prokuratora uwzględnić wniosek o wyłączenie jawności posiedzenia z uwagi na ważny interes prywatny pokrzywdzonego.
4: Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. Od czwartku specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej przejmie śledztwo w sprawie upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Były prezydent Bronisław Komorowski mówił w Bezuniku w rozmowie Politycznej Trójki, że prokuratura nie może się opierać jedynie na zeznaniach świadka koronnego. Dodał, że afera ma dużą wagę.
11: Według mnie ta afera Zonda Krypto, ona jeżeli zakończy się nie tylko wnioskami prokuratorskimi, ale sprawą sądową i choćby jedną sprawą, która skończy się wyrokiem skazującym, no to to będzie już robiło ogrom,

0: wrażenie i da wiele do myślenia tym, którzy oczekują rozliczeń. Bo tu są konkrety. Są także świadkowie, którzy zeznają.
1: Jutro gościem Bezuników będzie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Prezydent sprzeciwia się skróceniu kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu, napisał w oświadczeniu Karol Nawrocki i podkreślił, że nie potwierdza wygaśnięcia kadencji członków Rady. Dzięki merytorycznej ocenie prezydenta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może kontynuować swoją misję na rzecz wolności słowa i niezależności mediów, skomentowała w internecie jej szefowa Agnieszka Glapiak. Obie izby parlamentu odrzuciły sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku. Jednym z argumentów były wyroki sądów dotyczące wstrzymywania przekazywania środków pochodzących z abonamentu. Ukraiński Nurek, podejrzany o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream, wystąpił o azyl polityczny w Chorwacji. Wołodymyr Żurawliow obawia się, że w Niemczech nie będzie miał uczciwego procesu.
2: Żurawliow został zatrzymany w Chorwacji 19 sierpnia na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Niemcy. Niemieccy śledczy podejrzewają go o udział w grupie, która we wrześniu 2022 roku miała umieścić materiały wybuchowe na gazociągach Nord Stream na Bałtyku. Chorwacki sąd 18 września zezwolił na jego ekstradycję do Niemiec. Obrona zapowiedziała działania prawne, a teraz złożyła wniosek o azyl. Sam wniosek nie wstrzymuje jednak automatycznie procedury ekstradycyjnej. Żurawliow zaprzecza udziałowi w wysadzeniu gazociągów. Wcześniej był zatrzymywany w Polsce, ale sąd odmówił wydania go Niemcom i w październiku 2025 roku nakazał jego zwolnienie. W niemieckim śledztwie występuje również inny Ukrainiec, Serhii Kuzniecow, który przebywał w niemieckim areszcie. Kijów zaprzecza, aby Ukraina była odpowiedzialna za wysadzenie Nord Stream. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Przeciętny Polak wypija jej rocznie 95 litrów. Kawa miała dziś swoje święto. Wbrew powszechnej opinii ma wiele zdrowotnych właściwości, podkreśla dietetyczka Patrycja Mochocka.
3: Kawa pobudza nas do działania, poprawia koncentrację oraz przede wszystkim podnosi ciśnienie. Zawiera związki o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym. Wbrew powszechnym opiniom kawa nie wypukuje magnezu w ilości, które ma wpływ na nasz organizm. Sama czarna kawa jest niskokaloryczna, bowiem zawiera od 3 do 5 kilokalorii. Jej kaloryczność zwiększa się dopiero, gdy dodamy do niej dodatki.
1: A cukier czy śmietanka mogą sprawić, że kubek kawy może dostarczyć nam nawet 400 kalorii. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Mateusz Foremniak, sport.
5: Sportowy prym wiodą dzisiaj tenisiści. Najwięcej powodów do zadowolenia sobie i kibicom dostarczył Jan Zieliński. Grając wspólnie z Luke'em Johnsonem okazał się najlepszy w rywalizacji deblistów w chińskim Chengdu. Tak finałową wygraną 7-6 i 7-5 z parą Goran Song Galloway opisuje nasz zawodnik.
6: Mecz na pewno nie był łatwy, przeciwnicy są bardzo wszechstronni, dobrze serwują, więc na pewno było ciężko się taktycznie przygotować do tego meczu, ale udało nam się dobrać kilka aspektów, w których myślę, że byliśmy delikatnie lepsi i udało nam się je wykorzystać dzisiaj na korcie.
5: Te kilka aspektów zadecydowało o 6. w karierze deblowym tytule dla Zielińskiego. Gratulujemy! Blisko 9. singlowego trofeum w karierze również w Chengdu był Hubert Hurkacz. Mimo kilku piłek setowych w drugiej partii ostatecznie 4-6 i 6-7 przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Trener tenisa Michał Gawłowski zwraca uwagę na jeden bardzo praktyczny aspekt tej porażki.
7: Żal jednej na pewno rzeczy, bo to dużo punktów do wzięcia. Pierwsze, drugie miejsce to zawsze się mocno różni. To już chyba nawet nie chodzi o finanse. Szkoda tego pierwszego seta, bo myślę, że on gdzieś tam długo w głowie siedział Huberta w drugim secie. Było wrażenie, że gdzieś tam troszeczkę tej takiej pewności siebie zgubił.
5: Oby proces jej odzyskiwania był błyskawiczny, bo kolejny turniej, tym razem w Pekinie, Hurkacz zaczyna już w czwartek. Tam w turnieju głównym pań zobaczymy również Katarzynę Kawę, która w finale kwalifikacji uporała się z Rosjanką Sawinycz. Z podobnym wyzwaniem, ale w Tokio nie poradził sobie Kamil Majchrzak, który nie dał rady Francuzowi Filsowi. W Lidze Narodów UEFA nadal nie ma mocnych na Hiszpanów. Mistrzowie świata aż 4-1 ograli Chorwację. Za to Czesi 0-2 na własnym stadionie przegrali z Anglikami. Również 2-0 z naszymi południowymi sąsiadami wygrała nasza kadra do lat 20 w rozgrywkach Elite League. Kiedy grają kadry, w klubach trwają roszady trenerskie. Na naszym podwórku nowym szkoleniowcem Radomiaka ogłoszono Johna Carvera. Za to w Serie A za wyniki Parmy będzie od dzisiaj odpowiadał Alberto Gilardino. A jakie rezultaty padły dzisiaj w Ekstralidze hokejowej? Krakowia 3-2 wygrała na wyjeździe z GKS-em Katowice, a Zagłębie Sosnowiec 5-1 z STS-em Sanok. Warto również wspomnieć o wygranej Szczypiornistów Wybrzeża Gdańsk 38-34 z

0: VfL Gummersbach w rozgrywkach Ligi Europejskiej.
1: Środa słoneczna. Rano na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Będzie od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: H.
4: Cecha.
3: H.
4: Cecha.
3: Jacek Kadrylu, Bartek Kaczyński.

0: HCH, 370 wydanie. Jesteśmy z Państwem znowu i jeszcze przez najbliższą godzinę.
1: Jacek Habryluk.
0: I Bartek Chaciński. A przed momentem Matt Elliott. 10. płyta już w drodze. Ukaże się 13 listopada. This World is No Place for Children. No i taki właśnie refleksyjny utwór tytułowy z tej płyty przed momentem. A Matt Elliott to wciąż jest artysta, który gdzieś w północnej Francji, w Nancy chyba, mieszka.
1: Ja przyznaję się, że nie wiem, gdzie mieszka, natomiast zasłuchałem się w ten utwór i pomyślałem sobie o naszych bohaterach sprzed godziny 23. Reaktywujemy Polish Radical Ensemble i łączymy z Mattem Elliottem. No przecież to, co przed chwilą zaproponował, to jest absolutnie idealna materia do wspólnej improwizacji. Także wszystko jest tutaj absolutnie możliwe, zwłaszcza, że nasz bohater tej części spotkania pokazuje, że tak naprawdę rzeczywiście wszystko jest możliwe. Oren Ambarchi to jest człowiek, który za chwilę pojawi się w roli głównej. Zapowiadaliśmy to spotkanie od pewnego czasu, ponieważ album, który ukazał się w miniony piątek, przez niego samego i przez wytwórnię zapowiadany był jako coś wyjątkowego, jako być może jedna z ważniejszych pozycji w dyskografii tego muzyka. I powiedziałbym, wszystko się zgadza. To znaczy Oren Ambarchi po prostu wyprodukował przepiękny album.
0: Czasem wspominamy w kontekście Orena Ambarchiego, ale nie tylko, o takim syndromie Australijczyka, czyli o australijskich artystach, którzy, szczególnie improwizatorach, którzy muszą jeździć po całym świecie i ze wszystkimi się dogadywać i nagrywają mnóstwo projektów duetowych w większych składach. Natomiast w wypadku Orena Ambarchiego to z tego się zrobił na długie lata taki bardzo istotny proceder, ale ta płyta wydaje się podsumowywać to, co robił przez ostatnie lata, bo znajdziemy tutaj zaskakująco dużo znajomych nazwisk, ludzi, z którymi pracował przez, no właśnie przez ostatnie dwie dekady nawet. Dwa utwory tylko na płycie zatytułowanej Cooked, która się ukazała w ostatni piątek. I te dwa utwory to są dwa gigantyczne

0: No, jeden trochę mniejszy. Dobrze. Jeden to jest po prostu z Oren Ambarchi i pięcioro artystów. Kontrabarcista Johan Bertling, Eiko Ishibashi na fortepianie, Jim O'Rourke na syntezatorze, Konrad Sprenger, wokal i efekty różnego typu elektroniczne, no i Joe Talia na perkusji. Natomiast ten drugi utwór, Sleight of Hand, to jest już zespół dziewięcioosobowy, łącznie z Orenem Ambarchim. I tutaj też wraca ten taki jego podstawowy skład, czyli Johan Bertling i Andreas Werlin. Lata współpracy ostatnie w trio Ghosted Orena Ambarchiego. No ale pojawiają się też inni muzycy, inne instrumenty, nieco bardziej egzotyczne, dalekowschodnie. Gamelan Willa Guthriego. Są dodatkowe partie gitary. To wszystko się rozwija w kierunku takiego, powiedziałbym, mini big bandu. No ale jednak z mocną dominantą w postaci gitary Orena Ambarchiego.
1: Pojawia się także gitarzysta w tym składzie, Norwek Fredrik Rasten, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak.
1: Rasten, z którym Ambarchi współpracował przy bardzo ciekawych filmowych projektach. Obaj nagrali improwizowaną ścieżkę dźwiękową do Powrotu Smoka Edwarda Grechnera, filmu z 1967 roku, i to była jedna z ostatnich pozycji Ambarchiego, wydanych bodaj jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Mówię o tym, ponieważ Ambarchi regularnie dostarczał nam kolejne nowe materiały, chociażby album czy też wspólne kompozycje, które nagrał ze swoją partnerką Chris Cole. Bo oboje mieszkają chyba już w tej chwili w Berlinie od jakiegoś dłuższego czasu.
0: To się zgadza.
1: W związku z tym to było kolejne jego doświadczenie. Współpraca z Ghosted to jest jakby kolejny rozdział tej opowieści. Także gdzieś te wszystkie drogi prowadziły do tej płyty, o której dzisiaj Państwu opowiadamy. I to nie jest tak, że ten świetny album, bo jest to znakomity album, wziął się z niczego.
0: No tak, to są lata praktyki i współpracy, a do tego jeszcze lata pracy nad brzmieniem gitary, która się w nagraniach Orena Ambarchiego trochę dematerializuje, to znaczy
1: jest, słyszymy, tak jakby jej nie było.
0: Tak, słyszymy instrument, ale wiemy, że to jest gitara, ale czy słyszymy, że to jest gitara? No to jest dalszy ciąg tej opowieści, którą snuliśmy w pierwszej godzinie przy okazji Gila Band. Tylko o ile Gila Band tę gitarę wyprowadza na jakieś takie poziomy wrzasku, krzyku, hałasu niemożebnego, to Oren Ambarchi trochę bardziej patrzy na nią jako na syntezator. Nie trzeba, tutaj nie chodzi o jakieś umiejętności manualne, tu nie chodzi o to, że Oren Ambarchi nam gra arpeggia na tej gitarze. Tu chodzi o to, że brzmieniowo ta gitara staje się czymś zupełnie innym i w tym momencie nawet jedno, dwa poruszenia strun wywołują jakąś lawinę dźwięków.
1: Ale też jest, powiedziałbym, jeden temat niezwykle istotny, jeśli chodzi o tę płytę, bo mówimy o wielkich improwizatorach, o scenie właśnie elektronicznej, scenie już totalnie improwizowanej i o wielkich nazwiskach. Tyle tylko, że gdy słuchamy tej płyty, to mamy wrażenie, po pierwsze, pięknego brzmienia, takiego bardzo wysublimowanego, brzmienia, które jakby utkane jest z różnych elementów, i zaczynamy myśleć nie o przeszłości, tylko bardziej cofamy się chociażby do lat 70. I pierwsze pytanie, gdy słuchałem tej płyty, to pomyślałem sobie, a co by powiedział Miles Davis, gdyby posłuchał Orena Ambarchiego, powiedziałby, no dobra, to teraz moja kolej i gramy razem.
0: No trochę no, tak ta płyta brzmi.
1: Są takie momenty, że po prostu mają Państwo wrażenie, że cały świat muzyki lat 70. gdzieś tam staje otworem i nagle brzmi to dzisiaj niezwykle aktualnie.
0: No ale kto wie, być może tak pracowałby Miles Davis, gdyby żył, bo te czasy stwarzają inne możliwości. Te nagrania pochodzą z wielu różnych studiów nagraniowych, czyli przynajmniej duża część pracy była korespondencyjna. Mhm. I ciekaw jestem, jakby ta muzyka zabrzmiała, gdyby się spotkali ci wszyscy ludzie na sesji i zarejestrowali ten utwór. Być może mielibyśmy do czynienia z czymś zupełnie innym.
1: Choć, no. Tak, choć z drugiej strony też myślę sobie, że bardzo często te współprace takie na odległość czasami są szyte grubymi nićmi.

0: To znaczy wiemy, że oczywiście są dwaj muzycy, już nie będziemy wymieniać nazwisk, ale że no, gdzieś tam to połączyło się pomiędzy. Natomiast tutaj słuchając tego, ja przynajmniej nie odnosiłem wrażenia, chociażby w tym utworze, który za chwilę zabrzmi, że cokolwiek tam było zszyte. No a jak było zszyte, no to zostało to zrobione wręcz perfekcyjnie.
1: No to jest zresztą cecha tej solowej dyskografii Orena Ambarczy'ego, że on nie puszcza rzeczy niedopracowanych. Te płyty są rzeczywiście właściwie z dekady na dekadę coraz ciekawsze. Te płyty, które wydaje pod własnym nazwiskiem, z reguły to są rzeczy, których nie należy bagatelizować. I to jest też zaskakujące, zadziwiające, bardzo też krzepiące w zestawieniu z tym, jakie były początki Orena Ambarczy'ego, że to jednak improwizator i jednak człowiek, który z koncertu na koncert, którego nagrania brzmiały czasem zupełnie inaczej. Więc powtarzalność i to, w jaki sposób się koncentruje nad tą pracą, nad brzmieniem, jest zdumiewające. I trochę długi wstęp, ale utwór też będzie długi.
0: Tak, za chwilę. Przynajmniej wstęp trochę krótszy, minimalnie krótszy od muzyki, która zabrzmi za moment. Proszę wygodnie usiąść w fotelu, nie wiem, na kanapie, można się położyć, medytować i słuchać Ambarczy'ego i przyjaciół, bo to jest po prostu ogromna przyjemność.
1: Orena Ambarczy, Sleight of Hand z albumu zatytułowanego Cooked.

0: Sleight of Hand Orena Barciego i Przyjaciół, no bo to jest zespół, tak jak opowiadaliśmy, muzyków, którzy w różnych momentach z Australijczykiem współpracowali, a tutaj wrócili do tej współpracy na warunkach przez niego nakreślonych i powstała z tego płyta, bardzo ciekawa płyta solowa.
1: To jest naprawdę nowy materiał, który został zarejestrowany w ostatnich latach. To nie jest klisza i powrót do lat 70. czy nawet do lat 80., ale dużo jest z takiego myślenia o dźwięku z fusion właśnie z tych pierwszych lat, z tego, kiedy ten gatunek rodził się, kiedy pojawiali się bardzo różni artyści, którzy poszukiwali nowej drogi w jazzie i klasyce, trzeciej drogi. Później był ten kolejny świat muzyczny, który miał pokazywać przyszłość. Nic z tego nie wyszło kompletnie, bo muzyka sobie podryfowała w innych kierunkach, ale tutaj no to momentami brzmi jak muzyka dawna już prawie. To chyba się zgodzi z tym.
0: Muzyka z lat 70. po prostu.
1: No właśnie, tak, tak.
0: Albo jak, z końca lat 60. nawet, jeśli chodzi o Milesa
1: Davisa. Ale jednocześnie jest to tak świetnie wyprodukowane i zaaranżowane przez Barciego, że słucha się tego z ogromną przyjemnością.
0: Fantastyczna płyta. I zostaniemy dziś do końca z Orenem Ambarcim, ale zostaniemy przy okazji kolejnej płyty, która się ukazała w ostatnich tygodniach. Tyle, że to nie jest jego płyta. To już jest płyta, na której
1: ale
0: Oren
1: jego
0: Ambarci...
1: Ale
0: jego wytwórnia, tak. Mhm. Oren Ambarci jest współpracownikiem, jest instrumentalistą współpracującym z Charlemagne Palestinem, czyli z takim no, fantastycznym ekscentrykiem świata muzyki. Nie wiadomo, czy ma 79 lat, czy mam 81 lat. Wiadomo, że próbuje zrealizować jakieś magiczne plany swoją muzyką. Minimalistyczną zazwyczaj bardzo.
1: Świetnie, że cały czas to robi.
0: Bardzo opartą na głosie mocno. A na tej płycie, na którą zaprosił Orena Ambarciego i multiinstrumentalistę Daniela O'Sullivana, próbuje odtworzyć swój koncept sprzed dwudziestu kilku lat.

0: z albumu Karenina, tyle że teraz to się nazywa Karenina, tak przez 2A, 2L i tak dalej, i tak dalej. Który to album oryginalnie poświęcony był Labradorowi Charlemagne Palestina, w którym się tenże Palestin musiał pożegnać. I to była taka oda do psa.
1: Właściwie. Która trwa ile? Prawie godzinę.
0: Tak, tak. No dość długa.
1: Oda. Czyli my odezwiemy się za godzinę mniej więcej.
0: Można to sprawdzić, ale myślę, że raczej odezwiemy się za tydzień, a państwa zostawimy z triem Charlemagne Palestino, Renan Barczy i Daniel Zosali.
1: Zabrzmiało to jeszcze gorzej. Nie za godzinę, tylko za tydzień. O,
0: ale tak. będzie w trójce i za chwilę Jarek Szubrych, więc polecamy jego audycję z mocnymi brzmieniami.
1: A my już bardzo państwu dziękujemy za dziś. Michał Jakubik i my.
0: Bartek Chaciński.
1: Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. Już jutro po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 30 września. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewery. Nową ustawę w sprawie rynku kryptowalut zapowiada rząd. Zastrzyk finansowy dla blisko 100 firm współpracujących z armią. Po raz pierwszy w historii Maroko ma kobietę premiera. Będzie czwarta ustawa o regulacji rynku kryptoaktywów. Poprzednie trzy zawetował prezydent. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiada, że większość przepisów będzie podobna, ale zostaną one wzmocnione przez wprowadzenie kontroli służb nad przepływami kryptowalut.
1: Wynika to przede wszystkim z tego, że jak wiemy, w przypadku aktów terrorystycznych czy aktów sabotażu, z którymi mamy do czynienia, bardzo często zleceniodawca, mówimy konkretnie o Rosji, rozlicza się z tymi, którzy bezpośrednio odpowiadają za wykonanie tego właśnie w kryptowalutach, bo jest to najtrudniej śledzić ze względu na to, że ten rynek jest nieregulowany. Stąd dodatkowe przepisy dotyczące możliwości kontroli tych przepływów.
0: Śledztwo w sprawie nieprawidłowości na rynku kryptowalut poprowadzi specjalny zespół prokuratorów. Chodzi o tak zwaną aferę Zonda Krypto. 350 milionów złotych dostanie 86 firm współpracujących z polskimi siłami zbrojnymi. Środki trafią m.in. do Wielkopolski. Prezes firm H. Cegielski Poznań i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Grzegorz Szkaradek mówi, że pieniądze pozwolą na rozwój i zwiększenie zatrudnienia.
2: Pozwolą na to, żebyśmy utrzymali zdolności na rzecz wojska. Z pewnością naszym zamiarem i to, co już rozpoczęliśmy na skutek kontraktów, które mamy i jesteśmy podwykonawcami do sejfu, czyli zwiększenie liczby zatrudnionych, zwłaszcza w tych zawodach, które są bardzo popularne i bardzo potrzebne, czyli spawacze, monterzy, operatorzy CNC, jak również osoby, które potrafią konstruować, potrafią zrobić technologię, żeby to wszystko mogło w odpowiednim momencie być wykorzystane.
0: A w tej chwili firma Cegielski zatrudnia kilkaset osób. Rozpoczęły się prace przygotowawcze przed przebudową autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Prowadzone są na węzłach Opacz, Wiskitki, Warszawa Zachód i Mszczonów Północ. Obejmują też dwa skrzyżowania na obwodnicy Sochaczewa i ciągu główny S2 między węzłami Opacz i Warszawa Lotnisko. Zwiększana jest ich przepustowość, tak by okoliczne drogi łatwiej mogły przejąć część ruchu.
3: Drogowcy wejdą na autostradę A2 na początku listopada. Prace obejmą odcinek między węzłami Łódź Północ, Konotopa, tłumaczy Paweł Woźniak, pełniący obowiązki dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Będziemy mieli dostępne dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, od Pruszkowa do Łodzi, a od Pruszkowa do Konotopy będą cztery pasy ruchu.
5: 12 lat to nie jest jakiś taki ogrom czasu, żeby nie można było przewidzieć, że ona będzie bardzo ważną arterią dla kierowców. No bo teraz to będą wiadomo utrudnienia.
6: No będzie utrudnienie, no ale no, później po burzy jest słońce.
3: Przebudowa drogi to duże wyzwanie, bo codziennie podróżuje nią około 100 tysięcy aut.
7: Przede wszystkim zakładamy wykorzystanie tego istniejącego przekroju.
3: Tomasz Kwieciński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Przełożenie tego ruchu na jedną jezdnię, tymczasowe poszerzenie tej jednej jezdni, tak żeby można było cztery pasy ruchu poprowadzić.
3: Przebudowywaną autostradą będziemy jechać wolniej, bo maksymalnie 70 km na godzinę, a nad przestrzeganiem prędkości czuwać będą dwa odcinkowe pomiary.
0: A tematem zajęła się Monika Gosławska. Kobieta szefową rządu Maroka, pierwszy raz w historii. Król Mohamed VI mianował na to stanowisko Fatimę Mansouri. Nowa premier zapowiada, że niezwłocznie złoży propozycję swojego gabinetu. Zwraca jednocześnie uwagę na historyczny wymiar wydarzenia. Po raz pierwszy w historii naszego kraju kobieta obejmuje odpowiedzialność za kierowanie rządem i nie jest to powód do dumy tylko dla mnie, ale dla wszystkich kobiet. Jako kobieta znam wyzwania, z jakimi mierzą się kobiety. Wiem również, że kierunek wyznaczony przez naszego króla w tej kwestii był jasny, aby stworzyć spójne społeczeństwo z udziałem wszystkich jego aktywnych sił. Fatima Mansouri rozpoczęła karierę polityczną niespełna 20 lat temu. Z wykształcenia jest prawniczką. A wilki pojawiły się w gminie Czarnocin w powiecie piotrkowskim. Informacje o dwóch osobnikach zauważonych w tej okolicy przekazano kilka dni temu. Eksperci uspokajają, że obecność tych drapieżników w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego nie jest niczym niezwykłym.
8: Wilki od pewnego czasu żyją w lasach powiatu piotrkowskiego, choć nie ma ich wiele. Podczas przemieszczania się między kompleksami leśnymi mogą pojawiać się w pobliżu pól i gospodarstw, często podążając tropem dzikich zwierząt. Z obserwacji leśników wynika, że wilki unikają ludzi. Mają bardzo dobry słuch i węch, dlatego po wykryciu obecności człowieka zazwyczaj szybko się oddalają. W powiecie piotrkowskim nie odnotowano dotąd ataków na zwierzęta gospodarskie ani domowe. A jeśli spotkamy wilka, przed

0: Przede wszystkim zachowajmy spokój. Można obserwować zwierzę, a chcąc je odstraszyć, wystarczy zagwizdać lub wydać głośniejszy dźwięk. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Środa słoneczna. Rano na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły. Będzie od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 24 na zachodzie.
3: Autopromocja.
2: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze, o 11.50.
4: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
5: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
4: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
5: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
2: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Ciężko na sercu.

Dobry wieczór Państwu. Przywitała Was Zorza piosenką My Wounds, w której gościnnie udziela się pan z Harakiri From The Sky. Utwór pochodzi z nowej płyty Zorzy zatytułowanej Twilight of the Golden Star. Zespół zaprezentuje ten album i pewnie trochę wcześniejszych piosenek na trasie koncertowej, która rusza już 1 października w Katowicach. Później grupa wystąpi we Wrocławiu, Krakowie i Łodzi i na tych koncertach towarzyszyć im będą Garota oraz Dargor. Druga część trasy Zorzy zacznie się 8 października w Gdańsku, potem zawita do Olsztyna, Warszawy i Lublina. Tu pojawią się Garota i Wisielec, a trzecia część od 15 października to Toruń, Szczecin i Koszalin. I ponownie Garota, ale dla odmiany tym trzecim zespołem będzie Funeral Mass. Słuchacie Ciężko na sercu w Trójce. Przy mikrofonie Jarek Szubrycht, na tronie wydawcy zasiada Mariusz Owczarek. A że początek nowego miesiąca za rogiem, dzisiaj zajmiemy się koncertami, które sprawią, że polska jesień będzie dla Was prawdziwie złota i warto wymienić polskie złote na te wydarzenia. Voidhanger, Hellfuck i Hag, a więc ekstremalny zestaw, 2 października w Gliwicach i również 2 października w Warszawie w klubie Hydrozagadka pojawi się jeden z najlepszych thrash metalowych zespołów zrodzonych w XXI wieku, czyli amerykański Havoc. Nie będzie sam, bo tego wieczoru nieco brutalniejszą muzykę zaserwuje norweski Blood Red Throne, death metalowa bestia, a swoje wizje trashu przedstawią również Xonor ze Szwajcarii oraz szwedzki Eradicated. Bardzo dobry zestaw, ale miejsce mamy tylko dzisiaj na Havoc.

Black Brayer, grupa z Holandii, to propozycja dla tych, co lubią metal niezbyt ciężki, z symfonicznym, pompatycznym zacięciem o lekko alternatywnym posmaku. Zagrają 4 października w Krakowie, a przed nimi bliżej mi nieznany Emrace, czyli epicki i symfoniczny metal z Czech. King Woman, Christina Esfandiari, czyli King Woman, właśnie wraca do nas 5 października do stolicy. W klubie Hydro Zagadka jej ponure pieśni poprzedzi występ francuskiego projektu Cockstar The Sex Messiah. Wow. 100% metalowy jest za to szwajcarski Koroner, który ostatnio często gości w Ciężko na Sercu. Ale co ma nie gościć, skoro w ubiegłym roku po latach postu nakarmił swoich fanów, a więc i mnie, znakomitym albumem Dissonance Theory. Na koncertach Koroner pięknie łączy czystą trashową siłę z ułańską fantazją, choć Szwajcarzy chyba ułanów nie mieli, a zatem z gwardyjską fantazją i biegłością techniczną.

biorą ze sobą nie lada ekipę, bo belgijską schizofrenię, też traszową i drapieżną, oraz szwajcarski Tarpont, cięższy, wolniejszy, bardziej klimatyczny. Zobaczymy to towarzystwo w Krakowie i Warszawie 6 i 7 października.

Haken to czasem prog rock, czasem prog metal. Zespół z Wielkiej Brytanii, jeden z tych, które udowadniają, że w tym gatunku nie wszystko jeszcze zostało zagrane, że można w nim chadzać własnymi, oczywiście splątanymi ścieżkami. W lipcu ukazał się ich nowy mini album In a Fever Dream. To teraz czas na koncerty. W Polsce zagrają 7 października w warszawskim klubie Oczki. Ale pewnie nie byłoby Haken, albo graliby inaczej. Właściwie połowa zespołów prezentowanych zwykle w Ciężko na Sercu grałaby inaczej, gdyby fundamentów pod ciężkie, ale zarazem poszukujące granie w latach 70. nie kładła brytyjska grupa Deep Purple. Oczywiście doskonale rozumiem tych, co mówią, że Deep Purple najlepsze rzeczy nagrali w tamtej epoce, ale zarazem podziwiam zespół, który zamiast odcinać kupony i jeździć tylko w trasy jubileuszowe i z największymi przebojami, regularnie i bardzo często wydaje nowe albumy. W dodatku od jakiegoś czasu są to płyty naprawdę dobre. Ciągle im się chce, cały czas mają w sobie to coś, mimo stażu liczonego w dekadach i licznych zmian składu. Tegoroczna płyta Splat też coś w sobie ma, co za chwilę usłyszycie i o czym przekonacie się, a właściwie przekonają się ci, co zdążyli kupić bilety już 8 października w Łodzi w Atlas Arenie. Hity też na pewno będą, ale nowe piosenki również powinny się pięknie sprawdzić, na przykład ta.

Death metalowy, czy może bardziej deathcore'owy Deadline rusza w trasę o nazwie The Dying Fall Tour, a jeździł będzie z zespołami Imperial Sin oraz Black Star Mantra. 9 października we Wrocławiu zaczynają, by następnie zagrać w Poznaniu, Warszawie, Elblągu i Białymstoku i już w listopadzie w Tarnowie i Lublinie. 10 października w Metal Cave, a zatem w Warszawie zagrają Valkenrag, Hellspawn i Pelgatorium. Tego samego dnia, przypominam, to sobota 10 października, odbędzie się już 11 edycja kameralnego, ale świetnego festiwalu Black Waves, który odbywa się w Jarocinie i lubuje się w ponurych i ekstremalnych dźwiękach. W tym roku czarne fale poniosą mocną reprezentację naszych zachodnich sąsiadów, przede wszystkim The Ruins of Beverast, których specjalizacja to unurzany w blekowej siarce doom, ale Morast, który porusza się w trójkącie Black Doom Death, to też dobra rzecz. Z Wielkiej Brytanii przybędą Abduction i Woad, a gospodarzy reprezentować będą Konig Reishal i Dormant Ordeal. Zapowiada się cudowny wieczór.

Pamiętam początki Belfegor i muszę przyznać, że nie doceniłem przeciwnika. Nigdy nie przypuszczałbym, że Austriacy nie tylko przetrwają tak długo na scenie, ale że w dodatku tak urosną. Nie jest to może ten typ ekstremalnego metalu, z którym obcuję najczęściej, ale muszę przyznać, że wyspecjalizowali się w tym szczególnym połączeniu symfonicznego black metalu z death metalem i robią to dobrze. Za chwilę sami się zresztą przekonacie, słuchając, jak śpiewają o szkarłatnej bestii. Zanim to jednak nastąpi, powiem tylko, że Belfegor podpalał będzie 13 października Kraków, a dzień później Gdańsk, i swój współudział w zbrodni zapowiadają niestrudzeni Brazylijczycy z Crisium, a więc death metalowa Nawałnica oraz holenderskie black metalowe Wiedźmy z Asagraum.

Zupełnie innych wrażeń dostarczy przybyłym na swoje dwa polskie koncerty niemiecka Xandria. Wystąpi 13 października w warszawskiej Hydrozagadce, a dzień później w krakowskim Zaścianku. I na obu koncertach towarzyszyć im będą Amerykanie z Seven Spires oraz włoska grupa Secret Rule. Wszystko to będzie symfoniczne, kreślone szerokim gestem, ładnie wyprasowane i dobrze wychowane. Der Wegener Freiheit to jeden z najciekawszych współczesnych zespołów black metalowych z Niemiec, może nawet post-black metalowych, a już na pewno bardziej stawiających na budowanie atmosfery niż palenie słuchaczy żywym ogniem. Dobry zespół, gdyby trochę wcześniej się pojawił, pewnie byłby dzisiaj kultowy, ale muszę przyznać, że jeszcze bardziej interesuje mnie w tym zestawieniu supportujący ich brytyjski Conjurer, którego Unsafe to jedna z moich ulubionych płyt metalowych ubiegłego roku. Również dlatego, że nie wiem nawet do jakiego gatunku ich przypisać, jak to opowiedzieć. A bardzo szanuję szerokie horyzonty w muzyce, zaskakujące pomysły i ich sprawne wykonanie. Do tego emocjonalnie ten zespół stuprocentowo do mnie trafia, po prostu im wierzę. Der Wegener Freiheit i Conjurer zobaczycie, czy raczej zobaczymy, 17 października w Krakowie i dzień później w Warszawie.

Mam wrażenie, że islandzki Mistyrming dzięki trasie z Nergalem, na której wspólnie odgrywali Sventevita, czyli debiut Behemota, trafił do nowej publiczności, bo do tej pory był raczej pilnie strzeżoną tajemnicą undergroundu. Cieszę się, zasługują na więcej. Mistyrming to świetna kapela. Islandczycy jadą w trasę i biorą ze sobą Francuzów z Necrowretch i Profanation oraz włoski Gorge. Piekło rozpęta się najpierw w Krakowie 15 października w Zaścianku, a dzień później w poznańskich Dwóch Progach. Whitpacker, Ampacity oraz Snakes, Snakes, Snakes. Bardzo fajny zestaw. Jedzie w trasę po naszym pięknym kraju. Zaczynają od Gdańska 9 października, potem chwila przerwy i 15 października gość ich stolica, a następnie w kolejne

dni Kraków, Poznań i Wrocław. Six Saints i Hypnozaur nazwali wspólną trasę Afterglam Tour, ale jak zwał, tak zwał grunt, że sponiewiera. Choć może to niewłaściwe określenie, bo raczej będzie miło, będzie w tym energia i dobra zabawa. Oba zespoły grają muzykę, która w Polsce nie cieszy się jakąś szaloną popularnością, ale oba robią to dobrze. Zatem mam nadzieję, że będą rosły i będziemy mieć z nich jeszcze więcej pożytku. Six Saints to, jak sami o sobie mówią, brutalny glam. Natomiast Hypnozaur, jak sama nazwa wskazuje, jest przyjemnie psychodeliczny, transowy, rockowy, ale również potrafi czasem mocno przyłożyć. Obie te grupy 16 października odwiedzą Katowice, potem pojawią się w Bielsku-Białej, Białymstoku i Kielcach i jeszcze w listopadzie i w grudniu zagrają w kilku innych miastach. Proszę sprawdzić, proszę na ten koncert się wybrać, warto.

Piekło Niebo Tour. Tak sobie nazwali trasę promującą swoją nową płytę Szczecinieczanie z Dematerii. Album nazywa się We Against Us, Prologue. Już słyszałem jego wykonanie, przynajmniej części tego materiału na koncercie podczas tegorocznego Materia Fest i powiem wam, że to działa. A w trasę jadą z metalcorowym The Method z Krakowa, też fajną kapelą. Poza tym w każdym mieście towarzyszyć im będą lokalni goście. Zaczynają 16 w Krakowie, w Gwarku, potem odwiedzą Katowice, Toruń, Warszawę, Słupsk i Szczecin. To jest taki duży Szczecinek, prawdopodobnie tata albo starszy brat. Następnie chwila przerwy i kolejne 8 koncertów w listopadzie od Poznania po Kielce. Finowie z Oransi Pazuzu często u nas bywają i bardzo dobrze, chętnie bym ich adoptował, żeby ze mną mieszkali i grali dla mnie codziennie. Fantastyczny zespół koncertowy. Z jednej strony black metalowy zgiełk o trudnej do zniesienia intensywności, a z drugiej psychodeliczne odloty, a wszystko to całkowicie własne. Nie z tej ziemi i zarazem bardzo jakoś przyziemne, jakby te nutki pozbierali z leśnego mchu, z mokradeł i wrzosowisk. Żeby było jeszcze wspanialej, Oransi Pazuzu tym razem biorą w trasę islandzki Mór. Zespół młody, ale już znakomity. Jeden z dojrzalszych debiutów ostatnich lat. Jakby Sigur Rós chcieli grać death metal, to mogliby tak brzmieć. Polecam zatem z całych sił i do zobaczenia, a Oransi Pazuzu i Mór swoje czary-mary odprawiać będą 16 października w Warszawie, 17 w Krakowie i 18 w Poznaniu.

Blinded 23. Ci to mają pecha. Nie dość, że data premiery albumu Deuterium przesuwana była w nieskończoność, to teraz jeszcze organizator ich jesiennej trasy, która miała promować płytę w całej Polsce, zniknął z kasą. Nie wiedziałem, że powracająca moda na lata 90. obejmuje też takie sztuczki. Na szczęście część przynajmniej tej trasy udało się uratować. Blinded trochę w październiku pogra. 17. zaczynają od Gdyni, następnie odwiedzą Bydgoszcz, Wrocław, Łódź i Warszawę. Gośćmi trasy są Only Sons i Four Dots. A my posłuchamy Blinded, bo chciałem Państwu przypomnieć, dlaczego warto się tym zespołem interesować.

Brytyjscy weterani trashu, czyli Onslaught, zagrają u mnie w sąsiedztwie, w krakowskim Zaścianku 18 października, więc głupio byłoby się nie wybrać. Heretoir, Unrequited oraz Nidare to post-black metalowe ponuraki, czyli trochę jestem na ciebie wściekły, ale jestem zbyt wrażliwy, żeby naprawdę się złościć. Wspólna trasa tych grup nosi nazwę Solastalgia Over Europe i ma przystanek we Wrocławiu 19 października. The Who już na koń siedli, szabli dobyli i pędzą ku Europie przez swoje mongolskie stepy. Czy oburzyło was to, co teraz powiedziałem? Bo ja to zrobiłem celowo, żeby zwrócić uwagę na fakt, że wizerunek tej mongolskiej grupy, odwołujący się do epoki Chingis Hana i wielkich militarnych przewag tego wodza,

To w gruncie rzeczy wspomnienie okrutnych wojen, które 800 lat temu przetoczyły się przez Europę i Azję. Żeby zbudować swoje imperium, Chinggis Khan dokonywał czynów tak brutalnych, że nawet nocną porą w metalowej audycji nie wypada opowiadać. I szacuje się, że jego krwawe rządy pochłonęły w regionie blisko 40 milionów ofiar. A dzisiaj to ekscytujące historyczne ciekawostki i fajne tematy metalowych piosenek. Mówię o tym wszystkim nie z pretensją do The Who, bynajmniej, ale po to, żebyście się nie przejmowali nadmiernie tym, co się dzieje na świecie. Wiem, nie jest dobrze, ale za 800 lat będziemy się z tego śmiać, śpiewać i tańczyć. A właśnie, tym razem przy muzyce The Who oraz francuskiego Skald zabawimy się w stolicy, w klubie Stodoła, 19 i 20 października.

20 października na Torwarze zagrają Szwedzi z Europe. I jeśli ich obecność w tej audycji kogoś dziwi, to znaczy, że nie uważał. Bo już wyjaśniałem, ale wyjaśnię raz jeszcze. Są dwa dobre powody, żeby iść na ten koncert. Otóż utwór The Final Countdown był w 1986 roku tak wielkim przebojem, że posłużył wielu ówczesnym dzieciakom za przepustkę do świata hard rocka i heavy metalu. A połowa tego koncertu będzie poświęcona tamtym czasom, bo mamy jubileusz, 40. urodziny, The Final Countdown. Druga połowa natomiast będzie koncertem Europe współczesnego, znacznie poważniejszego i mocniejszego niż się stereotypowo sądzi. Właśnie ukazała się ich nowa płyta Come This Madness, a na niej choćby taki utwór, w którym w chórkach zaśpiewali papież z Ghosta i kierownik Opeth. A więc wszystko zostaje w szwedzkiej metalowej rodzinie.

The Sisters of Mercy zagrają 22 października we Wrocławiu i 23 w Warszawie. Kochałem kiedyś The Sisters of Mercy, ale ile można czekać? Obiecałem sobie, że dopóki nie nagrają czegoś nowego, nie idę z nimi do łóżka, ale o koncertach informuję, bo może ktoś z Państwa jest mniej obrażalski ode mnie. 23 października Christ Agony w lubelskim klubie Graffiti rozpoczyna świętowanie 30. urodzin albumu Moonlight, który wyniósł grupę na szczyt polskiej sceny black metalowej. Dzień później Christ Agony zagrają w Łodzi i na obu tych koncertach zobaczymy też Tenebris i Wieczny Mróz. W listopadzie i grudniu Christ Agony i przyjaciele pojawią się też w kilkunastu innych miastach Polski. Różne to będzie towarzystwo, więc pewnie jeszcze będę o tym przypominał. Tymczasem 23 października w Krakowie w Hyde Parku zagra skład opatrzony trafnie dobranym szyldem Black Ritual Over Poland. Po pierwsze Morbid. Jeden z najbardziej nieoczekiwanych powrotów ostatnich lat. Ten szwedzki zespół pamiętany był przede wszystkim dlatego, że jego wokalistą był Dead, zanim trafił do norweskiego Mayhem, by wpisać się na stałe w black metalową mitologię. Ale sam Morbid po wydanych w drugiej połowie lat 80. dwóch demówkach z typowym dla tamtej epoki trashem z piekła rodem przestał istnieć i nikogo nie obchodził. Wrócili niedawno w składzie niemal oryginalnym, więc tu nie mam zastrzeżeń. Co ciekawe, śpiewa Daniel Olin, a więc osobisty brat Deada, który w 1988 roku, kiedy brata zabrakło i zespół przestał istnieć, miał 6 lat. No ale tu też nie narzekam. To jest jego dziedzictwo. Mam tylko problem z tym, że wieziony nie swoją legendą Morbid od razu dostaje na plakatach pozycje headlinerskie i wskakuje na duże sceny festiwali. Moim zdaniem na takie miejsca trzeba sobie zasłużyć, a oni chyba jeszcze nie mieli okazji. Co innego norweska Gehenna, którą zobaczymy też tego wieczoru i która otarła się o wielkość, ale zabrakło szczęścia lub konsekwencji. Zagrają też Arkona, ta polska oczywiście, i Fortification, a my posłuchamy Gehenny ze świetnej i niedocenionej płyty Murder.

Acres, Wayside, What Lies Below oraz Life Spark, czyli międzynarodowy i międzygatunkowy skład, raczej nowoczesny dla fanów metalcora, post-hardcora i metalu alternatywnego, pojawi się 25 października w poznańskim klubie Pod Minogą. Ale ja będę wtedy w Katowicach, w Spodku, bo wydarzenie to historyczne wspólna trasa black metalowych potęg Behemoth i Dimmu Borgir jako te dwa króle oraz Dark Funeral jako kasztelan czy tam podczaszy. Tak czy owak dla tych, co lubią black metal wysublimowany, bombastyczny, dobrze brzmiący, w oszałamiającej oprawie, bo jestem przekonany, że będzie też na co popatrzeć, będzie to koncert marzenie. Dimmu Borgir jest po bardzo udanej płycie Grand Serpent Rising. Behemoth swoim nowym wydawnictwem iSculptor trafił na pierwsze miejsce polskiej listy sprzedaży, a Dark Funeral niedawno wydał koncertowy album Beast to Praise Live in Stockholm, z którego wynika, że na koncertach sieką na plasterki. Posłuchajmy zatem najpierw tego koncertowego Dark Funeral, a potem hymnu Venom zaśpiewanego wspólnie przez Nergala i Shagrata.

Wolfnest, Bedsor i Viglios przyjeżdżają na dwa koncerty. 28 października Kraków i 29 Warszawa. I postaram się wybrać na jeden z nich, bo Wolfnest na żywo to bardzo ciekawe doświadczenie. Też spektakl, jak w przypadku Behemoth czy Dimmu Borgir, ale znakomite efekty ten zespół uzyskuje znacznie skromniejszymi środkami. A teraz zagadka. Jak nazywa się zespół, który brzmi, jakby Iron Maiden dokonywali abordażu na Drakkar, którym płyną chłopaki z Unleashed? Oczywiście, że Amon Amarth. Wielkie chłopy, wielkie miecze i wielka kariera. Może niekoniecznie wielka sztuka, ale z drugiej strony ma Amon Amarth swój urok, a na koncertach te proste, potężne, bitewne albo biesiadne hymny sprawdzają się doskonale. No i nie ukrywam, mam do nich sentyment, bo kiedyś dane mi było spędzić cały dzień z Amon Amarth w wiosce wikingów, gdzie rzucaliśmy toporem, strzelaliśmy z łuku i biesiadowaliśmy, jak pan Odyn przykazał. Amon Amarth zagrają 29 października w Prezero Arenie Gliwice, a obok nich wystąpią Orbit Culture i Soilwork. Też świetne zespoły ze Szwecji, choć zdecydowanie bardziej współczesne i muzycznie, i wizerunkowo niż Amon Amarth.

Nowa impreza w kalendarzu polskiego metalowca. Miejmy nadzieję, że zagości w nim na stałe. To Death Ceremony. Festiwal, który ostatniego dnia października odbędzie się w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Gwiazdą tego międzynarodowego kongresu będzie Tom Gabriel Warrior, tym razem jako głównodowodzący Triumph of Death, czyli w gruncie rzeczy autoerotycznego tribute bandu grającego utwory Hellhammer. To prawdziwy fenomen, że Hellhammer, z którego na początku lat 80. się naśmiewano, którego nikt nie chciał słuchać, najpierw obrósł kultem w podziemiu, a teraz robi za gwiazdę festiwali. Na pytanie, jak zrobić karierę, Tom mógłby wam odpowiedzieć: robić wszystko po swojemu i mieć cierpliwość.

cierpliwości, która wystarczy na dekady. A kto jeszcze wystąpi na Death Ceremony? Dwie poważne death metalowe załogi, czyli Bloodbath i Asphyx. A dla fanów black metalu bramy piekieł uchylać będą Nargaroth, Enthroned i Reign Chaos. Również 31 października fajny koncert zapowiada się w Poznaniu, w pawilonie. Bez importowanych gwiazd, sami swoi, ale zestaw gwarantujący mocne wrażenia. Dola, Profeci, Próchno i Wormwood's Heart. 31 października oraz 1 listopada odbędą się dwa polskie koncerty ze wspólnej trasy japońskiej grupy Boris i ich amerykańskiego otwieracza Planning for Burial. Oba zespoły świetne, ale wiadomo, Boris to legenda i potęga w swojej kategorii. W zależności od nastroju przepływają pomiędzy gatunkami od noise rocka przez doom metal po post-punka, a nawet indie rockowe piosenki. Ale to zawsze jest ich własne i zawsze membrany głośników popierdują znacząco, walcząc o życie. Ładnie się składa, że mogę dzisiaj Państwa pożegnać piosenką Boris, która, a jakże, nosi tytuł Pożegnanie. I o czym fani Japończyków doskonale wiedzą, jest powitaniem na ich kultowej płycie Pink. Dobranoc. Niech się Wam przyśni coś ładnego i różowego.

0: Autopromocja.
1: To była nowa sytuacja. Cała Polska nie biało-czerwona, a biało-czarna. W 1983 roku do sklepów trafił absurdalnie wówczas drogi debiutancki album pewnego toruńskiego kwartetu. Wyprzedał się w całości, a u nas będzie połowa. Pół perfekcyjnej płyty, jaką z pewnością są nowe sytuacje zespołu Republika. Zapraszam już dziś, tuż po 19. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.